0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym będzie w tej godzinie programu? Muzeum Podlaskie będzie bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Pracownicy placówki realizują projekt, w ramach którego we wszystkich budynkach tej instytucji ma być ułatwiony dostęp do dzieł sztuki i innych treści. Prawie 9 milionów złotych wydadzą podlaskie samorządy na ulice i drogi w regionie. W Białymstoku ich przedstawiciele podpisali z wojewodą podlaskim pierwsze umowy w ramach tegorocznej edycji rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponadto w magazynie dzisiaj o przygotowywanych zmianach w ulgach w komunikacji miejskiej w Białymstoku. Zaprosimy Was też na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk.
0: Ciekawe dla mieszkańców Białego Stoku.
1: Muzeum Podlaskie będzie bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Pracownicy placówki realizują projekt, w ramach którego we wszystkich budynkach tej instytucji ma być ułatwiony dostęp do dzieł sztuki i innych treści, mówi zastępczyni dyrektora do spraw administracyjnych Muzeum Podlaskiego dr Bogusława Szczerbińska.
2: W Muzeum Podlaskim mamy świadomość, że w tym obszarze jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Ubiegłoroczny audyt mieliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Ten audyt wykazał nam, że mamy bardzo, dotyczył dostępności również, pokazał nam, że bardzo dużo mamy rzeczy dobrze zrobionych, ale jest jeszcze sporo potrzeb, które w zakresie dostępności powinniśmy naprawić. Wszystkie bariery można w jakiś sposób niwelować. Nie wszystkie jesteśmy w stanie od razu ograniczyć albo zlikwidować całkowicie, chociażby z tego powodu, że nasze siedziby znajdują się w obiektach zabytkowych, a te obiekty zabytkowe, no niestety nie możemy ich zmieniać dowolnie, tak jak chcemy, tylko musimy robić to wszystko za zgodą konserwatora zabytków. Spotykamy się przede wszystkim po to, żeby słuchać tych osób najbardziej zainteresowanych i dopiero wtedy podejmować, wydaje nam się, najbardziej skuteczne działania. Chcemy poznać przede wszystkim doświadczenia osób z niepełnosprawnościami, zrozumieć, jak oni postrzegają przestrzeń kultury, jakie są największe potrzeby, jakie są największe bariery. Wydaje nam się, że robimy wszystko dobrze, ale to się tak nam wydaje. Natomiast słuchając potrzeb właśnie innych, to może się okazać, że my w dobrej wierze robimy dużo ciekawych rzeczy, a z tych naszych udoskonaleń wcale niekoniecznie osoby z kompletnymi niepełnosprawnościami będą mogły skorzystać. Jako pierwsi są z nami przedstawiciele Fundacji Szansa.
1: Mówi kierownik Biura Regionalnego Fundacji Szansa w Białymstoku, Anna Dobreńko.
3: Bardzo się cieszymy, że instytucje kultury stają się coraz bardziej otwarte na potrzeby osób z niepełnosprawnością wzroku. Właśnie takie osoby wspieramy w naszej fundacji. Mamy tutaj naszych beneficjentów. Obok mnie jest Mateusz Brytczuk i pani Ewa Świętochowska. To są osoby z niepełnosprawnością wzroku. Mateusz ma niepełnosprawność wzroku całkowitą, a pani Ewa częściową. I nie bez powodu właśnie takie osoby tutaj zaprosiliśmy dzisiaj, ponieważ różny stopień niepełnosprawności sprawia, że bariery, które te osoby napotykają w codziennym życiu, są troszkę inne. I właśnie zaraz zadam kilka pytań Mateuszowi. Czym dla ciebie jest kultura dostępna?
4: Dla mnie kultura dostępna jest to przede wszystkim przekaz informacji w taki sposób, żeby osoba z dysfunkcją wzroku mogła ją dobrze odebrać. Czyli poprzez jak największy zasób informacji dźwiękowych bądź dotykowych. Warto tutaj wspomnieć o audiodeskrypcji, czyli o przedstawieniu informacji poprzez opis danego, powiedzmy nawet produktu, który oglądamy, czy danego obrazu. Ta audiodeskrypcja pozwala nam się dowiedzieć poprzez opis danej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, bądź właśnie danego obiektu w muzeum, który pozwoli nam się dowiedzieć, co się dzieje.
5: Ja nie jestem osobą wymagającą tak dużego wsparcia jak Mateusz, który jest osobą niewidzącą całkowicie, ale na przykład ogromną barierą jest różnica poziomu światła. Osoby z niepełnosprawnością wzroku, czyli niedowidzące, przejście z pomieszczenia bardzo jasnego raptownie do ciemnego reorganizuje zupełnie, bo człowiek staje się bardzo mocno zagubiony. Ja wiem, że instytucje kultury, wizja twórcy, wizja autora wystawy może jest inna, ale nam, osobom właśnie z niepełnosprawnością wzroku, to bardzo, bardzo przeszkadza ta bariera. Nieoznaczenie szklanych schodów, przede wszystkim szklanych schodów. schodów, które się znajdują w różnych instytucjach, nie oznaczenie końca tych schodów, bo nawet w kinie te schody są niekoniecznie dobrze oświetlone. Powinien być brzeg według mnie oświetlony, a nie koniec. To są takie rzeczy niby drobiazgi, ale powodujące duże, duże utrudnienie. Poza tym jeszcze empatia pracowników instytucji kultury. Zwróciłam tu uwagę, że weszliśmy, zaraz się znalazła któraś pani z obsługi, która pomogła jednemu z naszych beneficjentów, który jest niewidomy. Czyli to świadczy o tym, że jest wyczulenie na to niepełnosprawność. I dziękujemy za to bardzo, bo to jest bardzo istotne. Na papierze to wszystko może ładnie wyglądać, ale dopiero jeżeli osoby, których to dotyczy, to zobaczą, zatwierdzą i powiedzą, że tak powinno być, to wtedy na pewno będą te pieniądze dobrze wydane. Nie dla papieru, tylko dla praktyki, rzeczywistości i potrzeb osób z niepełnosprawnością.
4: Ogólnie kultura dostępności się bardzo rozwija, dlatego że mamy już w niektórych instytucjach tą tak zwaną audiodeskrypcję, o której wspominałem, i też warto nadmienić, że pojawia się też, to też jest jakby w ramach kultury, bo to wszystko, co jest dla nas jakby dostępne, możliwe do poznania czy obejrzenia i tak dalej, to wszystko jakby nam otwiera możliwość do uczestniczenia w takich przedsięwzięciach, ale też chciałem powiedzieć, że też w ramach tej kultury pojawia się coś takiego jak stadiony bez barier, co umożliwia nam też również swobodnie chodzić na mecze i dowiadywać się, jak taki mecz przebiega.
1: W Białymstoku macie dość fajnie zrobione, prawda? Na stadionie Hortem.
4: To jest od niedawna, ja zacząłem uczestniczyć od września na takie sportowe wydarzenia i naprawdę ja jestem zadowolony.
1: A jakbyś ocenił w ogóle Białystok, bo rozumiem, że stadion na plus, a inne instytucje?
4: Białystok moim zdaniem się bardzo do przodu rozwija, jeśli chodzi o kulturę dostępności. Gdzie się nie pojawiłem w danych obiektach, to raczej byłem zadowolony i wszystkie informacje, których ja potrzebowałem uzyskać, to uzyskałem i wychodziłem z taką satysfakcją, że się czegoś dowiedziałem. Przede wszystkim w restauracjach jest bardzo ciepła obsługa.
1: Gdzie spotkałeś się z jakimś problemem?
4: Ja bym popracował nad dostępnością na obiektach. Obiektach sportowych typu baseny, siłownie, bo tam niestety bez drugiej osoby nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, wiadomo, i gdzieś tam spotykałem się z odrzuceniem, ale myślę, że to jest kwestia czasu i też fajnie by było to wdrążyć w życie, zwłaszcza, że osoby z dysfunkcją wzroku też również, ja na przykład bym sobie życzył, żeby się bardziej rehabilitować, na przykład jeśli chodzi o ruchowe jakieś tam zajęcia. Basen jest moim takim ulubionym sportem. Gdyby to było dostępne całkowicie, to prawdopodobnie bym uczęszczał codziennie albo co drugi dzień.
2: Razem z beneficjentami Fundacji Szansa zrobimy taki wewnętrzny audyt naszego ratusza, a więc przejdziemy się razem, sprawdzimy oczami właśnie osób z dysfunkcją wzroku, jak to wygląda, jak oni się czują, na jakie bariery napotykają, i wtedy będziemy weryfikowali nasze wykazy barier. Tak samo potem będziemy zapraszali inne osoby z innymi niepełnosprawnościami i dopiero wtedy stworzymy taki autentyczny wykaz barier i nie tylko wykaz, razem będziemy te bariery niwelować. Jesteście gośćmi, którzy chodzą do ratusza głównej siedziby Muzeum Podlaskiego i będziemy za chwilę rozmawiali o tym, jak Wam się podoba wejście.
3: I zaczniemy od sprawdzania dostępności z zewnątrz, bo to jest też bardzo ważne, żeby to wejście na początku odnaleźć. Mateusz, chcesz sam próbować z laską teraz iść?
6: Mogę próbować.
1: Tutaj macie makietę ratusza przed wejściem, tak?
7: I to wszystko możemy dotknąć i wyobrazić sobie, jak to wygląda. Może nie zupełnie tak, jak to wygląda, ale...
1: Czyli taka makieta jest bardzo pomocna, tak?
7: Bardzo pomocna.
1: A napisy są tutaj w Braille'u?
7: Tak.
1: Jak się czyta pani te napisy?
7: Ja akurat Braille'u nie czytam. W ogóle nie czytam, ponieważ nie radzę sobie. Rozpływa mi się druk.
1: Jak się panu wchodziło do ratusza?
6: Dziś wchodzę pierwszy raz, to nawet nie wiem, z której strony, czy jakaś jest recepcja, czy nie ma recepcji, to trzeba dowiadywać się. Ja jestem pierwszy raz, to nie wiem, w którą stronę, czy w lewo iść, czy w prawo iść.
8: Obaj panowie mieli problemy z wejściem. Są schody nieodnakowane, wytoki, to prawda, jest podjazd z boku, to ułatwiło, ale gdyby szli od razu, to byłby problem, bo właśnie brak tych informacji dźwiękowych dla nich najbardziej potrzebny. No i tutaj jeszcze jest problem drzwi. Drzwi są wąskie i Damian akurat nosi ze sobą dosyć duże też bagaże. On miał problemy nie tylko z wejściem, trzeba było mu je dobrze trzymać, bo te drzwi są jednak takie szybko zamykające się.
9: One muszą się zatrzymywać, żeby ten człowiek wszedł i dopiero później zamknął.
2: Wszystkie uwagi uwzględnimy.
4: Nie wiem, czy to jest po prawej, czy po lewej, ale muszę sam na sobie jakby gdzieś tam na słuchu polegać, co nie jest też jakimś tam problemem. tylko fajnie było się tak szybciej zwinąć, niż się tam gdzieś tam pałętać po budynku bez jakiejkolwiek informacji. Wszystko by jakoś tam przyspieszyło ten proces tego poruszania się. Takim fajnym rozwiązaniem, gdzie to się bardzo sprawdza, są takie prowadnice, takie strzałki na podłodze, które poprzez dotknięcie laską, poruszanie się po pomieszczeniu, natrafiam na taką strzałkę. Wzdłuż tej strzałki ja się poruszam, żeby osoba się mogła odnaleźć, tak? Na przykład załóżmy, idę tutaj, mam strzałkę i powiedzmy, że gdyby ta laska mi się zatrzymała na przedniej strzałce, nie na tej prowadzącej jakby do przodu, tylko na przedniej, to wtedy byłoby to dla mnie informacją, że albo musimy skręcić w prawo, albo w lewo, żeby się gdziekolwiek dostać. To jest bardzo ładnie przystosowane na dworcu naszym PKP, gdzie ja tam się nauczyłem tak naprawdę drogi do wszystkich obiektów, jakie tam się znajdują, dzięki tym prowadnicom. Tak jak mówiłem wcześniej, tu chodzi o taki największy przekaz informacyjny dla nas jako osób z dysfunkcją wzroku, dlatego że my kierujemy się dźwiękiem w naszym życiu. My widzimy uszami.
1: A jak wygląda kwestia audiodeskrypcji w waszych placówkach?
2: No niestety mamy z tym problem i to duży. I to nie jest jedyny problem. No musimy audioprzewodniki, chociaż w niektórych jest, ale to już jest jeszcze na małą skalę. Będziemy to robić w miarę możliwości pozyskanych środków. Na razie będziemy starali się, dopóki nie zrobimy tego, to nasi pracownicy będą zajmowali się, będą opiekowali się osobami wymagającymi wsparcia. Będą po prostu opowiadali im na bieżąco, będą kierowali, prowadzili.
1: Mówiła zastępczyni dyrektora do spraw administracyjnych Muzeum Podlaskiego dr Bogusława Szczerbińska. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym m.in. o zatrzymaniu w Białymstoku narkotykowego gangu i o tym, kiedy zapadnie wyrok odwoławczy w sprawie kierowców, którzy gnali ulicami miasta ponad 300 km na godzinę.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
10: Magda Tkaczyk, zapraszam. W Podlaskiem w czwartek ruszyła dodatkowa akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionki zostały zrzucone z samolotów i śmigłowców, a w niektórych miejscach były wykładane ręcznie przez przeszkolone osoby. Paweł Chucia.
11: Szczepionka to niewielki brązowo-zielony pakiet. Nie dotykajcie go i nie zabierajcie, bo lisy będą go omijać. Preparat jest nieszkodliwy dla zwierząt domowych, ale jest prośba, by w najbliższym czasie trzymać je na uwięzi, zwłaszcza psy i koty.
10: Dodatkowa akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie została zorganizowana ze względu na stwierdzone ogniska choroby w okolicach Białegostoku. No to teraz akcja mundurowych, którzy w Białymstoku zatrzymali kolejnych 5 osób w wieku od 30 do 40 lat działających w narkotykowym gangu. Zabezpieczono ponad 23 kg narkotyków czarnorynkowej wartości ponad miliona złotych. W tym postępowaniu dotąd jest 38 podejrzanych. A pod koniec czerwca sąd odwoławczy w Białymstoku wyda wyrok w procesie kierowców, którzy gnali ulicami miasta ponad 300 km na godzinę. Zostali już skazani na kary po 10 tysięcy złotych i 3-letnie zakazy prowadzenia pojazdów. Chcą jednak uniewinnienia lub uchylenia wyroku. Nowa hala na działalność dla firmy, przestrzeń do pracy na wolnym powietrzu oraz studio podcastowe powstaną w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym. Blisko 17 300 000 zł na ten cel to pieniądze z Unii Europejskiej, a projekt obejmie wsparciem co najmniej 65 małych i średnich przedsiębiorstw, mówi dyrektor parku Anna Daszuta-Zalewska.
12: Będzie można sobie podzielić tą przestrzeń, wynająć albo całą halę, albo 1, 2, 3 moduły, wyposażyć tą halę w swoje własne linie technologiczne.
10: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny powstał 15 lat temu, prowadzi też Epicentrum Nauki. A 24 miliony złotych z Unii Europejskiej na prace badawczo-rozwojowe dostało 9 podlaskich firm. Łączna wartość podpisanych w Białymstoku projektów to blisko 39 milionów złotych. Wsparcie dostały firmy z różnych branż, na przykład metalowej, informatycznej i kosmetycznej. Na wsparcie mogą też liczyć turyści, którzy w wakacje odwiedzą Podlasie. Jest to druga tura podlaskiego bonu turystycznego i okazja, by zdobyć 300 zł dofinansowania na noclegi w naszym regionie. A Białystok ponownie otwiera się na debatę o przyszłości regionów przygranicznych. Jesienią będzie drugie forum spójności i rozwoju granicznego Unii Europejskiej. Wojna w Ukrainie i hybrydowa prowadzona z Białorusi zmieniły Europę, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
13: Postrzegani byliśmy do tej pory jako region peryferyjny. Polityka bardzo mocno od kilku lat się zmieniła.
10: Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej w Białymstoku będzie 4 listopada. A na koniec ważne przypomnienie dla rodziców na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy. Trzeba to zrobić do końca czerwca. Spóźnienie oznacza utratę pieniędzy, mówi rzeczniczka prasowa ZUS w Białymstoku Katarzyna Krupicka.
14: Terminowe złożenie wniosku gwarantuje otrzymanie świadczenia za cały przysługujący okres.
10: W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo resort rodziny planuje uprościć system.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała Magda Tkaczyk.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Prawie 9 milionów złotych wydadzą podlaskie samorządy na ulice i drogi w regionie. W Białymstoku ich przedstawiciele podpisali z wojewodą podlaskim pierwsze umowy w ramach tegorocznej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
15: Chciałbym Państwu przypomnieć, że od 2023 do 2025 roku do naszych samorządów w ramach tego programu trafiło ponad 777 milionów złotych. To są wielkie kwoty i wielkie pieniądze, ale wydawane w myśl tego, aby dbać o wspólne bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu, poprawiać komfort i jakość życia, ale wpływać także na rozwój ruchu turystycznego, a także dawać pozytywne impulsy, jeżeli chodzi o gospodarkę. Podpisujemy pierwszych 11 umów z 10 samorządami. Wartość tych umów to prawie 9 milionów złotych. 145 zadań zostało przyjętych do realizacji. Zadania nowe to 106, 49 to zadania kontynuowane, 63 zadania powiatowe i 82 zadania gminne. To, co w tym wszystkim wydaje mi się najważniejsze. Dzięki tym wielkim pieniądzom powstanie 264 km nowych bądź zmodernizowanych, ale przede wszystkim nowoczesnych i bezpiecznych dróg w naszym regionie. Czasami jest tak, że te koszty są zupełnie inne i niższe w stosunku do tego, co było planowane, a to powoduje, że wszystkie środki, które zostają, dają możliwość wejścia kolejnych inwestycji z listy rezerwowej, co także nie jest bez znaczenia, bo duża część samorządowców, która nie znalazła się na liście podstawowej, ale znajduje się na liście rezerwowej, dzięki temu będzie mogła realizować te inwestycje. Pracownicy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego bezzwłocznie kontaktują się z samorządowcami, którzy wchodzą na tę listę podstawową z listy rezerwowej, tak aby bez zbędnej zwłoki można było te inwestycje prowadzić.
1: Między innymi gmina Juchnowiec Kościelny otrzymała dofinansowanie, mówi jej wójt Krzysztof Marcinowicz.
16: Prace już się rozpoczęły. Miał być to największe dofinansowanie, 8 milionów. Po przetargu okazało się, że jest to kwota mniejsza, ale i tak bardzo duża, bo to jest prawie 4,5 miliona złotych. I ja chciałem powiedzieć, że to nie tylko i wyłącznie w imieniu mieszkańców dziękuję, którzy będą korzystali z tego,

0: W wieku od 60 do 70 lat będą mogły korzystać z 50% ulgi na przejazdy komunikacją miejską. Po ukończeniu 70 roku życia mieszkańcy nadal będą podróżowali bezpłatnie, wyjaśnia prezydent Białegostoku Tadeusz Druskolaski.
1: Z jednej strony Białostocka Karta Dużej Rodziny to jest oczywiście projekt uchwały, który został złożony. Będzie to jakby ogólnie dołączenie Białostockiej Karty Dużej Rodziny do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny z odpowiednimi ulgami. Tam są ulgi dla dzieci albo do 18 roku życia, albo do 25, jeżeli się dziecko uczy, jeżeli chodzi o komunikację miejską na bilety okresowe, do 75%. Ale całkiem nowa ulga to jest ulga, no, można powiedzieć, seniorów, no, jeżeli ktoś tak się czuje. No, dla osób po 60 roku życia, między 60 tak naprawdę a 70, dlatego że po 70 to ta ulga wynosi 100%, a między 60 a 70 rokiem jest to 50%. A jeżeli ktoś będzie chciał kupić bilet okresowy i płaci podatki w Białymstoku, to ta ulga jeszcze zwiększa się o 10%.
0: Mówi radna miejska Ewa Tokajuk.
2: Jako ekonomistka jestem świadoma tego, że nisz demograficzny, z którym się boryka państwo, również dotyczy też nas, miasta Białegostoku, ale też z drugiej strony, wsłuchując się w potrzeby mieszkańców i szczególnie właśnie tych, którzy zdecydowali się posiadać większe rodziny, złożyłam interpelację związaną z koniecznością, według mnie, poprawy tych form wsparcia, które daje miejska, nasza białostocka karta dużej rodziny, a których do tej pory nie miała, a taką miała na przykład karta ogólnopolska. Jeżeli Rada Miasta uchwali uchwałę zaproponowaną, wszystkie rodziny wielodzietne otrzymają zdecydowanie większe możliwości skorzystania z ulg, a szczególnie jeśli chodzi o rodziców. Co najważniejsze, ta karta przestanie być powiązana z wiekiem i ze statutem dzieci, ze statusem też ich, jeśli chodzi o naukę, a będzie tak jak karta ogólnopolska, kartą o ulgach dożywotnich, czyli nie będzie miała swojego terminu. Więc bardzo się cieszę, że docenimy rodziców rodzin wielodzietnych, którzy mają ogromny wpływ na funkcjonowanie miasta, na rozwój miasta. To oni zdecydowanie w większym stopniu konsumują, wydają zdecydowaną większość swoich środków, a zarazem też młodszym rodzicom pokażemy, że jesteśmy miastem prorodzinnym, otwartym na to, żeby właśnie tu rodziły się dzieci, żebyśmy mieli ich jak najwięcej, bo to wsparcie nie tylko ogólnokrajowe, ale miejskie również będzie się pojawiało. Przede wszystkim rodzice otrzymają tu już bezterminową kartę dożywotnią, dzięki której będą mogli korzystać z ulg już bez względu na to, w jakim wieku będą dzieci. To jest tak naprawdę najważniejsza zmiana, bo jeśli chodzi o dzieci, to te ulgi się nie zmieniają. Dzieci będą miały ulgi do 18 roku życia, bądź też jeżeli będą dalej kontynuowały naukę, do 25. Tutaj przede wszystkim ta zmiana, jeszcze raz podkreślę, dotyczy rodziców, dlatego że w Białymstoku wiele ulg rodzice tracili, nie tylko wtedy, kiedy dzieci dorastały, ale wszystkie, ale nawet wtedy, kiedy jedno dziecko i już tych ulg rodzice nie mieli i na przykład pozostawało dwoje dzieci, a rodzice już nie byli traktowani jak rodzice rodziny wielodzietnej. Teraz już nie będzie akurat takiego podziału, ulga dożywotnia.
0: Zadowolenia z planowanej uchwały nie ukrywa członkini Rady Kobiet i Rady Seniorów Krystyna Jachimczuk.
3: Uważam, że to jest bardzo ważna sprawa, żeby ci seniorzy, którzy, no wiadomo, że te emeryturki też są różne, ale nie muszą być na emeryturze, bo teraz każdy senior, który skończy 60 lat do 70 lat, będzie miał zniżkę 50%. I w dalszym ciągu osoby, które mają 70 lat skończone, będą miały również bezpłatne przejazdy. Także uważam, że to jest bardzo, bardzo istotna sprawa.
0: Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
4: Na sesji 25 czerwca będziemy procedowali, żeby te propozycje weszły w życie, będziemy procedowali trzy uchwały, czyli zmianę uchwały w sprawie wprowadzenia programu Białostocka Karta Dużej Rodziny, uchwałę w sprawie ustalenia ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami publicznego transportu zbiorowego BKM i zmianę uchwały w sprawie określenia sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej z tytułu usług przewozowych komunikacji miejskiej organizowanej przez gminę Białystok. Ta uchwała dotycząca karty dużej rodziny, też tytułem wyjaśnienia, dlaczego u nas były takie rozwiązania, które były niezgodne z zapisami ustawowymi, to wynikało z tego, że my przepisy dotyczące białostockiej karty dużej rodziny podjęliśmy przed tym, jak zaczęły obowiązywać rozwiązania ustawowe, które dają z automatu, nie ma tego cenzusu związanego z tym wiekiem, czy też nauką, po to, żeby rodzice mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów. Natomiast jeszcze oprócz tego wszystkiego, w tych dokumentach, które będziemy procedowali, też porządkujemy katalog dokumentów uprawniających do ulg dla osób z niepełnosprawnościami. Teraz chcemy wprowadzić dwa dokumenty, legitymację osoby niepełnosprawnej albo inną biosnę.

0: kartę miejską z zakodowanym uprawnieniem. Chcę po prostu odejść od orzeczeń o niepełnosprawności. W momencie, kiedy są przeprowadzane kontrole chociażby przez pracowników PKM-u, to pojawiają się różne dokumenty foliowane, laminowane, co wprowadza mega zamieszanie, więc uznaliśmy, że lepiej to jest ujednolicić. Tym bardziej, że wtedy będzie łatwiej dla kontrolera, ale też i samo uzyskanie tej legitymacji osobie niepełnosprawnej jest bardzo proste. I to orzeczenie może być wykorzystane tylko do kodowania uprawnień na białostockiej karcie miejskiej. Pojawi się też nowy przywilej. W każdym przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością posiada przy sobie legitymację osoby niepełnosprawnej, osoba, która jej towarzyszy, może podróżować na ulgowym bilecie jednorazowym, a bilety będzie można oczywiście otrzymać w punktach BKM.
1: Mówił zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
2: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
1: Dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury dr Martyna Faustyna-Zaniewska. Kolejna bardzo ciekawa propozycja na lato dla białostoczan, czyli koncerty organowe.
3: Już po raz 31 Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza na to wyjątkowe wydarzenie. W wakacje, w piątkowe wieczory będzie można posłuchać wyjątkowych artystów w przestrzeniach Białostockiej Katedry Kościoła Farnego. Zapraszamy od 26 czerwca, a będzie to wyjątkowy wieczór, bo ten koncert pierwszy to będzie wystąpienie naszego dyrektora artystycznego, kierownika profesora Józefa Kotowicza z chórem kameralnym Uniwersytetu w Białymstoku pod kierownictwem profesora Kulikowskiego, więc myślę, że to będzie wyjątkowe doświadczenie muzyczne i uczta dla ducha, a przed nami wspaniali artyści, nie tylko z Polski, ale także z różnych stron świata, bo i ze Stanów Zjednoczonych, z Węgier i z Włoch, i właściwie mogłabym zapraszać po kolei na każde z tych wydarzeń, które co piątek o godzinie 19:15. Koncerty są płatne, ale bilety kosztują jedynie 20 zł, więc jest to symboliczna kwota. Bilety można kupić w kasach Kina Forum oraz Centrum imienia Ludwika Zamenhofa, ale także bezpośrednio przed koncertami w katedrze. Natomiast zapraszam już dzisiaj, bo ta informacja staje się już jawna. 10 lipca bezpłatny koncert, wstęp wolny w ramach Festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar. Będzie to Roman Schlaurys, więc jeśli ktoś nie miał jeszcze styczności z katedralnymi koncertami organowymi, być może ma jakieś obawy, zapraszamy, żeby być może zacząć od tego 10 lipca i przyjść, posłuchać i być może zakochać się w brzmieniu organów w naszej katedrze.
1: Dziękuję Ci bardzo. Kierownik artystyczny białostockich koncertów organowych Józef Kotowicz. Zresztą sam rozpocznie tegoroczny festiwal.
4: Tak, w tym roku rozpoczynamy 31. edycję katedralnych koncertów organowych, które właśnie od 1996 roku, czyli w poprzednim wieku, odbywają się w naszej Bazylice Katedralnej i zainauguruje ten koncert wspólnie z kameralnym chórem Uniwersytetu w Białymstoku, który poprowadzi profesor Edward Kulikowski.
1: Co pan zagra?
4: Będą to utwory a cappella na chór. Wykonam też kilka utworów organowych solo i zakończymy ten koncert kilkoma utworami, które wykona chór wraz z moim akompaniamentem.
1: Tak jak pan wspomniał, rzeczywiście festiwal ma swoją ogromną tradycję, 31 razy. To będzie 31 raz.
4: Przede wszystkim jakaś satysfakcja, że ten festiwal organowy wpisał się już na stałe do kalendarza naszego białostockiego wydarzeń artystycznych w naszym mieście i nie tylko, ponieważ z Białymstokiem współpracują też koncerty organowe w terenie. Na przestrzeni lat zmieniały się te miejscowości. W tej chwili koncert odbywał się także w Katedrze Druhiczyńskiej, w Kościele Świętego Kazimierza, w Kościele Matki Bożej Fatimskiej. Natomiast na przestrzeni lat jeszcze w innych miejscowościach i na Suwalszczyźnie, w Suwałkach, w Łomrze, więc to jest takie zmienne. Dodam, że ten rok jest bardzo szczególny, wręcz wyjątkowy, ponieważ już wkrótce rozpocznie się kapitalny remont organów przewidziany na 2 lata, więc nawet akompaniament i utwory organowe, które będą wykonywane na organach cyfrowych, ponieważ już instrument piszczałkowy będzie wyłączony z grania, no i cieszymy się mimo wszystko, bo zawsze organy piszczałkowe są naturalnym instrumentem, a nie sztucznym digital. Niemniej jednak chcemy zachować ciągłość tego cyklu, no i będziemy czekać z utęsknieniem za 2 lata na inaugurujący koncert, który otworzy, mam nadzieję, ten wspaniały instrument w jeszcze lepszej kondycji jak do tej pory.
1: A jakby pan scharakteryzował różnicę w brzmieniu analogowych organów i tych elektronicznych, które macie?
4: Technologia na przestrzeni lat to jest tak jak z telefonami. To są skoki wręcz na lata świetlne, więc w tej chwili instrumenty cyfrowe są doskonałej jakości. Oczywiście one są też także zróżnicowane, jeśli chodzi o technologię, o cenę. Niemniej jednak one są coraz lepsze i coraz lepiej imitują brzmienie prawdziwych organów piszczałkowych.
1: Chciałabym tak zauważyć, że tak pięknie się ten festiwal wpisał. Białostocka katedra, najczęściej upalne, a przynajmniej ciepłe lato. No i rzeczywiście bardzo taka duchowa muzyka, taka zupełnie inna.
4: Tak, jest to propozycja dla tych osób, które chcą czegoś innego. Przecież na recital organowe nie przychodzą sami znawcy muzyki. Po prostu chcą ludzie pobyć w pięknej świątyni naszej w katedrze z witrażami, w trochę w innej przestrzeni, w trochę innym klimacie i posłuchać się czegoś kompletnie innego. A że gościmy zawsze znakomitych artystów, więc zawsze mamy gwarancję, że ta muzyka będzie w doskonały sposób wykonywana. Oczywiście tutaj trudno nie wspomnieć też o organizatorach. Od prawie początku był to Białostocki Ośrodek Kultury ze wsparciem miasta, więc od wielu lat jest ta życzliwość, znakomita współpraca i poprzednich dyrektorów, i pani dyrektor Zaniewskiej, obecnie piastującej funkcję właśnie dyrektora Białostockiego Ośrodka Kultury. Więc to wszystko musi zadziałać, żeby efekt końcowy był taki, jaki jest. A dodam jeszcze, że od początku właściwie zapraszamy też organistów, artystów z zagranicy, więc jakby od początku jest to festiwal o randze międzynarodowej.
1: No i przede wszystkim właśnie ten moment na wytchnienie, zatrzymanie się właśnie latem, być może w czasie urlopów.
4: Tak, no właśnie jest to taka propozycja troszeczkę innego czasu, w innej przestrzeni, w innym wymiarze.
1: Dziękuję serdecznie, życzę, aby się wszystko świetnie udało.
4: Tak, dziękuję bardzo, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Duże firmy z naszego regionu skorzystają z unijnego wsparcia na eksport. Dzięki temu już nie tylko mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, ale też firmy zatrudniające do 3000 pracowników będą mogły otrzymać unijne fundusze. Zarząd Województwa Podlaskiego wynegocjował zmiany w programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Oznacza to, że w ramach projektu Podlaskie Centrum Eksportera do dużych przedsiębiorstw trafi pieniądze na udział w międzynarodowych targach jako wystawców. To pozwoli podlaskim przedsiębiorcom sprawniej docierać do zagranicznych klientów, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
5: Podlaskie Centrum Eksportera powstało z inicjatywy naszych podlaskich przedsiębiorców. Ten projekt był do tej pory dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. W ramach przeglądu śródokresowego właśnie na wniosek izb przemysłowo-handlowych, klubów biznesu, klastrów, zrzeszeń przedsiębiorców, zgłosiliśmy zmianę do starych priorytetów. To niezwykle ważne, bo spotykaliśmy się wielokrotnie, mówiliśmy o nowych priorytetach, tych związanych z obronnością, z bezpieczeństwem tak zwanych priorytetów komisarza Rafaele Fito. Tu mówimy o starych priorytetach i w ramach tych priorytetów, właśnie dzięki tej argumentacji, którą nam przedsiębiorcy zgłosili, że ta sytuacja geopolityczna, która jest od nas niezależna, sąsiedztwo z Białorusią, trudne sąsiedztwo, sąsiedztwo z Ukrainą, do tego programu muszą być także zgłoszone duzi przedsiębiorcy. I właśnie Komisja Europejska zrobiła wyjątek dla naszego regionu i w starych priorytetach pozwoliła korzystać z tych środków europejskich właśnie dużym przedsiębiorcom. A tutaj mówimy o tak zwanych grupach small mid-caps, czyli do 500 pracowników oraz mid-caps do 3000 pracowników, co powoduje, że ten program Podlaskie Centrum Eksportera obejmie wszystkich przedsiębiorców działających w województwie podlaskim. W tym jeszcze miesiącu Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ogłosi nabory na wyjazdy dla naszych podlaskich przedsiębiorców. Będzie można uzyskać do 120 tysięcy na wyjazd, maksymalnie 65% wartości całej wyjazdu, ale to pokazuje Państwu, jak współdziałanie województwa, strony gospodarczej, Urzędu Marszałkowskiego pozwala zmieniać naszą rzeczywistość i cieszę się, że od tego momentu w wyniku tych działań nasi duzi przedsiębiorcy, czyli cała grupa przedsiębiorców z naszego województwa, najwięksi pracodawcy będą mogli również korzystać z funduszy europejskich w ramach Podlaskiego Centrum Eksportera.
1: Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku Jarosław Antychowicz podkreśla, że to ważna zmiana.
6: Niejednokrotnie duże firmy narzekały na to, że są wykluczone ze wszystkich dofinansowań, właściwie z tych dofinansowań, które dotyczyły internacjonalizacji i warto wziąć pod uwagę duże przedsiębiorstwa, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji eksportowej, nie ze swojej winy, a z racji sytuacji geopolitycznej.
1: A jak inicjatywy te ocenia Podlaski Klub Biznesu, mówi jego wiceprezes Jacek Romanowski.
7: Podlaski Klub Biznesu ucieszył się ze zmian ze względu na to, że w ramach Podlaskiego Klub Biznesu mamy grupę złotą, czyli firmy z obrotem powyżej 500 000 i mamy takich firm ponad 20 i one czekają na taki gest i rozszerzenie tego projektu o duże firmy, więc jakby wcześniej zareagowaliśmy na to, co teraz ma miejsce, więc jak najbardziej jesteśmy z tego zadowoleni. Pozostało nam tylko to, żeby te firmy poinformować i zachęcić do wyjazdów, a te wyjazdy naprawdę zapowiadają się fajnie w tym roku, bo przygotowujemy misję już we wrześniu do Nigerii i to jest branża technologiczna i w grudniu planujemy wyjazd do Wietnamu lub do Dubaju. kraju i Wietnam to już jest branża przemysłowa, więc mamy sporo firm z branży przemysłowej. No i to jest fajny kierunek azjatycki, bo to jest kierunek rozwojowy. Jak wiadomo, duże firmy to filary podlaskiej gospodarki i to fantastyczne firmy. Są fantastycznym nośnikiem promocji województwa podlaskiego, więc tylko możemy się cieszyć.
1: Z takiego dofinansowania skorzystała już spółka Edpol Food and Innovation. Jak ocenia je prezes przedsiębiorstwa Wojciech Dąbrowski?
8: Bez wątpienia było warto, natomiast ja chciałbym powiedzieć, że podlaska branża spożywcza jakością swoich produktów obronić się jest w stanie sama. Natomiast najlepszy produkt wymaga tego kluczyka, który jest potrzebny do otwarcia rynków eksportowych. Jako przedsiębiorca z ponad 30-letnim doświadczeniem, w tym 20 lat w eksporcie, miałem przyjemność zarządzać działem eksportu. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że każda inicjatywa związana z możliwością internacjonalizacji naszych przedsiębiorstw to dobra inicjatywa. Rzeczywiście w roku bieżącym korzystaliśmy z wyjazdu na targi Private Label do Amsterdamu, korzystaliśmy z tego projektu. I o ile z jednej strony mógłbym ocenić, że dzisiejsze działania spowodują, że konkurencja w aplikacjach po ten produkt i wyłącznie wzrośnie, natomiast nie mam najmniejszych wątpliwości jako obywatel, jako urodzony na Podlasiu, że każda złotówka wydawana na eksport, na wsparcie tego eksportu, na internacjonalizację, to wsparcie naszego regionu. I z drugiej strony niwelowanie wszelkich barier uniemożliwiających aplikowanie każdej firmie to dobry kierunek. Mamy do czynienia tutaj już z kolejnym krokiem, bo również były wcześniej ograniczenia związane z jednokrotną aplikacją i one również zostały zniwelowane. Cieszę się z takich rozwiązań, bo one na pewno będą sprzyjały i branży spożywczej, i każdej innej, która zainteresowana jest internacjonalizacją, a to w dzisiejszej naszej geopolitycznej sytuacji na pewno jest nowy obieg krwi dla naszego województwa i takich działań na potrzeba tylko więcej. Nie istnieje pytanie, czy tylko na ile jeszcze powinniśmy w internacjonalizację naszych przedsiębiorstw inwestować.
1: Niedługo podlaskie firmy będą mogły ubiegać się o takie dofinansowanie, mówi wiceprezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Dariusz Perło.
9: 22 czerwca otwieramy nabór na indywidualne wyjazdy, kolejne indywidualne wyjazdy. To jest wyjazd między innymi, w jakim miał możliwość uczestniczyć tutaj Edpol. Ten nabór jest uruchomiony 22 czerwca i kończy się 22 lipca. Zapraszamy na naszą stronę internetową Podlaskie Centrum Eksportera. Tak jak tutaj wcześniej zostało powiedziane, dofinansowanie to jest na poziomie do 65% i do 120 tysięcy złotych. Natomiast też takim ułatwieniem jest to, że całą logistykę, wybór wykonawców, rezerwacje powierzchni handlowych, kwestie związane z transportem, z akomodacją i tak dalej, wszystko załatwiamy za przedsiębiorców. Także oczywiście duże firmy pewnie są w tym biegłe, natomiast na pewno jest to też duże ułatwienie. Chciałem też powiedzieć, że prowadzimy też ciągłe nabory na inne działania w ramach naszego projektu i do tych ciągłych naborów też już teraz mogą aplikować duże firmy. Są to nabory na usługi w brokera eksportu na przykład, kiedy pomagamy przedsiębiorcom znaleźć partnerów na wybranych rynkach zagranicznych. Też nasi eksperci na zlecenie firm przygotowują strategię wejścia na wybrane rynki zagraniczne i mamy też usługę takiego doradztwa prawnego dotyczącego też wybranego rynku. W odróżnieniu od tych wyjazdów, czy indywidualnych, czy grupowych, te usługi są w 100% dofinansowywane. Z tym, że no też trzeba pamiętać, że całe dofinansowanie, pomoc to jest w ramach pomocy de minimis. Także zapraszamy też oczywiście dotychczasowych beneficjentów tego projektu, ale też nowo tych zapraszanych przez nas dużych przedsiębiorców do korzystania ze wszystkich usług. Oczywiście też będziemy wkrótce ogłaszać nabory na wyjazdy grupowe, bo też takie oferujemy, czyli po kilka firm na grupowym stoisku wystawia swoją ofertę. Będziemy organizować takie wyjazdy do branży szkutniczej, dla sektora żywnościowego znowu, bo jest tutaj bardzo mocny, ale też na przykład dla takich wyspecjalizowanych branż, jak branża opakowaniowa. Poszczegóły zapraszam na stronę Podlaskie Centrum Eksportera.
1: Mówił wiceprezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Dariusz Perło.
2: Ciekawy Białystok.
1: Drewniane domy, a w tle budujące się bloki, bazary na osiedlach, fury na brukowanych ulicach. To obraz Białego Stoku przełomu lat 70. i 80. Poznamy go dokładniej dzięki kolekcji kilku tysięcy unikalnych fotografii Janusza Kalinowskiego. Wielkiego. Przeleżały one u autora około 40 lat. Teraz zostaną ocalone od zapomnienia i zniszczenia oraz udostępnione w Mediatece Centrum imienia Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, mówi dyrektorka BOK-u Martyna Faustyna-Zaniewska.
3: Moi koledzy z Centrum Zamenhofa zaprosili do współpracy pana Janusza Kalinowskiego, który jest autorem fantastycznych fotografii Białegostoku z lat 70. i 80. Taka fotografia z jednej strony bardzo reporterska, ale z drugiej strony bardzo społeczna, pokazująca nam, jak Białystok wyglądał w tamtych czasach, jak się zmieniał, jak dokonywała się ta transformacja. Transformacja tak naprawdę ze wsi do miasta, bo pamiętajmy o tym, że Białystok został bardzo zniszczony w okresie wojny, potem był odbudowywany, ale tak naprawdę dopiero po jakimś czasie zaczął przeobrażać się w miasto i mam wrażenie, że do dzisiaj w to miasto się przeobraża i zmienia się cały czas. Natomiast dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dofinansowanie na taki dwuletni projekt, w ramach którego będziemy mogli zdigitalizować negatywy. Założyliśmy sobie digitalizację około 6 tysięcy fotografii, natomiast dzisiaj już wiem, że jest ich znacznie więcej. Więc z jednej strony będziemy chcieli pokazać je na wystawie i w specjalnym albumie, ale zachować je także dla potomków naszych w ramach Mediateki, która funkcjonuje w Centrum Zamenhofa, a więc z czasem będzie można je sobie też z poziomu komputera po prostu usiąść w domu i obejrzeć. Natomiast chyba najważniejsze jest jednak to takie obcowanie bezpośrednie ze sztuką, dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby jeszcze w tym roku pokazać wystawę z tymi fotografiami, ale będziemy na nią jeszcze zapraszać bliżej terminu wernisażu, ale już dzisiaj bardzo cieszymy się i na tę współpracę z panem Januszem Kalinowskim i to, że będziemy mogli zachować od zapomnienia jakiś fragment Białegostoku.
10: Mariusz Bieciuk, Białostocki Ośrodek Kultury. Wszystko zaczęło się tak niespodziewanie dosyć, bo już kilka ładnych lat temu pan Andrzej Trzciński przyniósł do nas album z negatywami i to były bardzo ładne zdjęcia, które funkcjonowały u nas w przestrzeni i wtedy też udało się je zdigitalizować w ramach innego projektu.
1: Ale nie znaliście autora?
10: Nie, nie znaliśmy autora. Pan Andrzej jest po prostu kolekcjonerem, kupił to tak jakby na giełdzie gdzieś w staroci, no w jakiś sposób to nabył. Dla nas to były anonimowe zdjęcia, myśmy ich używali, one były na wystawach, w jakichś publikacjach i w momencie, jak je zdigitalizowaliśmy, udostępniliśmy w internecie, wśród tych zdjęć były też autoportrety. Ja udostępniłem na jednej z grup facebookowych dotyczących historii Białegostoku te autoportrety z pytaniem, czy ktoś zna autora.
1: Prowadził pan śledztwo.
10: Troszeczkę takie śledztwo. Bardzo szybko, bo już gdzieś tam po pół godzinie miałem telefon i dane pana Janusza, się skontaktowałem. Pan Janusz powiedział, że faktycznie widział gdzieś te zdjęcia, że one się przewijały, tak nie był pewien, czy to jego, tak mi się wydawało. No ale zaprosiłem go do nas, porozmawialiśmy. Okazało się, że pan Janusz ma więcej tych zdjęć, również je przyniósł i teraz właśnie tą dodatkową część będziemy chcieli zdigitalizować. Wcześniej mieliśmy około 1000 klatek, teraz nie do końca jesteśmy w tym momencie w stanie oszacować, jak dużo tego jest. No w ramach projektu chcemy zdigitalizować 6 tysięcy, udostępnić w internecie, żeby były to takie no, publicznie dostępne na stronie zbioryspołeczne.pl, a na koniec właśnie wydać też taki album, żeby coś takiego bardziej trwałego, namacalnego też zostało z tego projektu.
1: Kiedy białostoczanie będą mogli oglądać pierwsze zdjęcia?
10: Pierwsze zdjęcia z tej pierwszej części już można, już są dostępne, a z tego projektu chcemy, żeby była pierwsza część udostępniona może w okolicach listopada, tak jak przeskanujemy pierwszą część. W tym roku chcielibyśmy 2000 klatek, a kolejne 4000 będziemy już sukcesywnie w przyszłym roku udostępniać. Tak, żeby już na koniec roku w sumie 6000 plus ten album.
1: Jaka opowieść rodzi się, gdy oglądamy te kolekcje?
10: Nie wszystko jesteśmy w stanie ocalić jakby tak fizycznie, tak? Nie każdy budynek, nie każdą ulicę. No byłoby pewnie w idealnym świecie, byłoby idealnie, tak? No nie żyjemy w takim świecie, nie wszystko się da. Więc dla nas najważniejsze...
1: Chyba nie byłoby nawet wskazane tych takich naprawdę starych ruder ocalać między blokami, prawda? Tak, ale na zdjęciach wygląda to ciekawie.
10: Tak, na zdjęciach wygląda to bardzo ciekawie. Dla nas najważniejsze jest, żeby ocalić pamięć. Przede wszystkim o mieszkańcach Białegostoku. I tutaj na tych zdjęciach też jest bardzo dużo mieszkańców. Pokazane jest, jak ich życie się zmieniło, jak zmieniło się ich otoczenie, jak oni sami się zmienili. No i jest to ten taki trudny moment, właśnie ten przełom lat 70., 80., kiedy już ten poprzedni ustrój się zaczynał słaniać na nogach, kiedy ta rzeczywistość była jednak trudna, więc znajdziemy tam i z jednej strony budujące się bloki, ale z drugiej strony jakieś kolejki w sklepach, jakichś takich ludzi z różnymi problemami i taką otaczającą po prostu rzeczywistość, dokumentację tamtych czasów.
1: O, teraz właśnie stoimy przy takiej projekcji multimedialnej, no i widzimy furmankę, konia, furę na ulicach miasta.
10: Tak, a jak się przyjrzymy, to w tle widzimy już stojący budynek centralu, nowy, błyszczący, czysty. Są też takie kontrasty. Pan Janusz robił też dużo fotografii na rynkach, na Jurowieckiej, przy hali mięsnej na Bema, więc ta dokumentacja też tamtej rzeczywistości, to były bardzo ważne punkty miasta przecież, tak? Jakby wiele osób się tam spotykało. Wiele osób tam handlowało jako dodatkowy zarobek, tak? Sprzedawało swoje jakieś takie rzeczy, żeby tu swoją rzeczywistość troszeczkę poprawić. No i to wszystko na tych zdjęciach jest, tak? I pan Janusz był wtedy uczniem liceum, więc dokumentował też taką swoją rzeczywistość szkolną, tak? I rodzinną. Więc jakby jest tam tak naprawdę pełen przekrój fotografii takiej społecznej, tak? Jakby jest to taki reportaż z tych 10 lat życia miasta, można tak powiedzieć. No bardzo ważny i bardzo potrzebny. Dziś jak ktoś przez 10 lat fotografuje taką tą swoją bliską rzeczywistość otaczającą, no to z tego musi siłą rzeczy powstać taki bardzo dużo mówiący o tamtym czasie projekt. Ponieważ fotografował to, jak się to buduje, jak powstaje, no i te kontrasty jeszcze wtedy były, tak? Że jeszcze było bardzo wyraźnie widać tą wiejską zabudowę, ale już na jej tle wyrastało coraz więcej tej nowoczesnej zabudowy. No stąd też właśnie ten tytuł, taka miastowieś, że to jest taki moment, gdzie ta miastowieś faktycznie funkcjonowała.
1: Mówił Mariusz Bieciuk z Białostockiego Ośrodka Kultury.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Zanim wrócimy do informacji kulturalnych, teraz w naszym programie czas jeszcze na jedną, skądinąd bardzo dobrą informację z dziedziny ekonomii. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny dostanie dofinansowanie z dotacji unijnych na nowe inwestycje. Powstanie tam m.in. hala produkcyjna czy studio podcastowe. Dodatkowe wsparcie będzie miało kilkadziesiąt startupów. Za 2 lata za ponad 22 miliony złotych na terenie białostockiego Techparku powstanie nowa przestrzeń do rozwoju innowacyjnych firm, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
11: Budowa parku naukowo-technologicznego to strzał w dziesiątkę. Wszyscy wiemy, z jakimi problemami borykaliśmy się przy realizacji tego projektu, no ale koniec wieńczy dzieło i właściwie się zapomniało o tych różnych perturbacjach, które wtedy występowały, a występowało ich naprawdę, naprawdę bardzo dużo, bo budowaliśmy w takim czasie kryzysu. No i kolejny sukces parku naukowo technologicznego. Projekt był w konkursie, w otwartym konkursie, więc trzeba było wygrać z konkurencją. Prawie 22 miliony 700 tysięcy złotych i ponad 17 milionów 300 tysięcy dofinansowania. Pierwszym elementem, myślę, że bardzo czytelnym, to będzie wsparcie dla 65 małych i średnich przedsiębiorstw, czyli bardzo konkretne działania, ale też inwestycje. Będzie inwestycja w nową halę 800 metrów kwadratowych, która będzie podzielona nowoczesną, która będzie podzielona na 4 moduły, ale również, co mnie szczególnie cieszyło, to jest taka przestrzeń tutaj między tymi budynkami, taka przestrzeń coworkingowa. Myśmy rozmawiali o tym dawno, że przydałoby się coś takiego zrobić. Będzie taka bardziej zazieleniona, ale też do takiej wspólnej pracy, do spotkań, takiej nowoczesnej pracy zespołowej i grupowej. Także rozwój, a projekt zaczyna się 1 lipca i będzie trwał niecałe 2 lata. Także kończy się w marcu 2028 roku. Także jeszcze raz gratuluję, dziękuję i wierzę, że te środki zostaną przede wszystkim bardzo dobrze wykorzystane, ale przede wszystkim to, że one wspomogą naszą białostocką przedsiębiorczość.
1: Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego Anna Daszuta-Zalewska nie kryje satysfakcji z takich możliwości rozwojowych.
12: 1 lipca 2026 będziemy obchodzili 15 urodziny. Taki fajny, okrągły jubileusz. 15 urodziny, rozwijamy się od pierwszego dnia funkcjonowania parku, powołania jednostki. To około 40 milionów złotych udzielonej już pomocy de minimis mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. To ponad 250 rezydentów naszego technoparku. Corocznie mieszka z nami, rozwija swoje firmy ponad 60 spółek. To ponad 440 wyinkubowanych technologicznych startupów. To epicentrum nauki, które zyskało uznanie ogromne mieszkańców naszego miasta i regionu i nie tylko, wszystkich odwiedzających. Nie mówimy koniec. W czerwcu 2026 uzyskaliśmy akredytację Ośrodka Innowacji w funkcji inkubacja nadanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Staramy się od początku funkcjonowania Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego stwarzać jak najlepsze warunki dla rozwoju innowacyjnego innowacyjnej, nowoczesnej przedsiębiorczości w naszym mieście i w województwie podlaskim. Za budynkiem Centrum Technologicznego, czyli tym niższym, wybudujemy nowoczesną, taką modułową halę produkcyjno-magazynową. Będzie podzielona na 4 moduły po około 200 metrów kwadratowych, czyli łącznie kubatora 800 metrów kwadratowych, z zapleczem biurowym na antresolach, z nowoczesnym systemem rekuperacji, oświetlenia, dostosowaną do tego, aby przedsiębiorcy mniejsi, no bo wiadomo, że te 800 metrów kwadratowych to nie jest ogromna hala produkcyjna, ale zaistniały takie potrzeby i zgłaszane były do nas potrzeby przez tych mniejszych przedsiębiorców, którzy próbują produkować różne hardware'owe, że tak powiem, rzeczy, że nie mają takiej przestrzeni niedużej, która by spełniała ich wymagania. Będzie można sobie podzielić tą przestrzeń, wynająć albo całą halę, albo 1, 2, 3 moduły, wyposażyć tą halę w swoje własne linie technologiczne, w te wszystkie sprzęty, które będą potrzebne konkretnym najemcom, bo tego z góry nie mogliśmy zakładać. Na warunki konkursu były takie, że uniemożliwiały nam na przykład dostosowanie czy do wyposażenie takiej hali pod potrzeby konkretnego, potencjalnego najemcy. To nie było możliwe, więc dajemy przestrzeń otwartych możliwości dla rozwoju firm produkcyjnych. Oprócz tego będziemy mogli wreszcie zaaranżować przestrzeń pomiędzy budynkiem inkubatora technologicznego a centrum technologicznego, idąc wzorem państw zachodnich, Europy Zachodniej, Skandynawii, gdzie coraz popularniejsze stają się takie przestrzenie nazywane outdoor working space. Przestrzenie zazielenione, czyli idziemy w kierunku green, gdzie postawimy takie wiaty ze stołami do pracy na zewnątrz, dla zespołów, naszych najemców. Będzie zielono, będzie ładnie, będzie ekologicznie. Oprócz tego w budynku inkubatora technologicznego powstanie studio podcastowe, które będziemy wykorzystywali i my, ale udostępniali również wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom, nie tylko rezydentom Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. I do tego dochodzi komponent miękki, tak zwany, czyli pakiet usług takich rozwojowych, innowacyjnych dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw. Minimum 65 podmiotów skorzysta z usług w zakresie m.in. cyberbezpieczeństwa, hostingu, badań rynkowych w znacznie lepszym stopniu niż dotychczas świadczone przez nas tego typu usługi, dostosowanych do specyficznych potrzeb konkretnych przedsiębiorców. Będzie tego jeszcze więcej.
13: Marszałek Województwa Podlaskiego Łukasz Prokorym deklaruje dalsze wsparcie biznesu podlaskiego.
14: Wszystko dla naszych przedsiębiorców. Jesteśmy w trakcie aktualizacji naszej strategii rozwoju województwa. Chcemy ją do końca roku zaktualizować. Jesteśmy otwarci na pomysły właśnie takich podmiotów, które łączą biznes, łączą otoczenie biznesu, bo to, co Państwo nam zgłosicie, to potem będzie miało odzwierciedlenie w naszej części regionalnej planu partnerstwa krajowego regionalnego, czyli w tej części, którą my jako województwo będziemy wydatkować w perspektywie 28-34.
13: Mówił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
2: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
13: A co wy na to, żeby spojrzeć na Białystok okiem aparatu fotograficznego i wziąć udział w konkursie na zdjęcie do kalendarza miejskiego? O całym przedsięwzięciu opowiedział wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki, a spotkał się w tym celu z dziennikarzami nieprzypadkowo w Parku Planty w białostockiej Różance.
15: Są takie produkty miejskie, wydawnictwa miejskie, które zawsze cieszą się ogromną popularnością wśród nie tylko białostoczan, ale i osób spoza naszego miasta. Jednym z nich jest wydawany przez miasto Białystok od kilku lat kalendarz miejski, wielokulturowy, w którym można znaleźć święta z różnych religii związanych z naszym miastem. Święta katolickie, prawosławne, muzułmańskie, żydowskie. Jest to takie wydawnictwo, w którym zawsze co roku staramy się mieć pewną myśl przewodnią, prezentując konkretne zdjęcia. Mieliśmy już kalendarz z muralami, kalendarz prezentujący białostockich sportowców, kalendarz prezentujący łąki kwietne, a w tym roku mamy dzieci, które w różnych charakterystycznych punktach miasta pokazują nasz Białystok od tej nieco młodszej strony. No i jak co roku, mniej więcej w kwietniu, maju przygotowujemy się do kolejnego wydania tegoż kalendarza na rok już 2027. I w tym roku, podobnie jak kiedyś, wiele lat temu, uznaliśmy, że warto oddać tworzenie, czy też współtworzenie tego kalendarza samym mieszkańcom Białegostoku. Dlatego ogłaszamy konkurs na zdjęcia, które mogą się znaleźć w tymże kalendarzu. Każdy będzie mógł do 14 sierpnia wysłać od 1 do 3 zdjęć w poziomie, które będziemy wybierali, by pojawiło się na 13 kolorowych planszach w kalendarzu. Mam nadzieję, a doświadczenia w tym zakresie mamy, że białostoczanie, ponieważ są osobami kreatywnymi, pomysłowymi, znajdą i zaproponują bardzo ciekawe miejsca, chociażby zdjęcia z tej urokliwej Różanki, czy też zdjęcia prezentujące pomnik Praczek. po to, by to wydawnictwo jak zawsze cieszyło oko, a przede wszystkim by pokazywało wielokulturowy charakter naszego miasta. Zachęcam więc wszystkich do tego, by sięgnąć do strony internetowej białystok.pl, do mediów społecznościowych miasta Białegostoku, by zapoznać się z regulaminem tego konkursu, no i przede wszystkim by zrobić fajne zdjęcia, które będą się mogły pojawić w tymże kalendarzu.
13: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Szczegóły konkursu przybliżyła Agnieszka Burlińska-Skarżyńska z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
16: Konkurs jest skierowany do pełnoletnich białostoczan. Zdjęcia należy przesyłać w formie cyfrowej na adres skrzynki mailowej promocja@um.białystok.pl do 14 sierpnia bieżącego roku. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 3 zdjęcia o określonej rozdzielczości. W konkursie jest to określone 300 dioptrii. Prezydent miasta Białegostoku powołał oczywiście komisję konkursową, która te zdjęcia będzie oceniać. Liczy się oczywiście wrażenie estetyczne, artystyczne, siła przekazu zdjęć, zgodność zdjęcia z tematyką konkursu. Konkurs ma na celu pobudzić mieszkańców Białegostoku do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta. To państwo codziennie spacerując czy do pracy, czy wspólnie z rodzinami przez nasze miasto dostrzegacie jego detale, odkrywacie miejsca albo po prostu doskonale wiecie, które miejsca są najciekawsze do pokazania i to jest szansa dla państwa, żeby je pokazać w formie fotografii. Na wszystkich państwa, którzy będą laureatami tego konkursu, czekają naprawdę wartościowe nagrody, więc myślę, że warto wziąć udział.
15: Zachęcam do tego, żeby sięgnąć po aparaty fotograficzne, aparaty komórkowe, jeśli odpowiednią mają rozdzielczość i róbmy dobre zdjęcia, które znajdą się w kalendarzu miejskim na 2027 rok.
13: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Macie ochotę zaistnieć w takim kalendarzu? To otwórzcie oczy, wyciągnijcie aparat fotograficzny albo telefon i do dzieła.
2: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
13: W Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku prezentowana jest nietypowa ekspozycja. To wypowiedź sztuki współczesnej na temat zbiorów zebranych w europejskich muzeach, w tym w naszym białostockim. Ekspozycja nosi tytuł Art of Remembrance – Sztuka Pamięci. W projekcie wzięły udział 4 muzea. To połączenie różnych perspektyw z niedosłowną artystyczną interpretacją. W Białymstoku można oglądać dzieła sztuki, które przedstawiają historię w nowoczesny i ciekawy sposób. Wielogłos jest najciekawszą częścią tej wystawy, podkreśla Piotr Popławski, koordynator projektu.
17: 4 artystów, 4 muzea, różne państwa europejskie i tak naprawdę bardzo ciekawe jest to, że są różne perspektywy na wojnę. Niektóre z tych miejsc to są pola bitew, miejsca pamięci po różnego rodzaju represjach, po terrorze i to wszystko jest pamięć II wojny światowej. Dzięki pracom artystów, którzy jeszcze nakładają na to swój własny filtr interpretacji, mamy możliwość, żeby zobaczyć tą II wojnę światową przez jeszcze jedną perspektywę, a właściwie nie jedną, a 4. Każdą z innego miejsca, każdą z innego kraju. Są w tym gronie ludzie, którzy są też potomkami osób, które zostały doświadczone w czasie II wojny światowej. Nasz gość, czyli pan Johanna Moisander, jest potomkiem osób, które były ewakuowane, Finów, którzy byli ewakuowani z Karelii po tym, jak Sowieci te części Finlandii zajęli. Także to jest pewnego rodzaju takie sprzężenie zwrotne, bo przez sztukę możemy opowiedzieć zarówno, dać głos naszym zbiorom, może tak można byłoby to ująć, ale i też dać głos samym artystom, którzy nieraz tą historię mogą też zreinterpretować. Jako, że mamy 4 artystów, to tak naprawdę formy są różne. Mamy dzieła fotograficzne, mamy dzieła, które są pewnego rodzaju nawiązaniem do formy rzeźbiarskiej, ale z wykorzystaniem naturalnych materiałów. Nie chcę zdradzać, bo to jest największy fizycznie eksponat i warto go zobaczyć i trochę właśnie poddać interpretacji tego eksponatu. Mamy rysunki. Mamy sztukę wykonaną ręcznie, garncarską, tak można byłoby powiedzieć. Mamy też eksponaty szklane i mamy też wideografię. To znaczy jedna z prac, właśnie praca naszego fińskiego artysty Juhany, który gościł w Muzeum Pamięci Sybiru, jest pracą wideograficzną i też jest to, co ciekawe, praca, w której wystąpiła białostocka aktorka, pani Katarzyna Wiktorko ze swoim synem. Także też mamy taki lokalny akcent w tej pracy i w tej naszej wystawie. Zatem łączymy tutaj europejski odbiór historii II wojny światowej z jak najbardziej lokalnym. dziesiątkami. Premiera wystawy odbyła się w Nijmegen w Holandii. To jest miejsce, gdzie stoczono bitwę w operacji Market Garden. To było w marcu tego roku. Następnie trafiła do Turynu we współpracy właśnie z Centrum Paralup. Po Turynie przyjechała do nas, więc jesteśmy trzecim miejscem, które prezentuje tą wystawę, ale pierwszym i co bardzo ważne, jedynym w Polsce. Z naszego muzeum na początku lipca wystawa wyjeżdża do Bastogne w południowej Belgii i na koniec trafia do La Coupole w północnej Francji. Jest to sztuka współczesna, więc połączenie tych różnych perspektyw z taką niedosłowną, a właśnie artystyczną interpretacją było dużym wyzwaniem i tu współpracowaliśmy z Fundacją LRE, Liberation Roots Europe, oraz właśnie z Temporą, czyli belgijską firmą, która tak na marginesie była odpowiedzialna wcześniej za projektowanie naszej wystawy stałej, więc można powiedzieć, że trochę do nas wrócili po paru latach, z czego się bardzo cieszymy i dzięki tej współpracy międzynarodowego zespołu, który dbał o stronę artystyczną i organizacyjną, udało się tym różnym perspektywom nadać pewien wspólny mianownik, do którego to wspólnego mianownika obejrzenia, zapraszam Państwa, wystawa będzie eksponowana aż do 30 czerwca w sali wystaw czasowych Muzeum Pamięci Sybiru wewnątrz naszego budynku. Na wystawę Art of Remembrance do Muzeum Pamięci Sybiru w tym okresie zapraszamy wszystkich całkowicie nieodpłatnie.
13: Przypominam, ekspozycję Art of Remembrance można będzie oglądać do końca czerwca. W tej godzinie programu to już wszystko. Julita Grzywa, bardzo dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: A, ale mnie gorąco, Barbara.
5: Mnie też, Marian.
4: To co, klima?
5: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
4: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
5: No przecież. No.
6: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Reklama.
12: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
13: Witam przy mikrofonie Julii Takżywa. O czym będzie w tej godzinie programu? Na osiedlu Bacieczki w Białymstoku powstał Park Przedsiębiorców. Stolica Podlasia ponownie stanie się ważnym miejscem europejskiej debaty o przyszłości regionów przygranicznych Unii Europejskiej. A Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich Lalka nie Lalka rozpocznie się w Białymstoku już w najbliższą środę. Do naszego miasta przyjadą studenci z całej Europy. W tej godzinie audycji spojrzymy też na Białystok z lotu ptaka i zaprosimy na przegląd wydarzeń tygodnia, który przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. Ale zaczynamy od kolejnej inwestycji w naszym mieście.
12: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
13: To miejsce, które może przynieść chwilę wytchnienia, ale też przestrzeń upamiętniająca wybitne osoby związane z polską gospodarką. Na osiedlu Bacieczki w Białymstoku powstał Park Przedsiębiorców. Można tam znaleźć ławki, pomosty, ścieżki do spacerowania i dużo ciekawej roślinności. Całość powstała w ramach budżetu obywatelskiego. Z utworzenia przestrzeni dla mieszkańców cieszy się zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
14: Na ponad 2 hektarach terenu, które jeszcze niedawno były tak naprawdę nieużytkiem, powstało miejsce, z którego możemy być dumni. Możemy być dumni, że mamy zieloną przestrzeń, z której myślę, że będą korzystali nie tylko mieszkańcy osiedla Bacieczki, ale też i białostoczanie, bo naprawdę jest to coś wyjątkowego, kiedy można, i mam nadzieję, że Państwo z tego skorzystają, przejść się tymi kładkami, zobaczyć zieleń, z której można będzie korzystać, odpoczywając tutaj od trudu i znoju codziennych dni. Nie byłoby tego miejsca, gdyby nie zaangażowanie ze strony pana Witolda Karczewskiego. To on był inicjatorem, pomysłodawcą i wnioskodawcą tego projektu do budżetu obywatelskiego. Równie istotne jest to, jaki charakter ma to miejsce, bo my w Polsce często lubimy pamiętać, trwalać, wspominać bohaterów różnych bitew, wojen, często przegranych. A tu myślę, że mamy takie miejsce, gdzie możemy być dumni, bo pokazujemy tych, którym się udało. Przedsiębiorców, tych ogólnopolskich, tych lokalnych, którzy osiągnęli sukces. Ale ten sukces też pokazuje nam wszystkim, jak bardzo zmieniła się Polska. Szczególnie mam na myśli tych, którzy są stąd i zostali tutaj upamiętnieni, czyli są z Białegostoku. Bo często okupili to ciężką pracą, własnym zdrowiem, relacjami z najbliższymi, bo poświęcali mnóstwo czasu na to, by ich przedsięwzięcia, projekty, firmy dobrze funkcjonowały. O tym, ile to kosztowało, wiedzą myślę, że ich najbliżsi. ale myślę, że było warto, bo dzięki nim Polska jest inna. Myślę, że taki był cel tego projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego. Warto ich pokazać, warto ich utrwalić w publicznej przestrzeni po to, żeby pokazać, że nie tylko jesteśmy jako społeczeństwo tymi, którzy przegrywają, ale także tymi, którzy wygrywają i że bardzo często ten sukces jest namacalny w postaci właśnie inwestycji, miejsc pracy, fabryk, dróg, obiektów użyteczności publicznej. I za to chciałem bardzo serdecznie wszystkim tym, których bliscy są tutaj upamiętnieni w tym miejscu, za to podziękować. Jeszcze na koniec taki cytat, bo niektórzy uważają, że jak jest wystąpienie, to bez cytatu się nie liczy i to jest słabe wystąpienie, że trzeba kogoś zacytować. Chociaż ja akurat uważam, że lepiej mówić od siebie, z tego, co płynie z serca. Ale jest cytat takiego brytyjskiego autora, Jeromiego, autora książki Trzech Panów w Łódce, nie licząc psa, który napisał takie zdanie. Każda alejka w parku prowadzi nie tylko do celu, ale także do chwili spokoju. I tego mam nadzieję, że Państwo doznają, chodząc tutaj po tym parku, po tych alejkach, po tym wspaniałym miejscu, z którego myślę, że wszyscy my, jako Białostoczanie, możemy być dumni.
13: Pomysł utworzenia takich miejsc upamiętniających przedsiębiorców w całej Polsce pojawił się w środowisku gospodarczym już kilka lat temu, podkreślił prezes Rady Przedsiębiorców Adam Abramowicz.
15: 6 lat temu przedsiębiorcy skupieni wokół rzecznika małych i średnich przedsiębiorców postanowili upamiętnić ciężką pracę, którą wykonują polscy przedsiębiorcy, oczywiście we współpracy z pracownikami, tą ciężką pracę, która buduje i budowała Polskę. I padł pomysł, zbudujmy pomnik przedsiębiorcy. Ale później była dyskusja, no pomnik to taka jedno miejsce, dużo pewnie byłoby jakiegoś brązu, mosiądzu. Może lepiej upamiętnić tę ciężką pracę i podziękować przedsiębiorcom poprzez park. No i to nam się bardzo spodobało. Park będzie dobrym miejscem, gdzie można będzie przyjść, odpocząć, usiąść na ławeczce, która jest poświęcona właśnie naszym bohaterom i zaczęliśmy wdrażać ten pomysł w życie. 6 lat temu i jedynym miejscem na razie w Polsce, które zrealizowało ten pomysł, oddając hołd, cześć polskim przedsiębiorcom budowniczym naszego kraju, jest miasto Białystok. Także bardzo dziękujemy tutaj za wsparcie. Oczywiście Witold Karczewski, bez niego to by się także nie udało. Ale jednocześnie mamy inne miasta. Mamy Katowice, gdzie pan prezydent też był i jest życzliwy temu przedsięwzięciu. Warszawę, Kraków, Poznań, Gdańsk. Trzeba pokazywać Polakom, że ogromny wkład w rozwój ojczyzny, ale także w ich dobrobyt dają przedsiębiorcy. I tutaj, proszę Państwa, byliśmy pozbawieni przez lata niepodległości i wtedy też przedsiębiorcy to byli bohaterowie, patrioci, bo przypomnę tylko, czy Łukasiewicz, czy Cegielski, czy inni, oni w innej rzeczywistości politycznej, ale też budowali nasz dobrobyt. Bo wszystkim Polakom będzie się żyło dobrze, lepiej. Nasza ojczyzna będzie bardziej bezpieczna, bo będą środki na obronność. Wtedy, kiedy polska przedsiębiorczość będzie mogła się rozwijać i kwitnąć. Też dziękuję mieszkańcom Białegostoku, bo gdyby nie oni, też by tego parku nie było. To jest niezwykle ciekawe, że region, który może z działalnością gospodarczą, a już na pewno z jakimś wielkim przemysłem się nie kojarzy, pierwszy ufundował i budował taki właśnie park.
13: Wśród uhonorowanych w białostockim parku przedsiębiorców jest Kazimierz Pazgan. Na otwarciu była jego córka Magdalena Pazgan.
16: Pochodzę z Nowego Sącza, jestem pierwszy raz w Białymstoku i bardzo mi się tutaj podoba. To miejsce jest pięknym pretekstem, żeby zadać sobie pytanie, kogo tak naprawdę pamięta nasza historia. Jak było wspomniane, od szkoły podstawowej uczymy się nazw władców, bohaterów bitew i wielkich artystów. O przedsiębiorcach, o ludziach, którzy budowali fabryki, tworzyli miejsca pracy, ryzykowali swoje majątki, zwykle mówimy naprawdę mało albo milczymy. Bardzo często dopiero po ich śmierci okazuje się, jak wielki ślad zostawili w regionach, miastach i rodzinach. Ten park zmienia tę perspektywę. To nie jest tylko zieleń, alejki i mała architektura. To, tak jak było wspomniane, to jest pomnik. Nowoczesny pomnik ludzi, którzy współtworzyli polski kapitalizm i dobrobyt kolejnych pokoleń. Ten pomnik mówi ludziom o tym, kto stworzył miejsca pracy, infrastrukturę i wszystko to, wokół czego się obracamy. Stoi za tym odwaga, czyjeś ryzyko i wieloletnia praca. Wśród nich ogromną rolę odegrały firmy rodzinne, często zaczynające od zera, budowane latami, małymi krokami z myślą o budowaniu właśnie na pokolenia. To dzięki nim kapitał, wiedza i odpowiedzialność zostają w Polsce. Alejki nazwane imionami konkretnych przedsiębiorców, m.in. mojego taty, Kazimierza Pazgana, przypominają, że za każdą historią sukcesu stoi konkretny człowiek. Z jego decyzjami, marzeniami, odpowiedzialnością za zespół i za rodzinę. W Polsce po 1989 roku takich ludzi było tysiące, którzy po cichu budowali nową gospodarkę rynkową. Idea pomnika polskich przedsiębiorców w postaci tego miejsca pokazuje, że dopiero od niedawna potrafimy ich za to świadomie docenić. Jestem przekonana, że ta inicjatywa jest jedną z pierwszych materialnych znaków nowego trendu. Mówienia głośno, że przedsiębiorcy są ważni dla wspólnoty, tworzą wspólną tkankę społeczną miast i regionów. Chciałabym, żeby dzieci i młodzież, ludzie lokalni, którzy będą tutaj przychodzić na spacer czy po prostu popatrzeć, odpocząć, czytali te nazwiska i zadawali sobie pytanie, kim byli ci ludzie, co zbudowali, jak my możemy twórczo kontynuować ich wysiłek. Bo prawdziwą miarą szacunku dla przedsiębiorcy nie jest tylko nazwa alejki, ale to, czy ich wysiłek i ścieżka, którą wytyczali, będzie podążana przez innych. Czy swoją odwagą, wiedzą i pracą zainspirowali innych, aby budować lepszą przyszłość?
13: Pomysłodawca utworzenia parku w Białymstoku, Witold Karczewski.
17: Mamy piękny park, mamy piękny pomnik upamiętniający przedsiębiorców. Droga była kręta i ciernista. Nie udało się to od razu. W pierwszym roku naszego pomysłu zajęliśmy ostatnie miejsce. Ale po roku edukacji społeczeństwa i pomocy dobrych ludzi wyniki okazały się fantastyczne, zajęliśmy pierwsze miejsce. W tym miejscu chciałem bardzo podziękować tym wszystkim, którzy głosowali za tą ideę, którzy ten głos oddali. Oni są współautorami tego sukcesu. Mówiono dzisiaj było o królach, o wielkich ludziach w historii, a my dziś upamiętniamy przedsiębiorców. Oni to tworzą dobro tego kraju. I proszę zobaczyć, pani z Nowego Sącza przyjeżdża pierwszy raz do Białegostoku. Kto to sprawił? Park. Pani jest zachwycona. Tu niedźwiedzia pani nie spotka. Białystok bardzo się rozwinął. Dbamy o to miasto. Ja myślę, że ten park będzie miejscem spotkań, rozmów, relaksu i będziemy o jego dbali. Tu można założyć setki kamer, ale to wszystko zależy od ludzi. Jak będziemy o to dbali? Były protesty na początku, teraz wszyscy zadowoleni, dobrze z tym wszystkim jest.
13: Mówił pomysłodawca utworzenia Parku Przedsiębiorców w Białymstoku, Witold Karczewski. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym m.in. o zatrzymaniu 30-latka, który po drodze ekspresowej w nocy jechał hulajnogą, oraz o nowym podlasko-białostockim bilecie wakacyjnym.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
18: Magda Tkaczyk, zapraszam. Kierowcy muszą na nowo przyzwyczaić się do oznakowań na przejazdach kolejowych do Łomży i Śniadowa. Po 33 latach wróciły połączenie na trasie Białystok-Łomża. Wszystkie przejazdy są czynne, służby apelują, by nie wjeżdżać na nie, gdy miga czerwone światło. A ja przypomnę, że obowiązuje letni rozkład jazdy pociągów. Na sezon wakacyjny jest też więcej połączeń. Aleja Piłsudskiego w Białymstoku, zeskanowe światła, sygnalizacja stanie na przejściu przy banku. To by poprawić bezpieczeństwo. Na razie na czas prac kierowcy muszą nastawić się na utrudnienia w ruchu. A to było bardzo niebezpiecznie. Podlascy policjanci zatrzymali 30-latka, który po drodze ekspresowej w nocy jechał hulajnogą. Jak podał zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku, mężczyzna został zauważony na trasie w kierunku Augustowa. Mundurowym tłumaczył, że jechał po papierosy na stację paliw. Zamiast papierosów dostał mandat. A skoro jesteśmy przy drogach, to jest propozycja, by jeździć nimi komunikacją. Tym bardziej, że od lipca wejdzie w życie podlasko-białostocki bilet wakacyjny, na którym przez 7 dni będzie można podróżować autobusami PKS Nowa oraz komunikacją miejską w Białymstoku. Seniorzy 70+, autobusami regionalnego przewoźnika, będą jeździć bezpłatnie. Zmieniamy temat. Najwięksi przedsiębiorcy z pogranicza dostaną dodatkowe wsparcie przy szukaniu klientów za granicą. Komisja Europejska zgodziła się na to, by zarządzane przez samorząd województwa Centrum Eksportera mogło pomagać również im, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
19: Zgłosiliśmy wniosek, aby zrobić wyjątek z uwagi na sytuację geopolityczną, na to, że nasi przedsiębiorcy stracili łańcuchy dostaw, łańcuchy współpracy.
18: Działające od roku Podlaskie Centrum Eksportera ma oddział nie tylko w Białymstoku, ale w kilku podlaskich miastach. Jest finansowane głównie z unijnych środków i do tej pory mogło wspierać tylko małych i średnich przedsiębiorców. A Politechnika Białostocka wspiera najmłodszych w poznawaniu świata nauki. Zakończył się właśnie kolejny rok akademicki Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Pamiątkowe dyplomy odebrało 250 młodych uczestników projektu. A Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej rusza z pracami, by udostępnić cyfrowo cenne tkaniny dwuosnowowe ze swoich zbiorów. Te najstarsze są datowane na XIX wiek. Łącznie z digitalizowanych ma być 360 ludowych tkanin, a także narzędzia tkackie. Tymczasem emeryci i renciści coraz bardziej doceniają elektroniczną wersję legitymacji ZUS. Korzysta z niej 1,5 miliona osób, mówi rzeczniczka prasowa ZUS w Białymstoku Katarzyna Krupicka.
20: Emlegitymacja działa tak samo jak tradycyjna plastikowa karta. Potwierdza status emeryta lub rencisty i uprawnia do korzystania z przysługujących ulg i zniżek.
18: Emeryci i renciści emlegitymację otrzymują automatycznie, jeżeli jednak ktoś chce plastikową kartę, musi złożyć wniosek. Kwitną kwiaty i na różance w Parku Planty w Białymstoku zakwitły pierwsze róże. W oddanym do użytku w ubiegłym roku nowym ogrodzie zasadzono ich prawie 3000, ponad 20 gatunków. Obok rabatowych są również gatunki pnące. Tradycja ogrodu różanego w tym miejscu sięga lat 30. ubiegłego wieku.
13: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
21: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
13: Białostoczanie mogą korzystać z kolejnego parku kieszonkowego, który został otwarty tym razem przy ulicy Niskiej w Białymstoku. To miejsce do odpoczynku i spędzania czasu w otoczeniu przyrody, mówi prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.
22: Tutaj to jest 3200 metrów kwadratowych, czyli mniej więcej 1/3 hektara. Jak widać, wykorzystano tutaj naturalne położenie. To, że troszeczkę kropi deszcz, to nawet dobrze, dlatego że on pada na nowe nasadzenia. Nasadzono tutaj 10 drzew, 627 krzewów i 3155 bylin. Dodatkowo, proszę Państwa, mamy tutaj urządzenia, które mogą służyć mieszkańcom, a więc 9 ławek, 6 leżaków, 3 hamaki, 2 takie huśtawko ławki. To są wszystko rzeczy, które będą służyły naszym mieszkańcom, a w ogóle jest to piękny teren zielony, stąd cieszymy się, że będzie pewnie oblegany przez mieszkających tutaj na osiedlu mieszkańców. Koszt to jest ponad 640 tysięcy złotych, ale jak widać, nasze miasto pięknieje. Są to właśnie takie drobne elementy, ale one bardzo mocno cieszą, one poprawiają właśnie tą estetykę i wpisują się w to, co mówiłem również kiedyś w strategii wyborczej, że nasze miasto przybliżamy inwestycje do mieszkańców, robimy te inwestycje coraz bliżej tych, którzy właśnie zgłaszają też takie potrzeby, bo mieszkańcy też takie potrzeby zgłaszają, że miejsca, które do tej pory, powiedzmy sobie, no nie przyciągały, w tej chwili stawały się takimi miejscami też integracji, dlatego że mamy tutaj też dwa takie zestawy, powiedzmy sobie grillowe, polegające na stolikach czy miejscach do siedzenia. Stąd też cieszę się z tego powodu, no i zapraszam mieszkańców, ale też im gratuluję tego, że mają takie wspaniałe miejsce do takiego codziennego relaksu i wypoczynku.
13: Twórcy parku zadbali o bioróżnorodność tego miejsca, powiedziała zastępczyni prezydenta Białegostoku Eliza Cybulko.
23: Chciałam zwrócić uwagę, że w centralnym części tego parku są składowane drewna, które służą temu, żeby rozwijało się tam życie małych zwierząt oraz roślinności. To jest bardzo ważne, bo bioróżnorodność, która istnieje we wszystkich parkach, tutaj będzie miała swoje miejsce. I zapraszam do obserwacji tego, ale nie ruszania tego drewna z miejsca.
13: To już piąty tak zwany park kieszonkowy w Białymstoku. Inne są m.in. przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej, Parkowej czy Transportowej. a jesienią Białystok ponownie stanie się ważnym miejscem europejskiej debaty o przyszłości regionów przygranicznych Unii Europejskiej. W naszym mieście 4 listopada odbędzie się drugie forum spójności i rozwoju granicznego Unii Europejskiej. Marszałek Łukasz Prokorym oraz członek zarządu Jacek Piorunek podpisali porozumienia i listy intencyjne z partnerami wspierającymi organizację wydarzenia. Marszałek podkreślił,

0: Państwo regionów wschodnich Unii Europejskiej jest gwarantem spójności i rozwoju Unii Europejskiej i że silna Unia Europejska jest wtedy, kiedy są silne jej regiony. Niezwykle ważny komunikat, który podkreśla status tych regionów i my na tym forum będziemy chcieli ten komunikat przerzucić na konkrety wsparcia dla przedsiębiorców, dla bezpieczeństwa naszego województwa, bezpieczeństwa każdego, w tym też bezpieczeństwa żywnościowego, dla również rozwoju świata nauki. Mamy do tego forum jeszcze prawie pół roku, mamy już wielu wspaniałych gości. Rząd będzie reprezentowany przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego i panią minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Będą byli polscy komisarze, pani komisarz Elżbieta Binkowska oraz pani komisarz Danuta Hibner, ale też najwyżsi urzędnicy Unii Europejskiej, odpowiedzialni za regiony Unii Europejskiej. Będzie przewodnicząca Dyrekcji Generalnej Regionów Temis Confidum. Będą również doradcy komisarzy odpowiedzialni za regiony wschodnie Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że to będzie wielkie merytoryczne wydarzenie, które pokaże wspaniałą współpracę samorządu, uczelni, przedsiębiorców oraz otoczenia biznesu, a jestem przekonany, że efektem będą konkluzje i wnioski, które będziemy mogli przedstawiać w różnych konsultacjach i dialogach, które prowadzimy z Komisją Europejską, aby były one elementem polityki spójności Unii Europejskiej po roku 2027.
1: Znaczenie wydarzenia podkreślił także prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
2: Wrażenia wszystkich uczestników tego pierwszego forum były bardzo pozytywne, że forum okazało się naszym wspólnym wielkim sukcesem, tym bardziej, że organizowane własnymi siłami przez urzędników pana marszałka, Urzędu Marszałkowskiego, a także Urzędu Miasta. Okazuje się, że mamy bardzo duże zdolności organizacyjne. W tym roku takim hasłem przewodnim forum będzie silne regiony, bezpieczna Europa, no i nowa geografia europejskiej odporności. Myślę, że te hasła niosą bardzo dużo treści, dlatego że postrzegani byliśmy do tej pory jako region peryferyjny. Tak, jesteśmy graniczni, ostatni region, jeśli chodzi o Polskę wschodnią i oczywiście Unię Europejską, ale geopolityka bardzo mocno od kilku lat się zmieniła. Oczywiście wojna w Ukrainie, a także wojna hybrydowa na granicy polsko-białoruskiej pokazała zupełnie inną optykę patrzenia właśnie na regiony przygraniczne. One uzyskały taką nową nazwę, to pan marszałek przywiózł kiedyś taką nową nazwę z Brukseli, regiony trudnego sąsiedztwa, która rzeczywiście oddaje to, co dzieje się właśnie na naszej wschodniej granicy. Mamy tą wschodnią granicę w tej chwili bardzo mocno uszczelnioną. Rząd podaje dane, że nie było żadnego nielegalnego, skutecznego przekroczenia granicy w 2026 roku, ale to nie zadziało się samo. To trzeba było się do tego bardzo mocno przygotować. Ale też musimy się przygotować właśnie do podniesienia naszego bezpieczeństwa, a my jesteśmy tutaj, można powiedzieć, na pierwszej linii, dlatego też oczy całej Europy zwrócone są właśnie na regiony wschodnie. Oczywiście to są regiony wschodnie również i Litwy, i Łotwy, i Estonii, także i oczywiście Finlandii, ale pomysł tych właśnie forów wyszedł tutaj od nas i dlatego Białystok, województwo podlaskie staje się takim centrum nowego spojrzenia na mapę bezpieczeństwa Europy. W tym roku też spodziewamy się bardzo zacnych gości. Będę miał taki osobisty panel, dlatego że od wielu lat jestem członkiem Komitetu Regionów i Komitet Regionów powierzył mi przygotowanie opinii na temat przyszłości przemysłu obronnego w Europie. Ta opinia jest gotowa, będzie procedowana teraz na Komisji Econ 6 lipca i w październiku na posiedzeniu plenarnym Komitetu Regionów, także będziemy mieli już tak wypracowany background do rozmów właśnie na temat również przyszłości przemysłu obronnego w Europie. Tam podkreślamy przede wszystkim też konieczność włączenia regionów, konieczność włączenia małych i średnich przedsiębiorstw, tak aby to, co dzieje się w przemyśle obronnym, również skutkowało bardzo pozytywnie na te mniejsze regiony, na regiony, które nie mają takiego doświadczenia, czy też tradycji, czy też wielkich fabryk związanych z przemysłem obronnym, ale mogą znaleźć swoje miejsce. Ale też druga sprawa, tu bardzo popularne ostatnio dual use i myślę, że też z tego będziemy bardzo mocno korzystali, czyli pewne rzeczy, jeżeli mamy pokój, pokój, będą wykorzystywane, nie będą gdzieś tam, prawda, stały czy rdzewiały, ale no, w razie sytuacji trudnej mogą być wykorzystywane na inne cele. Także tematów jest bardzo dużo, ale przede wszystkim to, że musimy pokazywać właśnie swoją rolę i znaczenie w realizacji polityki obronnej całej Unii Europejskiej.
1: Jak

0: informował Jacek Piorunek, członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Forum organizowane jest wspólnymi siłami przez urzędników wojewódzkich i miejskich.
1: Jesteśmy doświadczeni poprzednim rokiem, gdzie po raz pierwszy spróbowaliśmy zorganizować duży kongres w Białymstoku, w stolicy województwa podlaskiego, w oparciu o lokalne siły. Nikomu go nie zlecaliśmy i okazał się sukcesem i doświadczeni tym wydarzeniem staramy się tą ideę kontynuować. Oczywiście nie robi tego tylko Urząd Marszałkowski. Partnerem strategicznym jest również miasto Białystok i również nasi partnerzy ze świata nauki. Myślę tutaj o Politechnice Białostockiej, Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Białymstoku. Są również z nami organizacje okołobiznesowe, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, klaster przemysłowy Evoluma, klaster budowlany, Dolina Rolnicza 4.0 i jeszcze inne organizacje. Liczymy również na około 1000 uczestników na kongresie, który odbędzie się w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Rozpoczynamy o godzinie 9. Będziemy mieli również część tak zwaną kulturalną, którą zapewni nam opera, a tak naprawdę grupa Swada i Nichos, którzy towarzyszyć będą nam w tej części popołudniowej. Jeśli chodzi o koszty, to w zeszłym roku zamknęliśmy się razem z miastem gdzieś w kosztach w granicach 400 tysięcy złotych, ale to już są pełne koszty. Jak przypomnę Państwu, jeszcze kilka lat temu te kongresy kosztowały około 2 milionów i były dużo, dużo mniej atrakcyjne niż ten ostatni. To może Państwo sami porównać, jak ważne jest, aby do tego zaangażować nasze siły lokalne. Urząd Marszałkowski, pracowników Urzędu Miasta i Świat Nauki i Biznesu Białegostoku. Także wszystkich serdecznie 4 listopada zapraszamy. Oczywiście funkcjonuje nasza strona internetowa. Też zapraszamy do oglądania tych wydarzeń. Będzie 10 paneli. Atrakcyjną częścią również będzie spotkanie z Ann Applebaum, czyli żoną Radosława Sikorskiego, która też będzie miała swoją prelekcję i będzie jej towarzyszył Krzysztof Krzyżewski z Fundacji Pogranicze. Także nie tylko ta część gospodarcza związana z obronnością, ale również i trochę kultury w ramach tego kongresu.
0: Mówił Jacek Piorunek, członek Zarządu Województwa Podlaskiego. A my proponujemy sporo kultury w wakacje, czyli doroczny festiwal w Czeremsze. Mówią jego organizatorzy Basia Kuzów-Samosiuk i Mirek Samosiuk z Czeremszyny.
2: Termin 24-26 lipca, piątek, sobota, niedziela, zwykle 3 dni festiwalowe. Mnóstwo koncertów, warsztatów, jakichś imprez towarzyszących, spektakli, spotkań autorskich, filmów, kuchnia regionalna, jarmark rękodzieła, konkurs harmonijkarzy, więc to wszystko jakby festiwalowo. Miks kulturowy, jak zawsze sama nazwa wskazuje, Festiwal Wielu Kultur i Narodów, Etno Festiwal Czeremcha, więc i wiele kultur, i wiele narodów będzie na tym festiwalu. Program się klaruje, ale naprawdę będzie ciekawie. Mamy też nadzieję, że będziemy mieli pociąg bezpłatny z Warszawy, tak jak co roku Kolei Mazowieckich, czyli Warszawa-Czeremcha, Czeremcha-Warszawa, czyli pociąg przyjeżdża w piątek. Tak było do tej pory przed koncertami, mniej więcej godzinę, a w niedzielę po koncertach, po wydarzeniach już tych niedzielnych, zabiera wszystkich i odwozi do Warszawy.
0: Przejrzałam sobie troszeczkę line-up i będzie dość egzotycznie jak zwykle.
2: Tak, tak, będzie egzotycznie. Będzie Maroko i będzie Chile, będzie Jemen i będzie Gwina, będzie też Spolina i polska Serbia. Muzyka, Serbia, także Polska, także będzie bardzo różne od tradycyjnej muzyki, takie jak na przykład Kapela Fedaków, czy Żemerwa, czy Choryna z Ukrainy, która będzie pokazywała tradycyjną muzykę i kulturę ludową, poprzez jakąś ska, Sonora Delegar, na przykład z Chile, gdzie nam poskaczą i dadzą dużo więcej energii, takiej bardziej ska i troszeczkę rockowej, przez jakieś projekty, na przykład Moonlight Benjamin, gdzie haitańsko-francuski projekt na wokalu z mistrzynią voodoo, która przepięknie śpiewa czarnoskórą wokalistką z muzykami francuskimi. A będzie też na przykład muzyczny teatr terno-cygański, gdzie będą barwne cyganki na scenie z fajnymi muzykami z Gorzowa Wielkopolskiego. Będzie zróżnicowanie, no będzie też raz Almason z Polski, to jest w połowie Polka, w połowie Jemenka. Przepiękna postać, która teraz właśnie zaczęła sporo koncertować. Ma fajnych muzyków. No i niestety znowu my, jako Czeremszyna, jako gospodarz tego festiwalu.
3: No będzie też namiastka festiwalu Gucza muzyków, trębaczy, serbski Bojan Krtić, orchestra. Także różnie. Energia będzie taka, że będzie trzeba mieć siłę, będzie troszkę melancholijnie, żeby odpocząć. Trzeba po prostu być, trzeba zaglądać na naszą stronę festiwalczeremcha.pl i tam jakieś nowości staramy się wrzucać, jak to było kiedyś napisane na szybie Fiata 126P, który pędził przez niemiecką autostradę. Był taki zapis na kartce: robim co możem.
0: 24, 25, 26 lipca musicie być w Czeremsze. Basia Kuzup-Samosiuk i Mirek Samosiuk byli dzisiaj naszymi gośćmi.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
0: To już w tę środę Białystok wypełni się dziesiątkami młodych ludzi, studentów Akademii Teatralnych z Europy i z Polski. Ponieważ rozpoczyna się 12. Festiwal Szkół Lalkarskich Lalka nie Lalka. Dyrektor festiwalu, profesor Artur Dwulit, cieszy się, że studenci Białostockiej Akademii Teatralnej zakończyli już sesję egzaminacyjną i spokojnie mogą wziąć udział w festiwalu.
5: Nasze życie akademickie i teatralne jest bardzo intensywne w ciągu całego sezonu. Tak się składa, że my jesteśmy tuż po sesji egzaminacyjnej, tej letniej sesji.
0: Dobrze, że po.
5: I szczęśliwie się udało zamknąć całą sesję. Kilka wyjątków będzie na wrzesień, ale to jest już naprawdę drobnostka. Cieszy fakt, że spływają prace magisterskie. To jest naprawdę nobilitujące i dobrze świadczy o studentach, że chcą kończyć szkołę z tytułem naukowym.
0: No i można zacząć świętowanie.
5: Świętowanie, ale też ciężką pracę festiwalową. Należy pamiętać o tym, że festiwal to nie tylko świętowanie, to nie tylko radość z oglądania i ze spotkania, ale też ciężka praca logistyczna. To jest pierwszy raz, kiedy wychodzimy z festiwalem poza mury Białostockiego Teatru Lalek, który jest naturalnym partnerem i taką drugą odnogą środowiska lalkarskiego i Akademii Teatralnej, gdzie uzyskało się partnerstwo znaczących dla miasta instytucji kultury, nauki, instytucji, które promują sztukę, więc to jest naprawdę nobilitujące i wymagające jakiejś podwójnej pracy, ale to się udało i mam nadzieję, że mieszkańcy Białegostoku, którzy przyzwyczajeni są do swoich miejsc, będą mogli w tych miejscach odkryć rzeczy, których może nigdy nie widzieli.
0: Sztuka lalkarska jednak jest mocno niszowa i cały czas chcecie wychodzić do ludzi.
5: Tak, jest mocno niszowa, ale też kojarzona z teatrem wyłącznie dla dzieci. Oczywiście, że my się w tym specjalizujemy i jesteśmy dumni z tego, że potrafimy tworzyć sztukę kierowaną do widza dziecięcego, młodzieżowego. Natomiast nie ukrywam, że ta ambicja komunikacji przez teatr formy z widzem dorosłym jest w nas od lat i młodzi ludzie, studenci chętnie sięgają właśnie po tematy dotyczące dorosłych, czego dowodem będą te spektakle, które zaprosiliśmy tutaj z zagranicy do nas.
0: No właśnie, jeżeli dotarliśmy do tematu spektakli, gwiazdy tegorocznego festiwalu.
5: Tak, mamy trzy gwiazdy, w tym jedna supergwiazda. Teatr Sztuk z Wrocławia, nasi przyjaciele serdeczni, którzy zagrają bardzo piękne przedstawienie o przemijaniu, o życiu, o refleksji na temat istnienia w ogóle z perspektywy kobiety. Teatr Łątek to Nosferatu, Dziennik Zarazy, inspirowane filmem Murnała, znany wszystkim tutaj z Supraśla, najmniejszy teatr świata.
0: Pojawi się w przestrzeni miejskiej.
5: Pojawi się w przestrzeni miejskiej, na rynku Kościuszki będzie stał wóz teatralny, też kameralnie, bo 25 miejsc tylko, ale będą grali kilka razy. No i Plexus Polar, teatr, który białostoczanie pamiętają z festiwalu Metamorfozy, organizowanego przez Białostocki Teatr Lalek, tym razem z widowiskiem, które miało swoją premierę kilka lat temu, a które z przyczyn technologicznych, technicznych i logistycznych nie mogło nigdzie w Polsce zafunkcjonować. Zresztą rozmawiałem niedawno z dyrektorami festiwali, z dużą zazdrością patrzyli na to, że udało nam się zaprosić Plexus Polar i Moby Dicka do Opery Filharmonii Podlaskiej, bo to jest scena, która jest dedykowana temu spektaklowi. To wielkie widowisko inspirowane powieścią o tym samym tytule, wykorzystujące gigantyczne możliwości teatru ożywionej formy.
0: Gigantyczne możliwości opery naszej.
5: I gigantyczne możliwości opery, tak, to prawda, to prawda. Tutaj wielkie dzięki za wsparcie finansowe marszałkowi województwa podlaskiego, jak i prezydentowi miasta Białegostoku.
0: Festiwal idzie z duchem czasu, bo hasło obraliście w tym roku Future i rzeczywiście konsekwentnie budujecie program w kontekście wykorzystania nowoczesnych multimediów w Teatrze Lalek.
5: Staramy się odpowiedzieć na pytanie, co to są te nowoczesne technologie, czym one są, jak one mogą nam posłużyć. Przecież zwróćmy uwagę na to, że zapalając światło, prawda, rozświetlając za pomocą żarówki przestrzeń, już mamy do czynienia z nową technologią i tak dalej, więc to zachłyśnięcie, które miało miejsce parę lat temu, staramy się ostudzić poprzez naukowość i takie trzeźwe podejście do zagadnień. Temu służyła konferencja poprzedzająca 12. Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich, która odbyła się w październiku 2025 roku, a której pokłosie jest wydawnictwo i to wydawnictwo będzie miało swoją promocję podczas festiwalu. I rzeczywiście raczej studzimy zapędy, raczej przyglądamy się temu i staramy się odpowiedzieć na pytania, jak to ma posłużyć nam w budowaniu dzieła sztuki teatralnego. Wiemy już, że nie stać nas na to, ponieważ to są bardzo drogie zabawki i tutaj dzięki integracji z Politechniką Białostocką jesteśmy w stanie, możemy poeksperymentować właśnie wykorzystując nowe technologie i zaprosić je do tworzenia sztuki teatralnej.
0: I takie też teatry zapraszaliście.
5: Tak, zapraszaliśmy w gruncie rzeczy szkoły teatralne, które naszym zdaniem też zajmują się tą tematyką i co dziwo dostawaliśmy odpowiedzi analogowe. Czyli studenci innych szkół teatralnych widzą, że takie możliwości istnieją, ale raczej chcą z tymi możliwościami rozmawiać i budować kontekst, aniżeli wykorzystywać do budowania jako medium.
0: Reasumując, czym będzie 12. Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich w Białymstoku?
5: Będzie niezwykłym, inspirującym spotkaniem w różnych miejscach, w różnych przestrzeniach, dedykowanym absolutnie wszystkim widzom, zarówno tym, którzy przyjadą do nas jako goście festiwalowi, jak i mieszkańcom Białegostoku, dostosowanym do potrzeb osób ze szczególnymi problemami.
0: A jaką refleksję na temat hasła festiwalu Future ma Bernarda Bielenia, wiceprezes Białostockiego Stowarzyszenia Artystów Lalkarzy, które jest współorganizatorem festiwalu. Czy rozwój sztucznej inteligencji, tak zwanej, i wszystkiego dookoła będzie wspierał teatr lalek? Jest mu obojętny, czy może zaszkodzić?
6: To jest pytanie, które myślę wraca do nas co 100 lat. 100 lat temu powstało kino, telewizja. Znaczy myślę telewizja, bo kino powstało troszeczkę więcej, ale chodzi o taki rodzaj popularyzacji telewizji i kina i wszystkim się wydawało, że teatr już przestanie funkcjonować. Niestety nie stało się. Tak samo jak kupujemy chętnie stoły z Ikei, tak samo chętnie chodzimy do miejsc, gdzie stół jest w stanie wykonać artysta i jest on jedyny niepowtarzalny z inkrustacją i nie wiem jeszcze jakimi innymi elementami, które są możliwe do uzyskania w takiej formule jedynie poprzez ludzkie ręce. Szczerze wiem o tym, że za 20 lat świat już nie będzie wyglądał tak jak teraz i że na pewno większość rzeczy będzie zależna od tego, co nam powie AI lub AIG albo inne formy sztucznej inteligencji. Ja cieszę się tym, że urodziłam się w czasach, kiedy jej nie było i mogę sobie wyobrazić świat bez tego i mogę z tego w pełni korzystać. Czy pokolenie, które urodzi się teraz, będzie miało taką możliwość? Mam nadzieję, że dzięki teatrowi. Być może tak.
0: W ramach tegorocznej edycji festiwalu zobaczymy wielkie spektakle, takie jak chociażby Moby Dick w Operze i Filharmonii Podlaskiej, ale to, co zaprezentują studenci w formie bardziej kameralnej, również będzie ważne i interesujące.
6: Ja obecnie oczywiście cenię te wszystkie wielkie, wielkie spektakle, bo one są najbardziej pożądane przez większą część społeczeństwa, ale najbardziej cenię sobie intymne spotkanie na małej przestrzeni teatralnej, ze świetnym aktorstwem, z dobrze przemyślaną dramaturgią i muszę powiedzieć, że z takimi spektaklami mamy do czynienia tutaj w procesie dydaktycznym.
0: Wspomniałaś już o tym fantastycznym Moby Dicku. Warto chyba uzmysłowić białostoczanom, że mogą wziąć udział w takim spektaklu.
6: Tego spektaklu w Polsce jeszcze nigdy nie było, a to ze względu na to, że potrzebna jest bardzo duża scena i potrzebne są takie warunki, które ma opera i filharmonia. I myślę, że warto ulec temu wrażeniu, które jest absolutnie warte. Tak, polecam bardzo. Ale będzie też niezwykle cudowny na otwarciu. Będzie spektakl, który również jest takim spektaklem Wrocławskiego Teatru. Ewelina Ciszewska, która występuje w tym spektaklu, zaprosiła do współpracy Politechnikę Wrocławską i zostało stworzone coś, co jest absolutnie hipnotyzujące. Nie powiem co, ale jest to główny element scenograficzny, który totalnie wpisuje się zarówno w temat, który jest bardzo ważny, a ale też wykonawstwo tego spektaklu jest mistrzowskie. To jest z kolei bardzo kameralna sytuacja, bo jest tylko trójka aktorek i jedno duże coś na scenie, co jest obsługiwane przez inżynierów, ale to naprawdę daje fantastyczne przeżycie. Zostaje, przynajmniej we mnie został ten spektakl i tak, polecam bardzo.
0: Czyli zapraszamy na Festiwal Lalek. Zwróćcie uwagę, poczytajcie strony. Naprawdę warto się zainteresować, być może wejść
6: tak
0: w to.
6: Teatr Lalek wkracza bardzo mocno na sceny dramatyczne, dlatego że okazuje się, że ten teatr, który my wykonujemy, którego my jesteśmy animatorami i też miłujemy sobie ten rodzaj konwencji, on wciąż posiada rejony, które można odkrywać. W teatrze aktorskim, bez względu na to, jak mistrzowsko jest realizowany, w momencie, kiedy operujemy tylko i wyłącznie ciałem aktora, jest to pewnego rodzaju obszar, który ma swoje granice. Teatr Lalek nie ma granic. Można dokonać uśmiercenia, zmartwychwstania, żadne reguły realnego świata nie istnieją, nie ma grawitacji. Wszystko, co dzieje się w wyobraźni, jest w stanie zaistnieć właśnie na tej scenie. To powoduje, że artyści działający na scenach dramatycznych coraz częściej odzywają się do nas z prośbą o jakiś kontakt, z ciekawości do tej formy, którą mamy my. I wygląda to dokładnie tak, że na przykład Anna Smolar zrobiła Orfeusza z wykorzystaniem lalki. Konsultacje robiła nasza wykładowczyni Natalia Sakowicz. I tych przykładów jest naprawdę mnóstwo i coraz więcej. Triumfy święcą pokazy naszych studentów na Forum Młodej Reżyserii w Krakowie, w której do tej pory główne nagrody zdobywali tylko i wyłącznie artyści pracujący na scenach dramatycznych. A tu się okazuje, że proszę bardzo, reżyserzy scen lalkowych są doceniani i co roku przyjeżdżamy z jakąś nagrodą. Więc tak, to się zmienia i warto być na czasie, żeby poznać, cóż takiego interesującego jest w tym teatrze lalek.
0: I chyba trudno o lepszą okazję niż Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalkowych, gdzie przyjeżdżają studenci z całej Europy i także z Polski, a będą się prezentować też nasi białostoccy żacy. Karolina Klęczak, studentka Akademii Teatralnej w Białymstoku.
7: Ja miałam już możliwość uczestnictwa w festiwalu 2 lata temu, kiedy byłam studentką pierwszego roku i wtedy wszystko było jeszcze bardzo nowe. Festiwal też był zupełnie nowym doświadczeniem, ale patrząc po własnych odczuciach, po odczuciach moich kolegów, koleżanek z roku i właściwie z całej szkoły, wydaje mi się, że nasze doświadczenia są bardzo, bardzo spójne. Jest to dla nas niezwykle intensywny czas, już po sesji, po wszystkich egzaminach, po zajęciach obowiązkowych, jakie mamy w szkole. Jest to z jednej strony czas wakacyjny, który poświęcamy tutaj na bycie dalej w społeczności akademickiej i dalej w doświadczaniu tego teatru, ale jednak w zupełnie inny sposób, bo już bez presji, bez poczucia obowiązku, zobowiązania, że dalej mamy jakieś zadania przed nami, mimo że jako wolontariusze dalej zajmujemy się licznymi sprawami związanymi z samą organizacją, to jednak mamy przy tym bardzo dużo frajdy, poczucia wolności, integracji i odkrywania teatru bez presji. Powiedziałabym, że dobrym słowem na to jest święto. Święto teatru międzynarodowego, który jest bardzo różnorodny, bardzo odmienny i w Białymstoku w tym czasie co 2 lata mamy to nasze wspólne święto.
0: Fajnie, że wychodzicie do białostoczan.
7: Dużo osób tutaj z Białegostoku często mówi, to tutaj jest lalkarstwo, tak? Tutaj jest lalkarstwo.
0: Zdziwienie, że mamy szkołę teatralną od dziesiątek lat.
7: Dokładnie, która najpierw była Wydziałem Sztuki Lalkarskiej, a teraz filią Akademii Teatralnej, więc białostoczanie dalej są zdziwieni, że to miejsce tutaj istnieje, ale tak, istnieje i cieszę się, że możemy wychodzić do miasta z inicjatywami.
0: Będziecie coś pokazywać swego?
7: Będą spektakle studenckie, na które również bardzo zapraszamy i będą dość różnorodne dla bardzo różnych wiekowo widzów. Sprzed 2 lat dalej pamiętam spektakle, które obejrzałam, które mnie niezwykle poruszyły. i mam wrażenie, że w trakcie edukacji, pracując nad aktorstwem, pracując nad lalkarstwem, mogłam bardzo wiele z nich czerpać. I tak naprawdę po czasie wracam wspomnieniami do rzeczy, które na festiwalach zobaczyłam, których mogłam się uczyć i które mogę wprowadzać w życie. Bo mam wrażenie, że na tym też polega ten zawód, na inspirowaniu się od siebie nawzajem, na oglądaniu, podglądaniu pracy innych i czerpaniu z innych tego, co sama uważam za istotne, za poruszające, co koresponduje z moją wrażliwością. Więc powiedziałabym, że z poprzednich edycji festiwalu właśnie to było dla mnie ważne. Obserwowanie innych i podziwianie ich pracy.
0: Mówiła studentka Karolina Klęczak. A festiwal już od najbliższej środy.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
0: Przez całe lato będzie można patrzeć na Białystok z perspektywy lotu ptaka, a konkretnie rozległych zielonych tarasów i zielonego dachu Opery i Filharmonii Podlaskiej. Postanowiłam sprawdzić, jak to wygląda i wybrałam się z mikrofonem na rekonesans. A moją przewodniczką jest rzeczniczka instytucji Małgorzata Jopich.
4: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
8: No i już się tutaj przygotowujemy do pokonania 100 schodków na górę. Około 100.
9: Jak najbardziej.
8: Państwo też postanowili skorzystać z możliwości zwiedzenia tarasu Opery?
10: Tak, oczywiście. Mamy tutaj gości nawet z Katowic, którzy szczególnie zainteresowani są Operą i widokiem na cały Białystok.
8: Jak wrażenia z Białegostoku?
11: Niesamowite. Jesteśmy tu nie po raz pierwszy, także przyjeżdżamy tutaj. Pani Jola nas wszędzie oprowadza i wszystko nam pokazuje, także jesteśmy bardzo zadowoleni. I dzisiaj wyjeżdżamy i przed wyjazdem właśnie zaliczamy Operę.
8: Dzisiaj będziecie chcieli popatrzeć z tarasu na Białystok.
11: Tak, naprawdę. Chciałem się wrócić na dół, kupić bilety, żeby zobaczyć ten widok właśnie z tarasu na cały Białystok.
12: Jestem zakochana w Białymstoku i w tych okolicach, w ogóle w całym Podlasiu, a jesteśmy z Katowic. Jest ogromna różnica.
8: No, dzisiaj wchodzimy na taras zaraz.
12: No ja muszę zostać, bo ja nie dam rady.
10: Idziemy, no i ta masa zieleni, tutaj, prawda, tak, wokół Opery, naprawdę jest imponująca.
12: Bardzo. A jeszcze pogoda, słońce świeci.
10: Dokładnie, jest cudownie. W centrum miasta a cisza, spokój i tylko słychać śpiew ptaków.
8: My się dzielimy, państwo do windy, a my na schodki.
9: Mamy schodkami już.
8: Zaczyna się wejście tutaj w takim pięknym tunelu. Unosimy się w górę kręconymi schodami metalowymi.
9: Poręcze po obu stronach, można się przytrzymać, proszę państwa, jest bezpiecznie, jest pięknie.
8: Te schody to taki w zasadzie tunel obrośnięty wspaniałym bluszczem.
9: I tu już widzimy coraz piękniejszą panoramę Białegostoku.
8: To może zatrzymajmy się, spójrzmy wysoko.
9: Nowe wieżowce, które pną się w górę przy ulicy Legionowej. Pozdrawiamy mieszkańców.
8: Chyba jesteśmy już na wysokości tego 10 piętra.
9: Tak mi się też wydaje.
8: To wygląda na to, że w połowie jesteśmy.
9: I oto wchodzimy na nasz piękny taras na dachu Opery. Proszę bardzo, jesteś pierwszym gościem w sezonie letnim 2026 na tarasie Opery.
8: Co my widzimy?
9: No przede wszystkim cudowny, rozciągający się po każdej stronie widok na nasze piękne miasto. Na samym tarasie można się poprzechadzać. Bardzo proszę. Mamy trawę, mamy zieleń, mamy rejskie jabłuszka, które już nie kwitną, ale jak najbardziej są.
8: Altanka.
9: Wytyczone ścieżki oraz rzeźba. Słynna rzeźba, bardzo charakterystyczna dla naszego budynku, głowa kompozytora. Z takich ciekawostek powiem, że mówi się na mieście, że osoby, które odwiedzają naszą Operę, odwiedzają dach, mogą podejść do tej rzeźby i włożyć dłoń w usta kompozytora.
8: To jest, rozumiem, że Moniuszko?
9: To jest po prostu kompozytor.
8: Taka rzeźba, symbol.
9: Tak, rzeźbę przygotowała, zrealizowała pani Teresa Murak i nazywa się ta rzeźba właśnie głowa kompozytora. Spróbujemy z tą dłonią? Czy spotka nas szczęście?
8: No i mnóstwo drzew, rzeczywiście, jabłonek.
9: Tak naprawdę najlepiej o tej roślinności na naszych tarasach opowiedziałby nasz operowy ogrodnik, pan Adam, którego dzisiaj nie spotkaliśmy, więc postaram się jakoś godnie go zastąpić i opowiedzieć słuchaczom Radia Złote Przeboje o tym, co można tutaj zobaczyć. Wchodziliśmy krętymi schodkami, było ciężko, była zadyszka, ale już jesteśmy na górze i tam widzieliście na ścianach pnącza, to jest winobluszcz, dość
7: odporny na warunki atmosferyczne.
0: To ciekawe, ten winobluszcz z obecnie zielonego jesienią robi się wspaniale bordowy.
7: Tak jest, zmienia barwy i naprawdę jest na co popatrzeć.
0: Ale ta zieleń teraz też jest przyjemna, świeża i wiosenna.
7: Tak jest, na dodatek dziś mamy przepiękną pogodę, zaraz na taki spacer.
0: Ptaki zamieszkały tutaj na dachu. Opera spełnia też postulaty współczesnych architektów, którzy mówią, że no niestety nasze miasta są zbyt zabetonowane i potrzebują tej zieleni, chociażby właśnie na zielonych dachach. I na takim jesteśmy, jednym z niewielu wciąż niestety w Białymstoku.
7: Tak jest, jednym z niewielu, ale bardzo chętnie odwiedzanym przez mieszkańców nie tylko Białegostoku, bo wiemy, mamy świadomość tego, że każdy, kto do Białegostoku przyjeżdża z innych miast czy z innych krajów, bardzo chętnie odwiedza nasz taras właśnie po to, żeby podziwiać piękną panoramę miasta.
0: Czy limitujecie czas pobytu na tarasie?
7: Oczywiście, że nie.
0: W jakich godzinach taras będzie przez całe lato otwarty?
7: Na nasze piękne tarasy można wejść w każdy weekend czerwca, lipca i sierpnia pomiędzy 12 a 20. W czerwcu można kupować bilety do godziny 19, a w lipcu i sierpniu do 19.30. Ta roślinność, która znajduje się tutaj na tym dachu, musiała być dobrana pod kątem wytrzymałości na zmienną pogodę. To jest taki typowy, tak naprawdę ogród rekreacyjny, ogród, w którym można spokojnie wypoczywać. Znajdziemy tu takie gatunki jak rajskie jabłuszko, czyli to drzewko, które przed nami rośnie, jałowiec srebrzysty, jest też pięciornik, tawulec, jest krzewuszka, jest róża czarna i są tu też takie drobne, płożące jałowce. Tu z tej strony robimy obrót.
0: Spore trawniki.
7: Tak jest, spore trawniki na dachu, ale także spore trawniki mamy na średnich tarasach, na tak zwanym piątym piętrze. I tam z kolei znajdziemy zupełnie inne rośliny, bo tam już znajdziemy kokornaki i dławierze, są dziko rosnące czarne róże, są tuje kuliste, jest śnieguliczka.
0: Sedno tego miejsca, czyli widok na Białystok. Tutaj dookoła możemy tego tarasu spacerować i podziwiać sporą część miasta.
7: Tak jest, dodajmy jeszcze taką ciekawostkę, że nasz taras czasami jest też wykorzystywany przez młode pary. Odbywały się tutaj na przykład śluby na dachu. Jest taka możliwość.
0: Z dachu Opery i Filharmonii Podlaskiej, mogę powiedzieć z dachu Białegostoku. Gosia Jopich, rzecznik Opery i Filharmonii Podlaskiej, dziękuję Ci bardzo za tę wspaniałą wycieczkę.
7: Dziękuję za wizytę i zapraszam jak najczęściej.
4: Istotne w Białymstoku.
0: Każdego roku na świecie marnuje się ponad 1 000 000 ton jedzenia, które mogłoby uratować życie milionom ludzi. Wydaje się to oczywiste, ale wciąż jest z tym problem. Podczas gdy w bogatszych krajach pełne talerze trafiają do kosza, w innych miejscach ponad 300 milionów osób nie wie, czy jutro zje choć jeden posiłek. Wyrzucamy żywność, która dla kogoś innego byłaby jedyną szansą na przeżycie. Każdy zmarnowany bochenek chleba to symbol nierówności. Eksperci ostrzegają, że marnowanie żywności napędza nie tylko głód, ale i kryzys klimatyczny, który uderza najmocniej w tych, którzy mają najmniej. Organizacje humanitarne apelują, każdy z nas może coś zrobić, kupując mniej, planując lepiej, dzieląc się tym, czego nie potrzebuje. W wielu miastach powstają banki żywności, które ratują jedzenie przed zmarnowaniem. Także w naszym mieście są dwa takie miejsca. Wybrałam się do jednego z nich.
4: Radio Złoto. Te przeboje w wyjątkowym miejscu.
0: Radio Złote Przeboje odwiedza dzisiaj białostocką jadłodzielnię przy ulicy Krakowskiej 1. Spotykam tutaj wiceprezeskę Fundacji Spesalwy, która prowadzi to miejsce, panią Monikę Lewczuk. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Już kilka osób, jak otwierałam, to przyszło i pytało, czy jest jakaś żywność, będzie też, mam jakąś dostawę. Jadłodzielnia funkcjonuje przede wszystkim na zasadzie takiej, że to mieszkańcy miasta Białegostoku dzielą się żywnością. Mamy oczywiście też trochę tych różnych sklepów, od których bierzemy żywność, czy różnych innych organizacji, które nam przekazują, ale to nie są duże ilości bardzo, ale opieramy się przede wszystkim na mieszkańcach, którzy przynoszą.
0: Kiedy jest największy ruch?
13: Zazwyczaj jest to tak po godzinie 16, ale też są seniorzy, którzy przychodzą gdzieś tam koło godziny 12, wtedy zaczyna się jakby największy ruch. No z rano zazwyczaj przychodzą osoby, które nie pracują, zazwyczaj są to te osoby w kryzysie bezdomności. Spora część seniorów, która przychodzi, patrzy, czy coś pozostało
10: na półkach.
0: Działacie już tutaj od 2018 roku. Jak się to wszystko rozwijało?
13: Tak, już troszeczkę działamy, więc mieliśmy lata lepsze, gdzie zwłaszcza był początek, było bardzo wielkie zainteresowanie przekazywaniem żywności. Później to się unormowało. W tej chwili też mieszkańcy dzielą się, ale oczywiście to już nie są takie ilości, że mamy ogromne tutaj zasoby, bo też warto zwrócić uwagę, że osób biorących żywność też przybywa nam tak naprawdę z roku na rok i tutaj też może to też tak widać, że tej żywności nam po prostu maleje i nie oznacza to, że tak naprawdę mniej osób przynosi albo tej żywności mniej się tutaj gromadzi, tylko po prostu ta żywność za każdym razem się rozchodzi. Ja też widzę tak z każdego roku na rok, że jak przywozimy, nie wiem, całe samochody tej żywności, no to ona nam znika w ciągu, nie wiem, tak godzinki, dwóch godzinek, więc tutaj byłoby trzeba naprawdę wiele ton tej żywności, żeby tak naprawdę każdy mógł skorzystać.
0: Tutaj widzimy, że weszło dwóch panów, spojrzeli, że nic nie ma i poszli rozczarowani właśnie.
13: Tam myślę, że weszli, trochę się przestraszyli raczej mikrofonu, no bo tutaj można było się poczęstować jeszcze pasztetem, który tam się znajduje.
0: No jednak drzwi się otwierają, rozmawiamy tylko chwilę, a już kilka osób zaglądało.
13: Osób przychodzących nie brakuje.
0: Wspomniała pani, że macie sporo darczyńców firm. Czy to ma jakąś regularność, czy po prostu od przypadku do przypadku?
13: Nie mamy takiej stałej takiego, że na przykład codziennie czy tam raz tygodnie coś bierzemy. Zazwyczaj korzystamy z uprzejmości darczyńców. Jeśli jest jakaś większa ilość tej żywności, no to ją wtedy bierzemy i otrzymujemy taki telefon, proszę przyjechać. To zazwyczaj tak zdarza się, że to jest kilka razy w ciągu tygodnia.
0: Dzień dobry. Padł pan coś ciekawego tutaj znaleźć do jedzenia?
14: Tak. No gdzieś i tak, wspomnij. Ja to sam z Białorusi już tu 6 lat mieszkam. Mieszkam, pracuję.
0: Wszystko. Nie wystarcza czasem. Dobrze panu tutaj w Białymstoku?
14: Tak.
0: To tu pasztecik, proszę się poczęstować. Lubi pan pasztet?
14: Jakby tak.
0: Pasztet, ryż, już można skombinować jakiś obiadek.
14: Popatrzmy.
0: Miłego nawzajem.
13: Tak naprawdę jadłodzielnia ma za zadanie i cel, żeby dzielić się żywnością. I zawsze tłumaczymy, że jeśli przychodzisz do jadłodzielni dzielić się tym, co masz, na przykład, nie wiem, leży coś, co cię interesuje, no to jak najbardziej możesz z tego korzystać. To nie jest tylko i wyłącznie miejsce do tego, żeby tylko korzystały osoby, które nie mają, bo z tego miejsca również mogą korzystać osoby, które mają, ale chciałby się też czymś innym poczęstować, co ich tutaj na przykład zainteresuje. A czasami bywają jakieś takie smakułki całkiem fajne, ale jeśli mamy okresy na przykład świąteczne, no to wtedy tutaj bardzo dużo żywności mamy i to widać, że półki i nasza lodówka ugina się.
4: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku w Radiu Złote Przeboje.
0: To proszę przypomnieć, co można przynosić, a czego nie.
13: Do jadłodzielni przede wszystkim przynosimy produkty, które są zapakowane fabrycznie, czyli najlepiej tutaj już wspomniany był wcześniej pasztet, ale też są konserwy, mogą to być różnego typu przetwory i tutaj już chodzi zakres nasze własne, które mamy i czasami z roku na rok na przykład, nie wiem, uzupełniamy nasze spichlerze i chcemy poczęstować wcześniejszymi. Jeśli to jest zdatne do spożycia, to jak najbardziej.
0: O, widzę, pan tutaj coś przyniósł. Nic pan nie chce powiedzieć? Ale to miło, że pan się przyszedł podzielić.
14: No to przyniosłem.
0: Zostało coś w domu, dlatego pan przyniósł?
14: No chyba tak.
0: Często pan przynosi tutaj jedzenie?
14: Ja bym jak to jest.
0: No widzę, że właśnie tutaj skromność przemawia przez pana. Nie chce się chwalić. Po prostu przyniósł reklamówkę, wykłada jedzenie i idzie. Dziękujemy bardzo.
13: Bo osoby, które przynoszą żywność, robią to z dobroci swojego serca, a osoby, które też tą żywnością chciały się częstować, więc też może być trochę krępujące.
0: Czy często panowie korzystają z jadłodzielni?
14: Tak.
0: I co, przydaje się?
14: Tak.
0: Ruch jest spory, nie da się ukryć. No drzwi non-stop się otwierają.
13: Przez cały okres tak naprawdę otwarcia jadłodzielni tutaj na okrągu ktoś przychodzi. Oczywiście tak w znacznej mierze to są to osoby, które korzystają z tych zasobów, ale całe szczęście są osoby, które też donoszą żywność i to tak w międzyczasie się jakoś tak uzupełnia. Na pewno też mogą być to słodycze, makarony, ale oczywiście nie przynosimy surowego mięsa, bo tu nie mamy zamrażarek do tego, ani też jajek, no bo to są takie elementy, które dość szybko się przypsuwają i różnie to bywa. W okresach świątecznych możemy przynosić wtedy już wszystko, co jest takie przez nas przygotowane. No tutaj, jeśli chodzi o takie okresy funkcjonowania normalnego, no to nie zalecamy do przynoszenia żywności takiej naszej, ale jeśli ktoś ma na przykład coś z cateringu, jest to też przebadane i mamy 100% pewność, że to na pewno jest zdatne, no to wtedy to troszkę inaczej na to też patrzymy, ale to już wtedy jest z restauracji i z różnymi certyfikacjami.
0: Tak myślę, że chyba na zdrowy rozum przynosimy to, co byśmy sami
8: zjedli. No jest tutaj lodówka, więc coś przez moment może postać, ale też pewnie nie za długo, chociaż widzę po tym ruchu, że to raczej nie stoi długo.
13: Nie, tutaj żywność nie stoi długo, ona dość szybko zaraz znajduje innego odbiorcę.
0: Radio Złote Przeboje odwiedziło dzisiaj białostocką jadłodajnię przy ulicy Krakowskiej 1. Rozmawiałam z wiceprezeską Fundacji ProSalwę, prowadzącą to miejsce, Moniką Lewczuk. I to tyle w tej godzinie programu. Dzięki wielkie. Julka Grzywa.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Reklama. Witam w Radiu Złote Przeboje w niedzielę o 8:00. Wiadomości i pogoda przed nami.
8: Prawie 900 niebezpiecznych zdarzeń spowodowanych przez burzę. Byli prezydenci Ukrainy zwracają ordery Orła Białego. Słaba forma Aryny Sabalenki po French Open nie dała rady także w Berlinie. Miriam Lipińska. Burze przechodzą przez Polskę. Tylko wczoraj w całym kraju strażacy odnotowali prawie 900 zdarzeń spowodowanych przez burzę. Niemal połowa z nich dotyczyła Dolnego Śląska. Sporo było też w Wielkopolsce i w Lubuskiem. Niebezpieczna pogoda nas nie opuszcza. Także dziś synoptycy ostrzegają przed burzami w niemal całym kraju. I są to alerty drugiego stopnia. Lokalnie może spaść aż 55 mm deszczu. Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, byli prezydenci Ukrainy, zrzekli się orderów Orła Białego. To ich reakcja na odebranie najwyższego polskiego odznaczenia Wołodymyrowi Załańskiemu, który wczoraj odesłał order. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załańskiemu odznaczenia po tym, jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, UPA. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach krytykował Rosję i Putina, został zastrzelony w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi mu nawet dożywocie. A wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
9: Poza ustaleniem wykonawcy zabójstwa niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
8: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Wiceprezydent USA J.D. Vance jest już w Szwajcarii, gdzie dziś weźmie udział w rozmowach z Iranem. Mają dotyczyć trwałego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. I na koniec jeszcze sport. Liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą w półfinale turnieju na trawiastych kortach w Berlinie. To druga impreza z rzędu po French Open, z którą Białorusinka żegna się bez wygranego gema w decydującym secie. Z Polek w Berlinie rywalizowała Magdalena Fręch, ale odpadła w pierwszej rundzie.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Drugi dzień upałów przed nami, chociaż powyżej 30 stopni już tylko w połowie kraju na wschodzie, w centrum i w Wielkopolsce. Na północy i południu nieco mniej niż 30. Burze i deszcze za to możliwe prawie wszędzie, poza Lubelszczyzną, zachodnim Pomorzem oraz być może Podkarpaciem. Kacper Sosnowski, witam. Od czego by tu zacząć?
11: Lasiate mi gata.
7: A no właśnie, bo dzisiaj nasz stały cykl, czyli Złota Piątka w całości po włosku z włoskimi artystami, więc fani włoskiej muzyki koniecznie muszą być z nami podczas tego poranka.
12: Radio Złote Przeboje.
7: Po włosku gram za chwilę, ale na początek CC Cash.

Whitney Houston i Enrique Iglesias w Radiu Złote Przeboje. Could I Have This Kiss Forever? Pięknie brzmią, prawda? Ale jak nagrywali tę uroczą balladę, to nawet się nie widzieli, nawet nie podali sobie ręki, nawet się nie przytulili. Bo Whitney nagrywała w Niemczech, a Enrique w Los Angeles. A potem tylko sprytni producenci zrobili tak, że brzmiało to no w ten oto sposób. To teraz kolejne nagranie o miłości, choć nieco szybsze. Van Halen, Can't Stop Loving You.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: 8:30 na zegarach, tu Radio Złote Przeboje. Bee Gees za nami, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś wielcy włoscy artyści, tak jak obiecałem, najpiękniejsze włoskie melodie. No to zaczynamy od Toto Cutugno, który w 83 roku stworzył nagranie o Włochu pod tytułem Italiano. No i szybko zrobił się z tego przebój nie tylko we Włoszech. Cutugno przemierzał Europę, wykonywał głównie tą piosenkę również w telewizjach, na festiwalach. Młodsze pokolenie odkryło ją na nowo w 2006 roku, kiedy Włosi zdobyli tytuł Mistrza Świata. Ach, co to były za czasy, teraz to na mundialach nie grają. A Cutugno zaśpiewał swój przebój na wielkim koncercie w Rzymie. I w różnych krajach wielu artystów robiło rodzime wersje tej piosenki. No wszyscy przecież znamy tą melodię, prawda?

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Giełda na Andersa informuje o powstaniu dodatkowego parkingu. Do dyspozycji klientów jest ponad 400 nowych miejsc parkingowych, dostępnych z drogi prowadzącej do spalarni. Zapamiętaj, odwiedzając giełdę, możesz wygodnie zaparkować za halami. Zapraszamy.
2: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Reklama.
12: Dzień dobry, weekend.
13: Dzień dobry.
12: To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry.

10 minut i będzie 9. Snap już za nami. Weekend trwa, a we wtorek Dzień Ojca. U nas już można włączyć się do pewnej zabawy Przebojowy Tata i w specjalnym formularzu na stronie złoteprzeboje.pl wpisywać, jakie supermoce lub jaką supermoc powinien mieć Przebojowy Tata. Te najciekawsze wypowiedzi i pomysły będziemy już od poniedziałku nagradzać w naszym poranku. 500 zł można zgarnąć. Nagradzamy każdego dnia roboczego tygodnia, a nie tylko w ten świąteczny wtorek. No to czekamy na propozycje supermocy, które powinien mieć każdy tata. Garu Sele.

0: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
2: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Reklama.
6: Jest 21 czerwca, niedziela, słuchacie Radia Złote Przeboje o 9:00. Czas na wiadomości.
7: Burza nad Polską zagrzmi dziś niemal wszędzie. Ratownicy wznawiają poszukiwania mężczyzny na Zalewie Mietkowskim, a politycy PiSu zawiadamiają prokuraturę w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Miriam Lipińska. Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewami w niemal całym kraju, poza częścią Pomorza Zachodniego. Wydali alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali. W czasie burz mocno popada. Lokalnie może spaść nawet 55 mm deszczu, niewykluczona gradobicia. Będzie też silnie wiało, w porywach momentami nawet 100 km na godzinę. Oprócz tego synoptycy ostrzegają też przed upałami. Lokalnie do 35 stopni w cieniu. Ratownicy wodni wznawiają akcję poszukiwawczą na Zalewie Mietkowskim niedaleko Wrocławia. Podczas wczorajszej burzy zaginął tam młody mężczyzna. Razem z grupą kilku osób pływał na desce SUP. Według nieoficjalnych informacji bez kamizelki ratunkowej i kiedy pogoda nagle się zmieniła. Kilka osób było już na brzegu, a dwóch mężczyzn nadal pływało na deskach.
8: Z powodu gwałtownego załamania pogody obaj znaleźli się w wodzie. Jednego z mężczyzn ratownicy WOPR uratowali, drugiego nie udało się odnaleźć mimo wielogodzinnej akcji ratunkowo poszukiwawczej.
7: Mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego. Politycy PiSu składają zawiadomienie do prokuratury na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To pokłosie afery wokół Dawida Kacprzyka i Szpitala Południowego. A poszło o te słowa Trzaskowskiego.
9: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
7: Tymczasem z medialnych doniesień wynika, że Trzaskowski był informowany o nieprawidłowościach już rok temu. Dostał prywatną wiadomość na komunikatorze, ale odpisał, że prosi o formalne zawiadomienie, które też dostał.
10: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan idzie nie w poczytalność?
7: Mówi europoseł PiSu Jacek Ozdoba. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł 12 groszy za litr.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Teraz burze i przelotne opady od Małopolski po Łódź. Idzie to wszystko na wschód. Po południu popadać i zagrzmieć może w wielu miejscach, ale szczególnie w centrum i na południu kraju. Najchłodniej w Koszalinie 25 stopni, najcieplej we Wrocławiu 31. Witam. Najdłuższy dzień w roku nas dziś czeka. Na Helu to nawet 17 godzin 20 minut może trwać. Ale już w Zakopanem godzinę krócej. No nie jest sprawiedliwie.
12: Radio Złote Przeboje.
6: Nie jest sprawiedliwie, ale jest pięknie. Bo ciepło i jeszcze dużo słońca w niektórych częściach kraju. A te burze to potem.
13: Zaprasza Kacper Sosnowski.
6: No to skoro o pogodzie, skoro o tym, co za oknem, skoro o otaczającym nas świecie, Warius Manx zamigotał świat. 3 po 9.

0: Cyndi Lauper w Radiu Złote Przeboje, tak gramy wam w niedzielny poranek. Gorąco jest, co dziś robić? No leżeć, opalać się, a może nawet zjeść sobie truskawki. Ja wczoraj mówiłem, że u mnie na bazarku truskawki przeciętnie po 15 zł, czyli trochę zdrożały. Ale u słuchaczy lepsze ceny.
1: Po 10 kupiłam w Mińsku.
0: Były po 10 truskawki?
1: Tak, wczoraj, a dzisiaj to nawet nie wiem, chyba są jeszcze tańsze. I to rzeczywiście nasze, polskie i dobre.
0: Dobre, dobre. No to można dawać znać, jak tam u was z truskawkami. 22 4 4 3 0. W Mińsku po 10. Jakie dobre. A to New Kids on the Block, tonight, wieczór, to będzie tak na przykład o 21.30, wtedy słońce zajdzie we Władysławowie.

0: ATC dobre do samochodu, jak jedziecie gdzieś wypocząć w niedzielę, w ten weekend. A teraz w Radiu Złote Przeboje?
1: Złota Piątka.
0: To będzie po włosku. Kocham Cię, czyli Tiamo. Uberto Tozzi wydał taką piosenkę w 77 roku. Odniosła sukces nie tylko we Włoszech, ale także na przykład w Szwecji, czy w Niemczech i we Francji oraz Belgii, gdzie powstała zresztą francuskojęzyczna wersja. A Laura Branigan nagrała utwór po angielsku i to jej wersja spopularyzowała melodię na całym świecie. A utwór, uwaga, opowiada o robotniku, który wyjeżdżając do pracy miał romans, ale wracając do domu upewnił się, że kocha swoją żonę, za którą przecież bardzo tęsknił. Historia trochę jak z włoskiej telenoweli. Ale melodia szybko wpada w ucho. Dziś w Złotej Piątce gramy największych włoskich artystów. No to bardzo proszę.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ale mi gorąco, Barbara.
5: Mnie też, Marian.
4: To co, klima?
5: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
4: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
5: No przecież. No.
6: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry, panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
9: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
10: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
11: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
12: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Marek, szefowa cię prosi.
14: Potem.
13: A teraz co robisz?
14: Walczę z potem.
13: Zrób to skutecznie.
14: Ale jak?
13: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
15: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
16: Giełda na Andersa informuje o powstaniu dodatkowego parkingu. Do dyspozycji klientów jest ponad 400 nowych miejsc parkingowych, dostępnych z drogi prowadzącej do spalarni. Zapamiętaj, odwiedzając giełdę, możesz wygodnie zaparkować za halami. Zapraszamy!
6: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Tak, tak, FR David to już za nami. Ja dzisiaj gram Złotą Piątkę po włosku. No i działa na słuchaczy to, co słyszą. Przed chwilą Ti Amo.
1: Jak usłyszałam piosenkę Ti Amo, to po prostu nie umiem powiedzieć, co poczułam. Wywołała we mnie niesamowite wspomnienia. Miałyśmy z koleżanką chyba po 14 lat. Polowałyśmy, że tak powiem, na tą piosenkę. No, prawie płakałyśmy przy tej piosence. Wspomnienia niesamowite. Dziękuję wam za to. To no, jak usłyszałam ją dzisiaj, nie mogłam uwierzyć.
0: No i tak pięknie działa na nas muzyka. Złota Piątka jeszcze przed nami. Jeszcze po włosku będziemy grać. A to Backstreet Boys.

0: Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje już powoli kończą, bo za 2:10 i wiadomości, a w nich powiemy o wodnej stolicy Polski. Ciekawe, czy się domyślacie, jakie miasto dziś jest wodną stolicą Polski. Szczegóły za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
6: Reklama. Radio Złote Przeboje gra dla Was w niedzielę o godzinie 10. Zapraszamy na wiadomości.
7: Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Będzie mocno grzmiało. Trwają poszukiwania nożownika, który zaatakował dwie osoby w Mierzawie. Bydgoszcz jest w ten weekend wodną stolicą Polski. Miriam Lipieńska. Niemal cała mapa Polski świeci się dziś na pomarańczowo. To od ostrzeżeń przed burzami z ulewnym deszczem, lokalnie gradem i bardzo silnymi podmuchami wiatru, nawet do 100 km na godzinę. Stąd apel strażaków.
8: Apeluję o zachowanie ostrożności, śledzenie komunikatów meteorologicznych, a w razie, jeżeli zastąpi nas burza, powinniśmy się schronić w bezpieczne miejsce, gdzie możemy wykorzystać aplikację Gdzie się ukryć, aby znaleźć bezpieczny punkt schronienia.
7: Mówi rzecznik straży pożarnej Wojciech Gralec. Burzowo było także wczoraj. Najmocniej pogoda dała się we znaki na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. A oprócz groźnych burz są też dziś ostrzeżenia przed ponad 30-stopniowymi upałami. Jest list gończy za mężczyzną podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
9: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
7: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Zagranica, atak ukraińskich dronów na okupowany przez Rosjan Krym. Po ataku czasowo wstrzymany został ruch na moście krymskim. Agencja informacyjna RBK Ukraina informuje też o pożarze w terminalu paliwowym w pobliżu mostu. I na koniec zmieniamy temat. Do Bydgoszczy przyjechali wodniacy z całego kraju. Na Wyspie Młyńskiej trwa bydgoski festiwal wodny Sterna Bydgoszcz. Są spotkania z podróżnikami, koncerty szantowe i wyścigi na brdzie, mówi wiceprezydent miasta Iwona Waszkiewicz.
10: Będą oczywiście parady pływających jednostek, będzie też i wyścig butelkowy, wiele koncertów, bardzo dużo atrakcji dla dzieci i młodzieży.
7: Dodatkowo na Wyspie Młyńskiej będzie działał punkt nauki pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani ratownicy.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Przelotnie popada i zagrzmi po południu w Rzeszowie, Kielcach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Na termometrach wszędzie będą trzydziestki, poza Małopolską, Śląskiem i częścią zachodniopomorskiego. Tam kilka stopni mniej. Kacper Sosnowski, witam. A co tam słuchacze robią? Waldek znów na ryby pojechał.
12: Pogodę mieliśmy od piątku różną. Teraz Złote Przeboje zagrało, słoneczko się zrobiło. Niech żyją ryby! Niech żyją ryby!
6: No pięknie, Waldku, pięknie. A jeszcze coś? Możesz zaśpiewać?
12: Kochamy Złote Przeboje.
6: Okej. Taki jak ten, Irene Cara.

Gorące przedpołudnie z Radiem Złote Przeboje. Madonna za nami, która ostatnio nagrała piosenkę z Sabriną, ale nie tą Sabriną z lat 80. z Włoch, czyli Sabriną Salerno, ale z Sabriną Carpenter, amerykańską aktorką, piosenkarką, która ma 27 lat. Bring Your Love to tytuł tego utworu, nawet mogę kawałek zaprezentować. Tak to brzmi. Taką mam myśl, że te starsze piosenki jakąś taką melodię miały, prawda? A te nowe to już melodia jest sprawą wtórną, bo są efekty specjalne i wszyscy zadowoleni. No to cofamy się do 94 roku. O, tutaj jest melodia. I słowa też są znakomite. Demono, Kamień i Aksamit.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.
3: To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Edyta Bartosiewicz w Radiu Złote Przeboje i zegar. Jeżeli chodzi o sytuację na zegarze, 10:29. Teraz
1: Złota Piątka.
0: Kolejny włoski przebój przed nami, a w nich dominują, słuchajcie, teksty opisujące szczęście, trzymanie się za ręce, dalekie podróże, miłość, no i tak dalej. Tak było też w przypadku Albano i Romina Power z 82 roku. Felicita. Muzyk z hollywoodzką, mało znaną wówczas aktorką, poznali się 15 lat wcześniej, gdy oboje zagrali w filmie Nelsole. Potem razem brali udział w Eurowizji. Wzięli też ślub. No i przez kilkanaście lat tworzyli zgrany duet i w życiu prywatnym, i na scenie. Możemy sobie powspominać muzycznie. Felicita.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
0: Aflofarm. Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Vaya con Dios w Radiu Złote Przeboje, 12 minut i będzie 11. Fala upałów dalej z nami jest. Jak się z gorącego do zimnego wchodzi lub klimatyzację puszcza, to przeziębienie gotowe. Mnie lekko, przyznam, gardło boli i teraz mam dylemat. Pójść na lody dzisiaj czy nie? Czy lody na ból gardła służą? No i tu są dwie szkoły, bo sobie sprawdziłem. Jedna mówi, że lody obniżają temperaturę tkanek w gardle oraz zmniejszają odporność, zasypują nas cukrem i się patogeny nam namnażają, więc nie iść na lody. Ale druga szkoła mówi, że działają przeciwobrzękowo i chwilowo znieczulają gardło, choć oczywiście zapalenia nie zlikwidują. No, to mi sprawy pójścia na lody dziś nie rozwiązało. Leanne Rimes.

Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje. 2 minuty i będzie 11 w naszych wiadomościach o tym, że strażacy mieli ostatnio sporo pracy i niestety wszystko wskazuje na to, że dalej tej pracy będą mieli sporo. Szczegóły za chwilę.

0: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. Kilka sekund i będzie 11. Zapraszamy na wiadomości.
1: Blisko 1000 interwencji strażaków w związku z burzami. Od lipca małe przesyłki spoza Unii Europejskiej będą oclone. GoPro-wcy chcą zbudować całoroczną stację ratunkową. Miriam Lipińska. Prawie 1000 razy wyjeżdżali minionej doby strażacy w całej Polsce w związku z burzami, ulewami i silnym wiatrem. W Szklarskiej Porębie na Dolnym Śląsku kobieta została porażona piorunem, trafiła do szpitala. Strażacy wyjeżdżali głównie na zachodzie kraju, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
2: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie dolnośląskim, wielkopolskim oraz lubuskim. Polegały na usuwaniu wiatrołomów ze szlaków komunikacyjnych i wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, terenów i posesji.
1: Dziś przed nami kolejne burze, ale też upały. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia umiarkowanego. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce. A co do przesyłek zamówionych pod koniec czerwca, to czy zostaną oclone, czy nie, nie będzie zależało od daty zakupu, ale od momentu zakończenia formalności celnych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał do Polski pocztą swój order Orła Białego. Na znak solidarności swoje ordery oddają też byli ukraińscy prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Podobne kroki podjęli też wcześniej wysoko postawieni ukraińscy urzędnicy. Zdaniem Natalii Panczenko z Euromajdanu polityczny spór wokół odznaczeń zabrnął za daleko.
3: Jak widzę, w jakiej sytuacji już jesteśmy i jak daleko to poszło. Jakbym była polityczką, to bym skończyła to dużo wcześniej. Jeżeli doszliśmy do takiego etapu, jak jesteśmy, to nie mam za dużo wiary w polityków.
1: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu odznaczenia, po tym jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Ratownicy GOPR chcą wybudować w Wiśle całoroczną stację ratunkową. Jest już działka, projekt i pozwolenie na budowę. Trwa szukanie środków. Potrzeba ponad 3 milionów złotych. GOPR-owcy chcieli pozyskać fundusze z programu ochrony ludności i obrony cywilnej, ale się nie udało. Mimo to nie składają broni, a stacja ratunkowa jest potrzebna, bo w górach rośnie liczba wypadków. Jeśli uda się znaleźć finansowanie, ratownicy przewidują, że stacja zostałaby wykończona za 2 lata.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Pogoda na weekend.
0: Burze będą nam towarzyszyć w centralnej i południowej części kraju, a po południu także w Wielkopolsce. Niemal 30 stopni w Białymstoku, w Warszawie, 30 albo powyżej 30 na zachodzie oraz na Dolnym Śląsku. Kilka stopni mniej w Lubelskiem.
5: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Kacper Sosnowski, witam. Jak zastanawiacie się nad literaturą na dziś, to polecam...
6: jak gorąco!
0: Czyli Juliana Tuwima.
7: Radio Złote Przeboje.
0: Tuwim dziś z lokomotywą na czasie, prawda?
6: Jak gorąco!
0: No będzie powyżej 30 stopni po południu. Tina Turner.

0: John Lennon o kobiecie zaśpiewał w radiu Złote Przeboje. Dziś u nas w Polsce cieplej niż na Hawajach, słuchajcie. A co będzie się działo w pogodzie w nadchodzącym roboczym tygodniu? No, sprawdziłem dla was jak zwykle. Po dzisiejszych burzach i deszczyku jutro na południu kraju też może pokropić, ale właściwie cały tydzień będzie słoneczny, średnio 27 stopni na termometrach. A trzydziestki powrócą około czwartku. O temperaturę oczywiście chodzi. Także następny weekend znów będzie bardzo słoneczny. A to w Radiu Złote Przeboje, Army of Lovers i...
1: Obsession.
0: Pięknie to zapowiedzieli. Bardzo dziękuję.

0: lubisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Tylko w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Modern Talking za nami, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś z włoskimi artystami. No to będzie Aldemo Forna Chiari, czyli Cukero, który tak jak większość artystów z naszej Złotej Piątki zaczynał swoją przygodę z poważną piosenką na festiwalu w Sanremo. Większość utworów tworzył po włosku, ale że były to wielkie przeboje w Italii, to zaczął też śpiewać po angielsku, bo chciał wyjść do szerszej publiczności. Robił też włosko-angielskie duety, śpiewał również po hiszpańsku, tak jak w tej piosence. Czy to dlatego zrobił międzynarodową karierę? Let me see you dance, man.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
14: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
15: I to jest piękna gra!
16: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
15: Tak, wiedziałem!
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Marian, a ty komu kibicujesz?
17: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
0: Mistrz.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
5: To jest radio Złote Przeboje.

Radio Złote Przeboje 101 FM. Radio Złote Przeboje.

0: Arty Company za nami, a tu...
1: Złota piątka.
0: Dziś włoska. Teraz człowiek, który sprzedał 60 milionów płyt na świecie, co stawia go na podium najbardziej popularnych włoskich artystów. To Eros Ramazzotti, który zresztą międzynarodową karierę zrobił śpiewając po włosku. Ten światowy sukces zaczął się na początku lat 90. choćby dzięki...
2: Se bastasse una bella canzone.
0: Czy potem Cosa della Vita. W Polsce też go kochamy, on Polskę też lubi. Już wiadomo, że w maju w przyszłym roku wróci do nas na wielki koncert. Bardzo się cieszymy.

Dusty Springfield kończy, bo za niecałe 3 minuty wiadomości, a w nich ostrzegamy przed burzami, ale powiemy także o dziwadle. Szczegóły w tej sprawie za chwilę, od południa. Chodzi tutaj także Wojtek Babiarczyk, jak zwykle ze swoim obiadem. Kacper Sosnowski, ja zapraszam na kolejne weekendowe poranki.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: To już południe na zegarach. Słuchacie radia Złote Przeboje. Już teraz zapraszam Was na sprawdzone wiadomości.
6: Upały i burze. Pogoda nie da nam dziś odpocząć. Cieśnina Ormus znów zamknięta dla statków z ropą naftową. Zajrzymy też do Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego. Coraz bliżej kwitnienia dziwidła. Miriam Lipińska. W większości regionów na termometrach dziś trójka z przodu. Synoptycy znów ostrzegają przed upałami. Lokalnie możliwe nawet 35 stopni w cieniu. Taka pogoda może być niebezpieczna, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i osób przewlekle chorych.
7: Czy to choroba wieńcowa, czy inne choroby, na które choruje populacja, to jak najbardziej może dojść do zaostrzenia, no i ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
6: Mówi ratownik medyczny z Lublina. W takie dni jak dziś trzeba pić dużo płynów i unikać przebywania na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia. Zadbajmy też o to, by zwierzęta miały stały dostęp do wody. Nie tylko upały, ale też gwałtowne burze utrudnią nam dziś życie. Synoptycy wydali dla wszystkich regionów ostrzeżenia przed nimi. W trakcie burz, ulewy lokalnie może spaść nawet 55 milimetrów deszczu i silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Zagranica kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina Ormus będzie zamknięta dla statków aż do odwołania, podała irańska agencja prasowa Fars. Jej otwarcie to jeden z zapisów tymczasowego porozumienia między USA a Iranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Iran zamknął szlak wczoraj w reakcji na kontynuowanie przez Izrael nalotów na Liban. Wstrzymanie transportu ropy przez cieśninę może odbić się na odbywających się dziś w Szwajcarii rozmowach USA-Iran o ostatecznym porozumieniu pokojowym. I na koniec wracamy do kraju. Wrocławski Ogród Botaniczny czeka na kwitnienie dziwidła. Olbrzymi kwiat ma już ponad 130 cm wysokości. Jego kwitnienia nie da się przegapić. Kwiat zaczyna wtedy wydzielać bardzo intensywną woń padliny.
8: Po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. I one dokonują zapylenia. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
6: Jak mówi dyrektor Wrocławskiego Ogrodu Zygmunt Kącki, kiedy dziwidło zakwitnie, trudno przewidzieć.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Tylko na północnym zachodzie do końca dnia sporo słońca. Gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej w Koszalinie 20 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa i Opola. Tam termometry pokazują teraz nawet do 29. Minuty po 12:00 pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gorąco Was zapraszam na to niedzielne popołudnie do radia Złote Przeboje, a na dobry początek coś z wielkim przytupem już teraz Kult i Gdy nie ma dzieci.

To jeden z najbardziej popularnych brytyjskich duetów lat 80. i 90. Eurythmics w radiu Złote Przeboje. Dave Stewart i Annie Lennox poznali się w restauracji. Ona pracowała jako kelnerka, a on po prostu wpadł na lunch. A w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie teraz zespół, który swoje pierwsze piosenki prezentował w klubach muzycznych na Manhattanie. Przed wami Kool & The Gang.

To gwiazda, która w ostatnim swoim filmie Romans biurowy pokazała, że jest nie tylko znakomitą aktorką, ale także piosenkarką. To Jennifer Lopez w radiu Złote Przeboje. To teraz pora na artystę, który w 1993 roku całkowicie wycofał się z branży muzycznej i poświęcił się wychowywaniu swojej nowo narodzonej córki. Przed wami Rick Astley.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
18: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
19: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją...
20: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
21: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
20: TravistoFast i Travisto.
21: Aflofarm.
0: Reklama.
22: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu

0: nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu zapisać samego lud.
1: Lubię w weekend zaskakiwać was takimi cudownymi polskimi dźwiękami. To Nie dokazuj i Marek Grechuta w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na blondynkę, która rozpalała serca fanów w latach 80. i myślę, robi to do dziś. Gdyby nie mała pomoc jednego z członków zespołu Modern Talking, to nie wiadomo, w jakim kierunku poszłaby jej muzyczna kariera. Przed wami w Radiu Złote Przeboje CC Catch.

Wiem, że trudno jest się wam rozstać z tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, ale mam bardzo dobre wieści. Tuż po sprawdzonych wiadomościach, punktualnie o 13:00, powrócą kolejne niezapomniane przeboje. Zatem zostańcie z nami.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. 13 na zegarach, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
2: Służby szykują się na niebezpieczne burze. Szef MSZ-u Ukrainy ostro o odebraniu orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jutro wybór nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Miriam Lipińska. Służby pozostają w pełnej gotowości. To komunikat po sztabie kryzysowym na Dolnym Śląsku, który zwołała wojewoda. Właśnie w tym regionie burze spowodowały wczoraj najwięcej szkód, a dziś gwałtowne burze we wszystkich województwach. Do tego ulewy. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Dlatego są apele o czujność.
3: Apelujemy też do samorządów i organizatorów wydarzeń plenerowych o bieżące monitorowanie komunikatów służb, a także o podjęcie działań zabezpieczających, o to, aby być gotowym do czasowego ograniczenia lub odwołania aktywności w przypadku występowania zjawisk atmosferycznych.
2: Mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Prezydent Karol Nawrocki zburzył pozytywne osiągnięcia, które udało się wypracować w relacjach między Kijowem i Warszawą w ostatnim czasie, oświadczył szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha. Dodał, że zniewaga wobec prezydenta Ukrainy dotyczy nie tylko orderów. Chodzi o zniewagę ukraińskiego żołnierza, ukraińskiego narodu i ukraińskiego prawa do posiadania własnej historii. Nie będziemy tego tolerowali, podkreślił Sybicha. To reakcja na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego na odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego po tym, jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Sybicha dodał, że Zełenski nie zdecydował jeszcze, czy pojawi się na konferencji odbudowy Ukrainy, która startuje 25 czerwca w Gdańsku. Prawdopodobnie jutro zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego. Bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. A zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
4: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
5: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
2: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z KO. Plenerowym koncertem Za miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu. 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali dla widzów ponad 100 różnych wydarzeń. Spektakle, koncerty czy seanse filmowe. W festiwalu weźmie udział ponad 500 artystów z 20 krajów.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Pogoda.
1: W paśmie od Świnoujścia aż po Kołobrzeg do końca dnia proszę spodziewać się pięknej, słonecznej pogody. Gdzie indziej mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej mamy w Gdańsku 23, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa, Lublina i Opola. Tam termometry pokazują teraz nawet do 30 stopni.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Trzy minuty po godzinie 13:00. Jak znam życie, to w wielu polskich domach o tej porze zaczynają się przygotowania do niedzielnego obiadu. To ja na dobry początek mam dla Was coś na przystawkę, czyli garść tych największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek Ace of Base, Wojtek Babiarczyk. Witajcie pięknie.

Od 81 roku do dziś na niemieckiej scenie muzycznej wczoraj wyruszyła w kolejną letnią trasę koncertową po Europie. To Nena w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na amerykańsko-brytyjski duet, który może nie osiągnął tak spektakularnych sukcesów jak inne gwiazdy tamtych czasów, ale za to w historii muzyki zapisał się jednym numerem, który błyskawicznie powędrował na szczyt list przebojów. Jeśli możecie, to dajcie teraz zdecydowanie głośniej radio, bo w tej piosence jest naprawdę dużo takiej pozytywnej energii. Przed wami Wax.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

To słynna piosenka z kultowego filmu Top Gun. Pamiętacie w tym filmie, jak Tom Cruise ścigał się po niebie na F-14? To Kenny Loggins w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która choć pochodzi z Quebecu, to w latach 90. była bardzo popularna we Francji. Przed wami już teraz Mylène Farmer.

0: już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: O, cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
12: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
13: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
14: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
18: Reklama.
19: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl.
20: Nie!

Podobno takie duety rodzą się raz na 50 lat, no i chyba coś w tym jednak jest. Olivia Newton-John i John Travolta prosto z musicalu Grease w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. No a teraz zabieram Was do Australii, gdzie do dziś ten zespół jest bardzo popularny. Niebawem wyrusza w kolejną wielką trasę koncertową po świecie. Przed Wami już teraz w radiu Złote Przeboje. Men at Work.

Jeśli tak jak ja nie wyobrażacie sobie dnia bez kawałków lat 80. i 90., to na waszym miejscu nie odchodziłbym od radia. Złote przeboje, bo już po godzinie 14 mam dla was kolejną porcję tych niezapomnianych numerów, zatem koniecznie bądźcie razem z nami.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja.
3: W weekendowe popołudnie towarzyszy Wam Radio Złote Przeboje, na zegarach 14, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Służby apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. Burze i ulewy przechodzą nad Polską i tak do późna w nocy. Będzie też o rekordzie z piłkarskim mundialem w tle. Miriam Lipińska. Już 54 osoby utonęły od początku tego sezonu. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, tylko wczoraj życie w wodzie straciły 4 osoby, między innymi w Augustowie na Podlasiu i w Śremie w Wielkopolsce. Zasady bezpiecznego odpoczynku nad wodą są od lat niezmienne. Nie kąpiemy się po alkoholu, nie skaczemy na główkę, pilnujemy naszych pociech i nie wypływamy daleko od brzegu, jeśli nie za bardzo potrafimy pływać.
5: Zawsze używajmy asekuracji, zawsze kamizelki ratunkowe, asekuracyjne. Pływajmy w grupach. Tak najlepiej, informujmy się, gdzie jesteśmy, miejmy uwagę jeden na drugiego.
4: Mówi ratownik Jacek Naumczuk. Warto pamiętać, by do wody w takie upały wchodzić powoli. Przez Polskę przechodzą burze z ulewnym deszczem. Tylko dziś z ich powodu strażacy wyjeżdżali już prawie 350 razy, najczęściej w Wielkopolsce. Burzowe alerty drugiego stopnia obowiązują we wszystkich województwach. Nie tylko zagrzmi, ale będzie też mocno padać. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Już w piątek koniec roku szkolnego i początek wakacji. Ponad 63% Polaków deklaruje, że wybiera się na wakacyjny odpoczynek. Nie wszyscy jednak mają prawo do 20 lub 26 dni płatnego urlopu, przypomina główny inspektor pracy Marcin Stanecki.
6: Osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, a przecież to jest olbrzymia liczba osób w Polsce, prawie 1,5 miliona, jeszcze dochodzą jednoosobowe działalności gospodarcze, nie korzystają z prawa do urlopu wypoczynkowego, ale mogę powiedzieć jako ciekawostkę, w wielu firmach osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, mają prawo do płatnego wypoczynku.
4: Z kolei samozatrudnieni rzadko kiedy prawdziwie odpoczywają. Niemal połowa przedsiębiorców pracuje zdalnie podczas swojego urlopu. I na koniec jeszcze komentator sportowy, rekordzista. To 90-letni meksykański dziennikarz. Obecny mundial w jego ojczyźnie Meksyku, Kanadzie i USA. Jest 15. w jego karierze, w którym występuje w roli komentatora. W tym mundialu bierze udział w analizach meczów dla lokalnej stacji radiowej.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Tylko w paśmie od Świnoujścia aż po Kołobrzeg proszę spodziewać się pięknej, słonecznej pogody. Gdzie indziej w kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najcieplej mamy w Katowicach 31, a najchłodniej w Koszalinie 19. Minuty po 14:00 zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego, upalnego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a zaczynamy bardzo romantycznie.

Genialny brytyjski zespół, który swoją karierę rozpoczął w latach 70., ale dopiero początek lat 80. tak naprawdę przyniósł im wielką sławę. To zespół Ultravox w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która przygodę z show biznesem zaczęła już w wieku 11 lat, wygrywając program typu Talent Show. Przed wami już teraz Shanice.

0: Szefowa cię prosi.
1: Potem.
0: A teraz co robisz?
1: Walczę z potem.
0: Zrób to skutecznie.
1: Ale jak?
0: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
2: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
0: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
5: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny!
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie.

Zbuntowany artysta muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje, człowiek, który w młodym wieku opuścił rodzinny dom tylko po to, żeby zrobić muzyczną karierę, co mu się oczywiście udało. To Jimmy Somerville w Radiu Złote Przeboje. To teraz pora na gwiazdę, która ostatnio świętowała swoje 80. urodziny. Obiecywała, że zrobi coś spektakularnego, a okazało się, że ten dzień spędziła z rodziną i przyjaciółmi w domu. Przed wami Cher.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
17: Kaufland jest!
18: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
19: Tak, wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
4: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl.
1: To jest radio Złote Przeboje.

Nie wiem jak wy, ale ja aż rozpłynąłem się przy tej piosence. To słynna ballada nie tylko piosenkarki, ale także aktorki. To Barbara Streisand w radiu Złote Przeboje. Gwiazda, która w latach 80. bardzo mocno współpracowała z zespołem Bee Gees. A propos tej formacji, to już teraz przed wami jeden z braci Gibb, to będzie Robin.

0: W niedzielne popołudnie razem z wami delektuję się tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, które powrócą jak bumerang tuż po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 15:00. Zatem zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Reklama. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Reklama.
8: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu, ewakuacja mieszkańców. Trwa obława na nożownika z Mierzawy w Świętokrzyskiem. Sanepid ruszył z kontrolami w turystycznych miejscowościach. Miriam Lipińska. Płonie fabryka aerozoli na Pomorzu w miejscowości Harnowo w powiecie słupskim. Na miejscu pracuje ponad 20 jednostek straży pożarnej, dojeżdżają kolejne. Mimo że dziś niedziela, zakład pracował normalnie. Policjanci pomogli w ewakuacji pracowników, mówi rzecznik słupskiej policji Amadeusz Galus.
10: Trwają działania mające na celu ugaszenie pożaru. Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Wszyscy pracownicy przebywający na terenie zakładu zostali ewakuowani. Służby ewakuowały również pobliskich mieszkańców w promieniu 200 metrów od zakładu.
9: Nad miejscowością Harnowo unoszą się gęste kłęby dymu. Słup dymu widać z odległości kilku kilometrów. Akcja gaśnicza jest utrudniona ze względu na wysokie temperatury powietrza, ale też na produkty, które znajdują się w zakładzie, w tym gazy. Trzeci dzień obławy na byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Za mężczyzną wystawiono list gończy. Zdaniem policji 49-letni Dariusz Równicki nadal jest na terenie powiatu jędrzejowskiego. Choć mężczyzna nie ma zezwolenia na broń, śledczy apelują, by pod żadnym pozorem nie próbować zatrzymywać go samemu. Do tragedii doszło w piątek. 49-latek rzucił się na teściów z nożem. Zmieniamy temat. Już w piątek początek wakacji. Sanepid ruszył z kontrolami miejsc wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje, mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.
11: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności, stanu sanitarnego pomieszczeń oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa zdrowotnego.
9: Tradycyjnie najwięcej kontroli inspektorzy prowadzą w miejscowościach turystycznych. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach paliw. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł i 12 groszy za litr. Rządowy pakiet CPN ma obowiązywać tylko do końca czerwca.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Pogoda.
8: Bez niespodzianek z nieba i bez kropli deszczu mogą liczyć jedynie mieszkańcy Polski północno-zachodniej. Gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie 19 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa, Krakowa i Lublina. Tam teraz termometry pokazują nawet do 30 stopni w cieniu.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Minuty po godzinie 15:00. Upalne mamy to niedzielne popołudnie i to w całym kraju, to teraz proponuję wam coś dla ochłody, czyli zestaw największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek Alana Miles i jej słynne Black Velvet. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie.

To jeden z najbardziej popularnych duetów lat 70. i 80. Za oceanem to Daryl Hall i John Oates w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która muzyką nasiąkała od dziecka, czerpiąc inspirację od swojego ojca, który był znanym pianistą jazzowym. Przed wami Donna Lewis.

0: złote przeboje.
1: Autopromocja.
0: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
12: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
13: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
1: Reklama.
0: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Za każdym razem, jak słucham tej piosenki, to mam wrażenie, że unoszę się nad ziemią kilka milimetrów. To Nelly Furtado, która swoją przygodę z muzyką zaczynała od folkowego grania, aby skończyć na tak zwanym popie z domieszką rapu. Na W Radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, która o mały włos, a zagrałaby w drugiej części kultowego filmu Dirty Dancing. Ostatecznie jednak rolę dostał Diego Luna. Przed wami Ricky Martin.

0: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: O, cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Giełda na Andersa informuje o powstaniu dodatkowego parkingu. Do dyspozycji klientów jest ponad 400 nowych miejsc parkingowych, dostępnych z drogi prowadzącej do spalarni. Zapamiętaj, odwiedzając giełdę, możesz wygodnie zaparkować za halami. Zapraszamy!
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez

0: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy. Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

Od początku lat 70. do dziś na muzycznej scenie w tym roku skończy 83 lata, ale nadal jest w doskonałej formie, dlatego postanowiła wyruszyć w kolejną trasę koncertową po świecie, a te najbliższe koncerty odbędą się m.in. w Maroku, a także w słonecznej Italii. To Gloria Gaynor w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na polski zespół, do którego mam zawsze wielki sentyment, bo jego numery zawsze przypominać mi będą lata szkolne. To Sztywny Pal Azji, Wieża Radości, Wieża Samotności. Już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Tak podczas tego upalnego, gorącego, niedzielnego popołudnia brzmi Radio Złote Przeboje. Zaraz sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie oraz też, co dalej z pogodą, a potem też obiecuję, że po 16 będzie czego słuchać, bo mam dla was między innymi Madonnę, Natalię Kukulską czy też Shakirę.
1: Autopromocja.
2: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne, zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
4: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka Azoty jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący, dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
10: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Marian, a ty komu kibicujesz?
13: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
12: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
0: Niedziela, godzina 16, czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce, na świecie, a więc sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Duży pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu. Będzie zażalenie na areszt dla podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Awaria na kolejowej trasie Poznań-Berlin usunięta. Miriam Lipińska. Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców, bo w zakładzie znajdują się materiały, które mogą wybuchnąć. Ogień objął cały zakład. Z pożarem walczy już 47 zastępów strażaków. Na miejscu są też specjalistyczne służby, jednostka chemiczna, która bada jakość powietrza, oraz zabezpieczenie medyczne i zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa. Do swojej ofiary miał strzelić 5 razy. Adwokat mężczyzny podkreśla, że jego klient wciąż nie przyznał się do zbrodni, ale polska policja i prokuratura nie mają wątpliwości, że to Gruzin pociągnął za spust.
15: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
14: Mówi nadinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy, śledczy próbują teraz ustalić, czy ktoś to morderstwo zlecił. Pociągi na trasie Poznań-Berlin kursują już normalnie. Od piątku z powodu obniżenia, a potem uszkodzenia sieci trakcyjnej na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą składy jeździły objazdami. Ponieważ do awarii doszło na fragmencie trasy, na którym drugi tor jest modernizowany, przez usterkę wstrzymano ruch pociągów. Dziś awaria została już usunięta. I na koniec koniec jeszcze sport. Trzy drużyny, Meksyk, USA oraz Niemcy, mają już pewny awans do fazy pucharowej mundialu. Trzy inne zespoły, Tunezja, Haiti oraz Turcja, mogą już zacząć pakować walizki, bo straciły jakiekolwiek szanse na 1/16 finału. Dziś do gry wracają zespoły z grup G i H. Na początek, bo już o 18:00 Hiszpanie będą próbowali zrehabilitować się w meczu z Arabią Saudyjską po blamażu i remisie z Wyspami Zielonego Przylądka, a piłkarze z Wysp Zielonego Przylądka zmierzą się dziś z Urugwajem. W pozostałych meczach Belgia zagra z Iranem, a Nowa Zelandia z Egiptem.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Pogoda.
0: Dzisiaj do końca dnia uważajcie i patrzcie w niebo, ponieważ może popadać jeszcze deszcz i też mogą pojawić się burze. Jeśli chodzi z kolei o pogodę na poniedziałek, no to będzie w kratkę. Północ i zachód jutro bardzo słoneczny i pogodny, ale pozostała część kraju, no to już może popadać, a także zagrzmieć.
16: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Jak już człowiek po obiedzie, po spacerze, nawodniony mam nadzieję odpowiednio w taką pogodę, no to można się odprężyć z radiem Złote Przeboje, a kawałków z lat 80. i 90. Oj, teraz nie zabraknie. Mariusz Telmaszczyk, dzień dobry.

W Radiu Złote przepoje takie połączenie i reggae, a także no, w czegoś, co naprawdę pasuje podczas takiej pogody, wakacyjnej pogody, no bo można dzisiaj się poczuć jak na Karaibach. Natomiast też wieczorem w Poznaniu na festiwalu Malta, który właśnie się rozpocznie, wystąpi Natalia Kukulska i będzie to wyjątkowe wydarzenie pod tytułem Za miłość, gdzie u boku Natalii zaśpiewają m.in. Grzegorz Turnau, Raut Kamiński, Natalia Szeder, Anna Maria Jopek, czy też Krzysztof Zalewski, a także Poznańska Orkiestra. Ale jeśli dzisiaj nie możecie tam dotrzeć, nie możecie być w Poznaniu, no to proszę, w Radiu Złote Przeboje mam dla was świetny numer. Natalia Kukulska w biegu.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Giełda na Andersa informuje o powstaniu dodatkowego parkingu. Do dyspozycji klientów jest ponad 400 nowych miejsc parkingowych, dostępnych z drogi prowadzącej do spalarni. Zapamiętaj, odwiedzając giełdę, możesz wygodnie zaparkować za halami. Zapraszamy!
4: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda. Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Ostatnio czytałem, że Madonna, kiedy umawiała się z chłopakami na randki, to pytała o ich warunki w domu, a dokładnie czy mają w domu wannę. Więc jako, że sam mam tylko prysznic, no to u Madonny niestety nie miałbym wielkich szans. No ale pozostało mi jedynie czekać na jej nowy taneczny krążek, który ukaże się 3 lipca. A zostający w temacie, ludzi, którzy zawsze czują się młodo, już teraz w radiu Złote Przeboje, kawałek, który uwielbiam. Forever Young.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Benvenuto al ristorante.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
11: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska S.A. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
17: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
18: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
0: Reklama.

W radiu Złote Przeboje, jedna z gwiazd mundialu, zresztą nie jednego. Złośliwi mówią, że Shakira na Mistrzostwach Świata wystąpiła więcej, bo 4 razy, niż jej były partner, a więc piłkarz Piqué, który uzbierał 2 takie imprezy w swojej karierze. No a zostając w futbolu, w radiu Złote Przeboje czas na Bono z YouTube, który mimo, że jest Irlandczykiem, no to sympatyzuje szkockiemu Celticowi, który swego czasu chciał nawet kupić, oraz jak może, no to odwiedza też Włochy, by oglądać tamtejszy klub z Neapolu. Ale tu się nie dziwię, bo swego czasu przecież w Napoli grał Diego Armando Maradona. Natomiast teraz też kawałek z najwyższej półki, YouTube. I still haven't found what I'm looking for.

0: One Way Ticket w Radiu Złote Przeboje, my dobijamy do godziny 17 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, też co z pogodą, a potem świetna muzyka podczas tego niedzielnego popołudnia, między innymi grupa Foreigner, a także będzie Kaja Prygowicz, Prawy do Lewego.
1: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
7: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
1: Reklama.
0: Niedziela, 17. Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli na Pomorzu. Uwaga na burzę, synoptycy wydali ostrzeżenia dla całego kraju. Afera korupcyjna w lubelskich urzędach zatacza coraz szersze kręgi. Miriam Lipińska. Na razie nikt nie ucierpiał w pożarze fabryki produkującej aerozole w Harnowie na Pomorzu. Ogień objął cały zakład. Konieczna była ewakuacja pracowników, bo fabryka mimo niedzieli pracowała dziś normalnie. Ewakuowani zostali także mieszkańcy bezpośredniego sąsiedztwa fabryki. Do pozostałych strażacy mają apel.
10: Apelujemy, by pozostali w domach, żeby zamknęli okna, nie wychodzili z domu i czekali na dalsze komunikaty.
9: Mówi młodszy aspirant Dawid Westrych z Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Na miejscu jest specjalna grupa chemiczna, która monitoruje jakość powietrza. Strażacy będą na bieżąco informować mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach. Już ponad 660 interwencji strażaków w związku z burzami, jakie przechodzą nad Polską. Burzom towarzyszy ulewny deszcz i silny wiatr. Alerty miejscami obowiązują nawet do 4 w nocy. CBA kontroluje Lubelski Urząd Wojewódzki. Ma to związek z aferą korupcyjną w lubelskich urzędach. Na początku tego roku kilku urzędników usłyszało już zarzuty z przedajności urzędniczej. Ostatnio zatrzymany został też lubelski kurator oświaty. Prawo i Sprawiedliwość domaga się odwołania wojewody za brak reakcji na kolejne zatrzymania. Wszystkie sprawy łączy jedna z firm eventowych, która ma mieć w Lublinie monopol na organizację kluczowych wydarzeń. Część wysoko postawionych urzędników z lubelskiego ratusza ma w tej sprawie już zarzuty, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
11: Funkcjonariusze CBA zatrzymali 7 osób, w tym między innymi zastępcę prezydenta miasta Lublina, dyrektora oraz kierownika jednego z wydziałów.
9: W sprawie zarzuty usłyszał też lubelski kurator oświaty. Lubelscy urzędnicy nie przyznają się do winy, a prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. I na koniec zmieniamy temat. Plenerowym koncertem Za Miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali ponad 100 różnych wydarzeń, spektakle, koncerty czy seanse filmowe.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro Polska będzie podzielona na północy i na wschodzie około 20-24 stopni i sporo słońca, natomiast na wschodzie, w centrum i na południu może popadać deszcz, a na południu też mogą pojawić się przelotne burze. Dzisiaj przez ten upał to aż chce się nic nie robić. No i to też jest rozwiązanie na popołudnie, na niedzielne popołudnie. Z radiem Złote Przeboje, jak najbardziej, bo przebojów lat 80. i 90. to nie zabraknie. Za chwilę m.in. Kaja Ibregowicz, a także grupa Foreigner. Mariusz Telmaszczyk, witam ponownie.

Tak sobie teraz zdałem sprawę, że to jest kawałek, którego nie da się chyba słuchać spokojnie na siedząco, bo nawet u mnie w studiu tutaj nie było to do końca możliwe. Prawy do lewego, Kaja i Bregowicz w radiu Złote Przeboje. Natomiast, proszę Państwa, wielkimi krokami zbliża się Dzień Ojca. No i jest szansa, żeby zgarnąć w radiu Złote Przeboje 500 zł. Tak jest, Przebojowy Tata to nasza zabawa z okazji Dnia Ojca, w której słuchacze Rock Radia odpowiadają na pytanie, jaką nietypową supermoc powinien mieć Przebojowy Tata. I dlaczego? A my wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, a dokładnie będą to robić w przyszłym tygodniu od samego rana w poranku Radia Złote Przeboje. Szczegóły naszej zabawy na stronie Radia Złote Przeboje, a już teraz możecie dać głośniej w domach, samochodach, cokolwiek robicie. Grupa Foreigner.

0: ta promocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.

W radiu Złote Przeboje głos, którego nie można pomylić z żadnym innym, a więc Anastasia, zresztą, która była niezwykle popularna u nas w Polsce i do dzisiaj ma naprawdę sporą rzeszę fanów. Natomiast teraz numer, który o dziwo kojarzy mi się z pewną grą komputerową. Ale żeby nie robić reklamy, no to dodam, że działa się ona w latach 80. Akcja tej gry przypominała trochę też klimaty człowieka z blizną, a kiedy jeździło się autem po mieście, no to w jednej ze zmyślonych stacji radiowych leciał właśnie ten kawałek. Self Control już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
6: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Giełda na Andersa informuje o powstaniu dodatkowego parkingu. Do dyspozycji klientów jest ponad 400 nowych miejsc parkingowych, dostępnych z drogi prowadzącej do spalarni. Zapamiętaj, odwiedzając giełdę, możesz wygodnie zaparkować za halami. Zapraszamy!
11: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
17: Skoda.

They Don't Care About Us, Michael Jackson w radiu Złote Przeboje. No właśnie, jeśli chodzi o Michaela Jacksona, to można przeczytać, że film Michael stał się właśnie najbardziej kasowym filmem biograficznym o muzyku w historii kina. Ta produkcja o życiu Michaela osiągnęła globalne przychody, uwaga, na poziomie ponad 900 milionów dolarów, wyprzedzając dotychczasowego rekordzistę, a więc film o Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody z 2018 roku. Ale z tego, co pamiętam, Tina Turner też swego czasu doczekała się filmu o sobie, chociaż tutaj obyło się bez rekordów, mimo że jej życie to scenariusz na świetny film czy też serial. No to słuchamy już teraz Tina Turner w Radiu Złote Przeboje.

niedzielne, późne popołudnie. W zasadzie to już powoli zmienia się też w wieczór, bo dobijamy do godziny 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Będzie też pogoda na jutro, a potem, żeby się pobudzić i rozbudzić, bo na pewno nie rozgrzać, raczej ochłodzić, to obiecuję, że zagram dla Was Edytę Bartosiewicz. Będzie Lubega, czy też grupa Roxette.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: 18 wybiła, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji i śmierć w szpitalu. Trzecia doba poszukiwań nożownika z Mierzawy. Kazimierz Dolny w przyszły weekend opanują ludowe kapele. Miriam Lipińska. Trwa wyjaśnianie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
12: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
11: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Jest list gończy za mężczyzną podejrzewanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
13: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
11: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Najwybitniejsi śpiewacy, instrumentaliści, ale też twórcy rękodzieła i miłośnicy kultury ludowej ponownie przyjadą do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za kilka dni w nadwiślańskim miasteczku rozpocznie się jubileuszowy 60. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, mówi burmistrz Kazimierza Artur Pomianowski.
14: Możemy poznać nie tylko muzykę ludową, graną z serca, uczoną często z pokolenia na pokolenie, ale też poznajemy twórczość ludową. Festiwal jest autentyczny i na tym chyba polega jego szczególność. Na pewno Państwo wywieziecie niezapomniane wrażenie.
11: Festiwal w Kazimierzu od czwartku do niedzieli.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Pogoda. Jeśli chodzi o pogodę, no to jutro nad morzem, czy też na zachodzie kraju słonecznie, odpowiednio 20, czy też 25 stopni. Natomiast jutro w centrum będzie naprawdę gorąco, 25 stopni, ale jutro może popadać deszcz. Podobnie też na południu kraju, gdzie mogą pojawić się również burze. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, godzina 18. Mariusz Stelmaszczyk jestem, no i człowiek nie tylko mundialem żyje, więc warto też podczas tego wieczoru doładować się pozytywną energią przed nadchodzącym tygodniem, słuchając świetnych kawałków w radiu Złote Przeboje. Oto dowód.

0: Oj, można było się zasłuchać Celine Dion, I'm Alive w Radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru. Natomiast teraz o nie piłce, bo wiem, że jest mundial, a o siatkówce opowie wam Edyta Bartosiewicz.
1: Oczywiście. Wciąż kocham siatkówkę. Oglądam wszystkie mecze. Bardzo dopinguję i męskim drużynom, i żeńskim. Bardzo się cieszę z sukcesów ostatnich, jakie odnosimy. Dziewczyny też fajnie grają. Lubię oglądać ligę włoską. Tam są zawodniczki, które ja lubię. Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy... trenowałam 10 lat. Znaczy mówię, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu. Mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę dzika, Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz, a tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok, zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: A my posłuchajmy Edyty Bartosiewicz, Sen w Radiu Złote Przeboje.

0: To był właśnie dowód na to, że w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się dokładnie do roku 1999. To wtedy odbyła się premiera filmu Killerów Dwóch i Ogniem i Mieczem. Też Polska wstąpiła do NATO, odbyła się też 71. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie najlepszym filmem okazał się Zakochany Szekspir. W 1999 roku grupa Backstreet Boys wydała album Millennium, I want it that way. A Christina Aguilera swój debiutancki krążek. Również w 1999 roku ukazał się kawałek Mambo No. 5 w wykonaniu Lubegi.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.
0: Utwór w rzeczywistości powstał na bazie instrumentalnego Mambo No. 5, która już, uwaga, uwaga, w 1949 roku nagrał kubański artysta Damaso Perez Prado. Natomiast Lubega dodał własny tekst. No i piosenka błyskawicznie podbiła listę przebojów na całym świecie. We Francji na przykład utrzymała się na pierwszym miejscu aż 20 tygodni, a w wielu krajach Europy stała się niekwestionowanym przebojem lata 1999. No a z racji, że lato 2026 już mamy, no to posłuchajmy. Tym bardziej Lubega, Mambo No. 5 w Radiu Złote Przeboje.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
0: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet

0: 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
7: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
9: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie.
12: Komar.
13: Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
19: Uwaga! Super promocja w Teddy!
20: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
21: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
22: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Ale sztosy.
25: Ale co?
24: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
26: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
27: To przy okazji zjesz z nami.
26: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
28: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
27: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
26: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
27: Ach, to tylko przy okazji.
26: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
29: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...

0: z racji, że zaczęło się lato, no to akurat takich letnich kawałków też w radiu Złote Przeboje akurat zabraknąć nie może. Venga Boys i Bum Bum Bum. Natomiast już teraz o Davidzie Bowiem opowie wam Kasia Stankiewicz, znana z Various Monks.
1: David Bowie to jest dla mnie osobowość, która kumuluje w sobie wszystko, co mnie inspiruje. Oprócz tego, że świetna muzyka, niesamowite teksty, to jeszcze obrazy, projekty okładek i osobowość, która przetrwała na wiele lat i jest inspiracją dla kolejnych pokoleń. Oczywiście był też inspiracją dla mnie, kiedy pisałam płytę Mimikra, która okazała się w 2006 roku. Słuchałam głównie Bowiego i pamiętam, że wówczas było to moje wielkie odkrycie. On miał ogromny wpływ na to, jak tworzę, co mówię i w jaki sposób.
0: A my posłuchajmy teraz świetnego duetu w radiu Złote Przeboje, David Bowie i Pat Metheny.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Marian, a ty komu kibicujesz?
12: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
11: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
13: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
17: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
19: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
20: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa. Dzisiaj w audycji zanurzymy się w twórczości białostockich artystów. Porozmawiamy o barwnych abstrakcjach, kolażach i malarstwie figuratywnym Bernardy Nikitorowicz. Jej ekspozycję można oglądać w białostockiej Galerii Marszant. Z kolei Przestrzeń Formy to tytuł nowej wystawy białostockich twórców Eweliny Ramotowskiej i Kamila Kalinowskiego. Ekspozycja zostanie otwarta na początku lipca w Podlaskim Instytucie Kultury. Spotkałam się z autorami, żeby porozmawiać o ich pomyśle na wystawę, twórczości, inspiracjach i podejściu do tworzenia. Spotkamy się też z Ewą Chacianowską, białostocką artystką i kuratorką sztuki. W tej godzinie programu opowiemy ponadto o nowej wystawie, która została otwarta w białostockim ratuszu. Pozwoli ona poznać oblicza przeszłości, czyli 70 lat działu archeologii Muzeum Podlaskiego. Zaprosimy Was też nad Dziewicze Wigry, aby poczuć puls pradawnej natury. Zapraszam.
1: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
20: Radio Złote Przeboje wybrało się dzisiaj do białostockiej Galerii Marszant. Nie bez powodu, bo właśnie została otwarta kolorowa, niesamowita wystawa Bernardy Nikitorowicz pod tytułem Mało Miasteczkowi Cześć.
21: Cześć, witam wszystkich.
20: Od razu, od samego progu, feria barw atakuje. Kocham kolory.
21: No to tak jak ja. Szczególnie takie czyste czarne, białe, czerwone. Szczególnie czerwone jest moim takim znakiem chyba rozpoznawczym. Bardzo lubię ten kolor i tak też często się ubieram. Wchodzimy do pierwszej sali Galerii Marszant, która przedstawia obrazy bardziej figuratywne.
20: No właśnie tak widzę. Widzę tutaj takie dwa tematy. Obrazy, tak, gdzie są twarze, portrety, można powiedzieć, postaci, a dalej zupełnie coś innego. Zaczniemy właśnie od tych twarzy.
21: Moje życie, jakby działalność artystyczna składa się właśnie z etapów również malarskich, ale też i osobistych. Ja cały czas się rozwijam i dążę do tego, żeby moje malarstwo też się przepoczwarzało i zmieniało. Jakby dojrzewam z każdym cyklem. W 2002 roku odbyła się w Galerii Marszant moja pierwsza wystawa, która też była przejściem z jednego etapu w drugi. I w tym roku również wystawa ma taki charakter. Ten cykl żegnam, bardziej figuratywny, gdzie widzimy malarstwo figuratywne właśnie, które mówi bardziej o moich doświadczeniach emocjonalnych. Są to twarze w ferii barw, troszeczkę tak wizualnie powiązane z moją emocjonalnością. Ten cykl żegnam na rzecz cyklu bardziej abstrakcyjnego, intuicyjnego, gdzie moje emocjonalne krajobrazy mają już zupełnie inny charakter, aczkolwiek człowiek nadal jest w centrum mojego zainteresowania. Tylko już nie jako twarz, ale jako człowiek w tłumie, jako społeczność, jako pewien krajobraz też emocjonalnych przeżyć, mojego umieszczenia w społeczeństwie, mojego miejsca, jak też miejsca innych ludzi. One przedstawiają twarze. To są stany bardziej moje emocjonalne. Malując te obrazy, byłam w określonym okresie takiego życia, kiedy bardzo dużo się działo i było związane z bliskością z drugim człowiekiem, z odpowiedzialnością za niego, z miłością, więc jest tu dużo odniesień właśnie do bliskości, do emocji. Są to takie pejzaże emocjonalne moje.
20: Tak, widać troskę. Te twarze patrzą na siebie z troską.
21: Tak, ale w pewnym momencie już miałam tego przesyt, dlatego że te twarze też niosą ze sobą pewną odpowiedzialność. Kiedy ja namaluję obraz twarzy, to jest takie zobowiązanie. Ono już zostaje, to jest figuratywne, to jest, zamyka się w pewnych ramach. I to widać na każdym z tych obrazów w tej pierwszej sali, gdzie jest ulotność, gdzie jest bliskość, gdzie też te pary ludzi albo też pojedyncze twarze funkcjonują w jakimś świecie barw, przyrody czy też miłosierdzia. Jest trochę jakby niespecjalnie nawet, ale takiego złamania w tym życiu, tak, że człowiek jest uwikłany w różne sytuacje, w różne układy i ta witrażowość jest też odniesieniem do tych układów.
20: To
21: tutaj też
20: dalej
21: jest dziewczynki, które przedstawiają swoją miłość, wsparcie, przyjaźń i tak jest właściwie we wszystkich obrazach. Tam też mamy bardziej figuratywny obraz, który też dostał się na wystawę Open Call No War. Jeden z trzech obrazów, który będzie na wystawach.
20: No właśnie, zatrzymajmy się przy tym temacie.
21: Jakbym może zaczęła od wyjazdu w styczniu 2026 do Korei, gdzie wyjechałyśmy z innymi malarkami i jakby twórczyniami z Białegostoku do Seulu, do Paju i miałyśmy tam wystawę. Nawiązałam tam współpracę z ludźmi, którzy zajmują się sztuką i obrazami i zgłosiła się do mnie właśnie osoba, proponując mi, że moje obrazy nadawałyby się na wystawę właśnie właśnie tą No Wall. I dostałam informację od pana Jan Mojanga, który organizuje całą tą wystawę, że trzy prace rzeczywiście się dostały. I zostały zaakceptowane, dostałam certyfikat udziału w tym projekcie i jakby pierwsza planowana wystawa odbędzie się pod koniec sierpnia w Government Complex Sejong Sport w Sejong, a już później dowiem się więcej szczegółów, gdzie będą kolejne wystawy i czy będę musiała wysyłać pracę, czy to będzie w formie cyfrowej.
2: Opowiedzmy o tych obrazach, które tam trafią. Jeden to tu wspomniałaś już, bardziej ten figuratywny. Co to za historia?
21: No tutaj spotykają się dwa światy. Świat naiwny, świat zabawek, świat pokoju, no i takiej zabawy, lekkości ze światem wojny. Malowałam to też w czasie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie. Jest tutaj dużo odniesień też do tego mego stanu emocjonalnego, też takiego smutku, bo bardzo przeżyłam ten moment. Ja się potwornie boję wojny i tutaj to może trochę wybrzmiało, ale też wybrzmiała nadzieja w postaci tych zabawek nowego pokolenia, które uważam, że powinno walczyć o ten pokój. Spotykają się dwa światy. Tam w tle jest miasto zamglone, które gdzieś tam żyje, natomiast teraz wszyscy żyją tymi wojnami, które wokół się dzieją. Tak.
2: Zabierają swoje, można powiedzieć, ogólnie zabawki i wędrują.
21: Dokładnie tak, że są ludzie pokoju i ludzie wojny. I ja zdecydowanie opowiadam się za tymi ludźmi pokoju oczywiście. I to wybrzmiewa właśnie w tym obrazie. I jak przejdziemy tutaj do kolażu, który powstał również na ten temat, to tu zorientujemy się, że widać, prawda, tutaj odniesienia dotyczące wojny. Są też odniesienia do regionu, gdzie ja żyję, gdzie mieszkam, gdzie utożsamiam się sercem i całym swoim jestestwem, ponieważ są to elementy naszych wzorów z tkanin podlaskich, z dywanów i z tkanych kilimów, ale są też żołnierze, jest spalony budynek, jest dom, są zwierzęta, są ludzie tańczący i elementy takie właśnie typowo podlaskie. Trzeciego obrazu tutaj nie ma, bo uważałam, że akurat nie powinien tu być, bo nie nadaje się wizualnie, ale trzy rzeczywiście przeszły.
2: Ale też jest oczywiście antywojenny.
21: Tak, tak, jest antywojenny, jest to mój portret w tle również z elementami podlaskimi, które kojarzą mi się z wojną na Ukrainie i z takim niepokojem z tego okresu.
2: I w ten sposób przeszłyśmy do drugiego pokoju, gdzie jest już to twoje malarstwo bardziej abstrakcyjne, ale wciąż są tu te mocne, intensywne, pięknie łączone kolory, czyli przy kolorach zostajesz?
21: No zdecydowanie, no ja kocham kolory. Trudno mi jest malować, nie wyobrażam sobie, żebym mogła je opuścić. Tutaj bardziej przechodzimy od figuratywności tak do sensu stricte tytułu mojej wystawy Małomiasteczkowi. Małomiasteczkowi to nie jest zapis tylko naszego istnienia pod kątem geograficznym, to jest też stan ducha. Jedna wystawa, ale dwa spojrzenia na moje malowanie, dwa cykle jakby, to taki zapis procesu malarskiego. Od twarzy i indywidualnego portretu i takich emocji, jak widać w tej zamkniętej figurze, do rozproszenia postaci. W wspólnocie znaków, śladów, bytów. Człowiek i jego postać ujęta jest zupełnie inaczej. Jako figura w zbiorowości. Zapis mitologii, znaków człowieka w przestrzeni, wśród innych ludzi. Jest moim zdaniem też samotność w grupie, jest indywidualność. Są nasze strachy, moje strachy, ale też wśród tych ludzi, których tutaj przedstawiam, są karykaturalne znaki różnego rodzaju. Bardzo dużo jest odniesień symbolicznych, intuicyjnych. To jest malarstwo, które płynie we mnie w tej chwili. Jest pełne zwierząt, pełne magii, przyrody, człowieka. Wśród też wierszy, jak widzisz, bo są tutaj też poprzyklejane moje wiersze. Pomyślałam, że będzie ta wystawa jednak fajnie wyglądała, bo tworząc jakby ten cykl właśnie Małomiasteczkowi, zamiast tytułów pomyślałam sobie, no bardzo bym chciała, żeby to były moje emocje związane z tymi obrazami. I tak jest. Przeczytamy. Każdą cząstką ciała wiem. Wiem, co dzisiaj powiedział podmuch wiatru na ścieżce. Nie będę pytała, ile to jeszcze poranków, ile ścieżek i książek, łyżek zupy do ust, ciężkich godzin w miastach ilu. Ile chlebów rozkrajanych, wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń, schodów, kroków, trzaśnięcia bramki, ile łez i uśmiechów. Ci dam ciepła i zimna, wniosę w kieszące dni.
2: Tu Marek Grechuta pobrzmiewa.
21: Dokładnie tak, ponieważ część z tych wierszy to są przetworzone też modlitwy i słowa piosenek, które zapadły w całym moim życiu bardzo mi głęboko w serce.
2: Kolaż, słowa tak. I obrazy.
21: Tak, dokładnie tak. No i jak widzimy tutaj postać człowieka, te hybrydowe, takie wydłużone nogi i nie wiem, czy to postacie, czy to można nazwać twory, są zazwyczaj same w tej społeczności tutaj moich obrazów. Jedynie tutaj chyba jeden z obrazów tutaj, jak widzimy, pod tytułem Tacy sami, a jednak inni, jest połączone, że ludzie są połączeni różnymi nićmi i to też jest jakby z clue tych moich obrazów, że człowiek jest samotny, ale powiązany różnymi emocjami, układami z innymi ludźmi, od nich zależy, z nimi się spotyka, funkcjonuje i tworzy też radość życia, bo tak jak ja mówię, ja jestem wśród swoich przyjaciół, wśród ludzi, ale też wśród strachów i różnych sytuacji, które mnie definiują i to jest w tej wystawie Małomiasteczkowi. Serdecznie zapraszam, zawsze można napisać do mnie na Messengerze, polubić profil Bernarda Nikiterowicz, jak też i Malarenka, umówić się ze mną i tak jak z tobą rozmawiam i opowiadam o tych obrazach, również będę opowiadała poszczególnym ludziom. A w sobotę tą o godzinie 12.30 jest oprowadzanie kuratorskie i na które też serdecznie zapraszam.
20: Jeżeli ktoś lubi usłyszeć, co artysta miał na myśli, to świetna okazja.
21: Bardzo dziękuję.
20: A Marszanda macie otwartego, tak do zwiedzania na co dzień?
21: Tak, to są dyżury, które też w internecie można zobaczyć. Bardzo zapraszamy. Mamy wiele, wiele planów związanych z Marszandem i z działaniami artystycznymi, więc zapraszam serdecznie do polubienia przede wszystkim strony Galerii Marszand.
20: A więcej na ten temat już wkrótce w naszym programie. Dziękuję ci. Dzisiaj gościnią Radia Złote Przeboje była Bernarda Nikiterowicz, białostocka malarka.
21: Pozdrawiam serdecznie.
20: Pozdrawiamy, dziękujemy.
3: Co jest grane w Białymstoku?
20: 110 spektakli, 20 koncertów, przedstawienia dla dzieci, wystawy i spotkania autorskie. To był bardzo owocny rok w funkcjonowaniu Opery i Filharmonii Podlaskiej. Jej szefowie, dyrektor Wioletta Bielecka i konsultant muzyczny Mirosław Jacek Błaszczyk podsumowali ostatnie kilka miesięcy. Ponadto przedstawili informacje, co wydarzy się w placówce jeszcze do końca czerwca. A będą to 3 koncerty. Opera przygotowuje także atrakcje po sezonie w wakacje z organizuje nowy festiwal, pierwsze międzynarodowe spotkania ze sztuką. W jego programie będą m.in. sceniczna wersja opery Carmen, a także pokaz filmu niemego Halka. O szczegółach tych wydarzeń mówią dyrektor białostockiej opery Wioletta Bielecka i konsultant muzyczny instytucji Mirosław Jacek Błaszczyk.
4: Zbliżamy się do zakończenia 71. sezonu artystycznego w Operze Filharmonii Podlaskiej. Wobec tego czas na podsumowanie. Był to sezon wyjątkowy, bogaty w wydarzenia, pełen wzruszeń, artystycznych wyzwań i wspólnych przeżyć zarówno dla wykonawców, jak i dla naszych odbiorców. W naszej instytucji odbyły się 252 wydarzenia, w tym 20 koncertów abonamentowych oraz 110 spektakli, a wysłuchało i obejrzało nas 68 156 odbiorców. Naszej najmłodszej widowni zaprezentowaliśmy 87 wydarzeń edukacyjnych, a odwiedziło nas tych najmniejszych 13 411 odbiorców ze szkół ponadpodstawowych i tych niższych podstawowych. Na scenie impresaryjnej, tak zwanej trzeciej scenie, odbyły się 3 wydarzenia, a liczba odbiorców to 1132 osoby. Inne wydarzenia to 6 wernisaży i wystaw, poza tym zwiedzanie tarasu widokowego, opery, filmy, spotkania autorskie. W bieżącym sezonie 2025-2026 odbyły się 3 premiery. Giacchino Rossiniego opera Kopciuszek 17 października 2025 roku w reżyserii Marii Sartowej. Następnie muzyka Piotr Nazaruk, Krzysztof Herdzin. Oratorium inscenizowane Noc Dziadów w reżyserii Piotra Tomaszuka. Premiera odbyła się 14 listopada 2025 roku i było 5 przedstawień.
20: I tu dobra informacja, oratorium wróci na deski opery jesienią, mówiła szefowa tej instytucji profesor Wioletta Bielecka.
3: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
20: To, że opera podsumowała kończący się właśnie sezon artystyczny, nie oznacza, że nic więcej nie będzie można tam zobaczyć. W najbliższych dniach, 26 czerwca, zostanie wystawiony bal maskowy. Zaprasza dyrektorka opery Wioletta Bielecka.
4: Zaprezentujemy niezwykłą interpretację opery Giuseppe Rediego Un ballo de maschera, czyli bal maskowy. Następnego dnia trzecia scena, będziemy mieli okazję do podziwiania nadzwyczajnego recitalu skrzypcowego Fabio Biondiego. Na ulicy Podleśnej serdecznie zapraszamy. Będą to utwory w skrzypcach. skrzypcowy muzyki baroku, między innymi Francesco Geminianiego, wirtuoza skrzypiec, kompozytora epoki baroku, który przybył w Anglii wraz z Jerzym Fryderykiem Händlem i akompaniował mu na klawesynie, oraz drugiego kompozytora Nicola Matteisa, skrzypka kompozytora działającego we Włoszech w drugiej połowie XVII wieku, który przyczynił się do popularyzacji muzyki włoskiego baroku w Anglii.
20: Mówiła dyrektorka Opery i Filharmonii Podlaskiej Wioletta Bielecka. A tymczasem wracamy do malarstwa. Realizm magiczny i surrealizm to gatunki, które możemy odnaleźć w twórczości Eweliny Ramatowskiej. Z kolei Kamil Kalinowski rzeźbi głównie w plastrach drewna. Ci białostoccy twórcy postanowili spotkać się na wspólnej wystawie pod tytułem Przestrzeń formy. Jak powstał pomysł tej ekspozycji?
5: Pierwotnie miała być to moja indywidualna wystawa z rzeźbami, ale stwierdziłem, że jednak fajnie by było, żeby to była wystawa z obrazami. Jednak rzeźby bardzo fajnie komponują się z obrazami. Adam Ślefarski, który pracuje w PIK-u, zaproponował Ewelinę. Ja jak najbardziej zgodziłem się i byłem zadowolony z tego powodu, bo jej twórczość mi się podoba i myślę, że jest bardzo blisko mojej twórczości.
6: Warto może dodać też, że jesteśmy z Kamilem w grupie twórczej Bohemia, którą prowadzi właśnie Adam Ślefarski i stąd w ogóle narodził się pomysł też tej wystawy w Podlaskim Instytucie Kultury. Przestrzeń formy. Zastanawialiśmy się z Kamilem, jak się zjednoczyć i pomyśleliśmy sobie, że to jednak jest najlepsze, bo rzeźba sama w sobie jest formą 3D, ona jest trójwymiarowa. Obraz jest formą płaską, ale w obrazie też jest dużo przestrzeni. Czyli ja naprawdę chcę opowiedzieć o tych polach, które dawały mi pole do wyobraźni i dają do tej pory, a Kamila rzeźba sama w sobie jest przestrzenią. I tak połączyliśmy przy pomocy Beatki Palikot, która będzie naszym kuratorem naszej wystawy, także w dużej mierze też dzięki Beacie.
20: Co konkretnie pokażecie?
5: Ja tradycyjnie rzeźby z drewna, w większości tworzone z plastrów, o różnej tematyce. Te moje prace nie są bardzo oczywiste. Staram się je tworzyć w ten sposób, aby obserwatora skłonić do refleksji i do zastanowienia nad konkretną pracą.
20: Czyli wycinasz sobie taki wielki plaster drewna i coś tam wyobrażasz, twarz człowieka.
5: Zgadza się, różnie. Czasem temat zostaje jakoś tak narzucony, czasem pomysł rodzi się w głowie i dopiero później powstaje tytuł pracy.
20: Czy w rzeźbie to jest ważne, że jest jakiś temat, czy po prostu najważniejszy jest taki ten kształt, ta bryła?
5: Myślę, że tytuł przekazuje to, co twórca chciał pokazać.
20: Czyli ułatwia odbiór.
5: Zgadza się, jak najbardziej.
6: Ja zaprezentuję obrazy z dwóch takich cykli. Jeden cykl są takie pejzaże cyrkularne, a drugi cykl to są mandale podlaskie. I świetnie zgraliśmy się z Kamilem, bo Kamil tworzy w plastrach, a ja tworzę na kołach, na tondach, to znaczy na kwadratowych płótnach, ale chyba nie ma obrazu bez koła, więc myślę sobie, że się świetnie zgramy z Kamilem, nawet jeżeli chodzi o samą formę. To są takie pejzaże, które gdzieś tam w głowie mi się urodziły, kiedy wspominam moje dzieciństwo. Za domem moich dziadków były pola, tylko pola. I ja naprawdę w dużej mierze te pola maluję od wielu, wielu miesięcy. I to są te pejzaże. A drugi cykl, te mandale podlaskie, to jest to wszystko, czym ja się inspiruję. Gdzie jak zamykam oczy, to widzę. Ja uwielbiam rower. Ostatnio byłam na rowerze i myślę sobie, w jakim pięknym miejscu żyjemy. To jest coś niezwykłego, bo jechałam przez te lasy, a potem przez te pola i te chabry, słuchajcie, i te łąki. To jest coś, co we mnie bardzo, bardzo rezonuje. To jest coś, co po prostu zbieram gdzieś tam w sobie i potem jak siadam przed tym płótnem, to nawet jak coś innego chcę namalować, to tak czy siak gdzieś te podlaskie pole, ta łąka się wylewa i ja się z tego bardzo cieszę, bo ja bardzo nie lubię odzwierciedlać rzeczywistości jeden do jednego, bo wcale nie wydaje mi się, że świat jest taki prosty.
20: A zresztą mamy fotografię, która świetnie sobie z tym radzi dzisiaj.
6: Właśnie, właśnie. Fotografia jest od tego, żeby odzwierciedlać jeden do jednego.
20: Ktoś, kto nie widział twoich prac, może sobie teraz zupełnie coś innego wyobrazić niż to, czym one są, bo gdy ja na nie patrzę, mam bardziej skojarzenia ze sztuczną inteligencją. One są takie mocno nowoczesne. Myślę tu o tych niebieskich, które były pokazane na przykład na wystawie pod tytułem Rzeczpospolita Babska 2. To bardziej taki nowoczesny surrealizm niż przestrzeń i pola.
6: O, jestem bardzo zaskoczona przede wszystkim tą sztuczną inteligencją, bo ja mam ogromny dylemat moralny, jeżeli chodzi o AI. One są rzeczywiście nowoczesne, bo one są graficzne w dużej mierze. Ja też często sobie myślę, że te moje malarstwo jest mocno rysunkowe i mocno graficzne. Ja się bardzo dobrze czuję w tej technice. Tam jest dużo takiej koronkowej roboty. Ja bardzo długo obrazy maluję. Ja jeden obraz maluję około 2 tygodni i proszę mi uwierzyć, że zazdroszczę wszystkim tym artystom, którzy siadają po prostu i w 3 godziny mają 3 obrazy, bo ja naprawdę próbowałam w ten sposób malować, nawet jak machnę jakąś taką abstrakcję, to potem siadam i wykańczam to jakimiś cieniusieńkimi pędzelkami pastelkami, ale nie ma to wspólnego nic ze sztuczną inteligencją. Wszystko jest w głowie, nie robię szkiców nigdy, bo one mi bardzo przeszkadzają, ale projekty w głowie mam wstępne, zawsze przed zaśnięciem to sobie wymyślam. Obrazy, czasami nie pamiętam, co wymyśliłam, ale w dużej mierze tak.
20: One są niebieskie.
6: W dużej mierze niebieskie. Niebieski przyplątał się do mnie dawno temu. Usłyszałam też ostatnio od innej artystki z Korei w ogóle południowej, buddystki, która również jest kolorystką.
20: Tam także trafiły twoje prace.
6: Tak. To było duże wyróżnienie i duża przygoda. I usłyszałam od niej właśnie, że to, w jakich kolorach tworzymy, ma znaczenie. I najczęściej artysta wybiera te kolory, których mu brakuje. Niebieski kolor jest kolorem chłodnym. I mi chyba w życiu takiego chłodu brakuje, bo jestem bardzo emocjonalną osobą i gdzieś tam w środku mam bardzo dużo czerwieni, której chciałabym się pozbyć i myślę sobie, że ten niebieski to jest właśnie to. Te obrazy w dużej mierze to są takie nokturne. Niektórzy tam krzyczą na mnie, szczególnie ci moi byli nauczyciele, że za dużo ciemnych kolorów, ale mi się noc i księżyc nie kojarzy z czymś złowrogim. Dla mnie księżyc i noc to jest spokój i cisza. I z tym sobie całe życie kojarzyłam. Ja też nie mieszkam w mieście, mieszkam w małym miasteczku. Chciałabym mieszkać na wsi bardzo, bo tą wieś też kojarzę, jakby wieś jest przypisana do mojego dzieciństwa i pamiętam te niezwykłe, ugwieżdżone nieba i ten księżyc, którego nie jesteśmy w stanie zobaczyć żyjąc w mieście i ta niezwykła cisza i spokój. I myślę sobie, że w dużej mierze się do tego odnoszę też w tych moich obrazach, bo myślę, że od kilku już lat, no gdzieś tam jednak w tych wspomnieniach jestem osadzona bardzo i to dzieciństwo właśnie gdzieś tam wypływa w tych płótnach i ten księżyc. I też myślę sobie, że rzeźby Kamila są mi bardzo bliskie. Kamila rzeźby też są nieoczywiste. I też wydaje mi się, że Kamil pokazuje nie tą zewnętrzną warstwę życia, w którą siłą rzeczy jesteśmy uwikłani, bo praca, bo rachunki, tylko Kamil też chce pokazać coś, co jest w środku, wewnętrzną stronę człowieka. Ja w tych rzeźbach widzę mnóstwo emocji.
20: Jakich?
6: Trudnych emocji. Myślę sobie, że w ogóle twórczość, malarstwo, rzeźba, w ogóle twórczość rzadko kiedy jest radosna. Też jestem artyterapeutą i wiem, że ktoś się może teraz już denerwować, że Boże, Ewelina znowu mówi o tym, że twórczość jest lecznicza, ale jest. Ja myślę sobie, że każdy tworzy z wielu powodów, ale jednym z powodów, może czasami nawet nieuświadamianych, jest to, że to jest forma terapii dla nas. Zawsze po zakończonym obrazie jestem zdziwiona końcowym efektem i to jest świetne, że człowiek może się zastanowić, szczególnie jak cię gdzieś pokazuje obrazy i podejdzie osoba z zewnątrz i mówi, co widzi w tym obrazie. To jest coś niesamowitego, że często przy rozmowach z innymi osobami odkrywamy, co naprawdę chcieliśmy powiedzieć. A B, że też po zakończonym obrazie ja czuję ogromną ulgę. Nie dlatego, że skończyłam, tylko jakąś lekkość.
20: Satysfakcję pewnie.
6: Satysfakcję, ale też lekkość taką wewnętrzną.
5: Podobnie jak Ewelina powiedziała, tworzenie pracy to jest taka terapia. To jest ucieczka od trudów dnia codziennego i zagłębienie się, tak jak medytacja, w tym całym tworzeniu, w tym całym procesie, który jest. I to jest właśnie fajne, że podobnie jak Ewelina, często jestem zdziwiony efektem końcowym, choćby z tego względu, że drewno, w którym robię, jest niejednorodne i często uwidocznione zostają wady drewna wewnętrzne. I w związku z tym ten projekt, który zamierzony jest, często trzeba zmienić i dostosować tak, żeby ta rzeźba nie rozpadła się.
20: Tak, bo nagle jakiś sęczek gdzieś tam.
5: Sęki nie stanowią problemu. Większym problemem są wewnętrzne pęknięcia drewna. A w związku z tym, że moje prace są ażurowe, to wymagają jednak takiej wytrzymałości, a każde pęknięcie bardzo mocno osłabia tą rzeźbę. Dlatego muszę kombinować tak, żeby było co pokazać, a nie przynieść kawałków. Takie wyzwanie, któremu staram się sprostać, aby zrobić coś, żeby się nie rozpadło. Także nie tylko jeśli chodzi o takie twórcze myślenie artystyczne, tylko też takie inżynierskie, aby to jakoś zrobić, aby to się trzymało, aby ta konstrukcja, tak jak wspominałem wcześniej, nie rozpadła się przed zakończeniem. Jestem technologiem drewna. Od dziecka byłem związany z drewnem. Mój ojciec był stolarzem i również rzeźbił w drewnie, chociaż te prace, które on rzeźbił, zupełnie mnie nie pociągały, ale zaraził mnie miłością do drewna. Później kultywowałem to w szkole i również po szkole. Bawiłem się w drewnie, no i wreszcie przyszedł taki moment, że zacząłem rzeźbić, chociaż zupełnie coś innego niż dominująca tutaj rzeźba ludowa. Ojciec nauczył mnie bardzo wielu rzeczy, jeśli chodzi o obróbkę drewna. W związku z tym bardzo pomogło mi to przy rzeźbieniu, bo stosuję narzędzia i techniki, których rzeźbiarze nie stosują. Stricte przeniesione już ze stolarstwa.
20: Co jest dla ciebie najważniejsze w takiej rzeźbie?
5: Proces tworzenia. to jest najfajniejsze. Właśnie nie zakończenie, tylko sam proces od początku do końca. To jest najfajniejsze. To jest coś, co mnie całkowicie pochłania, co pozwala uciec i zagłębić się całkowicie w tych czterech ścianach mojej niewielkiej pracowni i tam kultywuję to. Nawet gdy nie tworzę żadnej rzeźby, to często chodzę tam do swojej pustelni pomyśleć na różne tematy, na tematy życiowe, ale dopiero tworzenie rzeźb daje mi tą radość i taki nadaje sens życiu.
20: Niedawno była ekspozycja Antoniego Rząsy w naszej galerii Alfonsa Karnego i rozmawiałam z wnuczką, która przyjechała na wernisaż, bo niestety kurator jej tata nie mógł. No i powiedziała, że dziadek często dłużej patrzył, bo on też rzeźbił w drewnie, dłużej patrzył na kawałek drewna, niż go rzeźbił. Czekał, aż ten fragment materiału powie mu, czym w zasadzie ma się stać. U ciebie też tak jest?
5: Bardzo podobnie, chociaż nie zawsze, bo czasem jest kawałek drewna, nie mówi

0: kostkami. I to jest chyba ta droga od pomysłu do powstania.
1: A potem jak już widzisz efekt, co czujesz?
0: Często jest niedosyt. Często wydaje mi się, że mógłbym jeszcze poprawić coś. A największy niedosyt jest po kilku miesiącach, jak już opatrzę się z tą rzeźbą i wtedy wiem, to nie tak, to nie tak. I w zasadzie chciałbym tą rzeźbę przerabiać. I kilka rzeźb poprawiłem. Sztuka pozwala mi pokazać moją niewidoczną stronę, te myśli, których nie da się wypowiedzieć słowami. Każdy artysta obnaża się przed obserwatorami i musi być również świadomy tego, że będzie krytykowany i musi mieć również też tą wewnętrzną siłę, żeby krytykę jakoś znieść.
2: Chciałam jeszcze wrócić do tego, co Kamil mówił, bo Kamil powiedział o bardzo fajnej rzeczy, o wadzie drewna, a ja myślę sobie, że dzięki takim wadom w drewnie rzeźba jest niezwykle oryginalna, bo trzeba sobie z czymś poradzić, tak jak Kamil wspomniał. Podobnie jest w malarstwie. Jak się zrobi jakiś błąd, to jest najfajniejsza rzecz, jaka może wyjść, bo potem trzeba się tak uporać i tak na dobrą sprawę nie jesteśmy czasami w stanie sobie wymyśleć jakiejś fajnej kompozycji, która wychodzi nam przez błędy, które, nie wiem, farba nam się wylała na płótno albo kot przebiegł, rozumiecie? I trzeba sobie z tym poradzić.
1: Jakie macie emocje w związku z tą wystawą?
0: Chyba ekscytacja. Nasze prace bywały razem obok siebie, sąsiadowały na różnych wystawach, ale takiej wspólnej wystawy stricte nie mieliśmy. Jest taka troszeczkę trema, czy to wszystko wyjdzie tak jak należy i jak będzie odbierana ta wystawa. Jest to wyzwanie, ale takie w pozytywnym słowa znaczeniu.
2: Ja też bardzo się cieszę i też jakąś ekscytację mam w sobie i może z lekką, a może i większą nutką stresu podchodzę do tej wystawy. Natomiast bardzo się cieszę, że będzie Kamil przy mnie, bo to jest jednak męski pierwiastek, więc w razie niepokoju, czy płaczu, czy nerwów, to wiem, że tu jest fundament, na którym będę mogła się oprzeć. Bardzo się cieszę na tą wystawę z Kamilem. Kamila twórczość od dawna obserwuję. Bardzo lubię, bardzo rezonują we mnie te prace, więc to mam nadzieję, że dobrze wyjdzie ta wystawa. Mam nadzieję. Znaczy, jestem pewna.
0: Ojej, ja uwielbiam pracę Eweliny. One podobnie również ze mną rezonują. Może dlatego, że uwielbiam geometryczne formy, a tego jest mnóstwo Eweliny praca. Poza tym są też detale, co również cenię, bo to świadczy o włożonej pracy, bo owszem, można machnąć kreskę, niezależnie czy jest się świetnym artystą czy nie, ale tutaj jednak szanuję to, że włożone zostało dużo pracy w stworzenie danego dzieła. Zresztą sam tak staram się robić.
2: Kamil robi dużo takich ażurów, ażurowe te rzeźby, a u mnie też tych ażurków jest trochę, także mam nadzieję, że będzie ta wystawa po prostu spójna.
3: O swojej twórczości opowiadali Ewelina Ramotowska i Kamil Kalinowski.
4: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
3: Pracowała w wielu dziedzinach sztuki, malarstwie, rzeźbie, fotografii, wideo, tworzyła instalacje. Realizowała związane z modą projekty artystyczne, wykorzystując tradycyjne techniki tkackie. Obecnie jest kuratorem w Galerii Arsenał w Białymstoku. Ewa Chocianowska, bohaterka dzisiejszego spotkania, a jej twórcze życie rozpoczęło się od nauki w Liceum Sztuk Plastycznych imienia Artura Grodgera w Supraślu ze specjalizacją tkactwa artystycznego.
5: To moja mama. Moja mama mnie tak ustawiła, bo powiedziała, ty ładne obrazki robisz, może ty spróbujesz w plastyku. No i rzeczywiście poszłam, zdałam i zostałam tam 5 lat. Potem zdawałam chyba ze 2 czy 3 razy na studia tutaj w Polsce. Nie dostałam się. To jeszcze był ten okres, że tak dużo było kandydatów, a mało miejsc. Pracowałam już wtedy w fastach, projektowałam wzory drukowane na tkaninach i tam parę lat popracowałam. W końcu żeśmy razem z moim mężem się zdecydowali na wyjazd. Chcieliśmy bardzo studiować, więc wyjechaliśmy. Mieliśmy jechać do Londynu, ale do Londynu były wizy, a do Włoch już nie było wiz, więc pojechaliśmy w 91 roku do Rzymu i po roku zapisaliśmy się na studia. Oczywiście ciężka praca, no bo to trzeba było pracować, zarobić na to.
3: A włoski znaliście, czy też uczyliście się jednocześnie?
5: Nie, uczyliśmy się jednocześnie, ale jakoś tak w miarę szybko, no potrzeba komunikacji jednak. Zmusiła nas do tego, żebyśmy się szybko języka nauczyli. Po roku już poszliśmy na studia i grafikę studiowałam w Rzymie, w Instytucie Europeody Design. Potem jeszcze po szkole pracowałam w banku. To akurat była taka potrzeba konkretnej pracy, takiej roboty dla zajęcia głowy, bo w wypadku samochodowym zginął mój mąż w Rzymie, więc musiałam się pozbierać i zdecydować, czy ja chcę wracać, czy nie. Zdecydowałam, że nie, że jednak ja zostanę w Rzymie. No i właśnie poszłam do pracy w banku. Nikt w to nie wierzy, ale 7 lat przepracowałam, dając kredyty w banku. Także...
3: A sobie dałaś kredyt?
5: Nie. Nie, ja sobie nie dałam kredytu. Potem się przeprowadziłam do Mediolanu. Tam już w Mediolanie właściwie siebie tak jako artystka mniej więcej funkcjonowałam. Miałam tam jakieś wystawy, kilka wystaw w Mediolanie, trochę gdzieś tam we Włoszech i trochę w Europie, po kilka. Tego nie było tak

0: Dużo.
1: Co tworzyłaś?
0: Głównie malowałam i bardziej jakby na ten poziom takiej artystki, to chyba w Polsce właśnie, bo jak zaczęłam trochę tutaj swoje prace pokazywać, to weszłam na ten poziom instytucjonalny właśnie, a jednak i we Włoszech, i w Polsce, pewnie na całym świecie tak jest, ten poziom instytucjonalny daje ci inny poziom pracy, inny, bym powiedziała, taki trochę prestiż i pieniądze, bo instytucje płacą za wystawy, a prywatne galerie nie, wręcz odwrotnie, czekają, aż praca się sprzeda. Nie wiem, na co czekają. Bardzo ciężko było prace malarskie sprzedawać w ogóle, więc robię wystawę w galerii prywatnej po to, żeby sprzedać, prawda? Bo jak prywatna, no to sprzedaje, a właściwie nic się nie sprzedaje, tylko oni jeszcze za to biorą od ciebie pieniądze, więc po prostu odwróciłam się i poszłam w innym kierunku. I ja tak jakby od początku jakoś tak tutaj jestem mimo wszystko zakorzeniona w tym Podlasiu i start był to właśnie z Mariuszem Chacianowskim zresztą, bo moje nazwisko miał Mariusz, żeśmy się trochę zainspirowali ikoną tutaj. Oczywiście nie pisaliśmy ikony, ale nasze malarstwo było zainspirowane ikoną tutaj w jakiś sposób.
2: Ten mistycyzm podlaski zabraliście ze sobą do Włoch.
0: Absolutnie i propagowaliśmy również. Także mieliśmy nawet tutaj, ja pamiętam, jeszcze mam plakat, nawet mówiłam w boku w Białostockim Ośrodku Kultury komuś, że jeszcze mam plakat. Mieliśmy taką chyba jednodniową czy dwudniową wystawę w czasie Dni Sztuki Współczesnej przed samym wyjazdem w 91 roku. Także to była pierwsza wystawa, myśmy stworzyli grupę New Icons, po czym we Włoszech zmieniliśmy tą nazwę na Nowa Ikona, bo angielskie nazwy źle brzmiały. Do takiej angielszczyzny nie chcieliśmy, więc Nowa Ikona. Przede wszystkim malarstwo. Potem już jak w Paryżu gdzieś tam pokazywałam jakąś swoją instalację, to już wtedy zaczęłam jakby trochę tak rzeźbiarsko-instalacyjnie podchodzić do sztuki. No i tutaj w Polsce udało mi się bardzo fajne rzeczy zrobić właśnie na Lentarcie u Jarka Koziary. Postawiłam okna, przywiozłam z Supraśla, tak jest z 1826 roku. Wzięłam je z Supraśla i postawiłam na bublu nad rzeką.
2: Czytałam, że wszystko zaczęło się od kupienia działki w Supraślu z niepozorną szopką.
0: Tak, zgadza się. To było fajne, bo myśmy kupiły właśnie z ówczesną moją partnerką. Kupiłyśmy działkę w celu budowy domu. Już była myśl, że przyjedziemy do Polski mieszkać. No i tam była taka szopka, bo kiedyś to tam w ogóle stał dom i to taki fajny, zabytkowy dom. Ja trochę go pamiętam jeszcze z czasów liceum. To był dom Altów, bo tam było kilka rodzin niemieckich i tam mieszkali Altowie. Jeszcze do chyba do lat 70. tam była w sumie. Bo był dziwny dom, bo na dole mieszkali ludzie, a na górze kackie krosna stały i fabryczka była. Niemniej ten dom został rozłożony, bo tam już nikt nie mieszkał i ten właściciel mi opowiadał, że po prostu bali się spalenia, no wiadomo, opuszczony dom, więc oczywiście Polacy sobie bardzo fajnie radzą, rozłożyli domy, okna postawili w szopce. Nic nie było na tej działce, tylko szopka z oknami. No to te okna właśnie wykorzystałam w ten sposób, że je wzięłam, oczyściłam trochę i ustawiłam je na bublu.
2: Wśród pól drzew nad Bugiem.
0: W czystym polu nad Bugiem, tak jest. Fajnie to wyszło, bardzo mi się to podobało i ogólnie widziałam, że fajne przyjęcie było. Wiem, że jeszcze do dzisiaj jest. No już tam pewnie nie wszystkie stoją, ale częściowo jest, bo jeszcze chyba 2 czy 3 lata temu znajoma, której brat tam mieszka, mówiła, że naprawdę spoko, że jeszcze w dobrym stanie i że jedyna chyba praca, która się aż tak zachowała. Okna z 1826 roku.
2: Które stoją i pokazują przestrzeń.
0: Tak, tam temat tego pleneru w ogóle to był właśnie, tego Lentartu, to był dom. Tutaj jakby te okna mi dobrze weszły w temat, bo to też takie bardzo podlaskie te okna, bo tutaj to, czego ja nie robię, mimo tego, że już mieszkam naście lat na Podlasiu, to mycie okien, tak. I na święta, i niekoniecznie na święta, i po prostu to takie wręcz takie katarsis, nie? Że u mnie akurat jest fajnie, ja mam dom, mieszkam w Supraślu i też fajnie, mam dzwonek, mam drzwi, nie wszyscy pukają w okno, no piękna rzecz, także no takie to okno ma taki swój sens i smak podlaski. Natomiast w Supraślu stoi też ten mój wachlarz sławetny, mówię, bo tam się trochę wokół niego
2: zrobiło zamieszania.
0: Wachlarz to też bardzo fajny projekt. Pani Lila Wyszkowska to zainicjowała. To miało być połączenie betonu w plenerze. Ja sobie wymyśliłam właśnie taki wachlarz. On jest w wysokości chyba 2 metrów. Grubość tego wachlarza to jest 2 centymetry. Jest oczywiście na konstrukcji metalowej. Nauczyłam się spawać wtedy. I jest narzucony cement, beton na to. Więc fajnie to wygląda. Wydaje się bardzo lekkie, a jednocześnie waży 400 kilo. Także to też takie duże przedsięwzięcie. Uwielbiam takie wyzwania. Fajnie to wyszło, ale potem... Znaczy to jest cała historia taka, że w pewnym momencie była straszna wichura w Supraślu. Dużo drzew się połamało, a wachlarz stał. Wachlarz, ja mówię wachlarz, bo tak go ludzie nazwali. A to tak ogólnie to nie był wachlarz. To była muszla wychodząca z rzeki, teoretycznie. I wachlarz stał. I ja dzień po tej wichurze poszłam tam nad rzekę zobaczyć ten wachlarz i nie wiem, ktoś dzień po wichurze, ktoś wziął pędzel i pomalował go na kolory flagi włoskiej. Więc tak trochę to dziwnie poczułam, chociaż okej, no dialog w przestrzeni publicznej, wszystko można podpisać, ale jakby tutaj to, jakby ktoś to mnie wygooglował, Włoszka, para dziewczyńska, trochę się źle z tym poczułam, więc poszłam z, to robiło wtedy Uroczysko, Stowarzyszenie Uroczysko, poszłam z przedstawicielami na policję i zgłosiliśmy wandalizm, bo tam nie tylko, tam jeszcze inne prace były też pografitowane. Na policji nam powiedziano, że okej, to proszę napisać, to trzeba napisać, co się wydarzyło, jakie są straty. No i stowarzyszenie nigdy tego nie zrobiło, więc ja po prostu się zagotowałam, no wiadomo. I przemalowałam ten wachlarz, przemalowałam go na kolory tęczy, co potem się okazało, że to była tęcza najdłużej stojąca w Polsce, bo po Julicie Wójcik, po tęczach w różnych miejscach w Polsce, ta wstała chyba 3 tygodnie. Ole! I jeździłam tam codziennie, żeby zobaczyć, bo już oczywiście burmistrz powiedział, że to w ogóle się nie komponuje tam i że tak nie powinno być. Żebym ja to zamalowała, ja powiedziałam, że tego nie zamaluję. W ogóle tam wzięłam trochę tak w obroty, powiedziałam, że ja w ogóle nie wiem, kto to pomalował. Artystyczna zabawa. Dochodziły do mnie słuchy, że oni wiedzą i mają dowody. Taka gra słów, tak, między nami. W Wyborczej chyba Maciek Hołodowski pisał też te 2-3 artykuły. No i ostatecznie jeździłam tam, już tak czułam pod skórą, że ktoś to przemaluje. Więc jeździłam, jak gdzieś tam wracałam z Białegostoku do domu, to przejeżdżałam obok i dosłownie pewnego dnia zajeżdżałam. O kurczę, jaki sraczkowaty ten wachlarz. Zeszłam, farba jeszcze mokra. Także przegapiłam moment. Przemalowali to na taki kolor, ja to nazywam kolorem orzech jasny PRL-owski. W PRL-u to był orzech jasny, orzech ciemny. I to jest właśnie ten orzech jasny. Także na taki kolor gdzieś tam w piwniczce znaleźli kolor i przemalowali i to się bardzo dopasowało najwyraźniej do rzeki. Także taka historia. To było fajne naprawdę, bo w pewnym momencie ta tęcza się robiła takim miejscem spotkaniowym. Tam ludzie, dobra, to chodźcie pod tęczę, to coś takie, nawet jak to malowałam, to tam ludzie podchodzili, a to, o Jezu, jakie to ładne, dzieci, ale ładne, mamo, zobacz. No takie naprawdę sympatyczne to było bardzo. Nikomu to nie szkodziło i nie było w tym absolutnie żadnych złych przekazów. Ale na Polskę to jeszcze tęcza to za dużo chyba. Jeszcze niestety ciągle.
2: Wachlarz przetrwał?
0: Jest wachlarz, jest.
2: W jakim kolorze?
0: No sraczkowaty.
2: Orzechowy.
0: Orzechowy. Orzech jasny PRL-owski, tak. Jest, cały czas tam stoi. Także bardzo mnie pociąga taka praca w przestrzeni publicznej, ale może na emeryturze wrócę. W tej chwili mam moją ukochaną galerię Arsenał w Białymstoku, w której pewnie realizuję moją kreatywność i cieszy mnie ta praca. Dużo ludzi mnie pyta o to, czy ja jeszcze coś robię, co robię artystycznie, pod kątem artystycznym. No w tej chwili niewiele, bo też mieszkam z mamą, więc też starsza osoba wymaga trochę więcej mojej atencji, że tak powiem. Nie powiem, że nie mam czasu na robienie czegoś, ale jakby nie czuję na razie momentu, a jak ma wrócić, to wróci, jak ma być, to będzie.
2: Na razie potrzebujesz spokoju, a jak przemalujesz, to nie wiadomo, co się wydarzy.
0: No niby tak, ale z drugiej strony też jest tak, że ja pracuję właśnie w Galerii Arsenał w Białymstoku i to jest bardzo kreatywna praca. Jestem w dziale programowym, więc w całym programie biorę udział. Biorę udział w produkcji wystaw, w kuratorowaniu wystaw, w koordynacji. Mam ciągły kontakt z artystami, więc dla mnie to jest taka pożywka, która już w pewnym stopniu i w dużym stopniu satysfakcjonuje moją kreatywność. No, wymyślam rzeczy i potem mogę je zrealizować sama, ale no jest to wspaniałe miejsce pracy. sytuacje pod każdym względem. Pod każdym względem. W moim przypadku idealne.
2: Po swoim świecie oprowadzała nas dzisiaj Ewa Chacianowska.
1: Co jest grane w Białymstoku?
2: W Muzeum Podlaskim można oglądać nową ekspozycję pod tytułem Oblicza przeszłości 70 lat działu archeologii. To fascynująca podróż przez najdawniejsze dzieje Podlasia i północno-wschodniej Polski. Od epoki kamienia aż po czasy nowożytne. Na odwiedzających czekają unikatowe artefakty ocalone w trakcie setek ekspedycji badawczych. Przedmioty codziennego użytku, luksusowa biżuteria, dowody na istnienie wielkich szlaków handlowych, a także militaria i znaleziska z dawnych cmentarzysk. To nie tylko ekspozycja najcenniejszych zabytków, ale przede wszystkim opowieść o ludziach, pasji i 70-letniej historii działu archeologii, który kształtuje wiedzę o dziedzictwie naszego regionu.
3: Wawrusiewicz Adam, dział archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. W związku z tym, iż w roku bieżącym nasz dział archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku obchodzi jubileusz swego 70-lecia, przygotowaliśmy taką wystawę, ekspozycję, która by pokazywała w zasadzie te 70 lat dokonań podlaskiej, białostockiej archeologii muzealnej od czasów, że tak powiem, początków funkcjonowania naszego działu, aż po czasy współczesne. Zdecydowaliśmy się pokazać to wszystko poprzez w zasadzie tylko kilkanaście takich elementów, które wydawały nam się najważniejsze, może najbardziej spektakularne, ale poprzez które chcieliśmy opowiedzieć i historię naszych badań, ale też i historię postaci, które współtworzyły i pracowały w tym dziale archeologii, tworząc tą naszą wiedzę obecną przeszłości.
2: Tak, 70 lat, to szmat czasu. Od czego to się zaczęło?
3: Szmat dokonań. No, początki były jak zwykle, no, może niepozorne, ale pamiętam chyba bodajże, żebym ja nie skłamał, w tym momencie pierwszym zabytkiem był w ogóle dar. Był dar grotu oszczepu z miejscowości, z takiego grodziska w Nory Wypychy, przekazany do zbiora, tutaj tworzącego się muzeum w Białymstoku. I od tego się w zasadzie zaczęło. Później należy podkreślić postacie właśnie Jana Jaskanica i Danuty Jaskanic, którzy jako już archeolodzy pojawili się w Białymstoku i rozpoczęli w zasadzie prężne badania wykopaliskowe, najpierw na Suwalszczyźnie, potem już tutaj na Podlasiu, też w pograniczu podlasko-mazowieckim, tworząc w zasadzie podwaliny naszej kolekcji, którą dzisiaj rozbudowujemy.
2: Cóż takiego znaleźli?
3: Podkreślić należy, i to jest pierwszy z elementów, który będziemy również prezentować tutaj na wystawie, pod takim hasłem W krainie lasów i jezior. Jest to archeologia ugrupowań czy społeczeństw bałtyjskich. Archeologia Bałtów, Jaćwingów, którzy funkcjonowali na rubieży R w tej strefie właśnie dzisiejszej Suwalszczyzny nad jeziorami w krainie lasów.
2: Wystawę będzie można oglądać do 4 kwietnia przyszłego roku.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
2: A teraz zapraszam na Dwigry. Opowiemy Wam o dziewiczej faunie i florze Wigierskiego Parku Narodowego. Zajrzymy też do Muzeum Wigier, które snuje historię tej krainy. O magii tego miejsca opowiedział nam rdzenny mieszkaniec, kierownik Muzeum Wigier Maciej Ambroziewicz.
4: Wigry powstały jakieś kilkanaście tysięcy lat temu. 18 tysięcy lat temu ten teren opuścił lodowiec. Ta epoka lodowcowa trwała więc 100 tysięcy lat. Lodowiec się cofał i nasuwał. W Białymstoku stworzył rzekę Białkę na przykład. Być może jeszcze nie rynek Kościuszki, ale rzekę Białkę pewnie stworzył. Oczywiście u nas na Suwalszczyźnie zostawił po sobie setki jezior, kilkanaście różnej wielkości rzek i oczywiście wzgórza. To nas, powiedzmy, wyróżnia w tej części Polski. Ale też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że no tak wyglądał krajobraz pewnie i w okolicach Białegostoku, prawda? Tylko minął czas, ten teren się przekształcił naturalnie, też trochę pod wpływem człowieka. To się jak gdyby w ten sposób przekształcało. Sam teren wokół Wigier zaczął zarastać lasem dopiero kilka tysięcy lat temu. Obecność ludzi odnotowaliśmy jakieś 10-12 tysięcy lat temu, tych pierwszych, te najstarsze znaleziska archeologiczne. Same Wigry, nawet sama nazwa, prawda? Jeśli mówimy o nazwę, też trzeba tę nazwę łączyć z tymi mieszkańcami, którzy nazwali różne rzeki, różne jeziora na terenie dzisiejszej Suwalszczyzny, czyli tej północnej części województwa podlaskiego. Sama nazwa Wigry, czy to określenie, zostało po raz pierwszy odnotowane w kronice Długosza, która odnotowała fakt pobytu na tym terenie w roku 1418 króla Władysława Jagiełły na Łowach. I wtedy wiemy, że te Wigry istnieją w zapiskach archiwalnych. Wiemy też, że w tym miejscu, gdzie dzisiaj jest kościół i klasztor pokamedulski, musiał być dwór myśliwski. Później ten dwór był powiększony, stał się pałacem myśliwskim. Dopiero później tu przyszli zakonnicy Kameduli, tak bardzo kojarzeni z Wigrami. Zawsze podkreślam, że W zasadzie od XV wieku w tym miejscu, gdzie są wigry, bywali w zasadzie wszyscy władcy Polski i Litwy. Wszyscy, bez wyjątku. Tutaj przecież bywał ze swoją kochanką najwybitniejszy władca I Rzeczypospolitej, Władysław III Waza. Niedaleko stąd zmarł na kolanach Owy Łuszkowskiej. Jest piękny opis jego dość dramatycznej śmierci. Tutaj też gasił swój żal po utracie żony Barbary Radziwiłłówny Zygmunt August. I oczywiście tutaj też bywał zupełnie w innych celach papież Polak i Jan Paweł II. Także tu możemy wskazywać różne postaci, które się przewinęły przez Wigry. I oczywiście Wigry stały się też natchnieniem dla pisarzy, poetów. Tutaj bywał przecież Herbert, niedaleko stąd zdarzało mu się mieszkać. Tutaj przecież przebywał również i Czesław Miłosz. Także możemy całą plejadę osób znanych wskazywać. Mamy teraz rok Wajdy. Wajda przecież był częstym gościem Wigier i okolic naszych nadwigierskich.
2: Rzeczywiście wyczuwa się tu taką pierwotną ciszę w tych dziewiczych lasach i w ostępach wodnych, rzeczno-jeziornych. Pewnie też dlatego, że wciąż jest tu mało ludzi.
4: Bardzo pomocne nam były wojny w tym zachowaniu, bo wojny niszczyły kolejne fale osadnictwa i jak gdyby ograniczyły to osadnictwo, ale ta fala narasta zainteresowanie wigrami i to, że Wigierski Park Narodowy powstał kilkadziesiąt lat temu, stał się takim strażnikiem tego dziedzictwa, ale trzeba przyznać, że ten park powstawał w sytuacji, kiedy była zupełnie inna sytuacja ekonomiczna. Zamożność ludzi była mniejsza, w tej chwili ta zamożność jest większa i jest większa chęć, żeby mieszkać w ładnym miejscu i to jest, mówiąc szczerze, największy problem, jeśli chodzi o Wigry i zachowanie Wigier, czyli taka presja osadnicza, ale to się spotyka wszędzie. Tutaj Wigierski Park Narodowy nie jest wyjątkiem, ale rzeczywiście z tą presją staramy się walczyć, może ograniczyć, może nie walczyć, tylko ograniczyć, chociaż zapędy są ogromne, no bo Wigry i okolice są magnesem, który przyciąga wielu ludzi. I ja też tutaj, mówiąc szczerze, dzielę ludzi na kilka kategorii, ci, którzy tutaj się pojawiają. Pierwsza kategoria to tacy ludziarze jak ja, oni tutaj się urodzili, to mój przodek zbudował wieś na przyłomie wieku XVII-XVIII, jak gdyby nie ma wyjścia, tutaj się tak zagnieździliśmy. Druga kategoria to tacy ludzie jak moja żona, którzy powiedzmy się zakochali kiedyś tam w tych, którzy tutaj mieszkają i tu się sprowadzili. Trzecia kategoria to ci ludzie, których cenię najbardziej. To są ci, którzy tu przyjechali dobrowolnie, zakochali się w tym miejscu, jak gdyby z własnej nieprzymuszonej woli. To jest ta najcenniejsza kategoria, a kategorii czwartej nie wspomnę, bo tych zawsze pomijam milczeniem. Wigry Jezioro to jest oczywiście ten główny magnes, ale na terenie Wigierskiego Parku Narodowego mamy w sumie 42 równe jeziora. Mamy kilka rzek. Oczywiście ta największa rzeka Hańcza, która przepływa przez całą część polskiej Suwalszczyzny, ale też mamy takie pomniejsze rzeki, które do nas tutaj wpływają i tworzą pewien klimat. Jeśli chodzi o Wigry, zawsze mam ten kłopot, jak się liczy te brzegi Wigier, no bo samo jezioro ma tych brzegów 70 km, ale jak się połączy te wszystkie jeziora, które stykają się z Wigrami, jak Leszczewek, zespół jezior tutaj przy Gawrychludzie, długie, okrągłe, publiczne, to się nagle rozrasta do znacznie większych obszarów, także Wigry są bardzo różnorodne, bo mamy i wzgórza, mamy jezioro, mamy rzeki, tereny pod boku, oczywiście lasy. I też trzeba wyraźnie powiedzieć, że staramy się ułatwić przemieszczanie turystów po parku poprzez ścieżki piesze i piesze rowerowe tak naprawdę, ale też staramy się część miejsc ograniczyć, jeśli chodzi o penetrację ludzi, aby dać możliwość zwierzętom na spokojny byt i spokojne rozmnażanie się w ostępach wigierskich, bo nie cała przestrzeń powinna być ludziom udostępniona. To też trzeba wyraźnie powiedzieć.
2: W sposób naturalny wyspy się tak fajnie zachowały i tu widać ogromne rzesze ptaków na tych wyspach.
4: No tak, akurat pewnie Państwo myślą o wyspie Mysiej. Tam są kolonie trzech ptaków. Kormorany tak kwakają, gawrony tak kraczą, a mewy tak piskliwie się zachowują. Także tam są odgłosy trzech różnych ptaków. Na samym szczycie są kormorany, które łowią ryby. Poniżej są gawrony, które napadają na kormorany, żeby ukraść im ryby. Najniżej wśród traw jest mewa białogłowa, migrant z południa, która napada na jednych i drugich, żeby zabrać ryby i pisklaki. Także w zasadzie na górze jest ta klasa pracująca, a poniżej no, są ci, którzy są taką nadbudową, która napada i okrada. Można łatwą analogię tutaj też powiązać ze światem ludzi i jak gdyby kto pracuje, a kto wykorzystuje tych, którzy pracują. Tym niemniej oczywiście zaobserwowaliśmy na przykład bardzo wyraźny spadek na przykład kormoranów. W wyniku tej presji właśnie chyba tych ptaków, które jednak okradają właśnie kormorany z ryby. To jest naturalne zachowanie. Przecież wilk nie zabije stada krów, żeby zabić, prawda? Zabije, mówię o zwierzętach w lesie, zabije tylko tyle, ile zje. Człowiek zabija dla przyjemności, niestety. Także to jest zupełnie nieporównywalne.
2: O ludziach, zwierzętach, ptakach i oczywiście jeziorach Wigierskiego Parku Narodowego opowiada dzisiaj w Radiu Złote Przeboje kierownik Muzeum Wigier, dr Maciej Ambroziewicz. Wędrowaliśmy wśród dziewiczej natury, a teraz zajrzymy do miejsca, które w ciekawy sposób stara się o niej opowiedzieć, zachować ją i przechować najważniejsze jej skarby.
1: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
2: Historię wigier, otaczających je lasów i ogromu zwierząt i ptactwa, które tutaj bytuje, opowiadacie w Muzeum Wigier. Robi wrażenie ta grota lodowa, która przypomina okres zlodowacenia. Ciekawie odtworzone miejsca lęgowe ptaków, domki bobrów, czy struktura jezior, na przykład pokój z odtworzonym dnem jeziora, roślinnością, unoszącymi się w wodzie rybami i bardzo dobrze odtworzonym migającym światłem, które robi wrażenie, że faktycznie my jesteśmy na tym dnie zbiornika wodnego, no ale macie też żywe ryby.
4: Mamy niewiele artefaktów.
5: To ten kieł chyba jest ciekawy, chyba taki najstarszy eksponat.
4: Nie, nie jest najstarszy, nie. Mamy kość na przykład krokodyla.
2: Oho, a skąd ona jest?
4: Stąd. Krokodyla, to zdała sprawa, ale są te warstwy geologiczne i lodowiec nawlókł różne rzeczy. Mamy taką kość krokodyla sprzed 40 milionów lat. Ja myślałem, że to jest żebro dinozaura, tak sobie wyobrażałem, ale skonsultowałem to w Piłkach w Muzeum Ziemi. Okazało się, że to jest fragment żebra krokodyla. Kolega specjalista od krokodyli wyliczył, że miał długość tak między 10 i 12 metrów. Krokodyl różańcowy ma największy znany na świecie, miał długość niecałe 6 metrów.
5: Gdzie go znaleźliście i kiedy?
4: Na polu. Chodziły, patrzyły pod nogi, potykały się o coś i czasami się potknie o nogę martwej sarny, a czasami się potknie o kawałek krokodyla. Trzeba patrzeć.
5: Czyli cały czas coś znajdujecie? To jeszcze z tych starszych ten kieł?
4: Cios też jest starą rzeczą. Powiem pani w ten sposób. Jak udało się wzbudzić pewną ciekawość wśród na przykład mieszkańców Sejn, jak się tam znalazło przy wykopach parę rzeczy, to okazało się, że tam się tych rzeczy znalazło znacznie więcej. I to jest taki mankament. W dawnych czasach w szkołach uczulano, żeby takie rzeczy znajdować. Jak coś ciekawego znajdzie, czasami jest to śmieć, nic ciekawego, ale do szkoły przynosić. Teraz nie ma tego nawyku. Przypuszczam też, że z całą sympatią dla naszej kadry, która uczy w szkołach, nie odróżnią kamienia od fragmentu kości.
5: Czyli do was trzeba przynosić, do Muzeum Wigier.
4: Zachęcamy, służymy, zachęcamy. Ten cios tego na przykład mamuta, on jest sprzed 25 tysięcy lat. Przyniósł tam mieszkaniec, znalazł go gdzieś tam grzybą, coś w bagnie. Tak mi się skojarzyło.
5: A kiedy to było?
4: Lat temu 10.
5: O, można powiedzieć, całkiem nowy, stary eksponat.
4: Tak, ale my dostajemy. Na przykład dostaliśmy ten akurat eksponat w postaci kawałka ciosu mamuta, ale na przykład dostaliśmy całą kolekcję znakomitych meteorytów. Artefaktem jest ten budynek, w którym jesteśmy, bo to jest taki artefakt bardzo cenny, co też należy podkreślić, bo muzeum mieści się w dawnej stacji hydrobiologicznej. Ja wiem, że teraz ta hydrobiologia to brzmi tak jakoś niezrozumiałe, ale o co chodzi i hydro, i biologia, nie wiadomo o co chodzi. Ale w tym budynku przez kilkanaście lat, przed wojną, funkcjonowała właśnie taka stacja badawcza, która zajmowała się badaniem wody. Powiem tak może bardzo skrótowo. W tej chwili, gdyby wszyscy intuicyjnie przynajmniej wyczuwają, co to jest ekologia. Taki zespół zjawisk sprzyjających pewnym procesom i zachowaniu tego w środowisku. Ale to pojęcie ekologii tak naprawdę stworzyło trzech naukowców. Neumann, Norweg, Tiedemann, Niemiec, z takiego Instytutu Cesarskiego, Kaisera, w tej chwili to jest Instytut Plancka w Berlinie, i trzecia osoba, Alfred Nityński, kierownik tejże stacji. I trzeba to wyraźnie podkreślić, że w tym budynku, w którym teraz jesteśmy, powstało kilkadziesiąt prac kluczowych dla nauki światowej. Nie tam regionalnej, polskiej czy europejskiej, ale światowej. One stworzyły zręby pod to, co my nazywamy teraz ekologią. I warto to przy okazji każdej wspominać. Ja mówiłem o wybitnych postaciach, które przewinęły się przez to miejsce, gdzie jest teraz klasztor wigierski, ale przez ten budynek przed wojną też się przewinęło wielu wybitnych naukowców, którzy tworzyli zręby ówczesnej nauki europejskiej i światowej. To trzeba wyraźnie powiedzieć. Niestety Lityński został zamordowany tak naprawdę przez Sowietów w roku 1945, w czasie jego transportu gdzieś tam w głąb właśnie tego Imperium Zła, ale jego dziedzictwo przetrwało i to jest też istotne. I my staramy się przynajmniej jakiś tam wycinek tego dziedzictwa również pokazać w naszym muzeum, ale przyjęliśmy sobie troszkę inną zasadę. Wiele lat temu, jak myśleliśmy o muzeum, to założyliśmy, że nasze muzeum ma uczyć, ale i bawić. Co zawsze podkreślamy, my nie jesteśmy szkołą. Staramy się pokazać pewne zjawiska w troszkę inny sposób. Ja to miałem Państwu okazję pokazanie na przykład czaszki bobra czy czaszki wilka, ale też powiedziałem o tym, co jest związane trochę z polityką i ekonomią w takiej skali globalnej. Bo warto chyba pokazywać pewne procesy z różnych punktów widzenia, nie tylko z punktu widzenia przyrodniczego. W zasadzie wszystko można w ten sposób wytłumaczyć, ale też są ważne te związki, również te ekonomiczne, bo ta przyroda jednak była kiedyś bardzo ściśle z ekonomią sprzężona. Sama działalność kamieniołomów wigielskich była bardzo silnie tą ekonomią naznaczona, ponieważ oni eksploatowali dobra puszczańskie od drugiej połowy wieku XVII. Postawiłem taką tezę, bo oni na początku eksportowali ogromne ilości dębiny na produkcję okrętów, statków, ale też i beczek. I teraz amatorzy na przykład dobrej szkockiej whisky powinni sobie zdawać sprawę, że ta whisky, którą mogą pić, może mieć posmak wigielskiej dębiny. W Ameryce może nie, bardziej w Szkocji i w Anglii, bo oni zaprzestali eksportu dębiny na początku wieku XVIII, bo po prostu tę dębinę wycięto, a Europejczycy, którzy kolonizowali Amerykę, nauczyli się używać do budowy okrętów materiały, które tam już można było znaleźć. Mamy dobre kontakty tutaj, jeśli chodzi o Fundację PRO, która prowadzi to miejsce, które kiedyś było klasztorem, teraz jest naprawdę ośrodkiem i mamy szereg projektów wspólnych, nie wiem, nawet ostatnio pomagaliśmy zrobić taką grę terenową, łazikowanie po Wigielskim Ostrowie, aby to powiązać ten ostrów trochę z historią, trochę właśnie z przyrodą, tak żeby to trochę stało się takim magnesem, który będzie przyciągał turystów również w ten sposób.
2: Po Wigielskim Parku Narodowym i jego muzeum oprowadzał nas kierownik instytucji Maciej Ambrosiewicz. I to tyle w tej części programu. Dziękuję Wam za wspólną wyprawę. Julita Grzywa.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
7: Witam przy mikrofonie Julii Takżywa. O czym będzie w tej godzinie programu? Na osiedlu Bacieczki w Białymstoku powstał Park Przedsiębiorców. Stolica Podlasia ponownie stanie się ważnym miejscem europejskiej debaty o przyszłości regionów przygranicznych Unii Europejskiej. A Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich Lalka Nie Lalka rozpocznie się w Białymstoku już w najbliższą środę. Do naszego miasta przyjadą studenci z całej Europy. W tej godzinie audycji spojrzymy też na Białystok z lotu ptaka i zaprosimy na przegląd wydarzeń tygodnia, który przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. Ale zaczynamy od kolejnej inwestycji w naszym mieście.
6: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
7: To miejsce, które może przynieść chwilę wytchnienia, ale też przestrzeń upamiętniająca wybitne osoby związane z polską gospodarką. Na osiedlu Bacieczki w Białymstoku powstał Park Przedsiębiorców. Można tam znaleźć ławki, pomosty, ścieżki do spacerowania i dużo ciekawej roślinności. Całość powstała w ramach budżetu obywatelskiego. Z utworzenia przestrzeni dla mieszkańców cieszy się zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
8: Na ponad 2 hektarach terenu, które jeszcze niedawno były tak naprawdę nieużytkiem, powstało miejsce, z którego możemy być dumni. Możemy być dumni, że mamy zieloną przestrzeń, z której myślę, że będą korzystali nie tylko mieszkańcy osiedla Bacieczki, ale też i białostoczanie, bo naprawdę jest to coś wyjątkowego, kiedy można, i mam nadzieję, że Państwo z tego skorzystają, przejść się tymi kładkami, zobaczyć zieleń, z której można będzie korzystać, odpoczywając tutaj od trudu i znoju codziennych dni. Nie byłoby tego miejsca, gdyby nie zaangażowanie ze strony pana Witolda Karczewskiego. To on był inicjatorem, pomysłodawcą i wnioskodawcą tego projektu do budżetu obywatelskiego. Równie istotne jest to, jaki charakter ma to miejsce, bo my w Polsce często lubimy pamiętać, trwalać, wspominać bohaterów różnych bitew, wojen, często przegranych. A tu myślę, że mamy takie miejsce, gdzie możemy być dumni, bo pokazujemy tych, którym się udało. Przedsiębiorców, tych ogólnopolskich, tych lokalnych, którzy osiągnęli sukces. Ale ten sukces też pokazuje nam wszystkim, jak bardzo zmieniła się Polska. Szczególnie mam na myśli tych, którzy są stąd i zostali tutaj upamiętnieni, czyli są z Białegostoku. Bo często okupili to ciężką pracą, własnym zdrowiem, relacjami z najbliższymi, bo poświęcali mnóstwo czasu na to, by ich przedsięwzięcia, projekty, firmy dobrze funkcjonowały. O tym, ile to kosztowało, wiedzą, myślę, że ich najbliżsi. Ale myślę, że było warto, bo dzięki nim Polska jest inna. Myślę, że taki był cel tego projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego. Warto ich pokazać, warto ich utrwalić w publicznej przestrzeni po to, żeby pokazać, że nie tylko jesteśmy jako społeczeństwo tymi, którzy przegrywają, ale także tymi, którzy wygrywają i że bardzo często ten sukces jest namacalny w postaci właśnie inwestycji, miejsc pracy, fabryk, dróg, obiektów użyteczności publicznej. I za to chciałem bardzo serdecznie wszystkim tym, których bliscy są tutaj upamiętnieni w tym miejscu, za to podziękować. I jeszcze na koniec taki cytat, bo niektórzy uważają, że jak jest wystąpienie, to bez cytatu się nie liczy i to jest słabe wystąpienie, że trzeba kogoś zacytować. Chociaż ja akurat uważam, że lepiej mówić od siebie, z tego, co płynie z serca. Ale jest cytat takiego brytyjskiego autora, Jeromiego, autora książki Trzech Panów w Łódce, nie licząc psa, który napisał takie zdanie. Każda alejka w parku prowadzi nie tylko do celu, ale także do chwili spokoju. I tego mam nadzieję, że Państwo doznają, chodząc tutaj po tym parku, po tych alejkach, po tym wspaniałym miejscu, z którego myślę, że wszyscy my jako Bielsteczanie możemy być dumni.
7: Pomysł utworzenia takich miejsc upamiętniających przedsiębiorców w całej Polsce pojawił się w środowisku gospodarczym już kilka lat temu, podkreślił prezes Rady Przedsiębiorców Adam Abramowicz.
9: 6 lat temu przedsiębiorcy skupieni wokół Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców postanowili upamiętnić ciężką pracę, którą wykonują polscy przedsiębiorcy, oczywiście we współpracy z pracownikami, tą ciężką pracę, która buduje i budowała Polskę. I padł pomysł, zbudujmy pomnik przedsiębiorcy. Ale później była dyskusja, no pomnik to taka jedno miejsce, dużo pewnie byłoby jakiegoś brązu, mosiądzu. Może lepiej upamiętnić tę ciężką pracę i podziękować przedsiębiorcom poprzez park. No i to nam się bardzo spodobało. Park będzie dobrym miejscem, gdzie można będzie przyjść, odpocząć, usiąść na ławeczce, która jest poświęcona właśnie naszym bohaterom i zaczęliśmy wdrażać ten pomysł w życie. 6 lat temu i jedynym miejscem na razie w Polsce, które zrealizowało ten pomysł, oddając hołd, cześć polskim przedsiębiorcom budowniczym naszego kraju, jest miasto Białystok. Także bardzo dziękujemy tutaj za wsparcie. Oczywiście Witold Karczewski, bez niego to by się także nie udało. Ale jednocześnie mamy inne miasta. Mamy Katowice, gdzie pan prezydent też był i jest życzliwy temu przedsięwzięciu. Warszawę, Kraków, Poznań, Gdańsk. Trzeba pokazywać Polakom, że ogromny wkład w rozwój ojczyzny, ale także w ich dobrobyt dają przedsiębiorcy. I tutaj, proszę Państwa, byliśmy pozbawieni przez lata niepodległości i wtedy też przedsiębiorcy to byli bohaterowie, patrioci, bo przypomnę tylko, czy Łukasiewicz, czy Cegielski, czy inni, oni w innej rzeczywistości politycznej, ale też budowali nasz dobrobyt. Bo wszystkim Polakom będzie się żyło dobrze, lepiej. Nasza ojczyzna będzie bardziej bezpieczna, bo będą środki na obronność. Wtedy, kiedy polska przedsiębiorczość będzie mogła się rozwijać i kwitnąć. Też dziękuję mieszkańcom Białegostoku, bo gdyby nie oni, też by tego parku nie było. To jest niezwykle ciekawe, że region, który może z działalnością gospodarczą, a już na pewno z jakimś wielkim przemysłem się nie kojarzy, pierwszy ufundował i wybudował taki właśnie park.
7: Wśród uhonorowanych w białostockim parku przedsiębiorców jest Kazimierz Pazgan. Na otwarciu była jego córka Magdalena Pazgan.
10: Pochodzę z Nowego Sącza, jestem pierwszy raz w Białymstoku i bardzo mi się tutaj podoba. To miejsce jest pięknym pretekstem, żeby zadać sobie pytanie, kogo tak naprawdę pamięta nasza historia. Jak było wspomniane, od szkoły podstawowej uczymy się nazw władców, bohaterów bitew i wielkich artystów. O przedsiębiorcach, o ludziach, którzy budowali fabryki, tworzyli miejsca pracy, ryzykowali swoje majątki, zwykle mówimy naprawdę mało albo milczymy. Bardzo często dopiero po ich śmierci okazuje się, jak wielki ślad zostawili w regionach, miastach i rodzinach. Ten park zmienia tę perspektywę. To nie jest tylko zieleń, alejki i mała architektura. To, tak jak było wspomniane, to jest pomnik. Nowoczesny pomnik ludzi, którzy współtworzyli polski kapitalizm i dobrobyt kolejnych pokoleń. Ten pomnik mówi ludziom o tym, kto stworzył miejsca pracy, infrastrukturę, i wszystko to, wokół czego się obracamy. Stoi za tym odwaga, czyjeś ryzyko i wieloletnia praca. Wśród nich ogromną rolę odegrały firmy rodzinne, często zaczynające od zera, budowane latami, małymi krokami z myślą o budowaniu właśnie na pokolenia. To dzięki nim kapitał, wiedza i odpowiedzialność zostają w Polsce. Alejki nazwane imionami konkretnych przedsiębiorców, m.in. mojego taty, Kazimierza Pazgana, przypominają, że za każdą historią sukcesu stoi konkretny człowiek z jego decyzjami, marzeniami, odpowiedzialnością za zespół i za rodzinę. W Polsce po 1989 roku takich ludzi było tysiące, którzy po cichu budowali nową gospodarkę rynkową. Idea pomnika polskich przedsiębiorców w postaci tego miejsca pokazuje, że dopiero od niedawna potrafimy ich za to świadomie docenić. Jestem przekonana, że ta inicjatywa jest jedną z pierwszych materialnych znaków nowego trendu. Mówienia głośno, że przedsiębiorcy są ważni dla wspólnoty, tworzą wspólną tkankę społeczną miast i regionów. Chciałabym, żeby dzieci i młodzież, ludzie lokalni, którzy będą tutaj przychodzić na spacer czy po prostu popatrzeć, odpocząć, czytali te nazwiska i zadawali sobie pytanie, kim byli ci ludzie, co zbudowali, jak my możemy twórczo kontynuować ich wysiłek. Bo prawdziwą miarą szacunku dla przedsiębiorcy nie jest tylko nazwa alejki, ale to, czy ich wysiłek i ścieżka, którą wytyczali, będzie podążana przez innych. Czy swoją odwagą, wiedzą i pracą zainspirowali innych, aby budować lepszą przyszłość?
7: Pomysłodawca utworzenia parku w Białymstoku, Witold Karczewski.
11: Mamy piękny park, mamy piękny pomnik upamiętniający przedsiębiorców. Droga była kręta i ciernista. Nie udało się to od razu. W pierwszym roku naszego pomysłu zajęliśmy ostatnie miejsce. Ale po roku edukacji społeczeństwa i pomocy dobrych ludzi wyniki okazały się fantastyczne. Zajęliśmy pierwsze miejsce. W tym miejscu chciałem bardzo podziękować tym wszystkim, którzy głosowali za tą ideę, którzy ten głos oddali. Oni są współautorami tego sukcesu. Mówiono dzisiaj było o królach, o wielkich ludziach w historii, a my dziś upamiętniamy przedsiębiorców. Oni to tworzą dobro tego kraju. I proszę zobaczyć, pani z Nowego Sącza przyjeżdża pierwszy raz do Białegostoku. Kto to sprawił? Park. Pani jest zachwycona. Tu niedźwiedzia pani nie spotka. Białystok bardzo się rozwinął. Dbamy o to miasto. Ja myślę, że ten park będzie miejscem spotkań, rozmów, relaksu i będziemy o jego dbali. Tu można założyć setki kamer, ale to wszystko zależy od ludzi. Jak będziemy o to dbali? Były protesty na początku, teraz wszyscy zadowoleni, dobrze z tym wszystkim jest.
7: Mówił pomysłodawca utworzenia Parku Przedsiębiorców w Białymstoku, Witold Karczewski. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym m.in. o zatrzymaniu 30-latka, który po drodze ekspresowej w nocy jechał hulajnogą, oraz o nowym podlasko-białostockim bilecie wakacyjnym.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
12: Magda Tkaczyk, zapraszam. Kierowcy muszą na nowo przyzwyczaić się do oznakowań na przejazdach kolejowych do Łomży i Śniadowa. Po 33 latach wróciły połączenie na trasie Białystok-Łomża. Wszystkie przejazdy są czynne, służby apelują, by nie wjeżdżać na nie, gdy miga czerwone światło. A ja przypomnę, że obowiązuje letni rozkład jazdy pociągów. Na sezon wakacyjny jest też więcej połączeń. Aleja Piłsudskiego w Białymstoku, zeskanowe światła, sygnalizacja stanie na przejściu przy banku. To by poprawić bezpieczeństwo. Na razie na czas prac kierowcy muszą nastawić się na utrudnienia w ruchu. A to było bardzo niebezpiecznie. Podlascy policjanci zatrzymali 30-latka, który po drodze ekspresowej w nocy jechał hulajnogą. Jak podał zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku, mężczyzna został zauważony na trasie w kierunku Augustowa. Mundurowym tłumaczył, że jechał po papierosy na stację paliw. Zamiast papierosów dostał mandat. A skoro jesteśmy przy drogach, to jest propozycja, by jeździć nimi komunikacją. Tym bardziej, że od lipca wejdzie w życie podlasko-białostocki bilet wakacyjny, na którym przez 7 dni będzie można podróżować autobusami PKS Nowa oraz komunikacją miejską w Białymstoku. Seniorzy 70+, autobusami regionalnego przewoźnika będą jeździć bezpłatnie. Zmieniamy temat. Najwięksi przedsiębiorcy z pogranicza dostaną dodatkowe wsparcie przy szukaniu klientów za granicą. Komisja Europejska zgodziła się na to, by zarządzane przez samorząd województwa Centrum Eksportera mogło pomagać również im, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
13: Zgłosiliśmy wniosek, aby zrobić wyjątek z uwagi na sytuację geopolityczną, na to, że nasi przedsiębiorcy stracili łańcuchy dostaw, łańcuchy współpracy.
12: Działające od roku Podlaskie Centrum Eksportera ma oddział nie tylko w Białymstoku, ale w kilku podlaskich miastach. Jest finansowane głównie z unijnych środków i do tej pory mogło wspierać tylko małych i średnich przedsiębiorców. A Politechnika Białostocka wspiera najmłodszych w poznawaniu świata nauki. Zakończył się właśnie kolejny rok akademicki Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Pamiątkowe dyplomy odebrało 250 młodych uczestników projektu. A Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej rusza z pracami, by udostępnić cyfrowo cenne tkaniny dwuosnowowe ze swoich zbiorów. Te najstarsze są datowane na XIX wiek. Łącznie z digitalizowanych ma być 360 ludowych tkanin, a także narzędzia tkackie. Tymczasem emeryci i renciści coraz bardziej doceniają elektroniczną wersję legitymacji ZUS. Korzysta z niej 1,5 miliona osób, mówi rzeczniczka prasowa ZUS w Białymstoku Katarzyna Krupicka.
14: Emlegitymacja działa tak samo jak tradycyjna plastikowa karta. Potwierdza status emeryta lub rencisty i uprawnia do korzystania z przysługujących ulg i zniżek.
12: Emeryci i renciści emlegitymację otrzymują automatycznie, jeżeli jednak ktoś chce plastikową kartę, musi złożyć wniosek. Kwitną kwiaty i na różance w Parku Planty w Białymstoku zakwitły pierwsze róże. W oddanym do użytku w ubiegłym roku nowym ogrodzie zasadzono ich prawie 3000, ponad 20 gatunków. Obok rabatowych są również gatunki pnące. Tradycja ogrodu różanego w tym miejscu sięga lat 30. ubiegłego wieku.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
7: Białostoczanie mogą korzystać z kolejnego parku kieszonkowego, który został otwarty tym razem przy ulicy Niskiej w Białymstoku. To miejsce do odpoczynku i spędzania czasu w otoczeniu przyrody, mówi prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.
15: Tutaj to jest 3200 metrów kwadratowych, czyli mniej więcej 1/3 hektara. Jak widać, wykorzystano tutaj naturalne położenie. To, że troszeczkę kropi deszcz, to nawet dobrze, dlatego że on pada na nowe nasadzenia. Nasadzono tutaj 10 drzew, 627 krzewów i 3155 bylin. Dodatkowo, proszę Państwa, mamy tutaj urządzenia, które mogą służyć mieszkańcom, a więc 9 ławek, 6 leżaków, 3 hamaki, 2 takie huśtawko ławki. To są wszystko rzeczy, które będą służyły naszym mieszkańcom, a w ogóle jest to piękny teren zielony, stąd cieszymy się, że będzie pewnie oblegany przez mieszkających tutaj na osiedlu mieszkańców. Koszt to jest ponad 640 tysięcy złotych, ale jak widać, nasze miasto pięknieje. Są to właśnie takie drobne elementy, ale one bardzo mocno cieszą, one poprawiają właśnie tą estetykę i wpisują się w to, co mówiłem również kiedyś w strategii wyborczej, że nasze miasto, przybliżamy inwestycje do mieszkańców, robimy te inwestycje coraz bliżej tych, którzy właśnie zgłaszają też takie potrzeby, bo mieszkańcy też takie potrzeby zgłaszają, że miejsca, które do tej pory, powiedzmy sobie, no, nie przyciągały, w tej chwili stawały się takimi miejscami też integracji, dlatego że mamy tutaj też dwa takie zestawy, powiedzmy sobie grillowe, polegające na stolikach czy miejscach do siedzenia. Stąd też cieszę się z tego powodu, no i zapraszam mieszkańców, ale też im gratuluję tego, że mają takie wspaniałe miejsce do takiego codziennego relaksu i wypoczynku.
7: Twórcy parku zadbali o bioróżnorodność tego miejsca, powiedziała zastępczyni prezydenta Białegostoku Eliza Cybulko.
16: Chciałam zwrócić uwagę, że w centralnym części tego parku są składowane drewna, które służą temu, żeby rozwijało się tam życie małych zwierząt oraz roślinności. To jest bardzo ważne, bo bioróżnorodność, która istnieje we wszystkich parkach, tutaj będzie miała swoje miejsce. I zapraszam do obserwacji tego, ale nie ruszania tego drewna z miejsca.
7: To już piąty tak zwany park kieszonkowy w Białymstoku. Inne są m.in. przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej, Parkowej czy Transportowej. A jesienią Białystok ponownie stanie się ważnym miejscem europejskiej debaty o przyszłości regionów przygranicznych Unii Europejskiej. W naszym mieście 4 listopada odbędzie się drugi II Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. Marszałek Łukasz Prokorym oraz członek zarządu Jacek Piorunek podpisali porozumienia i listy intencyjne z partnerami wspierającymi organizację wydarzenia. Marszałek podkreślił, że pierwsza edycja forum okazała się dużym sukcesem.
17: Prawie 1000 osób z regionów granicznych Unii Europejskiej, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii oraz Rumunii. Wspaniałe dyskusje, wspaniali goście i konkluzja, otwarcie przejść granicznych. Niezwykle ważne wydarzenie. My o tym w tym forum mówiliśmy, o tym, co było takim naszym tematem przewodnim w całym roku 2025, że należy wspierać regiony wschodnie Unii Europejskiej. Mówiliśmy o terminie, którego autorem jest pan profesor Maciej Perkowski, czyli terminie trudnego sąsiedztwa z Białorusią i z Rosją. Tematem przewodnim tego forum, który będzie w tym roku, będzie komunikat Komisji Europejskiej z 18 lutego. Ten komunikat mówi o tym, że bezpieczeństwo regionów wschodnich Unii Europejskiej jest gwarantem spójności i rozwoju Unii Europejskiej i że silna Unia Europejska jest wtedy, kiedy są silne jej regiony. Niezwykle ważny komunikat, który podkreśla status tych regionów i my na tym forum będziemy chcieli ten komunikat przerzucić na konkrety wsparcia dla przedsiębiorców, dla bezpieczeństwa naszego województwa, bezpieczeństwa każdego, w tym też bezpieczeństwa żywnościowego, dla również rozwoju świata nauki. Mamy do tego forum jeszcze prawie pół roku, mamy już wielu wspaniałych gości. Rząd będzie reprezentowany przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego i panią minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Będą byli polscy komisarze, pani komisarz Elżbieta Binkowska oraz pani komisarz Danuta Hibner, ale też najwyżsi urzędnicy Unii Europejskiej odpowiedzialni za regiony Unii Europejskiej. Będzie przewodnicząca Dyrekcji Generalnej Regionów Temis Confidum. Będą również doradcy komisarzy odpowiedzialni za regiony wschodnie Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że to będzie wielkie, merytoryczne wydarzenie, które pokaże wspaniałą współpracę samorządu, uczelni, przedsiębiorców oraz otoczenia biznesu, a jestem przekonany, że efektem będą konkluzje i wnioski, które będziemy mogli przedstawiać w różnych konsultacjach i dialogach, które prowadzimy z Komisją Europejską, aby były one elementem polityki spójności Unii Europejskiej po roku 2027.
7: Znaczenie wydarzenia podkreślił także prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
18: Wrażenia wszystkich uczestników tego pierwszego forum były bardzo pozytywne, że forum okazało się naszym wspólnym wielkim sukcesem, tym bardziej, że organizowane własnymi siłami przez urzędników pana marszałka, Urzędu Marszałkowskiego, a także Urzędu Miasta. Okazuje się, że mamy bardzo duże zdolności organizacyjne. W tym roku takim hasłem przewodnim forum będzie silne regiony, bezpieczna Europa, no i nowa geografia europejskiej odporności. Myślę, że te hasła niosą bardzo dużo treści, dlatego, że postrzegani byliśmy do tej pory jako region peryferyjny. Tak, jesteśmy graniczni. Ostatni region, jeśli chodzi o Polskę wschodnią i oczywiście Unię Europejską, ale geopolityka bardzo mocno od kilku lat się zmieniła. Oczywiście wojna w Ukrainie, a także wojna hybrydowa na granicy polsko-białoruskiej pokazała zupełnie inną optykę patrzenia właśnie na regiony przygraniczne. One uzyskały taką nową nazwę, to pan marszałek przywiózł kiedyś taką nową nazwę z Brukseli, regiony trudnego sąsiedztwa, która rzeczywiście oddaje to, co dzieje się właśnie na naszej wschodniej granicy. Mamy tą wschodnią granicę w tej chwili bardzo mocno uszczelnioną. Rząd podaje dane, że nie było żadnego nielegalnego, skutecznego przekroczenia granicy w 2026 roku, ale to nie zadziało się samo. To trzeba było się do tego bardzo mocno przygotować, ale też musimy się przygotować właśnie do podniesienia naszego bezpieczeństwa, a my jesteśmy tutaj, można powiedzieć, na pierwszej linii, dlatego też oczy całej Europy zwrócone są właśnie na regiony wschodnie. Oczywiście to są regiony wschodnie również i Litwy, i Łotwy, i Estonii, także i oczywiście Finlandii, ale pomysł tych właśnie forów wyszedł tutaj od nas i dlatego Białystok, województwo podlaskie staje się takim centrum nowego spojrzenia na mapę bezpieczeństwa Europy. W tym roku też spodziewamy się bardzo zacnych gości. Będę miał taki osobisty panel, dlatego że od wielu lat jestem członkiem Komitetu Regionów i Komitet Regionów powierzył mi przygotowanie opinii na temat przyszłości przemysłu obronnego w Europie. Ta opinia jest gotowa, będzie procedowana teraz na Komisji Econ 6 lipca i w październiku na posiedzeniu plenarnym Komitetu Regionów, także będziemy mieli już tak wypracowany background do rozmów właśnie na temat również przyszłości przemysłu obronnego w Europie. Tam podkreślamy przede wszystkim też konieczność włączenia regionów, konieczność włączenia małych i średnich przedsiębiorstw, tak aby to, co dzieje się w przemyśle obronnym, również skutkowało bardzo pozytywnie na te mniejsze regiony, na regiony, które nie mają takiego doświadczenia, czy też tradycji, czy też wielkich fabryk związanych z przemysłem obronnym, ale mogą znaleźć swoje miejsce. Ale też druga sprawa, tu bardzo popularne ostatnio dual use i myślę, że też z tego będziemy bardzo mocno korzystali, czyli pewne rzeczy, jeżeli mamy pokój, będą wykorzystywane, nie będą gdzieś tam, prawda, stały czy rdzewiały, ale no, w razie sytuacji trudnej mogą być wykorzystywane na inne cele. Także tematów jest bardzo dużo, ale przede wszystkim to, że musimy pokazywać właśnie swoją rolę i znaczenie w realizacji polityki obronnej całej Unii Europejskiej.
7: Jak poinformował Jacek Piorunek, członek Zarządu Województwa Podlaskiego, forum organizowane jest wspólnymi siłami przez urzędników wojewódzkich i miejskich.
19: Jesteśmy doświadczeni poprzednim rokiem, gdzie po raz pierwszy spróbowaliśmy zorganizować duży kongres w Białymstoku, w stolicy województwa podlaskiego, w oparciu o lokalne siły. Nikomu go nie zlecaliśmy i okazał się sukcesem i doświadczeni tym wydarzeniem staramy się tą ideę kontynuować. Oczywiście nie robi tego tylko Urząd Marszałkowski. Partnerem strategicznym jest również miasto Białystok i również nasi partnerzy ze świata nauki. Myślę tutaj o Politechnice Białostockiej, Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Białymstoku. Są również z nami organizacje okołobiznesowe, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, klaster przemysłowy Evoluma, klaster budowlany, Dolina Rolnicza 4.0 i jeszcze inne organizacje. Liczymy również na około 1000 uczestników na kongresie, który odbędzie się w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Rozpoczynamy o godzinie 9. Będziemy mieli również część tak zwaną kulturalną, którą zapewni nam opera, a tak naprawdę grupa Swada i Nichos, którzy towarzyszyć będą nam w tej części popołudniowej. Jeśli chodzi o koszty, to w zeszłym roku zamknęliśmy się razem z miastem gdzieś w kosztach w granicach 400 tysięcy złotych, ale to już są pełne koszty. Jak przypomnę Państwu, jeszcze kilka lat temu te kongresy kosztowały około 2 milionów i były dużo, dużo mniej atrakcyjne niż ten ostatni. To może Państwo sami porównać, jak ważne jest, aby do tego zaangażować nasze siły lokalne. Urząd Marszałkowski, pracowników Urzędu Miasta i Świat Nauki i Biznesu Białegostoku. Także wszystkich serdecznie 4 listopada zapraszamy. Oczywiście funkcjonuje nasza strona internetowa. Też zapraszamy do oglądania tych wydarzeń. Będzie 10 paneli. Atrakcyjną częścią również będzie spotkanie z Ann Applebaum, czyli żoną Radosława Sikorskiego, która też będzie miała swoją prelekcję i będzie jej towarzyszył Krzysztof Czyżewski z Fundacji Pogranicze. Także nie tylko ta część gospodarcza związana z obronnością, ale również i trochę kultury w ramach tego kongresu.
7: Mówił Jacek Piorunek, członek Zarządu Województwa Podlaskiego. A my proponujemy sporo kultury w wakacje, czyli doroczny festiwal w Czeremsze. Mówią jego organizatorzy Basia Kuzów-Samosiuk i Mirek Samosiuk z Czeremszyny.
20: Termin 24-26 lipca, piątek, sobota, niedziela, zwykle 3 dni festiwalowe, mnóstwo koncertów, warsztatów, jakichś imprez towarzyszących, spektakli, spotkań autorskich, filmów, kuchnia regionalna, jarmark rękodzieła, konkurs harmonijkarzy, więc to wszystko

0: Tak, tak, będzie egzotycznie. Będzie Maroko i będzie Chile, będzie Jemen i będzie Gwina, będzie też Spojna i polska Serbia. Muzyka, Serbia, także Polska, także będzie bardzo różne od tradycyjnej muzyki, takie jak na przykład Kapela Fedaków, czy Żemerwa, czy Choryna z Ukrainy, która będzie pokazała tradycyjną muzykę i kulturę ludową, poprzez jakąś ska, Sonora Delegar, na przykład z Chile, gdzie nam poskaczą i dadzą dużo więcej energii, takiej bardziej ska i troszeczkę rockowej. Przez jakieś projekty, na przykład Moonlight Benjamin, gdzie haitańsko-francuski projekt na wokalu z mistrzynią voodoo, która przepięknie śpiewa czarnoskórą wokalistką z muzykami francuskimi. A będzie też na przykład muzyczny teatr terno-cygański, gdzie będą barwne cyganki na scenie z fajnymi muzykami z Gorzowa Wielkopolskiego. Będzie zróżnicowanie. No będzie też raz Almason z Polski, to jest w połowie Polka, w połowie Jemenka. Przepiękna postać, która teraz właśnie zaczęła sporo koncertować. Ma fajnych muzyków. No i niestety znowu my, jako Czeremszyna, jako gospodarz tego festiwalu.
1: No będzie też namiastka festiwalu Gucza muzyków, trębaczy, serbski Bojan Krtić, orchestar. Także różnie. Energia będzie taka, że będzie trzeba mieć siłę, będzie troszkę melancholijnie, żeby odpocząć. Trzeba po prostu być. Trzeba zaglądać na naszą stronę festiwalczeremcha.pl i tam jakieś nowości staramy się wrzucać, jak to było kiedyś napisane na szybie Fiata 126P, który pędził przez niemiecką autostradę. Był taki zapis na kartce: robim co możemy.
2: 24, 25, 26 lipca musicie być w Czeremsze. Basia Kuzup-Samosiuk i Mirek Samosiuk byli dzisiaj naszymi gośćmi.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
2: To już w tę środę Białystok wypełni się dziesiątkami młodych ludzi, studentów Akademii Teatralnych z Europy i z Polski. Ponieważ rozpoczyna się 12. Festiwal Szkół Lalkarskich Lalka nie Lalka. Dyrektor festiwalu, profesor Artur Dwulit, cieszy się, że studenci Białostockiej Akademii Teatralnej zakończyli już sesję egzaminacyjną i spokojnie mogą wziąć udział w festiwalu.
4: Nasze życie akademickie i teatralne jest bardzo intensywne w ciągu całego sezonu. Tak się składa, że my jesteśmy tuż po sesji egzaminacyjnej, tej letniej sesji.
2: Dobrze, że po.
4: I szczęśliwie się udało zamknąć całą sesję. Kilka wyjątków będzie na wrzesień, ale to jest już naprawdę drobnostka. Cieszy fakt, że spływają prace magisterskie. To jest naprawdę nobilitujące i dobrze świadczy o studentach, że chcą kończyć szkołę z tytułem naukowym.
2: No i można zacząć świętowanie.
4: Świętowanie, ale też ciężką pracę festiwalową. Należy pamiętać o tym, że festiwal to nie tylko świętowanie, to nie tylko radość z oglądania i ze spotkania, ale też ciężka praca logistyczna. To jest pierwszy raz, kiedy wychodzimy z festiwalem poza mury Białostockiego Teatru Lale, który jest naturalnym partnerem i taką drugą odnogą środowiska lalkarskiego i Akademii Teatralnej, gdzie uzyskało się partnerstwo znaczących dla miasta instytucji kultury, nauki, instytucji, które promują sztukę, więc to jest naprawdę nobilitujące i wymagające jakiejś podwójnej pracy, ale to się udało i mam nadzieję, że mieszkańcy Białegostoku, którzy przyzwyczajeni są do swoich miejsc, będą mogli w tych miejscach odkryć rzeczy, których może nigdy nie widzieli.
2: Sztuka lalkarska jednak jest mocno niszowa i cały czas chcecie wychodzić do ludzi.
4: Tak, jest mocno niszowa, ale też kojarzona z teatrem wyłącznie dla dzieci. Oczywiście, że my się w tym specjalizujemy i jesteśmy dumni z tego, że potrafimy tworzyć sztukę kierowaną do widza dziecięcego, młodzieżowego. Natomiast nie ukrywam, że ta ambicja komunikacji przez teatr formy z widzem dorosłym jest w nas od lat i młodzi ludzie, studenci chętnie sięgają właśnie po tematy dotyczące dorosłych, czego dowodem będą te spektakle, które zaprosiliśmy tutaj z zagranicy do nas.
2: No właśnie, jeżeli dotarliśmy do tematu spektakli, gwiazdy tegorocznego festiwalu.
4: Tak, mamy trzy gwiazdy, w tym jedna supergwiazda. Teatr Sztuk z Wrocławia, nasi przyjaciele serdeczni, którzy zagrają bardzo piękne przedstawienie o przemijaniu, o życiu, o refleksji na temat istnienia w ogóle z perspektywy kobiety. Teatr Łątek to Nosfera tematu Dziennik Zarazy, inspirowane filmem Murnała, znany wszystkim tutaj z Supraśla, najmniejszy teatr świata.
2: Pojawi się w przestrzeni miejskiej.
4: Pojawi się w przestrzeni miejskiej, na rynku Kościuszki będzie stał wóz teatralny, też kameralnie, bo 25 miejsc tylko, ale będą grali kilka razy. No i Plexus Polar, teatr, który białostoczanie pamiętają z festiwalu Metamorfozy, organizowanego przez

0: z Białostocki Teatr Lalek. Tym razem z widowiskiem, które miało swoją premierę kilka lat temu, a które z przyczyn technologicznych, technicznych i logistycznych nie mogło nigdzie w Polsce zafunkcjonować. Zresztą rozmawiałem niedawno z dyrektorami festiwali. Z dużą zazdrością patrzyli na to, że udało nam się zaprosić Plexus Polar i Moby Dicka do Opery Filharmonii Podlaskiej, bo to jest scena, która jest dedykowana temu spektaklowi. To wielkie widowisko, inspirowane powieścią o tym samym tytule, wykorzystujące gigantyczne możliwości Teatru Ożywionej Formy.
1: Gigantyczne możliwości opery naszej.
0: I gigantyczne możliwości opery, tak, to prawda. To prawda. Tutaj wielkie dzięki za wsparcie finansowe marszałkowi województwa podlaskiego, jak i prezydentowi miasta Białegostoku.
1: Festiwal idzie z duchem czasu, bo hasło obraliście w tym roku Future i rzeczywiście konsekwentnie budujecie program w kontekście wykorzystania nowoczesnych multimediów w Teatrze Lalek.
0: Staramy się odpowiedzieć na pytanie, co to są te nowoczesne technologie, czym one są, jak one mogą nam posłużyć. No przecież zwróćmy uwagę na to, że zapalając światło, prawda, rozświetlając za pomocą żarówki przestrzeń, już mamy do czynienia z nową technologią i tak dalej, i tak dalej. Więc to zachłyśnięcie, które miało miejsce parę lat temu, staramy się ostudzić poprzez naukowość i takie trzeźwe podejście do zagadnień. Temu służyła konferencja poprzedzająca 12. Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich, która odbyła się w październiku 2025 roku, a której pokłosie jest wydawnictwo i to wydawnictwo będzie miało swoją promocję podczas festiwalu. I rzeczywiście raczej studzimy zapędy, raczej przyglądamy się temu i staramy się odpowiedzieć na pytania, jak to ma posłużyć nam w budowaniu dzieła sztuki teatralnego. Wiemy już, że nie stać nas na to, ponieważ to są bardzo drogie zabawki i tutaj dzięki integracji z Politechniką Białostocką jesteśmy w stanie, możemy poeksperymentować właśnie wykorzystując nowe technologie i zaprosić je do tworzenia sztuki teatralnej.
1: I takie też teatry zapraszaliście.
0: Tak, zapraszaliśmy w gruncie rzeczy szkoły teatralne, które naszym zdaniem też zajmują się tą tematyką i co dziwo dostawaliśmy odpowiedzi analogowe. Czyli studenci innych szkół teatralnych widzą, że takie możliwości istnieją, ale raczej chcą z tymi możliwościami rozmawiać i budować kontekst, aniżeli wykorzystywać do budowania jako medium.
1: Reasumując, czym będzie 12. Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich w Białymstoku?
0: Będzie niezwykłym, inspirującym spotkaniem w różnych miejscach, w różnych przestrzeniach, dedykowanym absolutnie wszystkim widzom, zarówno tym, którzy przyjadą do nas jako goście festiwalowi, jak i mieszkańcom Białegostoku, dostosowanym do potrzeb osób ze szczególnymi problemami.
1: A jaką refleksję na temat hasła festiwalu Future ma Bernarda Bielenia, wiceprezes Białostockiego Stowarzyszenia Artystów Lalkarzy, które jest współorganizatorem festiwalu. Czy rozwój sztucznej inteligencji, tak zwanej, i wszystkiego dookoła będzie wspierał Teatr Lalek? Jest mu obojętny, czy może zaszkodzić?
2: To jest pytanie, które myślę wraca do nas co 100 lat. 100 lat temu powstało kino, telewizja. Znaczy myślę telewizja, bo kino powstało troszeczkę więcej, ale chodzi o taki rodzaj popularyzacji telewizji i kina i wszystkim się wydawało, że teatr już przestanie funkcjonować. Niestety nie stało się. Tak samo jak kupujemy chętnie stoły z Ikei, tak samo chętnie chodzimy do miejsc, gdzie stół jest w stanie wykonać artysta i jest on jedyny niepowtarzalny z inkrustacją i nie wiem jeszcze jakimi innymi elementami, które są możliwe do uzyskania w takiej formule jedynie poprzez ludzkie ręce. Szczerze wiem o tym, że za 20 lat świat już nie będzie wyglądał tak jak teraz i że na pewno większość rzeczy będzie zależna od tego, co nam powie AI lub AIG albo inne formy sztucznej inteligencji. Ja cieszę się tym, że urodziłam się w czasach, kiedy jej nie było i mogę sobie wyobrazić świat bez tego i mogę z tego w pełni korzystać. Czy pokolenie, które urodzi się teraz, będzie miało taką możliwość? Mam nadzieję, że dzięki teatrowi. Być może tak.
1: W ramach tegorocznej edycji festiwalu zobaczymy wielkie spektakle, takie jak chociażby Moby Dick w Operze i Filharmonii Podlaskiej, ale to, co zaprezentują studenci w formie bardziej kameralnej, również będzie ważne i interesujące.
2: Ja obecnie oczywiście cenię te wszystkie wielkie, wielkie spektakle, bo one są najbardziej pożądane przez większą część społeczeństwa, ale najbardziej cenię sobie intymne spotkanie na małej przestrzeni teatralnej ze świetnym aktorstwem, z dobrze przemyślaną dramaturgią i muszę powiedzieć, że z takimi spektaklami mamy do czynienia tutaj w procesie dydaktycznym.
1: Wspomniałaś już o tym fantastycznym Moby Dicku. Warto chyba uzmysłowić białostoczanom, że mogą wziąć udział w takim spektaklu.
2: Tego spektaklu w Polsce jeszcze nigdy nie było, a to ze względu na to, że potrzebna jest bardzo duża scena i potrzebne są takie warunki, które ma Opera i Filharmonia. I myślę, że warto ulec temu wrażeniu, które jest absolutnie warte. Tak, polecam bardzo. Ale będzie też niezwykle cudowny na otwarciu. Będzie spektakl, który również jest takim spektaklem Wrocławskiego Teatru. Ewelina Ciszewska, która występuje w tym spektaklu, zaprosiła do współpracy Politechnikę Wrocławską i zostało stworzone coś, co jest absolutnie hipnotyzujące. Nie powiem co, ale jest to główny element scenograficzny, który totalnie wpisuje się zarówno w temat, który jest bardzo ważny, ale też wykonawstwo tego spektaklu jest mistrzowskie. To jest z kolei bardzo kameralna sytuacja, bo jest tylko trójka aktorek i jedno duże coś na scenie, co jest obsługiwane przez inżynierów, ale to naprawdę daje fantastyczne przeżycie. Zostaje, przynajmniej we mnie został ten spektakl i tak, polecam bardzo.
1: Czyli zapraszamy na Festiwal Lalek. Zwróćcie uwagę, poczytajcie strony. Naprawdę warto się zainteresować, być może wejść
2: tak,
1: w to.
2: Teatr Lalek wkracza bardzo mocno na sceny dramatyczne, dlatego że okazuje się, że ten teatr, który my wykonujemy, którego my jesteśmy animatorami i też miłujemy sobie ten rodzaj konwencji, on wciąż posiada rejony, które można odkrywać. W teatrze aktorskim, bez względu na to, jak mistrzowsko jest realizowany, w momencie, kiedy operujemy tylko i wyłącznie ciałem aktora, jest to pewnego rodzaju obszar, który ma swoje granice. Teatr Lalek nie ma granic. Można dokonać uśmiercenia, zmartwychwstania, żadne reguły realnego świata nie istnieją, nie ma grawitacji. Wszystko, co dzieje się w wyobraźni, jest w stanie zaistnieć właśnie na tej scenie. To powoduje, że artyści działający na scenach dramatycznych coraz częściej odzywają się do nas z prośbą o jakiś kontakt. Z ciekawości do tej formy, którą mamy my. I wygląda to dokładnie tak, że na przykład Anna Smolar zrobiła Orfeusza z wykorzystaniem lalki. Konsultacje robiła nasza wykładowczyni Natalia Sakowicz. I tych przykładów jest naprawdę mnóstwo i coraz więcej. Triumfy święcą pokazy naszych studentów na Forum Młodej Reżyserii w Krakowie, w której do tej pory główne nagrody zdobywali tylko i wyłącznie artyści pracujący na scenach dramatycznych. A tu się okazuje, że proszę bardzo, reżyserzy scen lalkowych są doceniani i co roku przyjeżdżamy z jakąś nagrodą. Więc tak, to się zmienia i warto być na czasie, żeby poznać, cóż takiego interesującego jest w tym teatrze lalek.
1: I chyba trudno o lepszą okazję niż Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalkowych, gdzie przyjeżdżają studenci z całej Europy i także z Polski, a będą się prezentować też nasi białostoccy żacy. Karolina Klęczak, studentka Akademii Teatralnej w Białymstoku.
3: Ja miałam już możliwość uczestnictwa w festiwalu 2 lata temu, kiedy byłam studentką pierwszego roku i wtedy wszystko było jeszcze bardzo nowe. Festiwal też był zupełnie nowym doświadczeniem, ale patrząc po własnych odczuciach, po odczuciach moich kolegów, koleżanek z roku i właściwie z całej szkoły, wydaje mi się, że nasze doświadczenia są bardzo, bardzo spójne. Jest to dla nas niezwykle intensywny czas, już po sesji, po wszystkich egzaminach, po zajęciach obowiązkowych, jakie mamy w szkole. Jest to z jednej strony czas wakacyjny, który poświęcamy tutaj na bycie dalej w społeczności akademickiej i dalej w doświadczeniu tego teatru, ale jednak w zupełnie inny sposób, bo już bez presji, bez poczucia obowiązku, zobowiązania, że dalej mamy jakieś zadania przed nami, mimo że jako wolontariusze dalej zajmujemy się licznymi sprawami związanymi z samą organizacją, to jednak mamy przy tym bardzo dużo frajdy, poczucia wolności, integracji i odkrywania teatru bez presji. Powiedziałabym, że dobrym słowem na to jest święto. Święto teatru międzynarodowego, który jest bardzo różnorodny, bardzo odmienny i w Białymstoku w tym czasie, co 2 lata, mamy to nasze wspólne święto.
4: Fajnie, że wychodzicie do Białostoczan.
3: Dużo osób tutaj z Białegostoku często mówi, to tutaj jest lalkarstwo, tak? Tutaj jest lalkarstwo.
4: Zdziwienie, że mamy szkołę teatralną od 10 lat.
3: Dokładnie, która najpierw była Wydziałem Sztuki Lalkarskiej, a teraz filią Akademii Teatralnej, więc białostoczanie dalej są zdziwieni, że to miejsce tutaj istnieje, ale tak, istnieje i cieszę się, że możemy wychodzić do miasta z inicjatywami.
4: Będziecie coś pokazywać swego?
3: Będą spektakle studenckie, na które również bardzo zapraszamy i będą dość różnorodne dla bardzo różnych wiekowo widzów. Sprzed 2 lat dalej pamiętam spektakle, które obejrzałam, które mnie niezwykle poruszyły i mam wrażenie, że w trakcie edukacji, pracując nad aktorstwem, pracując nad lalkarstwem, mogłam bardzo wiele z nich czerpać. I tak naprawdę po czasie wracam wspomnieniami do rzeczy, które na festiwalach zobaczyłam, których mogłam się uczyć i które mogę wprowadzać w życie. Bo mam wrażenie, że na tym też polega ten zawód, na inspirowaniu się od siebie nawzajem, na oglądaniu, podglądaniu pracy innych i czerpaniu z innych tego, co sama uważam za istotne, za poruszające, co koresponduje z moją wrażliwością. Więc powiedziałabym, że z poprzednich edycji festiwalu właśnie to było dla mnie ważne. Obserwowanie innych i podziwianie ich pracy.
1: Mówiła studentka Karolina Klęczak. A festiwal już od najbliższej środy.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Przez całe lato będzie można patrzeć na Białystok z perspektywy lotu ptaka, a konkretnie rozległych zielonych tarasów i zielonego dachu Opery i Filharmonii Podlaskiej. Postanowiłam sprawdzić, jak to wygląda i wybrałam się z mikrofonem na rekonesans. A moją przewodniczką jest rzeczniczka instytucji Małgorzata Jopich.
5: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
4: No i już się tutaj przygotowujemy do pokonania 100 schodków na górę. Około 100.
6: Jak najbardziej.
4: Państwo też postanowili skorzystać z możliwości zwiedzenia tarasu Opery?
6: Tak, oczywiście. Mamy tutaj gości nawet z Katowic, którzy szczególnie zainteresowani są Operą i widokiem na cały Białystok.
4: Jak wrażenia z Białegostoku?
7: Niesamowite. Jesteśmy tu nie po raz pierwszy, także przyjeżdżamy tutaj. Pani Jola nas wszędzie oprowadza i wszystko nam pokazuje, także jesteśmy bardzo zadowoleni. I dzisiaj wyjeżdżamy i przed wyjazdem właśnie zaliczamy Operę.
4: Dzisiaj będziecie chcieli popatrzeć z tarasu na Białystok.
7: Tak, naprawdę. Chciałem się wrócić na dół i kupić bilety, żeby zobaczyć ten widok właśnie z tarasu na cały Białystok.
8: Jestem zakochana w Białymstoku i w tych okolicach, w ogóle w całym Podlasiu, a jesteśmy z Katowic. Jest ogromna różnica.
4: No dzisiaj wchodzimy na taras zaraz.
8: No ja muszę zostać, bo ja nie dam rady.
6: Idziemy, no i ta masa zieleni, tutaj, prawda, wokół Opery naprawdę jest imponująca.
8: Bardzo. A jeszcze pogoda, słońce świeci.
6: Dokładnie, jest cudownie. Centrum miasta, a cisza, spokój i tylko słychać śpiew ptaków.
4: My się dzielimy, państwo do windy, a my na schodki.
6: Mamy schodkami już.
4: Zaczyna się wejście tutaj w takim pięknym tunelu. Unosimy się w górę kręconymi schodami metalowymi.
9: Poręcze po obu stronach, można się przytrzymać. Proszę państwa, jest bezpiecznie, jest pięknie.
4: Te schody to taki w zasadzie tunel obrośnięty wspaniałym bluszczem.
9: I tu już widzimy coraz piękniejszą panoramę Białegostoku.
4: To może zatrzymajmy się, spójrzmy wysoko.
9: Nowe wieżowce, które pną się w górę przy ulicy Legionowej. Pozdrawiamy mieszkańców.
4: Chyba jesteśmy już na wysokości tego 10. piętra.
9: Tak mi się też wydaje.
4: To wygląda na to, że w połowie jesteśmy.
9: I oto wchodzimy na nasz piękny taras na dachu Opery. Proszę bardzo, jesteś pierwszym gościem w sezonie letnim 2026 na tarasie Opery.
4: Co my widzimy?
9: No przede wszystkim cudowny, rozciągający się po każdej stronie widok na nasze piękne miasto. Na samym tarasie można się poprzechadzać, bardzo proszę. Mamy trawę, mamy zieleń, mamy rejskie jabłuszka, które już nie kwitną, ale jak najbardziej są.
4: Altanka.
9: Wytyczone ścieżki oraz rzeźba. Słynna
6: rzeźba, bardzo charakterystyczna dla naszego budynku, głowa kompozytora. Z takich ciekawostek powiem, że mówi się na mieście, że osoby, które odwiedzają naszą operę, odwiedzają dach, mogą podejść do tej rzeźby i włożyć dłoń w usta kompozytora.
4: To jest, rozumiem, że Moniuszko?
6: To jest po prostu kompozytor.
4: Taka rzeźba, symbol.
6: Tak, rzeźbę przygotowała, zrealizowała pani Teresa Murak i nazywa się ta rzeźba właśnie głowa kompozytora. Spróbujemy z tą dłonią? Czy spotka nas szczęście?
4: No i mnóstwo drzew, rzeczywiście, jabłonek.
6: Tak naprawdę najlepiej o tej roślinności na naszych tarasach opowiedziałby nasz operowy ogrodnik, pan Adam, którego dzisiaj nie spotkaliśmy, więc postaram się jakoś godnie go zastąpić i opowiedzieć słuchaczom Radia Złote Przeboje o tym, co można tutaj zobaczyć. Wchodziliśmy krętymi schodkami, było ciężko, była zadyszka, ale już jesteśmy na górze. I tam widzieliście na ścianach pnącza, to jest winobluszcz, dość odporny na warunki atmosferyczne.
4: To ciekawe, ten winobluszcz z obecnie zielonego jesienią robi się wspaniale bordowy.
6: Tak jest, zmienia barwy i naprawdę jest na co popatrzeć.
4: Ale ta zieleń teraz też jest przyjemna, świeża i wiosenna.
6: Tak jest, na dodatek dziś mamy przepiękną pogodę, zaraz na taki spacer.
4: I ptaki zamieszkały tutaj na dachu. Opera spełnia też postulaty współczesnych architektów, którzy mówią, że no niestety nasze miasta są zbyt zabetonowane i potrzebują tej zieleni, chociażby właśnie na zielonych dachach. I na takim jesteśmy, jednym z niewielu wciąż niestety w Białymstoku.
6: Tak jest, jednym z niewielu, ale bardzo chętnie odwiedzanym przez mieszkańców nie tylko Białegostoku, bo wiemy, mamy świadomość tego, że każdy, kto do Białegostoku przyjeżdża z innych miast czy z innych krajów, bardzo chętnie odwiedza nasz taras właśnie po to, żeby podziwiać piękną panoramę miasta.
4: Czy limitujecie czas pobytu na tarasie?
6: Oczywiście, że nie.
4: W jakich godzinach taras będzie przez całe lato otwarty?
6: Na nasze piękne tarasy można wejść w każdy weekend czerwca, lipca i sierpnia pomiędzy 12 a 20. W czerwcu można kupować bilety do godziny 19, a w lipcu i sierpniu do 19.30. Ta roślinność, która znajduje się tutaj na tym dachu, musiała być dobrana pod kątem wytrzymałości na zmienną pogodę. To jest taki typowy, tak naprawdę ogród rekreacyjny, ogród, w którym można spokojnie wypoczywać. Znajdziemy tu takie gatunki jak rajskie jabłuszko, czyli to drzewko, które przed nami rośnie, jałowiec srebrzysty, jest też pięciornik, tawulec, jest krzewuszka, jest róża czarna i są tu też takie drobne, płożące jałowce. Tu z tej strony robimy obrót.
4: Spore trawniki.
6: Tak jest, spore trawniki na dachu, ale także spore trawniki mamy na średnich tarasach, na tak zwanym piątym piętrze. I tam z kolei znajdziemy zupełnie inne rośliny, bo tam już znajdziemy kokornaki i dławierze, są dziko rosnące czarne róże, są tuje kuliste, jest śnieguliczka.
4: Sedno tego miejsca, czyli widok na Białystok. Tutaj dookoła możemy tego tarasu spacerować i podziwiać sporą część miasta.
6: Tak jest, dodajmy jeszcze taką ciekawostkę, że nasz taras czasami jest też wykorzystywany przez młode pary. Odbywały się tutaj na przykład śluby na dachu. Jest taka możliwość.
4: Z dachu Opery i Filharmonii Podlaskiej, mogę powiedzieć z dachu Białegostoku. Gosia Jopich, rzecznik Opery i Filharmonii Podlaskiej, dziękuję Ci bardzo za tę wspaniałą wycieczkę.
6: Dziękuję za wizytę i zapraszam jak najczęściej.
5: Istotne w Białymstoku.
4: Każdego roku na świecie marnuje się ponad 1 000 000 ton jedzenia, które mogłoby uratować życie milionom ludzi. Wydaje się to oczywiste, ale wciąż jest z tym problem. Podczas gdy w bogatszych krajach pełne talerze trafiają do kosza, w innych miejscach ponad 300 milionów osób nie wie, czy jutro zje choć jeden posiłek. Wyrzucamy żywność, która dla kogoś innego byłaby jedyną szansą na przeżycie. Każdy zmarnowany bochenek chleba to symbol nierówności. Eksperci ostrzegają, że marnowanie żywności napędza nie tylko głód, ale i kryzys klimatyczny, który uderza najmocniej w tych, którzy mają najmniej. Organizacje humanitarne apelują, każdy z nas może coś zrobić, kupując mniej, planując lepiej, dzieląc się tym, czego nie potrzebuje. W wielu miastach powstają banki żywności, które ratują jedzenie przed zmarnowaniem. Także w naszym mieście są dwa takie miejsca. Wybrałam się do jednego z nich.
5: Radio Zło Te przeboje w wyjątkowym miejscu.
1: Radio Złote Przeboje odwiedza dzisiaj białostocką jadłodzielnię przy ulicy Krakowskiej 1. Spotykam tutaj wiceprezeskę Fundacji Spesalwy, która prowadzi to miejsce, panią Monikę Lewczuk. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Już kilka osób, jak otwierałam, to przyszło i pytało, czy jest jakaś żywność, będzie też, mam jakąś dostawę. Jadłodzielnia funkcjonuje przede wszystkim na zasadzie takiej, że to mieszkańcy miasta Białegostoku dzielą się żywnością. Mamy oczywiście też trochę tych różnych sklepów, od których bierzemy żywność, czy różnych innych organizacji, które nam przekazują, ale to nie są duże ilości bardzo, ale opieramy się przede wszystkim na mieszkańcach, którzy przynoszą.
1: Kiedy jest największy ruch?
10: Zazwyczaj jest to tak po godzinie 16, ale też są seniorzy, którzy przychodzą gdzieś tam koło godziny 12. Wtedy zaczyna się jakby największy ruch. No z rano zazwyczaj przychodzą osoby, które nie pracują. Zazwyczaj są to te osoby w kryzysie bezdomności. Spora część seniorów, która przychodzi, patrzy, czy coś pozostało na półkach.
1: Działacie już tutaj od 2018 roku. Jak się to wszystko rozwijało?
10: Tak, już troszeczkę działamy, więc mieliśmy lata lepsze, gdzie zwłaszcza był początek, było bardzo wielkie zainteresowanie przekazywaniem żywności. Później to się unormowało. W tej chwili też mieszkańcy dzielą się, ale oczywiście to już nie są takie ilości, że mamy ogromne tutaj zasoby, bo też warto zwrócić uwagę, że osób biorących żywność też przybywa nam tak naprawdę z roku na rok i tutaj też może to też tak widać, że tej żywności nam po prostu maleje i nie oznacza to, że tak naprawdę mniej osób przynosi, albo tej żywności mniej się tutaj gromadzi, tylko po prostu ta żywność za każdym razem się rozchodzi. Ja też widzę tak z każdego roku na rok, że jak przywozimy, nie wiem, całe samochody tej żywności, no to ona nam znika w ciągu, nie wiem, tak godzinki, dwóch godzinek, więc tutaj byłoby trzeba naprawdę wiele ton tej żywności, żeby tak naprawdę każdy mógł skorzystać.
1: Tutaj widzimy, że weszło dwóch panów, spojrzeli, że nic nie ma i poszli rozczarowani właśnie.
10: Tam myślę, że weszli, trochę się przestraszyli, raczej mikrofonu, no bo tutaj można było się poczęstować jeszcze pasztetem, który tam się znajduje.
1: No jednak drzwi się otwierają, rozmawiamy tylko chwilę, a już kilka osób zaglądało.
10: Osób przychodzących nie brakuje.
1: Wspomniała pani, że macie sporo darczyńców firm. Czy to ma jakąś regularność, czy po prostu od przypadku do przypadku?
10: Nie mamy takiej stałej takiego, że na przykład codziennie czy tam raz w tygodniu coś bierzemy. Zazwyczaj korzystamy z uprzejmości darczyńców. Jeśli jest jakaś większa ilość tej żywności, no to ją wtedy bierzemy i otrzymujemy taki telefon, proszę przyjechać. To zazwyczaj tak zdarza się, że to jest kilka razy w ciągu tygodnia.
1: Dzień dobry. Padł pan coś ciekawego tutaj znaleźć do jedzenia?
11: Tak. No gdzieś i tak, wspomnij. Ja to sam z Białorusi już tu 6 lat mieszkam. Mieszkam, pracuję.
1: Wszystko. Nie wystarcza czasem. Dobrze panu tutaj w Białymstoku?
11: Tak, tak, tak.
1: To tu pasztecik, proszę się poczęstować. Lubi pan pasztet?
11: No, bo tak.
1: Pasztet, ryż, już można skombinować jakiś obiadek.
11: Popatrzcie.
1: Miłego nawzajem.
10: Tak naprawdę jadłodzielnia ma za zadanie i cel, żeby dzielić się żywnością. I zawsze tłumaczymy, że jeśli przychodzisz do jadłodzielni dzielić się tym, co masz, na przykład, nie wiem, leży coś, co cię interesuje, no to jak najbardziej możesz z tego korzystać. To nie jest tylko i wyłącznie miejsce do tego, żeby tylko korzystały osoby, które nie mają, bo z tego miejsca również mogą korzystać osoby, które mają, ale chciałby się też czymś innym poczęstować, co ich tutaj na przykład zainteresuje. A czasami bywają jakieś takie smakułki całkiem fajne, ale jeśli mamy okresy na przykład świąteczne, no to wtedy tutaj bardzo dużo żywności mamy i to widać, że półki i nasza lodówka ugina się.
5: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku w Radiu Złote Przeboje.
1: To proszę przypomnieć, co można przynosić, a czego nie.
10: Do jadłodzielni przede wszystkim przynosimy produkty, które są zapakowane fabrycznie, czyli najlepiej tutaj już wspomniany był wcześniej pasztet, ale też są konserwy, mogą to być różnego typu przetwory i tutaj już chodzi zakres nasze własne, które mamy i czasami z roku na rok na przykład, nie wiem, uzupełniamy nasze spichlerze i chcemy poczęstować wcześniejszymi. Jeśli to jest zdatne do spożycia, to jak najbardziej.
1: O, widzę, pan tutaj coś przyniósł. Nic pan nie chce powiedzieć? Ale to miło, że pan się przyszedł podzielić.
11: No to przyniosłem.
1: Zostało coś w domu, dlatego pan przyniósł?
11: No chyba tak.
1: Często pan przynosi tutaj jedzenie?
11: Jak to jest.
1: No widzę, że właśnie tutaj skromność przemawia przez pana. Nie chce się chwalić. Po prostu przyniósł reklamówkę, wykłada jedzenie i idzie. Dziękujemy bardzo.
10: Bo osoby, które przynoszą żywność, robią to z dobroci swojego serca, a osoby, które też tą żywnością chcą się częstować, więc też może być trochę krępujące.
1: Czy często panowie korzystają z jadłodzielni?
11: Tak.
1: I co, przydaje się?
11: Tak.
1: Ruch jest spory, nie da się ukryć. No drzwi non-stop się otwierają.
12: Przez cały okres tak naprawdę otwarcia jadłodzielni tutaj na okrągu ktoś przychodzi. Oczywiście tak w znacznej mierze to są to osoby, które korzystają z tych zasobów, ale całe szczęście są osoby, które też donoszą żywność i to tak w międzyczasie się jakoś tak uzupełnia. Na pewno też mogą być to słodycze, makarony, ale oczywiście nie przynosimy surowego mięsa, bo tu nie mamy zamrażarek do tego, ani też jajek, no bo to są takie elementy, które dość szybko się przypsuwają i różnie to bywa. W okresach świątecznych możemy przynosić wtedy już wszystko, co jest takie przez nas przygotowane. No tutaj, jeśli chodzi o takie okresy funkcjonowania normalnego, no to nie zalecamy do przynoszenia żywności takiej naszej, ale jeśli ktoś ma na przykład coś z cateringu, jest to też przebadane i mamy 100% pewność, że to na pewno jest zdatne, no to wtedy to troszkę inaczej na to też patrzymy, ale to już wtedy jest ze restauracji i z różnymi certyfikacjami.
4: Tak myślę, że chyba na zdrowy rozum przynosimy to, co byśmy sami zjedli. No jest tutaj lodówka, więc coś przez moment może postać, ale też pewnie nie za długo, chociaż widzę po tym ruchu, że to raczej nie stoi długo.
12: Nie, tutaj żywność nie stoi długo, ona dość szybko zaraz znajduje innego odbiorcę.
1: Radio Złote Przeboje odwiedziło dzisiaj białostocką jadłodajnię przy ulicy Krakowskiej 1. Rozmawiałam z wiceprezeską Fundacji ProSalwę, prowadzącą to miejsce, Moniką Lewczuk. I to tyle w tej godzinie programu. Dzięki wielkie. Julka Grzywa.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
13: Radio Złote Przeboje.
5: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
1: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Reklama. Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
3: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa, a o czym będzie w tej godzinie programu? Muzeum Podlaskie będzie bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Pracownicy placówki realizują projekt, w ramach którego we wszystkich budynkach tej instytucji ma być ułatwiony dostęp do dzieł sztuki i innych treści. Prawie 9 milionów złotych wydadzą podlaskie samorządy na ulice i drogi w regionie. W Białymstoku ich przedstawiciele podpisali z wojewodą podlaskim pierwsze umowy w ramach tegorocznej edycji rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponadto w magazynie dzisiaj o przygotowywanych zmianach w ulgach w komunikacji miejskiej w Białymstoku. Zaprosimy Was też na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk.
2: Ciekawe dla mieszkańców Białego Stoku.
3: Muzeum Podlaskie będzie bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Pracownicy placówki realizują projekt, w ramach którego we wszystkich budynkach tej instytucji ma być ułatwiony dostęp do dzieł sztuki i innych treści, mówi zastępczyni dyrektora do spraw administracyjnych Muzeum Podlaskiego dr Bogusława Szczerbińska.
4: W Muzeum Podlaskim mamy świadomość, że w tym obszarze jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Ubiegłoroczny audyt mieliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Ten audyt wykazał nam, że mamy bardzo, dotyczył dostępności również, pokazał nam, że bardzo dużo mamy rzeczy dobrze zrobionych, ale jest jeszcze sporo potrzeb, które w zakresie dostępności powinniśmy naprawić. Wszystkie bariery można w jakiś sposób niwelować. Nie wszystkie jesteśmy w stanie od razu ograniczyć albo zlikwidować całkowicie, chociażby z tego powodu, że nasze siedziby znajdują się w obiektach zabytkowych, a te obiekty zabytkowe, no niestety nie możemy ich zmieniać dowolnie, tak jak chcemy, tylko musimy robić to wszystko za zgodą konserwatora zabytków. Spotykamy się przede wszystkim po to, żeby słuchać tych osób najbardziej zainteresowanych i dopiero wtedy podejmować, wydaje nam się, najbardziej skuteczne działania. Chcemy poznać przede wszystkim doświadczenia osób z niepełnosprawnościami, zrozumieć, jak oni postrzegają przestrzeń kultury, jakie są największe potrzeby, jakie są największe bariery. Wydaje nam się, że robimy wszystko dobrze, ale to się tak nam wydaje. Natomiast słuchając potrzeb właśnie innych, to może się okazać, że my w dobrej wierze robimy dużo ciekawych rzeczy, a z tych naszych udoskonaleń wcale niekoniecznie osoby z kompletnymi niepełnosprawnościami będą mogły skorzystać. Jako pierwsi są z nami przedstawiciele Fundacji Szansa.
3: Mówi kierownik Biura Regionalnego Fundacji Szansa w Białymstoku, Anna Dobreńko.
5: Bardzo się cieszymy, że instytucje kultury stają się coraz bardziej otwarte na potrzeby osób z niepełnosprawnością wzroku. Właśnie takie osoby wspieramy w naszej fundacji. Mamy tutaj naszych beneficjentów. Obok mnie jest Mateusz Brytczuk i pani Ewa Świętochowska. To są osoby z niepełnosprawnością wzroku. Mateusz ma niepełnosprawność wzroku całkowitą, a pani Ewa częściową. I nie bez powodu właśnie takie osoby tutaj zaprosiliśmy dzisiaj, ponieważ różny stopień niepełnosprawności sprawia, że bariery, które te osoby napotykają w codziennym życiu, są troszkę inne. I właśnie zaraz zatem kilka pytań Mateuszowi. Czym dla ciebie jest kultura dostępna?
6: Dla mnie kultura dostępna jest to przede wszystkim przekaz informacji w taki sposób, żeby osoba z dysfunkcją wzroku mogła ją dobrze odebrać. Czyli poprzez jak największy zasób informacji dźwiękowych bądź dotykowych. Warto tutaj wspomnieć o audiodeskrypcji, czyli o przedstawieniu informacji poprzez opis danego, powiedzmy nawet produktu, który oglądamy, czy danego obrazu. Ta audiodeskrypcja pozwala nam się dowiedzieć poprzez opis danej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, bądź właśnie danego obiektu w muzeum, który pozwoli nam się dowiedzieć, co się dzieje.
7: Ja nie jestem osobą wymagającą tak dużego wsparcia jak Mateusz, który jest osobą niewidzącą całkowicie, ale na przykład ogromną barierą jest różnica poziomu światła. Osoby z niepełnosprawnością wzroku, czyli niedowidzące, przejście z pomieszczenia bardzo jasnego raptownie do ciemnego reorganizuje zupełnie, bo człowiek staje się bardzo mocno zagubiony. Ja wiem, że instytucje kultury, wizja twórcy, wizja autora wystawy może jest inna, ale nam, osobom właśnie z niepełnosprawnością wzroku, to bardzo, bardzo przeszkadza ta bariera. Nieoznaczenie szklanych schodów, przede wszystkim szklanych schodów, które się znajdują w różnych instytucjach. Nieoznaczenie końca tych schodów, bo nawet w kinie te schody są niekoniecznie dobrze oświetlone. Powinien być brzeg według mnie oświetlony, a nie koniec. To są takie rzeczy niby drobiazgi, ale powodujące duże, duże utrudnienie. Poza tym jeszcze empatia pracowników instytucji kultury. Zwróciłam tu uwagę, że weszliśmy, zaraz się znalazła któraś pani z obsługi, która pomogła jednemu z naszych beneficjentów, który jest niewidomy. Czyli to świadczy o tym, że jest wyczulenie na to niepełnosprawność. I dziękujemy za to bardzo, bo to jest bardzo istotne. Na papierze to wszystko może ładnie wyglądać, ale dopiero jeżeli osoby, których to dotyczy, to zobaczą, zatwierdzą i powiedzą, że tak powinno być, to wtedy na pewno będą te pieniądze dobrze wydane. Nie dla papieru, tylko dla praktyki, rzeczywistości i potrzeb osób z niepełnosprawnością.
6: Ogólnie kultura dostępności się bardzo rozwija, dlatego że mamy już w niektórych instytucjach tą tak zwaną audiodeskrypcję, o której wspominałem, i też warto nadmienić, że pojawia się też, to też jest jakby w ramach kultury, bo to wszystko, co jest dla nas jakby dostępne, możliwe do poznania czy obejrzenia i tak dalej, to wszystko jakby nam otwiera możliwość do uczestniczenia w takich przedsięwzięciach, ale też chciałem powiedzieć, że też w ramach tej kultury pojawia się coś takiego jak stadiony bez barier, co umożliwia nam też również swobodnie chodzić na mecze i dowiadywać się, jak taki mecz przebiega.
3: W Białymstoku macie dość fajnie zrobione, prawda? Na stadionie Hortem.
6: To jest od niedawna, ja zacząłem uczestniczyć od września na takie sportowe wydarzenia i naprawdę ja jestem zadowolony.
3: A jakbyś ocenił w ogóle Białystok, bo rozumiem, że stadion na plus, a inne instytucje?
6: Białystok moim zdaniem się bardzo do przodu rozwija, jeśli chodzi o kulturę dostępności. Gdzie się nie pojawiłem w danych obiektach, to raczej byłem zadowolony i wszystkie informacje, których ja potrzebowałem uzyskać, to uzyskałem i wychodziłem z taką satysfakcją, że się czegoś dowiedziałem. Przede wszystkim w restauracjach jest bardzo ciepła obsługa.
3: Gdzie spotkałeś się z jakimś problemem?
6: Ja bym popracował nad dostępnością na obiektach sportowych typu baseny, siłownie, bo tam niestety bez drugiej osoby nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, wiadomo, i gdzieś tam spotykałem się z odrzuceniem, ale myślę, że to jest kwestia czasu i też fajnie by było to wdrążyć w życie, zwłaszcza, że osoby z dysfunkcją wzroku też również, ja na przykład bym sobie życzył, żeby się bardziej rehabilitować, na przykład jeśli chodzi o ruchowe jakieś tam zajęcia. Basen jest moim takim ulubionym sportem. Gdyby to było dostępne całkowicie, to prawdopodobnie bym uczęszczał codziennie albo co drugi dzień.
4: Razem z beneficjentami Fundacji Szansa zrobimy taki wewnętrzny audyt naszego ratusza, a więc przejdziemy się razem, sprawdzimy oczami właśnie osób z dysfunkcją wzroku, jak to wygląda, jak oni się czują, na jakie bariery napotykają. I wtedy będziemy weryfikowali nasze wykazy barier. Tak samo potem będziemy zapraszali inne osoby z innymi niepełnosprawnościami i dopiero wtedy stworzymy taki autentyczny wykaz barier i nie tylko wykaz. Razem będziemy te bariery niwelować. Jesteście gośćmi, którzy chodzą do ratusza głównej siedziby Muzeum Podlaskiego i będziemy za chwilę rozmawiali o tym, jak Wam się podoba wejście.
5: I zaczniemy od sprawdzania dostępności z zewnątrz, bo to jest też bardzo ważne, żeby to wejście na początku odnaleźć. Mateusz, chcesz sam próbować z Laską teraz iść?
8: Mogę próbować. Mhm.
5: Okay.
3: Tutaj macie makietę ratusza przed wejściem, tak?
9: I to wszystko możemy dotknąć i wyobrazić sobie, jak to wygląda. Może nie zupełnie tak, jak to wygląda, ale...
3: Czyli taka makieta jest bardzo pomocna, tak?
9: Bardzo pomocna.
3: A napisy są tutaj w Braille'u?
9: Tak.
3: Jak się czyta pani te napisy?
9: Ja akurat Braille'u nie czytam. W ogóle nie czytam, ponieważ nie radzę sobie. Rozpływa mi się druk.
3: Jak się panu wchodziło do ratusza?
8: Gdzieś wchodzę pierwszy raz, to nawet nie wiem, z której strony, czy jakaś jest recepcja, czy nie ma recepcji, to trzeba dowiadywać się. Ja gdzieś jestem pierwszy raz, to nie wiem, w którą stronę, czy w lewo iść, czy w prawo iść.
10: Obaj panowie mieli problemy z wejściem. Są schody nieodnakowane, wysokie, to prawda, jest podjazd z boku, to ułatwiło, ale gdyby szli od razu, to byłby problem, bo właśnie brak tych informacji dźwiękowych dla nich najbardziej potrzebny. No i tutaj jeszcze jest problem drzwi. Drzwi są wąskie i Damian akurat nosi ze sobą dosyć duże też bagaże. On miał problemy nie tylko z wejściem trzeba było mu je dobrze trzymać, bo te drzwi są jednak takie szybko zamykające się.
11: One muszą się zatrzymywać, żeby ten człowiek wszedł i dopiero później zamknął.
12: Wszystkie uwagi uwzględnimy.
6: Nie wiem, czy to jest po prawej, czy po lewej, ale no muszę sam na sobie jakby gdzieś tam na słuchu polegać, co nie jest też jakimś tam problemem, tylko fajnie było się tak szybciej zwinąć, niż się tam gdzieś tam pałętać po budynku bez jakiejkolwiek informacji. Wszystko by jakoś tam przyspieszyło ten proces tego poruszania się. Takim fajnym rozwiązaniem, gdzie to się bardzo sprawdza, są takie prowadnice, takie strzałki na podłodze, które poprzez dotknięcie laską, poruszanie się po pomieszczeniu, natrafiam na taką strzałkę. Wzdłuż tej strzałki ja się poruszam, żeby osoba się mogła odnaleźć, tak? Na przykład załóżmy, idę tutaj, mam strzałkę i powiedzmy, że gdyby ta laska mi się zatrzymała na przedniej strzałce, nie na tej prowadzącej jakby do przodu, tylko na przedniej, to wtedy byłoby to dla mnie informacją, że albo musimy skręcić w prawo, albo w lewo, żeby się gdziekolwiek dostać. To jest bardzo ładnie przystosowane na dworcu naszym PKP, gdzie ja tam się nauczyłem tak naprawdę drogi do wszystkich obiektów, jakie tam się znajdują, dzięki tym prowadnicom. Tak jak mówiłem wcześniej, tu chodzi o taki największy przekaz informacyjny dla nas jako osób z dysfunkcją wzroku, dlatego że my kierujemy się dźwiękiem w naszym życiu. My widzimy uszami.
3: A jak wygląda kwestia audiodeskrypcji w waszych placówkach?
4: No niestety mamy z tym problem i to duży. I to nie jest jedyny problem. No musimy audioprzewodniki, chociaż w niektórych jest, ale to już jest jeszcze na małą skalę. Będziemy to robić w miarę możliwości pozyskanych środków. Na razie będziemy starali się, dopóki nie zrobimy tego, to nasi pracownicy będą zajmowali się, będą opiekowali się osobami wymagającymi wsparcia. Będą po prostu opowiadali im na bieżąco, będą kierowali, prowadzili.
3: Mówiła zastępczyni dyrektora do spraw administracyjnych Muzeum Podlaskiego dr Bogusława Szczerbińska. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym m.in. o zatrzymaniu w Białymstoku narkotykowego gangu i o tym, kiedy zapadnie wyrok odwoławczy w sprawie kierowców, którzy gnali ulicami miasta ponad 300 km na godzinę.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
13: Magda Tkaczyk, zapraszam. W Podlaskiem w czwartek ruszyła dodatkowa akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionki zostały zrzucone z samolotów i śmigłowców, a w niektórych miejscach były wykładane ręcznie przez przeszkolone osoby. Paweł Chudzia.
14: Szczepionka to niewielki, brązowo-zielony pakiet. Nie dotykajcie go i nie zabierajcie, bo lisy będą go omijać. Preparat jest nieszkodliwy dla zwierząt domowych, ale jest prośba, by w najbliższym czasie trzymać je na uwięzi, zwłaszcza psy i koty.
13: Dodatkowa akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie została zorganizowana ze względu na stwierdzone ogniska choroby w okolicach Białegostoku. No to teraz akcja mundurowych, którzy w Białymstoku zatrzymali kolejnych 5 osób w wieku od 30 do 40 lat działających w narkotykowym gangu. Zabezpieczono ponad 23 kg narkotyków czarnorynkowej wartości ponad miliona złotych. W tym postępowaniu dotąd jest 38 podejrzanych. A pod koniec czerwca sąd odwoławczy w Białymstoku wyda wyrok w procesie kierowców, którzy gnali ulicami miasta ponad 300 km na godzinę. Zostali już skazani na kary po 10 tysięcy złotych i 3-letnie zakazy prowadzenia pojazdów. Chcą jednak uniewinienia lub uchylenia wyroku. Nowa hala na działalność dla firmy, przestrzeń do pracy na wolnym powietrzu oraz studio podcastowe powstaną w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym. Blisko 17 300 000 zł na ten cel to pieniądze z Unii Europejskiej, a projekt obejmie wsparciem co najmniej 65 małych i średnich przedsiębiorstw, mówi dyrektor parku Anna Daszuta-Zalewska.
15: Będzie można sobie podzielić tą przestrzeń, wynająć albo całą halę, albo 1, 2, 3 moduły, wyposażyć tą halę w swoje własne linie technologiczne.
13: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny powstał 15 lat temu, prowadzi też Epicentrum Nauki. A 24 miliony złotych z Unii Europejskiej na prace badawczo-rozwojowe dostało 9 podlaskich firm. Łączna wartość podpisanych w Białymstoku projektów to blisko 39 milionów złotych. Wsparcie dostały firmy z różnych branż, na przykład metalowej, informatycznej i kosmetycznej. Na wsparcie mogą też liczyć turyści, którzy w wakacje odwiedzą Podlasie. Jest to druga tura podlaskiego bonu turystycznego i okazja, by zdobyć 300 zł dofinansowania na noclegi w naszym regionie. A Białystok ponownie otwiera się na debatę o przyszłości regionów przygranicznych. Jesienią będzie drugie forum spójności i rozwoju granicznego Unii Europejskiej. Wojna w Ukrainie i hybrydowa prowadzona z Białorusi zmieniły Europę, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
16: Postrzegani byliśmy do tej pory jako region peryferyjny. Geopolityka bardzo mocno od kilku lat się zmieniła.
13: Forum spójności i rozwoju granicznego Unii Europejskiej w Białymstoku będzie 4 listopada. A na koniec ważne przypomnienie dla rodziców. Na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy. Trzeba to zrobić do końca czerwca. Spóźnienie oznacza utratę pieniędzy, mówi rzeczniczka prasowa ZUS w Białymstoku Katarzyna Krupicka.
12: Terminowe złożenie wniosku gwarantuje otrzymanie świadczenia za cały przysługujący okres.
13: W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo resort rodziny planuje uprościć system.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała Magda Tkaczyk.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
3: Prawie 9 milionów złotych wydadzą podlaskie samorządy na ulice i drogi w regionie. W Białymstoku ich przedstawiciele podpisali z wojewodą podlaskim pierwsze umowy w ramach tegorocznej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
17: Chciałbym Państwu przypomnieć, że od 2023 do 2025 roku do naszych samorządów w ramach tego programu trafiło ponad 777 milionów złotych. To są wielkie kwoty i wielkie pieniądze, ale wydawane w myśl tego, aby dbać o wspólne bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu, poprawiać komfort i jakość życia, ale wpływać także na rozwój ruchu turystycznego, a także dawać pozytywne impulsy, jeżeli chodzi o gospodarkę. Podpisujemy pierwszych 11 umów z 10 samorządami. Wartość tych umów to prawie 9 milionów złotych. 145 zadań zostało przyjętych do realizacji. Zadania nowe to 106, 49 to zadania kontynuowane, 63 zadania powiatowe i 82 zadania gminne. To, co w tym wszystkim wydaje mi się najważniejsze. Dzięki tym wielkim pieniądzom powstanie 264 km nowych bądź zmodernizowanych, ale przede wszystkim nowoczesnych i bezpiecznych dróg w naszym regionie. Czasami jest tak, że te koszty są zupełnie inne i niższe w stosunku do tego, co było planowane, a to powoduje, że wszystkie środki, które zostają, dają możliwość wejścia kolejnych inwestycji z listy rezerwowej, co także nie jest bez znaczenia, bo duża część samorządowców, która nie znalazła się na liście podstawowej, ale znajduje się na liście rezerwowej, dzięki temu będzie mogła realizować te inwestycje. Pracownicy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego bezzwłocznie kontaktują się z samorządowcami, którzy wchodzą na tę listę podstawową z listy rezerwowej, tak aby bez zbędnej zwłoki można było te inwestycje prowadzić.
3: Między innymi gmina Juchnowiec Kościelny otrzymała dofinansowanie, mówi jej wójt Krzysztof Marcinowicz.
18: Prace już się rozpoczęły. Miał być to największe dofinansowanie, 8 milionów. Po przetargu okazało się, że jest to kwota mniejsza, ale i tak bardzo duża, bo to jest prawie 4,5 miliona złotych. I ja chciałem powiedzieć, że to nie tylko i wyłącznie w imieniu mieszkańców dziękuję, którzy będą korzystali z tego, ale tam też są firmy, które też z tego korzystają. Dojeżdżają mieszkańcy Białegostoku. Jest to firma, która jest znana na całym świecie. Dojeżdżają tam, że tak powiem, ludzie z całej Polski będą widzieli, że w gminie Juchnowiec, w Ignatkach powstały nowe drogi, jest dobry dojazd, jest bezpieczniej.
3: Mówił wójt gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz.
2: Ważne w Białymstoku.
3: Białystok przygotowuje zmiany w ulgach komunikacji miejskiej. Mają dotyczyć większego wsparcia dla rodzin wielodzietnych, seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Jeśli projekty uchwał zostaną przyjęte, wszystkie osoby w wieku od 60 do 70 lat będą mogły korzystać z 50% ulgi na przejazdy komunikacją miejską. Po ukończeniu 70 roku życia mieszkańcy nadal będą podróżowali bezpłatnie, wyjaśnia prezydent Białegostoku Tadeusz Druskolaski.
19: Z jednej strony Białostocka Karta Dużej Rodziny to jest oczywiście projekt uchwały, który został złożony. Będzie to jakby ogólnie dołączenie Białostockiej Karty Dużej Rodziny do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny z odpowiednimi ulgami. Tam są ulgi dla dzieci albo do 18 roku życia, albo do 25, jeżeli się dziecko uczy, jeżeli chodzi o komunikację miejską na bilety okresowe, do 75%. Ale całkiem nowa ulga to jest ulga, no, można powiedzieć, seniorów, no, jeżeli ktoś tak się czuje. To dla osób po 60 roku życia, między 60 tak naprawdę a 70, dlatego że po 70 to ta ulga wynosi 100%, a między 60 a 70 rokiem jest to 50%. A jeżeli ktoś będzie chciał kupić bilet okresowy, i płaci podatki w Białymstoku, to ta ulga jeszcze zwiększa się o 10%.
3: Mówi radna miejska Ewa Tokajuk.
20: Jako ekonomistka jestem świadoma tego, że nisz demograficzny, z którym się boryka państwo, również dotyczy też nas, miasta Białegostoku, ale też z drugiej strony, wsłuchując się w potrzeby mieszkańców i szczególnie właśnie tych, którzy zdecydowali się posiadać większe rodziny, złożyłam interpelację związaną z koniecznością, według mnie, poprawy tych form wsparcia, które daje miejska, nasza białostocka karta dużej rodziny, a których do tej pory nie miała, a taką miała na przykład karta ogólnopolska. Jeżeli Rada Miasta uchwali uchwałę zaproponowaną, wszystkie rodziny wielodzietne otrzymają zdecydowanie większe możliwości skorzystania z ulg, a szczególnie jeśli chodzi o rodziców. Co najważniejsze, ta karta przestanie być powiązana z wiekiem i ze statutem dzieci, ze statusem też ich, jeśli chodzi o naukę, a będzie tak jak karta ogólnopolska, kartą o ulgach dożywotnich, czyli nie będzie miała swojego terminu. Więc bardzo się cieszę, że docenimy rodziców rodzin wielodzietnych, którzy mają ogromny wpływ na funkcjonowanie miasta, na rozwój miasta. To oni zdecydowanie w większym stopniu konsumują, wydają zdecydowaną większość swoich środków, a zarazem też młodszym rodzicom pokażemy, że jesteśmy miastem prorodzinnym, otwartym na to, żeby właśnie tu rodziły się dzieci, żebyśmy mieli ich jak najwięcej, bo to wsparcie nie tylko ogólnokrajowe, ale miejskie również będzie się pojawiało. Przede wszystkim rodzice otrzymają tu już bezterminową kartę dożywotnią, dzięki której będą mogli korzystać z ulg już bez względu na to, w jakim wieku będą dzieci. To jest tak naprawdę najważniejsza zmiana, bo jeśli chodzi o dzieci, to te ulgi się nie zmieniają. Dzieci będą miały ulgi do 18 roku życia, bądź też jeżeli będą dalej kontynuowały naukę, do 25. Tutaj przede wszystkim ta zmiana, jeszcze raz podkreślę, dotyczy rodziców. Dlatego, że w Białymstoku wiele ulg rodzice tracili, nie tylko wtedy, kiedy dzieci dorastały, ale wszystkie, ale nawet wtedy, kiedy jedno dziecko. I już tych ulg rodzice nie mieli. I na przykład pozostawało dwoje dzieci, a rodzice już nie byli traktowani jak rodzice rodziny wielodzietnej. Teraz już nie będzie akurat takiego podziału. Ulga dożywotnia.
3: Zadowolenia z planowanej uchwały nie ukrywa członkini Rady Kobiet i Rady Seniorów Krystyna Jachimczuk.
21: Uważam, że to jest bardzo ważna sprawa, żeby ci seniorzy, którzy, no wiadomo, że te emeryturki też są różne, ale nie muszą być na emeryturze. Bo teraz każdy senior, który skończy 60 lat do 70 lat, będzie miał zniżkę 50%. I w dalszym ciągu osoby, które mają 70 lat skończone, będą miały również bezpłatne przejazdy. Także uważam, to jest bardzo, bardzo istotna sprawa.
3: Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
22: Na sesji 25 czerwca będziemy procedowali, żeby te propozycje weszły w życie, będziemy procedowali trzy uchwały, czyli zmianę uchwały w sprawie wprowadzenia programu Białostocka Karta Dużej Rodziny, uchwałę w sprawie ustalenia ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami publicznego transportu zbiorowego BKM i zmianę uchwały w sprawie określenia sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej z tytułu usług przewozowych komunikacji miejskiej organizowanej przez gminę Białystok. Ta uchwała dotycząca karty dużej rodziny, też tytułem wyjaśnienia, dlaczego u nas były takie rozwiązania, które były niezgodne z zapisami ustawowymi, to wynikało z tego, że my przepisy dotyczące białostockiej karty dużej rodziny podjęliśmy przed tym, jak zaczęły obowiązywać rozwiązania ustawowe, które dają z automatu, nie ma tego cenzusu związanego z tym wiekiem, czy też nauką, po to, żeby rodzice mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów. Natomiast jeszcze oprócz tego wszystkiego, w tych dokumentach, które będziemy procedowali, też porządkujemy katalog dokumentów uprawniających do ulg dla osób z niepełnosprawnościami. Teraz chcemy wprowadzić dwa dokumenty, legitymację osoby niepełnosprawnej albo imienną białostocką kartę miejską z zakodowanym uprawnieniem. Chcemy po prostu odejść od orzeczeń o niepełnosprawności. W momencie, kiedy są przeprowadzane kontrole, chociażby przez pracowników BKM-u, to pojawiają się różne dokumenty foliowane, laminowane, co wprowadza mega zamieszanie, więc uznaliśmy, że lepiej to jest ujednolicić. Tym bardziej, że wtedy będzie łatwiej dla kontrolera, ale też samo uzyskanie tej legitymacji osoby niepełnosprawnej jest bardzo proste i to orzeczenie może być wykorzystane tylko do kodowania uprawnień na białostockiej karcie miejskiej. Pojawi się też nowy przywilej. W każdym przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością niepełnosprawnością posiada przy sobie legitymację osoby niepełnosprawnej. Osoba, która jej towarzyszy, może podróżować na ulgowym bilecie jednorazowym, a bilety będzie można oczywiście otrzymać w punktach BK.
3: Mówił zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
2: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
3: Dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury dr Martyna Faustyna-Zaniewska. Kolejna bardzo ciekawa propozycja na lato dla białostoczan, czyli koncerty organowe.
0: Już po raz 31 Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza na to wyjątkowe wydarzenie. W wakacje, w piątkowe wieczory będzie można posłuchać wyjątkowych artystów w przestrzeniach Białostockiej Katedry Kościoła Farnego. Zapraszamy od 26 czerwca, a będzie to wyjątkowy wieczór, bo ten koncert pierwszy to będzie wystąpienie naszego dyrektora artystycznego, kierownika, profesora Józefa Kotowicza z chórem kameralnym Uniwersytetu w Białymstoku pod kierownictwem profesora Kulikowskiego, więc myślę, że to będzie wyjątkowe doświadczenie muzyczne i uczta dla ducha, a przed nami wspaniali artyści, nie tylko z Polski, ale także z różnych stron świata, bo i ze Stanów Zjednoczonych, z Węgier i z Włoch, i właściwie mogłabym zapraszać po kolei na każde z tych wydarzeń, które co piątek o godzinie 19:15. Koncerty są płatne, ale bilety kosztują jedynie 20 zł, więc jest to symboliczna kwota. Bilety można kupić w kasach Kina Forum oraz Centrum imienia Ludwika Zamenhofa, ale także bezpośrednio przed koncertami w katedrze. Natomiast zapraszam już dzisiaj, bo ta informacja staje się już jawna. 10 lipca bezpłatny koncert, wstęp wolny w ramach festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar. Będzie to Roman Szlauryc, więc jeśli ktoś nie miał jeszcze styczności z katedralnymi koncertami organowymi, być może ma jakieś obawy, zapraszamy, żeby być może zacząć od tego 10 lipca i przyjść, posłuchać i być może zakochać się w brzmieniu organów w naszej katedrze.
3: Dziękuję Ci bardzo. Kierownik artystyczny białostockich koncertów organowych Józef Kotowicz. Zresztą sam rozpocznie tegoroczny festiwal.
1: Tak, w tym roku rozpoczynamy 31. edycję katedralnych koncertów organowych, które właśnie od 1996 roku, czyli w poprzednim wieku, odbywają się w naszej Bazylice Katedralnej i zainauguruje ten koncert wspólnie z kameralnym chórem Uniwersytetu w Białymstoku, który poprowadzi profesor Edward Kulikowski.
3: Co pan zagra?
1: Będą to utwory a cappella na chór. Wykonam też kilka utworów organowych solo i zakończymy ten koncert kilkoma utworami, które wykona chór wraz z moim akompaniamentem.
3: Tak jak pan wspomniał, rzeczywiście festiwal ma swoją ogromną tradycję. 31 razy. To będzie 31 raz.
1: Przede wszystkim jakaś satysfakcja, że ten festiwal organowy wpisał się już na stałe do kalendarza naszego białostockiego wydarzeń artystycznych w naszym mieście i nie tylko, ponieważ z Białymstokiem współpracują też koncerty organowe w terenie. Na przestrzeni lat zmieniały się te miejscowości. W tej chwili koncert odbywał się także w Katedrze Druhiczyńskiej, w Kościele Świętego Kazimierza, w Kościele Matki Bożej Fatimskiej. Natomiast na przestrzeni lat jeszcze w innych miejscowościach i na Suwalszczyźnie, w Suwałkach, w Łomrze. Więc to jest takie zmienne. Dodam, że ten rok jest bardzo szczególny, wręcz wyjątkowy, ponieważ już wkrótce rozpocznie się kapitalny remont organów przewidziany na 2 lata, więc nawet akompaniament i utwory organowe, które będą wykonywane na organach cyfrowych, ponieważ już instrument piszczałkowy będzie wyłączony z grania, no i cieszymy się mimo wszystko, bo zawsze organy piszczałkowe są naturalnym instrumentem, a nie sztucznym digital. Niemniej jednak chcemy zachować ciągłość tego cyklu, no i będziemy czekać z utęsknieniem za 2 lata na inaugurację.

0: Chciałabym tak zauważyć, że tak pięknie się ten festiwal wpisał. Białostocka katedra, najczęściej upalne, a przynajmniej ciepłe lato. No i rzeczywiście bardzo taka duchowa muzyka, taka zupełnie inna.
1: Tak, jest to propozycja dla tych osób, które chcą czegoś innego. Przecież na recital organowy nie przychodzą sami znawcy muzyki. Po prostu chcą ludzie pobyć w pięknej świątyni naszej, w katedrze, z witrażami, w trochę w innej przestrzeni, w trochę innym klimacie i posłuchać się czegoś kompletnie innego, a że gościmy zawsze znakomitych artystów, więc zawsze mamy gwarancję, że ta muzyka będzie w doskonały sposób wykonywana. Oczywiście tutaj trudno nie wspomnieć też o organizatorach. Od prawie początku był to Białostocki Ośrodek Kultury ze wsparciem miasta, więc od wielu lat jest ta życzliwość, znakomita współpraca i poprzednich dyrektorów, i pani dyrektor Zaniewskiej, obecnie piastującej funkcję właśnie dyrektora Białostockiego Ośrodka Kultury, więc to wszystko musi zadziałać, żeby efekt końcowy był taki, jaki jest. A dodam jeszcze, że od początku właściwie zapraszamy też organistów, artystów z zagranicy, więc jakby od początku jest to festiwal o randze międzynarodowej.
0: No i przede wszystkim właśnie ten moment na wytchnienie, zatrzymanie się właśnie latem, być może w czasie urlopów.
1: Tak, no właśnie jest to taka propozycja troszeczkę innego czasu, w innej przestrzeni, w innym wymiarze.
0: Dziękuję serdecznie, życzę, aby się wszystko świetnie udało.
1: Tak, dziękuję bardzo, do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
0: Duże firmy z naszego regionu skorzystają z unijnego wsparcia na eksport. Dzięki temu już nie tylko mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, ale też firmy zatrudniające do 3000 pracowników będą mogły otrzymać unijne fundusze. Zarząd Województwa Podlaskiego wynegocjował zmianę w programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Oznacza to, że w ramach projektu Podlaskie Centrum Eksportera do dużych przedsiębiorstw trafi pieniądze na udział w międzynarodowych targach jako wystawców. To pozwoli podlaskim przedsiębiorcom sprawniej docierać do zagranicznych klientów, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
3: Podlaskie Centrum Eksportera powstało z inicjatywy naszych podlaskich przedsiębiorców. Ten projekt był do tej pory dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. W ramach przeglądu śródokresowego właśnie na wniosek izb przemysłowo-handlowych, klubów biznesu, klastrów, zrzeszeń przedsiębiorców, zgłosiliśmy zmianę do starych priorytetów. To niezwykle ważne, bo spotykaliśmy się wielokrotnie, mówiliśmy o nowych priorytetach, tych związanych z obronnością, z bezpieczeństwem tzw. priorytetów komisarza Rafaela Fito. Tu mówimy o starych priorytetach i w ramach tych priorytetów, właśnie dzięki tej argumentacji, którą nam przedsiębiorcy zgłosili, że ta sytuacja geopolityczna, która jest od nas niezależna, sąsiedztwo z Białorusią, trudne sąsiedztwo, sąsiedztwo z Ukrainą, do tego programu muszą być także zgłoszone duzi przedsiębiorcy. I właśnie Komisja Europejska zrobiła wyjątek dla naszego regionu i w starych priorytetach pozwoliła korzystać z tych środków europejskich właśnie dużym przedsiębiorstwom. A tutaj mówimy o tak zwanych grupach small mid-caps, czyli do 500 pracowników oraz mid-caps do 3000 pracowników, co powoduje, że ten program Podlaskie Centrum Eksportera obejmie wszystkich przedsiębiorców działających w województwie podlaskim. W tym jeszcze miesiącu Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ogłosi nabory na wyjazdy dla naszych podlaskich przedsiębiorców. Będzie można uzyskać do 120 tysięcy na wyjazd, maksymalnie 65% wartości całej wyjazdu, ale to pokazuje Państwu, jak współdziałanie województwa, strony gospodarczej, Urzędu Marszałkowskiego pozwala zmieniać naszą rzeczywistość i cieszę się, że od tego momentu w wyniku tych działań nasi duzi przedsiębiorcy, czyli cała grupa przedsiębiorców z naszego województwa, najwięksi pracodawcy będą mogli również korzystać z funduszy europejskich w ramach Podlaskiego Centrum Eksportera.
0: Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku Jarosław Antychowicz podkreśla, że to ważna zmiana.
4: Niejednokrotnie duże firmy narzekają na to, że są wykluczone ze wszystkich dofinansowań, właściwie z tych dofinansowań, które dotyczyły internacjonalizacji i warto wziąć pod uwagę duże przedsiębiorstwa, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji eksportowej, nie ze swojej winy, a z racji sytuacji geopolitycznej.
0: A jak inicjatywy te ocenia Podlaski Klub Biznesu? Mówi jego wiceprezes Jacek Romanowski.
5: Podlaski Klub Biznesu ucieszył się ze zmian ze względu na to, że w ramach Podlaskiego Klub Biznesu mamy grupę złotą, czyli firmy z obrotem powyżej 0,5 miliarda. I mamy takich firm ponad 20 i one czekają na taki gest i rozszerzenie tego projektu o duże firmy, więc jakby wcześniej zareagowaliśmy na to, co teraz ma miejsce, więc jak najbardziej jesteśmy z tego zadowoleni. Pozostało nam tylko to, żeby te firmy poinformować i zachęcić do wyjazdów, a te wyjazdy naprawdę zapowiadają się fajnie w tym roku, bo przygotowujemy misję już we wrześniu do Nigerii i to jest branża technologiczna i w grudniu planujemy wyjazd do Wietnamu lub do Dubaju i Wietnam

0: To już jest branża przemysłowa, więc mamy sporo firm z branży przemysłowej. No i to jest fajny kierunek azjatycki, bo to jest kierunek rozwojowy. Jak wiadomo, duże firmy to filary podlaskiej gospodarki i to fantastyczne firmy. Są fantastycznym nośnikiem promocji województwa podlaskiego, więc tylko możemy się cieszyć.
1: Z takiego dofinansowania skorzystała już spółka Edpol Food and Innovation. Jak ocenia je prezes przedsiębiorstwa Wojciech Dąbrowski?
2: Bez wątpienia było warto, natomiast ja chciałbym powiedzieć, że podlaska branża spożywcza jakością swoich produktów obronić się jest w stanie sama. Natomiast najlepszy produkt wymaga tego kluczyka, który jest potrzebny do otwarcia rynków eksportowych. Jako przedsiębiorca z ponad 30-letnim doświadczeniem, w tym 20 lat w eksporcie, miałem przyjemność zarządzać działem eksportu. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że każda inicjatywa związana z możliwością internacjonalizacji naszych przedsiębiorstw to dobra inicjatywa. Rzeczywiście w roku bieżącym korzystaliśmy z wyjazdu na targi Private Label do Amsterdamu, korzystaliśmy z tego projektu. I o ile z jednej strony mógłbym ocenić, że dzisiejsze działania spowodują, że konkurencja w aplikacjach po ten produkt i wyłącznie wzrośnie, natomiast nie mam najmniejszych wątpliwości jako obywatel, jako urodzony na Podlasiu, że każda złotówka wydawana na eksport, na wsparcie tego eksportu, na internacjonalizację, to wsparcie naszego regionu. I z drugiej strony niwelowanie wszelkich barier uniemożliwiających aplikowanie każdej firmie to dobry kierunek. Mamy do czynienia tutaj już z kolejnym krokiem, bo również były wcześniej ograniczenia związane z jednokrotną aplikacją i one również zostały zniwelowane. Cieszę się z takich rozwiązań, bo one na pewno będą sprzyjały i branży spożywczej, i każdej innej, która zainteresowana jest internacjonalizacją, a to w dzisiejszej naszej geopolitycznej sytuacji na pewno jest nowy obieg krwi dla naszego województwa i takich działań na potrzeba tylko więcej. Nie istnieje pytanie, czy tylko na ile jeszcze powinniśmy w internacjonalizację naszych przedsiębiorstw inwestować.
1: Niedługo podlaskie firmy będą mogły ubiegać się o takie dofinansowanie, mówi wiceprezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Dariusz Perło.
3: 22 czerwca otwieramy nabór na indywidualne wyjazdy, kolejne indywidualne wyjazdy. To jest wyjazd między innymi, w jakim miał możliwość uczestniczyć tutaj Edpol. Ten nabór jest uruchomiony 22 czerwca i kończy się 22 lipca. Zapraszamy na naszą stronę internetową Podlaskie Centrum Eksportera. Tak jak tutaj wcześniej zostało powiedziane, dofinansowanie to jest na poziomie do 65% i do 120 tysięcy złotych. Natomiast też takim ułatwieniem jest to, że całą logistykę, wybór wykonawców, rezerwacje powierzchni handlowych, kwestie związane z transportem, z akomodacją i tak dalej, wszystko załatwiamy za przedsiębiorców. Także oczywiście duże firmy pewnie są w tym biegłe, natomiast na pewno jest to też duże ułatwienie. Chciałem też powiedzieć, że prowadzimy też ciągłe nabory na inne działania w ramach naszego projektu i do tych ciągłych naborów też już teraz mogą aplikować duże firmy. Są to nabory na usługi brokera eksportu na przykład, kiedy pomagamy przedsiębiorcom znaleźć partnerów na wybranych rynkach zagranicznych. Też nasi eksperci na zlecenie firm przygotowują strategię wejścia na wybrane rynki zagraniczne i mamy też usługę takiego doradztwa prawnego dotyczącego też wybranego rynku. W odróżnieniu od tych wyjazdów, czy indywidualnych, czy grupowych, te usługi są w 100% dofinansowywane. Z tym, że no też trzeba pamiętać, że całe dofinansowanie, pomoc to jest w ramach pomocy de minimis. Także zapraszamy też oczywiście dotychczasowych beneficjentów tego projektu, ale też nowo tych zapraszanych przez nas dużych przedsiębiorców do korzystania ze wszystkich usług. Oczywiście też będziemy wkrótce ogłaszać nabory na wyjazdy grupowe, bo też takie oferujemy, czyli po kilka firm na grupowym stoisku wystawia swoją ofertę. Będziemy organizować takie wyjazdy do branży szkutniczej, dla sektora żywnościowego znowu, bo jest tutaj bardzo mocny, ale też na przykład dla takich wyspecjalizowanych branż, jak branża opakowaniowa. Po szczegóły zapraszam na stronę Podlaskie Centrum Eksportera.
1: Mówił wiceprezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Dariusz Perło.
4: Ciekawy Białystok.
1: Drewniane domy, a w tle budujące się bloki, bazary na osiedlach, fury na brukowanych ulicach. To obraz Białego Stoku przełomu lat 70. i 80. Poznamy go dokładniej dzięki kolekcji kilku tysięcy unikalnych fotografii Janusza Kalinowskiego. Wielkiego. Przeleżały one u autora około 40 lat. Teraz zostaną ocalone od zapomnienia i zniszczenia oraz udostępnione w Mediatece Centrum imienia Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, mówi dyrektorka BOK-u Martyna Faustyna Zaniewska.
5: Moi koledzy z Centrum Zamenhofa zaprosili do współpracy pana Janusza Kalinowskiego, który jest autorem fantastycznych fotografii Białegostoku z lat 70. i 80. Taka fotografia z jednej strony bardzo reporterska, ale z drugiej strony bardzo społeczna, pokazująca nam, jak Białystok wyglądał w tamtych czasach, jak się zmieniał, jak dokonywała się ta transformacja. Transformacja tak naprawdę ze wsi do miasta, bo pamiętajmy o tym, że Białystok został bardzo zniszczony w okresie wojny, potem był odbudowywany, ale tak naprawdę dopiero po jakimś czasie zaczął przeobrażać się w miasto i mam wrażenie, że do dzisiaj w to miasto się przeobraża i zmienia się cały czas. Natomiast dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dofinansowanie na taki dwuletni projekt, w ramach którego będziemy mogli zdigitalizować negatywy. Założyliśmy sobie digitalizację około 6 tysięcy fotografii, natomiast dzisiaj już wiem, że jest ich znacznie więcej. Więc z jednej strony będziemy chcieli pokazać jej na wystawie i w specjalnym albumie, ale zachować je także dla potomków naszych w ramach Mediateki, która funkcjonuje w Centrum Zamenhofa, a więc z czasem będzie można je sobie też z poziomu komputera po prostu usiąść w domu i obejrzeć. Natomiast chyba najważniejsze jest jednak to takie obcowanie bezpośrednie ze sztuką, dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby jeszcze w tym roku pokazać wystawę z tymi fotografiami, ale będziemy na nią jeszcze zapraszać bliżej terminu wernisażu, ale już dzisiaj bardzo cieszymy się i na tę współpracę z panem Januszem Kalinowskim i to, że będziemy mogli zachować od zapomnienia jakiś fragment Białegostoku.
6: Mariusz Bieciuk, Białostocki Ośrodek Kultury. Wszystko zaczęło się tak niespodziewanie dosyć, bo już kilka ładnych lat temu pan Andrzej Trzciński przyniósł do nas album z negatywami i to były bardzo ładne zdjęcia, które funkcjonowały u nas w przestrzeni i wtedy też udało się je zdigitalizować w ramach innego projektu.
1: Ale nie znaliście autora?
6: Nie, nie znaliśmy autora. Pan Andrzej jest po prostu kolekcjonerem, kupił to tak jakby na giełdzie gdzieś w staroci, no w jakiś sposób to nabył. Dla nas to były anonimowe zdjęcia, myśmy ich używali, one były na wystawach, w jakichś publikacjach i w momencie, jak je zdigitalizowaliśmy, udostępniliśmy w internecie, wśród tych zdjęć były też autoportrety. Ja udostępniłem na jednej z grup facebookowych dotyczących historii Białegostoku te autoportrety z pytaniem, czy ktoś zna autora.
1: Prowadził pan śledztwo.
6: Troszeczkę takie śledztwo. Bardzo szybko, bo już gdzieś tam po pół godzinie miałem telefon i dane pana Janusza, się skontaktowałem. Pan Janusz powiedział, że faktycznie widział gdzieś te zdjęcia, że one się przewijały, tak nie był pewien, czy to jego, tak mi się wydawało. No ale zaprosiłem go do nas, porozmawialiśmy. Okazało się, że pan Janusz ma więcej tych zdjęć, również je przyniósł i teraz właśnie tą dodatkową część będziemy chcieli zdigitalizować. Wcześniej mieliśmy około 1000 klatek, teraz nie do końca jesteśmy w tym momencie w stanie oszacować, jak dużo tego jest. No w ramach projektu chcemy zdigitalizować 6 tysięcy, udostępnić w internecie, żeby były to takie no, publicznie dostępne na stronie zbioryspołeczne.pl, a na koniec właśnie wydać też taki album, żeby coś takiego bardziej trwałego, namacalnego też zostało z tego projektu.
1: Kiedy białostoczanie będą mogli oglądać pierwsze zdjęcia?
6: Pierwsze zdjęcia z tej pierwszej części już można, już są dostępne, a z tego projektu chcemy, żeby była pierwsza część udostępniona może w okolicach listopada, tak jak przeskanujemy pierwszą część. W tym roku chcielibyśmy 2000 klatek, a kolejne 4000 będziemy już sukcesywnie w przyszłym roku udostępniać. Tak, żeby już na koniec roku w sumie 6000 plus ten album.
1: Jaka opowieść rodzi się, gdy oglądamy te kolekcje?
6: Nie wszystko jesteśmy w stanie ocalić jakby tak fizycznie, tak? Nie każdy budynek, nie każdą ulicę. No byłoby pewnie w idealnym świecie, byłoby idealnie, tak? No nie żyjemy w takim świecie, nie wszystko się da. Więc dla nas najważniejsze...
1: Chyba nie byłoby nawet wskazane tych takich naprawdę starych ruder ocalać między blokami, prawda?
6: Tak, nie
1: ale na zdjęciach wygląda to ciekawie.
6: Tak, na zdjęciach wygląda to bardzo ciekawie. Dla nas najważniejsze jest, żeby ocalić pamięć. Przede wszystkim o mieszkańcach Białegostoku. I tutaj na tych zdjęciach też jest bardzo dużo mieszkańców. Pokazane jest, jak ich życie się zmieniło, jak zmieniło się ich otoczenie, jak oni sami się zmienili. No i jest to ten taki trudny moment, właśnie ten przełom lat 70., 80., kiedy już ten poprzedni ustrój się zaczynał słaniać na nogach, kiedy ta rzeczywistość była jednak trudna, więc znajdziemy tam i z jednej strony budujące się bloki, ale z drugiej strony jakieś kolejki w sklepach, jakichś takich ludzi z różnymi problemami i taką otaczającą po prostu rzeczywistość, dokumentację tamtych czasów.
1: O teraz właśnie stoimy przy takiej projekcji multimedialnej, no i widzimy furmankę, konia, furę na ulicach miasta.
6: Tak, a jak się przyjrzymy, to w tle widzimy już stojący budynek centralu, nowy, błyszczący, czysty. Są też takie kontrasty. Pan Janusz robił też dużo fotografii na rynkach, na Jurowieckiej, przy hali mięsnej na Bema, więc ta dokumentacja też tamtej rzeczywistości, to były bardzo ważne punkty miasta przecież, tak? Jakby wiele osób się tam spotykało. Wiele osób tam handlowało jako dodatkowy zarobek, tak? Sprzedawało swoje jakieś takie rzeczy, żeby tu swoją rzeczywistość troszeczkę poprawić. No i to wszystko na tych zdjęciach jest, tak? I pan Janusz był wtedy uczniem liceum, więc dokumentował też taką swoją rzeczywistość szkolną, tak? I rodzinną. Więc jakby jest tam tak naprawdę pełen przekrój fotografii takiej społecznej, tak? Jakby jest to taki reportaż z tych 10 lat życia miasta, można tak powiedzieć. No bardzo ważny i bardzo potrzebny. Dziś jak ktoś przez 10 lat fotografuje taką tą swoją bliską rzeczywistość otaczającą, no to z tego musi siłą rzeczy powstać taki bardzo dużo mówiący o tamtym czasie projekt. Ponieważ fotografował to, jak się to buduje, jak powstaje, no i te kontrasty jeszcze wtedy były, tak? Że jeszcze było bardzo wyraźnie widać tą wiejską zabudowę, ale już na jej tle wyrastało coraz więcej tej nowoczesnej zabudowy. No stąd też właśnie ten tytuł, taka miastowieś, że to jest taki moment, gdzie ta miastowieś faktycznie funkcjonowała.
1: Mówił Mariusz Bieciuk z Białostockiego Ośrodka Kultury.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Zanim wrócimy do informacji kulturalnych, teraz w naszym programie czas jeszcze na jedną, skądinąd bardzo dobrą informację z dziedziny ekonomii. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny dostanie dofinansowanie z dotacji unijnych na nowe inwestycje. Powstanie tam m.in. hala produkcyjna czy studio podcastowe. Dodatkowe wsparcie będzie miało kilkadziesiąt startupów. Za 2 lata za ponad 22 miliony złotych na terenie białostockiego Techparku powstanie nowa przestrzeń do rozwoju innowacyjnych firm, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
7: Budowa parku naukowo-technologicznego to strzał w dziesiątkę. Wszyscy wiemy, z jakimi problemami borykaliśmy się przy realizacji tego projektu, no ale koniec wieńczy dzieło i właściwie się zapomniało o tych różnych perturbacjach, które wtedy występowały, a występowało ich naprawdę, naprawdę bardzo dużo, bo budowaliśmy w takim czasie kryzysu. No i kolejny sukces parku naukowo technologicznego. Projekt był w konkursie, w otwartym konkursie, więc trzeba było wygrać z konkurencją. Prawie 22 miliony 700 tysięcy złotych i ponad 17 milionów 300 tysięcy dofinansowania. Pierwszym elementem, myślę, że bardzo czytelnym, to będzie wsparcie dla 65 małych i średnich przedsiębiorstw, czyli bardzo konkretne działania, ale też inwestycje. Będzie inwestycja w nową halę 800 metrów kwadratowych, która będzie podzielona nowoczesną, która będzie podzielona na 4 moduły, ale również, co mnie szczególnie cieszyło, to jest taka przestrzeń tutaj między tymi budynkami, taka przestrzeń coworkingowa. Myśmy rozmawiali o tym dawno, że przydałoby się coś takiego zrobić. Będzie taka bardziej zazieleniona, ale też do takiej wspólnej pracy, do spotkań takich nowoczesnej pracy zespołowej i grupowej. Także rozwój, a projekt zaczyna się 1 lipca i będzie trwał niecałe 2 lata. Także kończy się w marcu 2028 roku. Także jeszcze raz gratuluję, dziękuję i wierzę, że te środki zostaną przede wszystkim bardzo dobrze wykorzystane, ale przede wszystkim to, że one wspomogą naszą białostocką przedsiębiorczość.
1: Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego Anna Daszuta-Zalewska nie kryje satysfakcji z takich możliwości rozwojowych.
8: 1 lipca 2026 będziemy obchodzili 15 urodziny. Taki fajny, okrągły jubileusz. 15 urodziny. Rozwijamy się od pierwszego dnia funkcjonowania parku, powołania jednostki. To około 40 milionów złotych udzielonej już pomocy de minimis mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. To ponad 250 rezydentów naszego technoparku. Corocznie mieszka z nami, rozwija swoje firmy ponad 60 spółek. To ponad 440 wyinkubowanych technologicznych startupów. To epicentrum nauki, które zyskało uznanie ogromne mieszkańców naszego miasta i regionu i nie tylko, wszystkich odwiedzających. Nie mówimy koniec. W czerwcu 2026 uzyskaliśmy akredytację Ośrodka Innowacji w funkcji inkubacja nadanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Staramy się od początku funkcjonowania Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego stwarzać jak najlepsze warunki dla rozwoju innowacyjnej, nowoczesnej przedsiębiorczości w naszym naszym mieście i w województwie podlaskim. Za budynkiem Centrum Technologicznego, czyli tym niższym, wybudujemy nowoczesną, taką modułową halę produkcyjno-magazynową. Będzie podzielona na 4 moduły po około 200 metrów kwadratowych, czyli łącznie kubatora 800 metrów kwadratowych, z zapleczem biurowym na antresolach, z nowoczesnym systemem rekuperacji, oświetlenia, dostosowaną do tego, aby przedsiębiorcy mniejsi, no bo wiadomo, że te 800 metrów kwadratowych to nie jest ogromna hala produkcyjna, ale zaistniały takie potrzeby i zgłaszane były do nas potrzeby przez tych mniejszych przedsiębiorców, którzy próbują produkować różne hardware'owe, że tak powiem, rzeczy, że nie mają takiej przestrzeni niedużej, która by spełniała ich wymagania. Będzie można sobie podzielić tą przestrzeń, wynająć albo całą halę, albo 1, 2, 3 moduły, wyposażyć tą halę w swoje własne linie technologiczne, w te wszystkie sprzęty, które będą potrzebne konkretnym najemcom, bo tego z góry nie mogliśmy zakładać. Na warunki konkursu były takie, że uniemożliwiały nam na przykład dostosowanie czy do wyposażenie takiej hali pod potrzeby konkretnego, potencjalnego najemcy. To nie było możliwe, więc dajemy przestrzeń otwartych możliwości dla rozwoju firm produkcyjnych. Oprócz tego będziemy mogli wreszcie zaaranżować przestrzeń pomiędzy budynkiem inkubatora technologicznego a centrum technologicznego, idąc wzorem państw zachodnich, Europy Zachodniej, Skandynawii, gdzie coraz popularniejsze stają się takie przestrzenie nazywane outdoor working space. Przestrzenie zazielenione, czyli idziemy w kierunku green, gdzie postawimy takie wiaty ze stołami do pracy na zewnątrz, dla zespołów, naszych najemców. Będzie zielono, będzie ładnie, będzie ekologicznie. Oprócz tego w budynku inkubatora technologicznego powstanie studio podcastowe, które będziemy wykorzystywali i my, ale udostępniali również wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom, nie tylko rezydentom Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. I do tego dochodzi komponent miękki, tak zwany, czyli pakiet usług takich rozwojowych, innowacyjnych dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw. Minimum 65 podmiotów skorzysta z usług w zakresie m.in. cyberbezpieczeństwa, hostingu, badań rynkowych w znacznie lepszym stopniu niż dotychczas świadczone przez nas tego typu usługi, dostosowanych do specyficznych potrzeb konkretnych przedsiębiorców. Będzie tego jeszcze więcej.
1: Marszałek Województwa Podlaskiego Łukasz Prokorym deklaruje dalsze wsparcie biznesu podlaskiego.
9: Wszystko dla naszych przedsiębiorców. Jesteśmy w trakcie aktualizacji naszej strategii rozwoju województwa. Chcemy ją do końca roku zaktualizować. Jesteśmy otwarci na pomysły właśnie takich podmiotów, które łączą biznes, łączą otoczenie biznesu, bo to, co Państwo nam zgłosicie, to potem będzie miało odzwierciedlenie w naszej części regionalnej planu partnerstwa krajowego regionalnego, czyli w tej części, którą my jako województwo będziemy wydatkować w perspektywie 28-34.
1: Mówił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
4: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
1: A co wy na to, żeby spojrzeć na Białystok okiem aparatu fotograficznego i wziąć udział w konkursie na zdjęcie do kalendarza miejskiego? O całym przedsięwzięciu opowiedział wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki, a spotkał się w tym celu z dziennikarzami nieprzypadkowo w Parku Planty w białostockiej Różance.
10: Są takie produkty miejskie, wydawnictwa miejskie, które zawsze cieszą się ogromną popularnością wśród nie tylko białostoczan, ale i osób spoza naszego miasta. I jednym z nich jest wydawany przez miasto Białystok od kilku lat kalendarz miejski, wielokulturowy, w którym można znaleźć święta z różnych religii związanych z naszym miastem. Święta katolickie, prawosławne, muzułmańskie, żydowskie. Jest to takie wydawnictwo, w którym zawsze co roku staramy się mieć pewną myśl przewodnią, prezentując konkretne zdjęcia. Mieliśmy już kalendarz z muralami, kalendarz prezentujący białostockich sportowców, kalendarz prezentujący łąki kwietne, a w tym roku mamy sieci, które w różnych charakterystycznych punktach miasta pokazują nasz Białystok od tej nieco młodszej strony. No i jak co roku, mniej więcej w kwietniu, maju przygotowujemy się do kolejnego wydania tegoż kalendarza na rok już 2027. I w tym roku, podobnie jak kiedyś, wiele lat temu, uznaliśmy, że warto oddać tworzenie, czy też współtworzenie tego kalendarza samym mieszkańcom Białegostoku. Dlatego ogłaszamy konkurs na zdjęcia, które mogą się znaleźć w tymże kalendarzu. Każdy będzie mógł do 14 sierpnia wysłać od 1 do 3 zdjęć w poziomie, które będziemy wybierali, by pojawiło się na 13 kolorowych planszach w kalendarzu. Mam nadzieję, a doświadczenia w tym zakresie mamy, że białostoczanie, ponieważ są osobami kreatywnymi, pomysłowymi, znajdą i zaproponują bardzo ciekawe miejsca, chociażby zdjęcia z tej urokliwej Różanki, czy też zdjęcia prezentujące pomnik Praczek, po to, by te wydawnictwo jak zawsze cieszyło oko, a przede wszystkim by pokazywało wielokulturowy charakter naszego miasta. Zachęcam więc wszystkich do tego, by sięgnąć do strony internetowej białystok.pl, do mediów społecznościowych miasta Białegostoku, by zapoznać się z regulaminem tego konkursu, no i przede wszystkim by zrobić fajne zdjęcia, które będą się mogły pojawić w tymże kalendarzu.
1: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Szczegóły konkursu przybliżyła Agnieszka Burlińska-Skarżyńska z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
11: Konkurs jest skierowany do pełnoletnich białostoczan. Zdjęcia należy przesyłać w formie cyfrowej na adres skrzynki mailowej promocja@um.białystok.pl do 14 sierpnia bieżącego roku. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 3 zdjęcia o określonej rozdzielczości. W konkursie jest to określone 300 dioptrii. Prezydent miasta Białegostoku powołał oczywiście komisję konkursową, która te zdjęcia będzie oceniać. Liczy się oczywiście wrażenie estetyczne, artystyczne, siła przekazu zdjęć, zgodność zdjęcia z tematyką konkursu. Konkurs ma na celu pobudzić mieszkańców Białegostoku do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta. To państwo codziennie spacerując czy do pracy, czy wspólnie z rodzinami przez nasze miasto dostrzegacie jego detale, odkrywacie miejsca albo po prostu doskonale wiecie, które miejsca są najciekawsze do pokazania i to jest szansa dla państwa, żeby je pokazać w formie fotografii. Na wszystkich państwa, którzy będą laureatami tego konkursu, czekają naprawdę wartościowe nagrody, więc myślę, że warto wziąć udział.
10: Zachęcam do tego, żeby sięgnąć po aparaty fotograficzne, aparaty komórkowe, jeśli odpowiednią mają rozdzielczość i róbmy dobre zdjęcia, które znajdą się w kalendarzu miejskim na 2027 rok.
1: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Macie ochotę zaistnieć w takim kalendarzu? To otwórzcie oczy, wyciągnijcie aparat fotograficzny albo telefon i do dzieła.
4: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
1: W Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku prezentowana jest nietypowa ekspozycja. To wypowiedź sztuki współczesnej na temat zbiorów zebranych w europejskich muzeach, w tym w naszym białostockim. Ekspozycja nosi tytuł Art of Remembrance – Sztuka Pamięci. W projekcie wzięły udział 4 muzea. To połączenie różnych perspektyw z niedosłowną artystyczną interpretacją. W Białymstoku można oglądać dzieła sztuki, które przedstawiają historię w nowoczesny i ciekawy sposób. Wielogłos jest najciekawszą częścią tej wystawy, podkreśla Piotr Popławski, koordynator projektu.
12: 4 artystów, 4 muzea, różne państwa europejskie i tak naprawdę bardzo ciekawe jest to, że są różne perspektywy na wojnę. Niektóre z tych miejsc to są pola bitew, miejsca pamięci po różnego rodzaju represjach, po terrorze i to wszystko jest pamięć II wojny światowej. Dzięki pracom artystów, którzy jeszcze nakładają na to swój własny filtr interpretacji, mamy możliwość, żeby zobaczyć tą II wojnę światową przez jeszcze jedną perspektywę, a właściwie nie jedną, a 4. Każdą z innego miejsca, każdą z innego kraju. Są w tym gronie ludzie, którzy są też potomkami osób, które zostały doświadczone w czasie II wojny światowej. Nasz gość, czyli pan Johanna Moisander, jest potomkiem osób, które były ewakuowane, Finów, którzy byli ewakuowani z Karelii po tym, jak Sowieci tę część Finlandii zajęli. Także to jest pewnego rodzaju takie sprzężenie zwrotne, bo przez sztukę możemy opowiedzieć zarówno, dać głos naszym zbiorom, może tak można byłoby to ująć, ale i też dać głos samym artystom, którzy nieraz tą historię mogą też zreinterpretować. Jako, że mamy 4 artystów, to tak naprawdę formy są różne. Mamy dzieła fotograficzne, mamy dzieła, które są pewnego rodzaju nawiązaniem do formy rzeźbiarskiej, ale z wykorzystaniem naturalnych materiałów. Nie chcę zdradzać, bo to jest największy fizycznie eksponat i warto go zobaczyć i trochę właśnie poddać interpretacji tego eksponatu. Mamy rysunki, mamy sztukę wykonaną ręcznie, garncarską, tak można byłoby powiedzieć. Mamy też eksponaty szklane i mamy też wideografię. To znaczy jedna z prac, właśnie praca naszego fińskiego artysty Juhany, który gościł w Muzeum Pamięci Sybiru, jest pracą wideograficzną i też jest to, co ciekawe, praca, w której wystąpiła białostocka aktorka, pani Katarzyna Wiktorko ze swoim synem. Także też mamy taki lokalny akcent w tej pracy i w tej naszej wystawie. Zatem łączymy tutaj europejski odbiór historii II wojny światowej z jak najbardziej lokalnymi wątkami.
13: dziesiątkami.
12: Premiera wystawy odbyła się w Nijmegen w Holandii. To jest miejsce, gdzie stoczono bitwę w operacji Market Garden. To było w marcu tego roku. Następnie trafiła do Turynu we współpracy właśnie z Centrum Paralup. Po Turynie przyjechała do nas, więc jesteśmy trzecim miejscem, które prezentuje tą wystawę, ale pierwszym i co bardzo ważne, jedynym w Polsce. Z naszego muzeum na początku lipca wystawa wyjeżdża do Bastogne w południowej Belgii i na koniec trafia do La Coupole w północnej Francji. Jest to sztuka współczesna, więc połączenie tych różnych perspektyw z taką niedosłowną, a właśnie artystyczną interpretacją było dużym wyzwaniem i tu współpracowaliśmy z Fundacją LRE, Liberation Roots Europe, oraz właśnie z Temporą, czyli belgijską firmą, która tak na marginesie była odpowiedzialna wcześniej za projektowanie naszej wystawy stałej, więc można powiedzieć, że trochę do nas wrócili po paru latach, z czego się bardzo cieszymy i dzięki tej współpracy międzynarodowego zespołu, który dbał o stronę artystyczną i organizacyjną, udało się tym różnym perspektywom nadać pewien wspólny mianownik, do którego to wspólnego mianownika obejrzenia zapraszam Państwa, wystawa będzie eksponowana aż do 30 czerwca w sali wystaw czasowych Muzeum Pamięci Sybiru wewnątrz naszego budynku. Na wystawę Art of Remembrance do Muzeum Pamięci Sybiru w tym okresie zapraszamy wszystkich całkowicie nieodpłatnie.
1: Przypominam, ekspozycję Art of Remembrance można będzie oglądać do końca czerwca. W tej godzinie programu to już wszystko. Julii także Wam bardzo dziękuję.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
14: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Witam przy mikrofonie Julii Tak-Żywa. O czym będzie w tej godzinie programu? Na osiedlu Bacieczki w Białymstoku powstał Park Przedsiębiorców. Stolica Podlasia ponownie stanie się ważnym miejscem europejskiej debaty o przyszłości regionów przygranicznych Unii Europejskiej. A Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich Lalka nie Lalka rozpocznie się w Białymstoku już w najbliższą środę. Do naszego miasta przyjadą studenci z całej Europy. W tej godzinie audycji spojrzymy też na Białystok z lotu ptaka i zaprosimy na przegląd wydarzeń tygodnia, który przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. Ale zaczynamy od kolejnej inwestycji w naszym mieście.
0: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
1: To miejsce, które może przynieść chwilę wytchnienia, ale też przestrzeń upamiętniająca wybitne osoby związane z polską gospodarką. Na osiedlu Bacieczki w Białymstoku powstał Park Przedsiębiorców. Można tam znaleźć ławki, pomosty, ścieżki do spacerowania i dużo ciekawej roślinności. Całość powstała w ramach budżetu obywatelskiego. Z utworzenia przestrzeni dla mieszkańców cieszy się zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
2: Na ponad 2 hektarach terenu, które jeszcze niedawno były tak naprawdę nieużytkiem, powstało miejsce, z którego możemy być dumni. Możemy być dumni, że mamy zieloną przestrzeń, z której myślę, że będą korzystali nie tylko mieszkańcy osiedla Bacieczki, ale też i białostoczanie, bo naprawdę jest to coś wyjątkowego, kiedy można, i mam nadzieję, że Państwo z tego skorzystają, przejść się tymi kładkami, zobaczyć zieleń, z której można będzie korzystać, odpoczywając tutaj od trudu i znoju codziennych dni. Nie byłoby tego miejsca, gdyby nie zaangażowanie ze strony pana Witolda Karczewskiego. To on był inicjatorem, pomysłodawcą i wnioskodawcą tego projektu do budżetu obywatelskiego. Równie istotne jest to, jaki charakter ma to miejsce, bo my w Polsce często lubimy pamiętać, trwalać, wspominać bohaterów różnych bitew, wojen, często przegranych. A tu myślę, że mamy takie miejsce, gdzie możemy być dumni, bo pokazujemy tych, którym się udało. Przedsiębiorców, tych ogólnopolskich, tych lokalnych, którzy osiągnęli sukces. Ale ten sukces też pokazuje nam wszystkim, jak bardzo zmieniła się Polska. Szczególnie mam na myśli tych, którzy są stąd i zostali tutaj upamiętnieni, czyli są z Białegostoku. Bo często okupili to ciężką pracą, własnym zdrowiem, relacjami z najbliższymi, bo poświęcali mnóstwo czasu na to, by ich przedsięwzięcia, projekty, firmy dobrze funkcjonowały. O tym, ile to kosztowało, wiedzą myślę, że ich najbliżsi. Ale myślę, że było warto, bo dzięki nim Polska jest inna. Myślę, że taki był cel tego projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego. Warto ich pokazać, warto ich utrwalić w publicznej przestrzeni po to, żeby pokazać, że nie tylko jesteśmy jako społeczeństwo tymi, którzy przegrywają, ale także tymi, którzy wygrywają i że bardzo często ten sukces jest namacalny w postaci właśnie inwestycji, miejsc pracy, fabryk, dróg, obiektów użyteczności publicznej. I za to chciałem bardzo serdecznie wszystkim tym, których bliscy są tutaj upamiętnieni w tym miejscu, za to podziękować. I jeszcze na koniec taki cytat, bo niektórzy uważają, że jak jest wystąpienie, to bez cytatu się nie liczy i to jest słabe wystąpienie, że trzeba kogoś zacytować. Chociaż ja akurat uważam, że lepiej mówić od siebie, z tego, co płynie z serca. Ale jest cytat takiego brytyjskiego autora, Jeromiego, autora książki Trzech Panów Wódcy, nie licząc psa, który napisał takie zdanie. Każda alejka w parku prowadzi nie tylko do celu, ale także do chwili spokoju. I tego mam nadzieję, że Państwo doznają, chodząc tutaj po tym parku, po tych alejkach, po tym wspaniałym miejscu, z którego myślę, że wszyscy my jako białostoczanie możemy być dumni.
1: Pomysł utworzenia takich miejsc upamiętniających przedsiębiorców w całej Polsce pojawił się w środowisku gospodarczym już kilka lat temu, podkreślił prezes Rady Przedsiębiorców Adam Abramowicz.
3: 6 lat temu przedsiębiorcy skupieni wokół Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców postanowili upamiętnić ciężką pracę, którą wykonują polscy przedsiębiorcy, oczywiście we współpracy z pracownikami, tą ciężką pracę, która buduje i budowała Polskę. I padł pomysł, zbudujmy pomnik przedsiębiorcy. Ale później była dyskusja, no pomnik to taka jedno miejsce, dużo pewnie byłoby jakiegoś brązu, mosiądzu. Może lepiej upamiętnić tę ciężką pracę i podziękować przedsiębiorcom poprzez park. No i to nam się bardzo spodobało. Park będzie dobrym miejscem, gdzie można będzie przyjść, odpocząć, usiąść na ławeczce, która jest poświęcona właśnie naszym bohaterom, i zaczęliśmy wdrażać ten pomysł w życie 6 lat temu. I jedynym miejscem na razie w Polsce, które zrealizowało ten pomysł, oddając hołd, cześć polskim przedsiębiorcom budowniczym naszego kraju, jest miasto Białystok. Także bardzo dziękujemy tutaj za wsparcie. Oczywiście Witold Karczewski, bez niego to by się także nie udało. Ale jednocześnie mamy inne miasta. Mamy Katowice, gdzie pan prezydent też był i jest życzliwy temu przedsięwzięciu. Warszawę, Kraków, Poznań, Gdańsk. Trzeba pokazywać Polakom, że ogromny wkład w rozwój ojczyzny, ale także w ich dobrobyt dają przedsiębiorcy. I tutaj, proszę państwa, byliśmy pozbawieni przez lata niepodległości i wtedy też przedsiębiorcy to byli bohaterowie, patrioci, bo przypomnę tylko, czy Łukasiewicz, czy Cegielski, czy inni, oni w innej rzeczywistości politycznej, ale też budowali nasz dobrobyt. Bo wszystkim Polakom będzie się żyło dobrze, lepiej. Nasza ojczyzna będzie bardziej bezpieczna, bo będą środki na obronność. Wtedy, kiedy polska przedsiębiorczość będzie mogła się rozwijać i kwitnąć. Też dziękuję mieszkańcom Białegostoku, bo gdyby nie oni, też by tego parku nie było. To jest niezwykle ciekawe, że region, który może z działalnością gospodarczą, a już na pewno z jakimś wielkim przemysłem się nie kojarzy, pierwszy ufundował i budował taki właśnie park.
1: Wśród uhonorowanych w białostockim parku przedsiębiorców jest Kazimierz Pazgan. Na otwarciu była jego córka Magdalena Pazgan.
4: Pochodzę z Nowego Sącza, jestem pierwszy raz w Białymstoku i bardzo mi się tutaj podoba. To miejsce jest pięknym pretekstem, żeby zadać sobie pytanie, kogo tak naprawdę pamięta nasza historia. Jak było wspomniane, od szkoły podstawowej uczymy się nazw władców, bohaterów bitew i wielkich artystów. O przedsiębiorcach, o ludziach, którzy budowali fabryki, tworzyli miejsca pracy, ryzykowali swoje majątki, zwykle mówimy naprawdę mało albo milczymy. Bardzo często dopiero po ich śmierci okazuje się, jak wielki ślad zostawili w regionach, miastach i rodzinach. Ten park zmienia tę perspektywę. To nie jest tylko zieleń, alejki i mała architektura. To, tak jak było wspomniane, to jest pomnik. Nowoczesny pomnik ludzi, którzy współtworzyli polski kapitalizm i dobrobyt kolejnych pokoleń. Ten pomnik mówi ludziom o tym, kto stworzył miejsca pracy, infrastrukturę i wszystko to, wokół czego się obracamy. Stoi za tym odwaga, czyjeś ryzyko i wieloletnia praca. Wśród nich ogromną rolę odegrały firmy rodzinne, często zaczynające od zera, budowane latami, małymi krokami z myślą o budowaniu właśnie na pokolenia. To dzięki nim kapitał, wiedza i odpowiedzialność zostają w Polsce. Alejki nazwane imionami konkretnych przedsiębiorców, m.in. mojego taty, Kazimierza Pazgana, przypominają, że za każdą historią sukcesu stoi konkretny człowiek. Z jego decyzjami, marzeniami, odpowiedzialnością za zespół i za rodzinę. W Polsce po 1989 roku takich ludzi było tysiące, którzy po cichu budowali nową gospodarkę rynkową. Idea pomnika polskich przedsiębiorców w postaci tego miejsca pokazuje, że dopiero od niedawna potrafimy ich za to świadomie docenić. Jestem przekonana, że ta inicjatywa jest jedną z pierwszych materialnych znaków nowego trendu. Mówienia głośno, że przedsiębiorcy są ważni dla wspólnoty, tworzą wspólną tkankę społeczną miast i regionów. Chciałabym, żeby dzieci i młodzież, ludzie lokalni, którzy będą tutaj przychodzić na spacer czy po prostu popatrzeć, odpocząć, czytali te nazwiska i zadawali sobie pytanie, kim byli ci ludzie, co zbudowali, jak my możemy twórczo kontynuować ich wysiłek. Bo prawdziwą miarą szacunku dla przedsiębiorcy nie jest tylko nazwa alejki, ale to, czy ich wysiłek i ścieżka, którą wytyczali, będzie podążana przez innych. Czy swoją odwagą, wiedzą i pracą zainspirowali innych, aby budować lepszą przyszłość?
1: Pomysłodawca utworzenia parku w Białymstoku, Witold Karczewski.
5: Mamy piękny park, mamy piękny pomnik upamiętniający przedsiębiorców. Droga była kręta i ciernista. Nie udało się to od razu. W pierwszym roku naszego pomysłu zajęliśmy ostatnie miejsce. ale po roku edukacji społeczeństwa i pomocy dobrych ludzi wyniki okazały się fantastyczne, zajęliśmy pierwsze miejsce. W tym miejscu chciałem bardzo podziękować tym wszystkim, którzy głosowali za tą ideę, którzy ten głos oddali. Oni są współautorami tego sukcesu. Mówiono dzisiaj było o królach, o wielkich ludziach w historii, a my dziś upamiętniamy przedsiębiorców. Oni to tworzą dobro tego kraju. I proszę zobaczyć, pani z Nowego Sącza przyjeżdża pierwszy raz do Białegostoku. Kto to sprawił? Park. Pani jest zachwycona. Tu niedźwiedzia pani nie spotka. Białystok bardzo się rozwinął. Dbamy o to miasto. Ja myślę, że ten park będzie miejscem spotkań, rozmów, relaksu i będziemy o jego dbali. Tu można założyć setki kamer, ale to wszystko zależy od ludzi. Jak będziemy o to dbali? Były protesty na początku, teraz wszyscy zadowoleni, dobrze z tym wszystkim jest.
1: Mówił pomysłodawca utworzenia Parku Przedsiębiorców w Białymstoku, Witold Karczewski. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym m.in. o zatrzymaniu 30-latka, który po drodze ekspresowej w nocy jechał hulajnogą, oraz o nowym podlasko-białostockim bilecie wakacyjnym.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
6: Magda Tkaczyk, zapraszam. Kierowcy muszą na nowo przyzwyczaić się do oznakowań na przejazdach kolejowych do Łomży i Śniadowa. Po 33 latach wróciły połączenie na trasie Białystok-Łomża. Wszystkie przejazdy są czynne, służby apelują, by nie wjeżdżać na nie, gdy miga czerwone światło. A ja przypomnę, że obowiązuje letni rozkład jazdy pociągów. Na sezon wakacyjny jest też więcej połączeń. Aleja Piłsudskiego w Białymstoku, zeskanowe światła, sygnalizacja stanie na przejściu przy banku. To by poprawić bezpieczeństwo. Na razie na czas prac kierowcy muszą nastawić się na utrudnienia w ruchu. A to było bardzo niebezpiecznie. Podlascy policjanci zatrzymali 30-latka, który po drodze ekspresowej w nocy jechał hulajnogą. Jak podał zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku, mężczyzna został zauważony na trasie w kierunku Augustowa. Mundurowym tłumaczył, że jechał po papierosy na stację paliw. Zamiast papierosów dostał mandat. A skoro jesteśmy przy drogach, to jest propozycja, by jeździć nimi komunikacją. Tym bardziej, że od lipca wejdzie w życie podlasko-białostocki bilet wakacyjny, na którym przez 7 dni będzie można podróżować autobusami PKS Nowa oraz komunikacją miejską w Białymstoku. Seniorzy 70+, autobusami regionalnego przewoźnika, będą jeździć bezpłatnie. Zmieniamy temat. Najwięksi przedsiębiorcy z pogranicza dostaną dodatkowe wsparcie przy szukaniu klientów za granicą. Komisja Europejska zgodziła się na to, by zarządzane przez samorząd województwa Centrum Eksportera mogło pomagać również im, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
7: Zgłosiliśmy wniosek, aby zrobić wyjątek z uwagi na sytuację geopolityczną, na to, że nasi przedsiębiorcy stracili łańcuchy dostaw, łańcuchy współpracy.
6: Działające od roku Podlaskie Centrum Eksportera ma oddział nie tylko w Białymstoku, ale w kilku podlaskich miastach. Jest finansowane głównie z unijnych środków i do tej pory mogło wspierać tylko małych i średnich przedsiębiorców. A Politechnika Białostocka wspiera najmłodszych w poznawaniu świata nauki. Zakończył się właśnie kolejny rok akademicki Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Pamiątkowe dyplomy odebrało 250 młodych uczestników projektu. A Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej rusza z pracami, by udostępnić cyfrowo cenne tkaniny dwuosnowowe ze swoich zbiorów. Te najstarsze są datowane na XIX wiek. Łącznie z digitalizowanych ma być 360 ludowych tkanin, a także narzędzia tkackie. Tymczasem emeryci i renciści coraz bardziej doceniają elektroniczną wersję legitymacji ZUS. Korzysta z niej 1,5 miliona osób, mówi rzeczniczka prasowa ZUS w Białymstoku Katarzyna Krupicka.
8: Emlegitymacja działa tak samo jak tradycyjna plastikowa karta. Potwierdza status emeryta lub rencisty i uprawnia do korzystania z przysługujących ulg i zniżek.
6: Emeryci i renciści M-legitymację otrzymują automatycznie, jeżeli jednak ktoś chce plastikową kartę, musi złożyć wniosek. Kwitną kwiaty i na różance w Parku Planty w Białymstoku zakwitły pierwsze róże. W oddanym do użytku w ubiegłym roku nowym ogrodzie zasadzono ich prawie 3000, ponad 20 gatunków. Obok rabatowych są również gatunki pnące. Tradycja ogrodu różanego w tym miejscu sięga lat 30. ubiegłego wieku.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Białostoczanie mogą korzystać z kolejnego parku kieszonkowego, który został otwarty tym razem przy ulicy Niskiej w Białymstoku. To miejsce do odpoczynku i spędzania czasu w otoczeniu przyrody, mówi prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.
9: Tutaj to jest 3200 metrów kwadratowych, czyli mniej więcej 1/3 hektara. Jak widać, wykorzystano tutaj naturalne położenie. To, że troszeczkę kropi deszcz, to nawet dobrze, dlatego że on pada na nowe nasadzenia. Nasadzono tutaj 10 drzew, 627 krzewów i 3155 bylin. Dodatkowo, proszę Państwa, mamy tutaj urządzenia, które mogą służyć mieszkańcom, a więc 9 ławek, 6 leżaków, 3 hamaki, 2 takie huśtawko ławki. To są wszystko rzeczy, które będą służyły naszym mieszkańcom, a w ogóle jest to piękny teren zielony, stąd cieszymy się, że będzie pewnie oblegany przez mieszkających tutaj na osiedlu mieszkańców. Koszt to jest ponad 640 tysięcy złotych, ale jak widać, nasze miasto pięknieje. Są to właśnie takie drobne elementy, ale one bardzo mocno cieszą, one poprawiają właśnie tą estetykę i wpisują się w to, co mówiłem również kiedyś w strategii wyborczej, że nasze miasto, przybliżamy inwestycje do mieszkańców, robimy te inwestycje coraz bliżej tych, którzy właśnie zgłaszają też takie potrzeby, bo mieszkańcy też takie potrzeby zgłaszają, że miejsca, które do tej pory, powiedzmy sobie, no, nie przyciągały, w tej chwili stawały się takimi miejscami też integracji, dlatego że mamy tutaj też dwa takie zestawy, powiedzmy sobie grillowe, polegające na stolikach czy miejscach do siedzenia. Stąd też cieszę się z tego powodu, no i zapraszam mieszkańców, ale też im gratuluję tego, że mają takie wspaniałe miejsce do takiego codziennego relaksu i wypoczynku.
1: Twórcy parku zadbali o bioróżnorodność tego miejsca, powiedziała zastępczyni prezydenta Białegostoku Eliza Cybulko.
10: Chciałam zwrócić uwagę, że w centralnym części tego parku są składowane drewna, które służą temu, żeby rozwijało się tam życie małych zwierząt oraz roślinności. To jest bardzo ważne, bo bioróżnorodność, która istnieje we wszystkich parkach, tutaj będzie miała swoje miejsce. I zapraszam do obserwacji tego, ale nie ruszania tego drewna z miejsca.
1: To już piąty tak zwany park kieszonkowy w Białymstoku. Inne są m.in. przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej, Parkowej czy Transportowej. A jesienią Białystok ponownie stanie się ważnym miejscem europejskiej debaty o przyszłości regionów przygranicznych Unii Europejskiej. W naszym mieście 4 listopada odbędzie się drugie forum spójności i rozwoju granicznego Unii Europejskiej. Marszałek Łukasz Prokorym oraz członek zarządu Jacek Piorunek podpisali porozumienia i listy intencyjne z partnerami wspierającymi organizację wydarzenia. Marszałek podkreślił, że pierwsza edycja forum okazała się dużym sukcesem.
11: Prawie 1000 osób z regionów granicznych Unii Europejskiej, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii oraz Rumunii. Wspaniałe dyskusje, wspaniali goście i konkluzja, otwarcie przejść granicznych. Niezwykle ważne wydarzenie. My o tym w tym forum mówiliśmy, o tym, co było takim naszym tematem przewodnim w całym roku 2025, że należy wspierać regiony wschodnie Unii Europejskiej. Mówiliśmy o terminie, którego autorem jest pan profesor Maciej Perkowski, czyli terminie trudnego sąsiedztwa z Białorusią i z Rosją. Tematem przewodnim tego forum, który będzie w tym roku, będzie komunikat Komisji Europejskiej z 18 lutego. Ten komunikat mówi o tym, że bezpieczeństwo regionów wschodnich Unii Europejskiej jest gwarantem spójności i rozwoju Unii Europejskiej i że silna Unia Europejska jest wtedy, kiedy są silne jej regiony. Niezwykle ważny komunikat, który podkreśla status tych regionów i my na tym forum będziemy chcieli ten komunikat przerzucić na konkrety wsparcia dla przedsiębiorców, dla bezpieczeństwa naszego województwa, bezpieczeństwa każdego, w tym też bezpieczeństwa żywnościowego, dla również rozwoju świata nauki. Mamy do tego forum jeszcze prawie pół roku, mamy już wielu wspaniałych gości. Rząd będzie reprezentowany przez ministra spraw zagranicznych Rosława Sikorskiego i panią minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Będą byli polscy komisarze, pani komisarz Elżbieta Binkowska oraz pani komisarz Danuta Hibner, ale też najwyżsi urzędnicy Unii Europejskiej, odpowiedzialni za regiony Unii Europejskiej. Będzie przewodnicząca Dyrekcji Generalnej Regionów Temis Confidum. Będą również doradcy komisarzy odpowiedzialni za regiony wschodnie Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że to będzie wielkie, merytoryczne wydarzenie, które pokaże wspaniałą współpracę samorządu, uczelni, przedsiębiorców oraz otoczenia biznesu, a jestem przekonany, że efektem będą konkluzje i wnioski, które będziemy mogli przedstawiać w różnych konsultacjach i dialogach, które prowadzimy z Komisją Europejską, aby były one elementem polityki spójności Unii Europejskiej po roku 27.
1: Znaczenie wydarzenia podkreślił także prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
9: Wrażenia wszystkich uczestników tego pierwszego forum były bardzo pozytywne, że forum okazało się naszym wspólnym wielkim sukcesem, tym bardziej, że organizowane własnymi siłami przez urzędników pana marszałka, Urzędu Marszałkowskiego, a także Urzędu Miasta. Okazuje się, że mamy bardzo duże zdolności organizacyjne. W tym roku takim hasłem przewodnim forum będzie silne regiony, bezpieczna Europa, no i nowa geografia europejskiej odporności. Myślę, że te hasła niosą bardzo dużo treści, dlatego że postrzegani byliśmy do tej pory jako region peryferyjny. Tak, jesteśmy graniczni. Ostatni region, jeśli chodzi o Polskę wschodnią i oczywiście Unię Europejską, ale geopolityka bardzo mocno od kilku lat się zmieniła. Oczywiście wojna w Ukrainie, a także wojna hybrydowa na granicy polsko-białoruskiej pokazała zupełnie inną optykę patrzenia właśnie na regiony przygraniczne. One uzyskały taką nową nazwę, to pan marszałek przywiózł kiedyś taką nową nazwę z Brukseli, regiony trudnego sąsiedztwa, która rzeczywiście oddaje to, co dzieje się właśnie na naszej wschodniej granicy. Mamy tą wschodnią granicę w tej chwili bardzo mocno uszczelnioną. Rząd podaje dane, że nie było żadnego nielegalnego, skutecznego przekroczenia granicy w 2026 roku, ale to nie zadziało się samo. To trzeba było się do tego bardzo mocno przygotować, ale też musimy się przygotować właśnie do podniesienia naszego bezpieczeństwa, a my jesteśmy tutaj, można powiedzieć, na pierwszej linii, dlatego też oczy całej Europy zwrócone są właśnie na regiony wschodnie. Oczywiście to są regiony wschodnie również i Litwy, i Łotwy, i Estonii, także i oczywiście Finlandii, ale pomysł tych właśnie forum wyszedł tutaj od nas i dlatego Białystok, województwo podlaskie staje się takim centrum nowego spojrzenia na mapę bezpieczeństwa Europy. W tym roku też spodziewamy się bardzo zacnych gości. Będę miał taki osobisty panel, dlatego że od wielu lat jestem członkiem Komitetu Regionów i Komitet Regionów powierzył mi przygotowanie opinii na temat przyszłości przemysłu obronnego w Europie. Ta opinia jest gotowa, będzie procedowana teraz na Komisji Econ 6 lipca i w październiku na posiedzeniu plenarnym Komitetu Regionów, także będziemy mieli już tak wypracowany background do rozmów właśnie na temat również przyszłości przemysłu obronnego w Europie. Tam podkreślamy przede wszystkim też konieczność włączenia regionów, konieczność włączenia małych i średnich przedsiębiorstw, tak aby to, co dzieje się w przemyśle obronnym, również skutkowało bardzo pozytywnie na te mniejsze regiony, na regiony, które nie mają takiego doświadczenia, czy też tradycji, czy też wielkich fabryk związanych z przemysłem obronnym, ale mogą znaleźć swoje miejsce. Ale też druga sprawa, tu bardzo popularne ostatnio dual use i myślę, że też z tego będziemy bardzo mocno korzystali, czyli pewne rzeczy, jeżeli mamy pokój, będą wykorzystywane, nie będą gdzieś tam, prawda, stały czy rdzewiały, ale no, w razie sytuacji trudnej mogą być wykorzystywane na inne cele. Także tematów jest bardzo dużo, ale przede wszystkim to, że musimy pokazywać właśnie swoją rolę i znaczenie w realizacji polityki obronnej całej Unii Europejskiej.
1: Jak poinformował Jacek Piorunek, członek Zarządu Województwa Podlaskiego, forum organizowane jest wspólnymi siłami przez urzędników wojewódzkich i miejskich.
12: Jesteśmy doświadczeni poprzednim rokiem, gdzie po raz pierwszy spróbowaliśmy zorganizować duży kongres w Białymstoku, w stolicy województwa podlaskiego, w oparciu o lokalne siły. Nikomu go nie zlecaliśmy i okazał się sukcesem i doświadczeni tym wydarzeniem staramy się tą ideę kontynuować. Oczywiście nie robi tego tylko Urząd Marszałkowski. Partnerem strategicznym jest również miasto Białystok i również nasi partnerzy ze świata nauki. Myślę tutaj o Politechnice Białostockiej, Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet w Białymstoku. Są również z nami organizacje okołobiznesowe, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, klaster przemysłowy Evoluma, klaster budowlany, Dolina Rolnicza 4.0 i jeszcze inne organizacje. Liczymy również na około 1000 uczestników na kongresie, który odbędzie się w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Rozpoczynamy o godzinie 9. Będziemy mieli również część tak zwaną kulturalną, którą zapewni nam Opera. Kiera, a tak naprawdę grupa Swada i Nichos, którzy towarzyszyć będą nam w tej części popołudniowej. Jeśli chodzi o koszty, to w zeszłym roku zamknęliśmy się razem z miastem gdzieś w kosztach w granicach 400 tysięcy złotych, ale to już są pełne koszty. Jak przypomnę Państwu, jeszcze kilka lat temu te kongresy kosztowały około 2 milionów i były dużo, dużo mniej atrakcyjne niż ten ostatni. To może Państwo sami porównać, jak ważne jest, aby do tego zaangażować nasze siły lokalne. Urząd Marszałkowski, pracowników Urzędu Miasta i Świat Nauki i Biznesu Białegostoku. Także wszystkich serdecznie 4 listopada zapraszamy. Oczywiście funkcjonuje nasza strona internetowa. Też zapraszamy do oglądania tych wydarzeń. Będzie 10 paneli. Atrakcyjną częścią również będzie spotkanie z Ann Applebaum, czyli żoną Radosława Sikorskiego, która też będzie miała swoją prelekcję i będzie jej towarzyszył Krzysztof Czyżewski z Fundacji Pogranicze. Także nie tylko ta część gospodarcza związana z obronnością, ale również i trochę kultury w ramach tego kongresu.
1: Mówił Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego. A my proponujemy sporo kultury w wakacje, czyli doroczny festiwal w Czeremsze. Mówią jego organizatorzy Basia Kuzów-Samosiuk i Mirek Samosiuk z Czeremszyny.
13: Termin 24-26 lipca, piątek, sobota, niedziela, zwykle 3 dni festiwalowe. Mnóstwo koncertów, warsztatów, jakichś imprez towarzyszących, spektakli, spotkań autorskich, filmów, kuchnia regionalna, jarmark rękodzieła, konkurs harmonijkarzy, więc to wszystko jakby festiwalowo. Miks kulturowy, jak zawsze sama nazwa wskazuje, Festiwal Wielu Kultur i Narodów, Etno Festiwal Czeremcha, więc i wiele kultur, i wiele narodów będzie na tym festiwalu. Program się klaruje, ale naprawdę będzie ciekawie. Mamy też nadzieję, że będziemy mieli pociąg bezpłatny z Warszawy, tak jak co roku Kolei Mazowieckich, czyli Warszawa-Czeremcha, Czeremcha-Warszawa, czyli pociąg przyjeżdża w piątek. Tak było do tej pory przed koncertami, mniej więcej godzinę, a w niedzielę po koncertach, po wydarzeniach już tych niedzielnych, zabiera wszystkich i odwozi do Warszawy.
1: Przejrzałam sobie troszeczkę line-up i będzie dość egzotycznie jak zwykle.
13: Tak, tak, będzie egzotycznie. Będzie Maroko i będzie Chile, będzie Jemen i będzie Gwina, będzie też Spolina i polska Serbia. Muzyka, Serbia, także Polska, także będzie bardzo różne od tradycyjnej muzyki, takie jak na przykład Kapela Fedaków, czy Żemerwa, czy Choryna z Ukrainy, która będzie pokazywała tradycyjną muzykę i kulturę ludową, poprzez jakąś ska, Sonora Delegar, na przykład z Chile, gdzie nam poskaczą i dadzą dużo więcej energii, takiej bardziej ska i troszeczkę rockowej, przez jakieś

0: my jako Czaramszyna, jako gospodarz tego festiwalu.
1: No będzie też namiastka festiwalu Gucza, muzyków, trębaczy, serbski Bojan Krtić, orchestar. Także różnie, energia będzie taka, że będzie trzeba mieć siłę, będzie troszkę melancholijnie, żeby odpocząć. Trzeba po prostu być, trzeba zaglądać na naszą stronę festiwalczaremcha.pl i tam jakieś nowości staramy się wrzucać, jak to było kiedyś napisane na szybie Fiata 126P, który pędził przez niemiecką autostradę. Był taki zapis na kartce: robim co możemy.
2: 24, 25, 26 lipca musicie być w Czaremsze. Basia Kuzup-Samosiuk i Mirek Samosiuk byli dzisiaj naszymi gośćmi.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
2: To już w tę środę Białystok wypełni się dziesiątkami młodych ludzi, studentów Akademii Teatralnych z Europy i z Polski. Ponieważ rozpoczyna się 12. Festiwal Szkół Lalkarskich Lalka nie Lalka. Dyrektor festiwalu, profesor Artur Dwulit, cieszy się, że studenci Białostockiej Akademii Teatralnej zakończyli już sesję egzaminacyjną i spokojnie mogą wziąć udział w festiwalu.
4: Nasze życie akademickie i teatralne jest bardzo intensywne w ciągu całego sezonu. Tak się składa, że my jesteśmy tuż po sesji egzaminacyjnej, tej letniej sesji.
2: Dobrze, że po.
4: I szczęśliwie się udało zamknąć całą sesję. Kilka wyjątków będzie na wrzesień, ale to jest już naprawdę drobnostka. Cieszy fakt, że spływają prace magisterskie. To jest naprawdę nobilitujące i dobrze świadczy o studentach, że chcą kończyć szkołę z tytułem naukowym.
2: No i można zacząć świętowanie.
4: Świętowanie, ale też ciężką pracę festiwalową. Należy pamiętać o tym, że festiwal to nie tylko świętowanie, to nie tylko radość z oglądania i ze spotkania, ale też ciężka praca logistyczna. To jest pierwszy raz, kiedy wychodzimy z festiwalem poza mury Białostockiego Teatru Lale, który jest naturalnym partnerem i taką drugą odnogą środowiska lalkarskiego i Akademii Teatralnej, gdzie uzyskało się partnerstwo znaczących dla miasta instytucji kultury, nauki, instytucji, które promują sztukę, więc to jest naprawdę nobilitujące i wymagające jakiejś podwójnej pracy, ale to się udało i mam nadzieję, że mieszkańcy Białegostoku, którzy przyzwyczajeni są do swoich miejsc, będą mogli w tych miejscach odkryć rzeczy, których może nigdy nie widzieli.
2: Sztuka lalkarska jednak jest mocno niszowa i cały czas chcecie wychodzić do ludzi.
4: Tak, jest mocno niszowa, ale też kojarzona z teatrem wyłącznie dla dzieci. Oczywiście, że my się w tym specjalizujemy i jesteśmy dumni z tego, że potrafimy tworzyć sztukę kierowaną do widza dziecięcego, młodzieżowego. Natomiast nie ukrywam, że ta ambicja komunikacji przez teatr formy z widzem dorosłym jest w nas od lat i młodzi ludzie, studenci chętnie sięgają właśnie po tematy dotyczące dorosłych, czego dowodem będą te spektakle, które zaprosiliśmy tutaj z zagranicy do nas.
2: No właśnie, jeżeli dotarliśmy do tematu spektakli, gwiazdy tegorocznego festiwalu.
4: Tak, mamy trzy gwiazdy, w tym jedna supergwiazda. Teatr Sztuk z Wrocławia, nasi przyjaciele serdeczni, którzy zagrają bardzo piękne przedstawienie o przemijaniu, o życiu, o refleksji na temat istnienia w ogóle z perspektywy kobiety. Teatr Łątek to Nosferatu, Dziennik Zarazy, inspirowane filmem Murnała. Znany wszystkim tutaj z Supraśla, najmniejszy teatr świata.
2: Pojawi się w przestrzeni miejskiej.
4: Pojawi się w przestrzeni miejskiej. Na rynku Kościuszki będzie stał wóz teatralny, też kameralnie, bo 25 miejsc tylko, ale będą grali kilka razy. No i Plexus Polar, teatr, który białostoczanie pamiętają z festiwalu Metamorfozy, organizowanym przez Białostocki Teatr Lalek. Tym razem z widowiskiem, które miało swoją premierę kilka lat temu, a które z przyczyn technologicznych, technicznych i logistycznych nie mogło nigdzie w Polsce zafunkcjonować. Zresztą rozmawiałem niedawno z dyrektorami festiwali, z dużą zazdrością patrzyli na to, że udało nam się zaprosić Plexus Polar i Moby Dicka do Opery Filharmonii Podlaskiej, bo to jest scena, która jest dedykowana temu spektaklowi. To wielkie widowisko inspirowane powieścią o tym samym tytule, wykorzystujące gigantyczne możliwości teatru ożywionej formy.
2: Gigantyczne możliwości opery naszej.
4: I gigantyczne możliwości opery, tak, to prawda. To prawda. Tutaj wielkie dzięki za wsparcie finansowe marszałkowi województwa podlaskiego, jak i prezydentowi miasta Białegostoku.
2: Festiwal idzie z duchem czasu, bo hasło obraliście w tym roku Future i rzeczywiście konsekwentnie budujecie program w kontekście wykorzystania nowoczesnych multimediów w Teatrze Lalek.
4: Staramy się odpowiedzieć na pytanie, co to są te nowoczesne technologie, czym one są, jak one mogą nam posłużyć. Przecież zwróćmy uwagę na to, że zapalając światło,

0: błąd, prawda? Rozświetlając za pomocą żarówki przestrzeń, już mamy do czynienia z nową technologią i tak dalej, więc to zachłyśnięcie, które miało miejsce parę lat temu, staramy się ostudzić poprzez naukowość i takie trzeźwe podejście do zagadnień. Temu służyła konferencja poprzedzająca 12. Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich, która odbyła się w październiku 2025 roku, a której pokłosie jest wydawnictwo i to wydawnictwo będzie miało swoją promocję podczas festiwalu. I rzeczywiście raczej studzimy zapędy, raczej przyglądamy się temu i staramy się odpowiedzieć na pytania, jak to ma posłużyć nam w budowaniu dzieła sztuki teatralnego. Wiemy już, że nie stać nas na to, ponieważ to są bardzo drogie zabawki i tutaj dzięki integracji z Politechniką Białostocką jesteśmy w stanie, możemy poeksperymentować właśnie wykorzystując nowe technologie i zaprosić je do tworzenia sztuki teatralnej.
1: I takie też teatry zapraszaliście.
0: Tak, zapraszaliśmy w gruncie rzeczy szkoły teatralne, które naszym zdaniem też zajmują się tą tematyką i co dziwo dostawaliśmy odpowiedzi analogowe. Czyli studenci innych szkół teatralnych widzą, że takie możliwości istnieją, ale raczej chcą z tymi możliwościami rozmawiać i budować kontekst, aniżeli wykorzystywać do budowania jako medium.
1: Reasumując, czym będzie 12. Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich w Białymstoku?
0: Będzie niezwykłym, inspirującym spotkaniem w różnych miejscach, w różnych przestrzeniach, dedykowanym absolutnie wszystkim widzom, zarówno tym, którzy przyjadą do nas jako goście festiwalowi, jak i mieszkańcom Białegostoku, dostosowanym do potrzeb osób ze szczególnymi problemami.
1: A jaką refleksję na temat hasła festiwalu Future ma Bernarda Bielenia, wiceprezes Białostockiego Stowarzyszenia Artystów Lalkarzy, które jest współorganizatorem festiwalu. Czy rozwój sztucznej inteligencji, tak zwanej, i wszystkiego dookoła będzie wspierał teatr lalek? Jest mu obojętny, czy może zaszkodzić?
2: To jest pytanie, które myślę wraca do nas co 100 lat. 100 lat temu powstało kino, telewizja. Znaczy myślę telewizja, bo kino powstało troszeczkę więcej, ale chodzi o taki rodzaj popularyzacji telewizji i kina i wszystkim się wydawało, że teatr już przestanie funkcjonować. Niestety nie stało się. Tak samo jak kupujemy chętnie stoły z Ikei, tak samo chętnie chodzimy do miejsc, gdzie stół jest w stanie wykonać artysta i jest on jedyny niepowtarzalny z inkrustacją i nie wiem jeszcze jakimi innymi elementami, które są możliwe do uzyskania w takiej formule jedynie poprzez ludzkie ręce. Szczerze wiem o tym, że za 20 lat świat już nie będzie wyglądał tak jak teraz i że na pewno większość rzeczy będzie zależna od tego, co nam powie AI lub AIG albo inne formy sztucznej inteligencji. Ja cieszę się tym, że urodziłam się w czasach, kiedy jej nie było i mogę sobie wyobrazić świat bez tego i mogę z tego w pełni korzystać. Czy pokolenie, które urodzi się teraz, będzie miało taką możliwość? Mam nadzieję, że dzięki teatrowi. Być może tak.
1: W ramach tegorocznej edycji festiwalu zobaczymy wielkie spektakle, takie jak chociażby Moby Dick w Operze i Filharmonii Podlaskiej, ale to, co zaprezentują studenci w formie bardziej kameralnej, również będzie ważne i interesujące.
2: Ja obecnie oczywiście cenię te wszystkie wielkie spektakle, bo one są najbardziej pożądane przez większą część społeczeństwa, ale najbardziej cenię sobie intymne spotkanie na małej przestrzeni teatralnej, ze świetnym aktorstwem, z dobrze przemyślaną dramaturgią i muszę powiedzieć, że z takimi spektaklami mamy do czynienia tutaj w procesie dydaktycznym.
1: Wspomniałaś już o tym fantastycznym Moby Dicku. Warto chyba uzmysłowić białostoczanom, że mogą wziąć udział w takim spektaklu.
2: Tego spektaklu w Polsce jeszcze nigdy nie było, a to ze względu na to, że potrzebna jest bardzo duża scena i potrzebne są takie warunki, które ma opera i filharmonia. I myślę, że warto ulec temu wrażeniu, które jest absolutnie warte. Tak, polecam bardzo. Ale będzie też niezwykle cudowny na otwarciu. Będzie spektakl, który również jest takim spektaklem Wrocławskiego Teatru. Ewelina Ciszewska, która występuje w tym spektaklu, zaprosiła do współpracy Politechnikę Wrocławską i zostało stworzone coś, co jest absolutnie hipnotyzujące. Nie powiem co, ale jest to główny element scenograficzny, który totalnie wpisuje się zarówno w temat, który jest bardzo ważny, ale też wykonawstwo tego spektaklu jest mistrzowskie. To jest z kolei bardzo kameralna sytuacja, bo jest tylko trójka aktorek i jedno duże coś na scenie, co jest obsługiwane przez inżynierów, ale to naprawdę daje fantastyczne przeżycie. Zostaje, przynajmniej we mnie został ten spektakl i tak, polecam bardzo.
1: Czyli zapraszamy na festiwal Lalek. Zwróćcie uwagę, poczytajcie strony. Naprawdę warto się zainteresować, być może wejść
2: tak
1: w to.
2: Teatr Lalek wkracza bardzo mocno na sceny dramatyczne, dlatego że okazuje się, że ten teatr, który my wykonujemy, którego my jesteśmy animatorami i też miłujemy sobie ten rodzaj konwencji, on wciąż posiada rejony, które można odkrywać. W teatrze aktorskim, bez względu na to, jak mistrzowsko jest realizowany, w momencie, kiedy operujemy tylko i wyłącznie ciałem aktora, jest to pewnego rodzaju obszar, który ma swoje granice. Teatr Lalek nie ma granic. Można dokonać uśmiercenia, zmartwychwstania, żadne reguły realnego świata nie istnieją, nie ma grawitacji. Wszystko, co dzieje się w wyobraźni, jest w stanie zaistnieć właśnie na tej scenie. To powoduje, że artyści działający na scenach dramatycznych coraz częściej odzywają się do nas z prośbą o jakiś kontakt, z ciekawości do tej formy, którą mamy my. I wygląda to dokładnie tak, że na przykład Anna Smolar zrobiła Orfeusza z wykorzystaniem lalki, konsultacje robiła nasza wykładowczyni Natalia Sakowicz. I tych przykładów jest naprawdę mnóstwo i coraz więcej. Triumfy święcą pokazy naszych studentów na Forum Młodej Reżyserii w Krakowie, w której do tej pory główne nagrody zdobywali tylko i wyłącznie artyści pracujący na scenach dramatycznych. A tu się okazuje, że proszę bardzo, reżyserzy scen lalkowych są doceniani i co roku przyjeżdżamy z jakąś nagrodą. Więc tak, to się zmienia i warto być na czasie, żeby poznać, cóż takiego interesującego jest w tym teatrze Lalek.
1: I chyba trudno o lepszą okazję niż Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalkowych, gdzie przyjeżdżają studenci z całej Europy i także z Polski, a będą się prezentować też nasi białostoccy żacy. Karolina Klęczak, studentka Akademii Teatralnej w Białymstoku.
3: Ja miałam już możliwość uczestnictwa w festiwalu 2 lata temu, kiedy byłam studentką pierwszego roku i wtedy wszystko było jeszcze bardzo nowe. Festiwal też był zupełnie nowym doświadczeniem, ale patrząc po własnych odczuciach, po odczuciach moich kolegów, koleżanek z roku i właściwie z całej szkoły, wydaje mi się, że nasze doświadczenia są bardzo, bardzo spójne. Jest to dla nas niezwykle intensywny czas. Już po sesji, po wszystkich egzaminach, po zajęciach obowiązkowych, jakie mamy w szkole, jest to z jednej strony czas wakacyjny, który poświęcamy tutaj na bycie dalej w społeczności akademickiej i dalej w doświadczaniu tego teatru, ale jednak w zupełnie inny sposób, bo już bez presji, bez poczucia obowiązku, zobowiązania, że dalej mamy jakieś zadania przed nami, mimo że jako wolontariusze dalej zajmujemy się licznymi sprawami związanymi z samą organizacją, to jednak mamy przy tym bardzo dużo frajdy, poczucia wolności, integracji i odkrywania teatru bez presji. Powiedziałabym, że dobrym słowem na to jest święto. Święto teatru międzynarodowego, który jest bardzo różnorodny, bardzo odmienny i w Białymstoku w tym czasie co 2 lata mamy to nasze wspólne święto.
4: Fajnie, że wychodzicie do Białostoczan.
3: Dużo osób tutaj z Białegostoku często mówi, to tutaj jest lalkarstwo, tak? Tutaj jest lalkarstwo.
4: Zdziwienie, że mamy szkołę teatralną od dziesiątek lat.
3: Dokładnie, która najpierw była Wydziałem Sztuki Lalkarskiej, a teraz filią Akademii Teatralnej, więc białostoczanie dalej są zdziwieni, że to miejsce tutaj istnieje, ale tak, istnieje i cieszę się, że możemy wychodzić do miasta z inicjatywami.
4: Będziecie coś pokazywać swego?
3: Będą spektakle studenckie, na które również bardzo zapraszamy i będą dość różnorodne dla bardzo różnych wiekowo widzów. Sprzed 2 lat dalej pamiętam spektakle, które obejrzałam, które mnie niezwykle poruszyły, I mam wrażenie, że w trakcie edukacji, pracując nad aktorstwem, pracując nad lalkarstwem, mogłam bardzo wiele z nich czerpać. I tak naprawdę po czasie wracam wspomnieniami do rzeczy, które na festiwalach zobaczyłam, których mogłam się uczyć i które mogę wprowadzać w życie. Bo mam wrażenie, że na tym też polega ten zawód, na inspirowaniu się od siebie nawzajem, na oglądaniu, podglądaniu pracy innych i czerpaniu z innych tego, co sama uważam za istotne, za poruszające, co koresponduje z moją wrażliwością. Więc powiedziałabym, że z poprzednich edycji festiwalu właśnie to było dla mnie ważne, obserwowanie innych i podziwianie ich pracy.
1: Mówiła studentka Karolina Klęczak, a festiwal już od najbliższej środy.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Przez całe lato będzie można patrzeć na Białystok z perspektywy lotu ptaka, a konkretnie rozległych zielonych tarasów i zielonego dachu Opery i Filharmonii Podlaskiej. Postanowiłam sprawdzić, jak to wygląda i wybrałam się z mikrofonem na rekonesans. A moją przewodniczką jest rzeczniczka instytucji Małgorzata Jopich.
5: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
6: No i już się tutaj przygotowujemy do pokonania 100 schodków na górę. Około 100.
7: Około 100, jak najbardziej.
6: Państwo też postanowili skorzystać z możliwości zwiedzenia tarasu Opery?
8: Tak, oczywiście. Mamy tutaj gości nawet z Katowic, którzy szczególnie zainteresowani są Operą i widokiem na cały Białystok.
6: Jak wrażenia z Białego Stoku?
9: Niesamowite. Jesteśmy tu nie po raz pierwszy, także przyjeżdżamy tutaj. Pani Jola nas wszędzie oprowadza i wszystko nam pokazuje, także jesteśmy bardzo zadowoleni. I dzisiaj wyjeżdżamy i przed wyjazdem właśnie zaliczamy Operę.
6: Dzisiaj będziecie chcieli popatrzeć z tarasu na Białystok.
9: Tak, naprawdę. Chciałem się wrócić na dół, kupić bilety, żeby zobaczyć ten widok właśnie z tarasu na cały Białystok.
10: Jestem zakochana w Białymstoku i w tych okolicach, w ogóle w całym Podlasiu, a jesteśmy z Katowic. Jest ogromna różnica.
6: No dzisiaj wchodzimy na taras zaraz.
10: No ja muszę zostać, bo ja nie dam rady.
8: Idziemy, no i ta masa zieleni, tutaj, prawda, wokół Opry, naprawdę jest imponująca.
10: A jeszcze pogoda, słońce świeci.
8: Dokładnie, jest cudownie. Centrum miasta, a cisza, spokój i tylko słychać śpiew ptaków.
6: My się dzielimy, państwo do windy, a my na schodki.
8: Schodkami już?
6: Zaczyna się wejście tutaj w takim pięknym tunelu. Unosimy się w górę kręconymi schodami metalowymi.
11: Poręcze po obu stronach, można się przytrzymać, proszę państwa, jest bezpiecznie, jest pięknie.
6: Te schody to taki w zasadzie tunel obrośnięty wspaniałym bluszczem.
11: I tu już widzimy coraz piękniejszą panoramę Białego Stoku.
6: To może zatrzymajmy się, spójrzmy wysoko.
11: Nowe wieżowce, które tną się w górę przy ulicy Legionowej. Pozdrawiamy mieszkańców.
6: Chyba jesteśmy już na wysokości tego 10 piętra.
11: Tak mi się też wydaje.
6: To wygląda na to, że w połowie jesteśmy.
11: I oto wchodzimy na nasz piękny taras na dachu Opery. Proszę bardzo, jesteś pierwszym gościem w sezonie letnim 2026 na tarasie Opery.
6: Co my widzimy?
11: No przede wszystkim cudowny, rozciągający się po każdej stronie widok na nasze piękne miasto. Na samym tarasie można się poprzechadzać, bardzo proszę. Mamy trawę, mamy zieleń, mamy rejskie jabłuszka, które już nie kwitną, ale jak najbardziej są.
6: Altanka.
11: Wytyczone ścieżki oraz rzeźba. Słynna rzeźba, bardzo charakterystyczna dla naszego budynku, głowa kompozytora. Z takich ciekawostek powiem, że mówi się na mieście, że osoby, które odwiedzają naszą Operę, odwiedzają dach, mogą podejść do tej rzeźby i włożyć dłoń w usta kompozytora.
6: To jest, rozumiem, że Moniuszko?
11: To jest po prostu kompozytor.
6: Taka rzeźba, symbol.
11: Tak, rzeźbę przygotowała, zrealizowała pani Teresa Murak i nazywa się ta rzeźba właśnie głowa kompozytora. Spróbujemy z tą dłonią? Czy spotka nas szczęście?
6: No i mnóstwo drzew, rzeczywiście, jabłonek.
11: Tak naprawdę najlepiej o tej roślinności na naszych tarasach opowiedziałby nasz operowy ogrodnik, pan Adam, którego dzisiaj nie spotkaliśmy, więc postaram się jakoś godnie go zastąpić i opowiedzieć słuchaczom Radia Złote Przeboje o tym, co można tutaj zobaczyć. Wchodziliśmy krętymi schodkami, było ciężko, była zadyszka, ale już jesteśmy na górze i tam widzieliście na ścianach pnącza, to jest winobluszcz, dość odporny na warunki atmosferyczne.
6: To ciekawe, ten winobluszcz z obecnie zielonego jesienią robi się wspaniale bordowy.
11: Tak jest, zmienia barwy i naprawdę jest na co popatrzeć.
6: Ale ta zieleń teraz też jest przyjemna, świeża i wiosenna.
11: Tak jest, na dodatek dziś mamy przepiękną pogodę, zaraz na taki spacer.
6: I ptaki zamieszkały tutaj na dachu. Opera spełnia też postulaty współczesnych architektów, którzy mówią, że no niestety nasze miasta są zbyt zabetonowane i potrzebują tej zieleni, chociażby właśnie na zielonych dachach. I na takim jesteśmy, jednym z niewielu wciąż niestety w Białymstoku.
11: Tak jest, jednym z niewielu, ale bardzo chętnie odwiedzanym przez mieszkańców nie tylko Białegostoku, bo wiemy, mamy świadomość tego, że każdy, kto do Białegostoku przyjeżdża z innych miast czy z innych krajów, bardzo chętnie odwiedza nasz taras właśnie po to, żeby podziwiać piękną panoramę miasta.
6: Czy limitujecie czas pobytu na tarasie?
11: Oczywiście, że nie.
6: W jakich godzinach taras będzie przez całe lato otwarty?
11: Na nasze piękne tarasy można wejść w każdy weekend czerwca, lipca i sierpnia pomiędzy 12 a 20. W czerwcu można kupować bilety do godziny 19, a w lipcu i sierpniu do 19.30. Ta roślinność, która znajduje się tutaj na tym dachu, musiała być dobrana pod kątem wytrzymałości na zmienną pogodę. To jest taki typowy tak naprawdę ogród rekreacyjny, ogród, w którym można spokojnie wypoczywać. Znajdziemy tu takie gatunki jak rajskie jabłuszko, czyli to drzewko, które przed nami rośnie, jałowiec srebrzysty, jest też pięciornik, tawulec, jest krzewuszka, jest róża czarna i są tu też takie drobne, płożące jałowce. Tu z tej strony robimy obrót.
6: Spore trawniki.
11: Tak jest, spore trawniki na dachu, ale także spore trawniki mamy na średnich tarasach, na tak zwanym piątym piętrze. I tam z kolei znajdziemy zupełnie inne rośliny, bo tam już znajdziemy kokornaki i dławierze, są dziko rosnące czarne róże, są tuje kuliste, jest śnieguliczka.
6: Sedno tego miejsca, czyli widok na Białystok. Tutaj dookoła możemy tego tarasu spacerować i podziwiać sporą część miasta.
11: Tak jest, dodajmy jeszcze taką ciekawostkę, że nasz taras czasami jest też wykorzystywany przez młode pary. Odbywały się tutaj na przykład śluby na dachu. Jest taka możliwość.
6: Z dachu Opery i Filharmonii Podlaskiej, mogę powiedzieć z dachu Białegostoku. Gosia Jopich, rzecznik Opery i Filharmonii Podlaskiej, dziękuję Ci bardzo za tę wspaniałą wycieczkę.
11: Dziękuję za wizytę i zapraszam jak najczęściej.
5: Istotne w Białymstoku.
6: Każdego roku na świecie marnuje się ponad 1 000 000 ton jedzenia, które mogłoby uratować życie milionom ludzi. Wydaje się to oczywiste, ale wciąż jest z tym problem. Podczas gdy w bogatszych krajach pełne talerze trafiają do kosza, w innych miejscach ponad 300 milionów osób nie wie, czy jutro zje choć jeden posiłek. Wyrzucamy żywność, która dla kogoś innego byłaby jedyną szansą na przeżycie. Każdy zmarnowany bochenek chleba to symbol nierówności. Eksperci ostrzegają, że marnowanie żywności napędza nie tylko głód, ale i kryzys klimatyczny, który uderza najmocniej w tych, którzy mają najmniej. Organizacje humanitarne apelują, każdy z nas może coś zrobić, kupując mniej, planując lepiej, dzieląc się tym, czego nie potrzebuje. W wielu miastach powstają banki żywności, które ratują jedzenie przed zmarnowaniem. Także w naszym mieście są dwa takie miejsca. Wybrałam się do jednego z nich.
5: Radio Złoto. Te przeboje w wyjątkowym miejscu.
6: Radio Złote Przeboje odwiedza dzisiaj białostocką jadłodzielnię przy ulicy Krakowskiej 1. Spotykam tutaj wiceprezeskę Fundacji Spesalwy, która prowadzi to miejsce, panią Monikę Lewczuk. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Już kilka osób, jak otwierałam, to przyszło i pytało, czy jest jakaś żywność, będzie też, mam jakąś dostawę. Jadłodzielnia funkcjonuje przede wszystkim na zasadzie takiej, że to mieszkańcy miasta Białegostoku dzielą się żywnością. Mamy oczywiście też trochę tych różnych sklepów, od których bierzemy żywność, czy różnych innych organizacji, które nam przekazują, ale to nie są duże ilości bardzo, ale opieramy się przede wszystkim na mieszkańcach, którzy przynoszą.
6: Kiedy jest największy ruch?
7: Zazwyczaj jest to tak po godzinie 16, ale też są seniorzy, którzy przychodzą gdzieś tam koło godziny 12, wtedy zaczyna się jakby największy ruch. No z rano zazwyczaj przychodzą osoby, które nie pracują, zazwyczaj są to te osoby w kryzysie bezdomności. Spora część seniorów, która przychodzi, patrzy, czy coś pozostało
12: na półkach.
1: Działacie już tutaj od 2018 roku. Jak się to wszystko rozwijało?
12: Tak, już troszeczkę działamy, więc mieliśmy lata lepsze, gdzie zwłaszcza był początek, było bardzo wielkie zainteresowanie przekazywaniem żywności. Później to się unormowało, w tej chwili też mieszkańcy dzielą się, ale oczywiście to już nie są takie ilości, że mamy ogromne tutaj zasoby, bo też warto zwrócić uwagę, że osób biorących żywność też przybywa nam tak naprawdę z roku na rok i tutaj też może to też tak widać, że tej żywności nam po prostu maleje i nie oznacza to, że tak naprawdę mniej osób przynosi albo tej żywności mniej się tutaj gromadzi, tylko po prostu ta żywność za każdym razem się rozchodzi. Ja też widzę tak z każdego roku na rok, że jak przywozimy, nie wiem, całe samochody tej żywności, no to ona nam znika w ciągu, nie wiem, tak godzinki, dwóch godzinek, więc tutaj byłoby trzeba naprawdę wiele ton tej żywności, żeby tak naprawdę każdy mógł skorzystać.
1: Tutaj widzimy, że weszło dwóch panów, spojrzeli, że nic nie ma i poszli rozczarowani właśnie.
12: Tam myślę, że weszli, trochę się przestraszyli raczej mikrofonu, no bo tutaj można było się poczęstować jeszcze pasztetem, który tam się znajduje.
1: No jednak drzwi się otwierają, rozmawiamy tylko chwilę, a już kilka osób zaglądało.
12: Osób przychodzących nie brakuje.
1: Wspomniała pani, że macie sporo darczyńców firm. Czy to ma jakąś regularność, czy po prostu od przypadku do przypadku?
12: Nie mamy takiej stałej takiego, że na przykład codziennie czy tam raz w tygodniu coś bierzemy. Zazwyczaj korzystamy z uprzejmości darczyńców. Jeśli jest jakaś większa ilość tej żywności, no to ją wtedy bierzemy i otrzymujemy taki telefon, proszę przyjechać. To zazwyczaj tak zdarza się, że to jest kilka razy w ciągu tygodnia.
1: Dzień dobry. Padł pan coś ciekawego tutaj znaleźć do jedzenia?
13: Tak. No gdzieś i tak, wspomnij. Ja to sam z Białorusi już tu 6 lat mieszkam. Mieszkam, pracuję.
1: Wszystko. Nie wystarcza czasem. Dobrze panu tutaj w Białymstoku?
13: Tak.
1: To tu pasztecik, proszę się poczęstować. Lubi pan pasztet?
13: Jakby tak.
1: Pasztet, ryż, już można skombinować jakiś obiadek.
13: Popatrzmy.
1: Miłego nawzajem.
12: Tak naprawdę jadłodzielnia ma za zadanie i cel, żeby dzielić się żywnością. I zawsze tłumaczymy, że jeśli przychodzisz do jadłodzielni dzielić się tym, co masz, na przykład, nie wiem, leży coś, co cię interesuje, no to jak najbardziej możesz z tego korzystać. To nie jest tylko i wyłącznie miejsce do tego, żeby tylko korzystały osoby, które nie mają, bo z tego miejsca również mogą korzystać osoby, które mają, ale chciałby się też czymś innym poczęstować, co ich tutaj na przykład zainteresuje. A czasami bywają jakieś takie smakułki całkiem fajne. A jeśli mamy okresy na przykład świąteczne, no to wtedy tutaj bardzo dużo żywności mamy i to widać, że półki i nasza lodówka ugina się.
5: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku w Radiu Złote Przeboje.
1: To proszę przypomnieć, co można przynosić, a czego nie.
12: Do jadłodzielni przede wszystkim przynosimy produkty, które są zapakowane fabrycznie, czyli najlepiej tutaj już wspomniany był wcześniej pasztet, ale też są konserwy, mogą to być różnego typu przetwory i tutaj już chodzi zakres nasze własne, które mamy i czasami z roku na rok na przykład, nie wiem, uzupełniamy nasze spichlerze i chcemy poczęstować wcześniejszymi. Jeśli to jest zdatne do spożycia, to jak najbardziej.
1: O, widzę, pan tutaj coś przyniósł. Nic pan nie chce powiedzieć? A to miło, że pan się przyszedł podzielić.
13: No to przyniosłem.
1: Zostało coś w domu, dlatego pan przyniósł?
13: No chyba tak.
1: Często pan przynosi tutaj jedzenie?
13: Jak to jest.
1: No widzę, że właśnie tutaj skromność przemawia przez pana. Nie chce się chwalić. Po prostu przyniósł reklamówkę, wykłada jedzenie i idzie. Dziękujemy bardzo.
12: Bo osoby, które przynoszą żywność, robią to z dobroci swojego serca, a osoby, które też tą żywnością chciały się częstować, więc też może być trochę krępujące.
1: Czy często panowie korzystają z jadłodzielni?
13: Tak.
1: I co, przydaje się?
13: Tak.
1: Ruch jest spory, nie da się ukryć. No drzwi non-stop się otwierają.
12: Przez cały okres tak naprawdę otwarcia jadłodzielni tutaj na okrągu ktoś przychodzi. Oczywiście tak w znacznej mierze to są to osoby, które korzystają z tych zasobów, ale całe szczęście są osoby, które też donoszą żywność i to tak w międzyczasie się jakoś tak uzupełnia. Na pewno też mogą być to słodycze, makarony, ale oczywiście nie przynosimy surowego mięsa, bo tu nie mamy zamrażarek do tego, ani też jajek, no bo to są takie elementy, które dość szybko się przypsuwają i różnie to bywa. W okresach świątecznych możemy przynosić wtedy już wszystko, co jest takie przez nas przygotowane. No tutaj, jeśli chodzi o takie okresy funkcjonowania normalnego, no to nie zalecamy do przynoszenia żywności takiej naszej, ale jeśli ktoś ma na przykład coś z cateringu, jest to też przebadane i mamy 100% pewność, że to na pewno jest zdatne, no to wtedy to troszkę inaczej na to też patrzymy, ale to już wtedy jest z restauracji i z różnymi certyfikacjami.
1: Tak myślę, że chyba na zdrowy rozum przynosimy to, co byśmy sami z zjedli. No jest tutaj lodówka, więc coś przez moment może postać, ale też pewnie nie za długo, chociaż widzę po tym ruchu, że to raczej nie stoi długo.
7: Nie, tutaj żywność nie stoi długo, ona dość szybko zaraz znajduje innego odbiorcę.
1: Radio Złote Przeboje odwiedziło dzisiaj białostocką jadłodajnię przy ulicy Krakowskiej 1. Rozmawiałam z wiceprezeską Fundacji ProSalwę, prowadzącą to miejsce, Moniką Lewczuk. I to tyle w tej godzinie programu. Dzięki wielkie. Julka Grzywa.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie